0: Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Zespół Hedone i ich nowy singiel pomagają nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. No i rzecz jasna zachęcamy, żeby Państwo zostali z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: To był Focus i Rahim, którzy teraz działają właśnie pod takim szyldem, już nie jako Pocahontas, i utwór Krok w tył z gościnnym udziałem sióstr Przybysz. Sporo tej piosenki można było posłuchać latem na antenie Radia Opole po 19. Wiele razy była taka możliwość. Natomiast w międzyczasie zdążył się ukazać album Katarzys, czyli w pewien sposób debiut duetu Focus z Rahim. Czy ta płyta pojawi się na antenie Radia Opole w większej objętości? Myślę, że tak, tylko muszę się dogadać z wydawcą, żeby udostępnił mi tak zwaną czystą wersję, żeby pewne słowa nie budziły kontrowersji na antenie. No ale to jest na pewno do zrobienia. Rahim pojawił się na antenie Radia Opole nieprzypadkowo, dlatego że nawiązał współpracę z muzykiem z Opolszczyzny, z ambasadorem bez problemu, można powiedzieć, naszym rodzimym, nie tylko lokalnym, handpana, czyli charakterystycznego instrumentu perkusyjnego. Słuchacze Radia Opole na pewno wiedzą, co to za instrument, ale jeszcze tak pro forma, może ostatni raz powiem, że żeby już nie nużyć słuchaczy, że to jest no taka skorupa żółwia, powiedzmy, i Łukasz Dębiński regularnie pojawia się u nas z kolejnymi nagraniami i kolejnymi tandemami, bo sobie taką duetową formę współpracy upodobał. Tym razem zaprosił do nagrania legendarnego Rahima. Oczywiście panowie znają się nie od wczoraj, dlatego że Łukasz też przez dłuższy czas zajmował się managementem muzycznym, no i współpracował właśnie między innymi z Pocahontas. Panowie przygotowali razem utwór na handpan i rap, jeżeli tak mogę to określić, który nazywa się Zieleń. No i a propos tego, że handpan gdzieś w Polsce powoduje takie skojarzenia mocno, powiedziałbym, kojące sielskie, to Łukasz Dębiński i Rahim spotkali się w lesie i nagrali utwór Zieleń na żywo w plenerze pośród natury. Czy ten utwór zwiastuje coś więcej? Nie wiem, ale wydaje mi się, że ta współpraca na tyle się udała, że szkoda by było czegoś z tym nie zrobić. No ale na razie mamy samą Zieleń i słuchamy jej na antenie Radia Opole.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, dech.

Toczy kołysanka, duszy soundtrack, toczy han pan. Wulkan emocji zastyga do ranka. Czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan, jak smuga światła.

To był Łukasz Dębiński z Patrykiem Kraśniewskim. Wcześniej słuchaliśmy wspólnego nagrania Łukasza Dębińskiego z Focusem. No i wydaje mi się, że to jest ciekawa formuła, dlatego że handpan, w którym ostatnimi czasy specjalizuje się Łukasz Dębiński, jest instrumentem kompaktowym, takim nieinwazyjnym, powiedziałbym, więc skłania do aranżacji subtelnych i dobrze sprawdza się w takiej tandemowej formule. I ostatnimi laty Łukasz stworzył wiele nagrań właśnie w duecie. Na przykład w Radio Pole w Studiu M premierę miała, nawet prapremierę można powiedzieć, płyta, którą nagrał z Tomkiem Torresem. Później był album z Bubą Badzi Kujate. Ostatnie to są właśnie nagrania z Patrykiem Kraśniewskim i z Łukaszem Dębińskim. Łukasz gra sporo solowych koncertów, ale też na co dzień wspiera Szatę Kuś, czyli artystkę, która bez obaw, można powiedzieć, ma bardzo wierną grupę słuchaczy, co zresztą udowodniła, kiedy odwiedziła Radio Pole. Była gościem, przepraszam bardzo, wtedy Żanety Plotnik, no i jej wizyta zelektryzowała odbiorców Szaty Kuś. Bardzo się zainteresowali i partycypowali też w zabawie, którą wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, Żaneta przygotowała, rozdawała wtedy płyty Szaty Kuś. No i rzeczywiście Szata dużą wagę przywiązuje też do takiej sfery, powiedziałbym, filozoficznej, spirytualnej w swojej muzyce. Jak część artystów zwraca uwagę na to, do której częstotliwości jest strojony dźwięk, a jest u niej dużo takiego też właśnie zacięcia holistycznego. Natomiast sama muzyka też jest osobliwa, jest oryginalna. Szata Kuś nawiązuje między innymi do soulowej wrażliwości, do muzyki świata, do szeroko pojętego etno. Robi coś chyba takiego swojego i oryginalnego. Oczywiście są też wpływy na przykład reggowe. A jeżeli chodzi o najnowszy singiel Szaty Kuś, bo przygotowuje się do wydania nowej płyty i nie oszczędza, jeżeli chodzi o single, nie szczędzi nam tych utworów promocyjnych. Najnowszy z nich, Ja Amosia, to szósty singiel, który zapowiada album Królestwo. I a propos tych tropów stylistycznych, to tutaj bardzo ważna jest współpraca z Leszkiem Możdżerem. Jak zaznacza Szata, jego udział pomaga jej dopowiedzieć historię, nadać utworowi jeszcze większą głębię, natomiast też dzięki temu, że pojawia się Leszek Możdżer, to dla Szaty Kuś otwiera się nowa przestrzeń i prowadzi w stronę odmiennego niż do tej pory stylu. Słuchamy nowego singla Szaty Kuś, który nazywa się Ja Amosia. Przypominam, artystce towarzyszy Leszek Możdżer.

Posłuchaliśmy Szaty Kuś i jej singla Wybieramy, który promuje płytę Królestwo. Takim nadwornym współpracownikiem Szaty Kuś jest Maciek Czemplik, który razem z Bartkiem Chojnackim i Marcinem Urszulakiem zaaranżował jej nowy repertuar, a w utworze Wybieramy słyszeliśmy jeszcze kwartet smyczkowy pod dyrekcją Łukasza Wójcika Zawieruchy. Do Szaty Kuś sięgnęliśmy za sprawą Łukasza Dębińskiego, który z Szatą współpracuje, występuje z nią, zresztą stworzyli razem singiel Złoto, który również jest jednym z utworów promujących płytę Królestwo. No jeszcze wcześniej pojawił się Rakim, który z Łukaszem Dębińskim nawiązał współpracę, a przed Rakimem i Łukaszem Dębińskim słuchaliśmy Fokusa Rakima i Sióstr Przybysz. Tak mocno cofnąłem się do samego praktycznie początku audycji, no bo Siostry Przybysz, ale warto pamiętać, że to nie jest synonim zespołu Sisters, bo tak naprawdę tym trzonem zespołu są Siostry Przybysz i Marek Piotrowski i Bartek Królik, znani również jako Plan B. No i ten skład postanowił powrócić koncertowo w zeszłym roku. Nie było takich klarownych informacji, ile to potrwa, ile będzie koncertów. Najpierw były to występy w ramach Męskiego Grania. W tym roku pojawiły się jeszcze takie specjalne koncerty, rezydencja w klubie Jasmine. I oczywiście były też letnie występy i tak niespodziewanie pojawiła się fantastyczna możliwość dla wszystkich Opolan, żeby przejechać się do Katowic i zobaczyć zespół Sisters w ramach urodzin miasta. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Pomijając, że miałem przyjemność być na tym koncercie i był bardzo udany, to pojawiały się takie sugestie zarówno samych artystów, jak i Piotra Stelmacha, który zapowiadał ten koncert, że to może być już ta kropka nad i, zwieńczenie, być może zespół Sisters, tę reaktywację koncertową przynajmniej na ten moment kończy. Ale nie było jasnych deklaracji, trzymamy kciuki, żeby przygoda jeszcze trwała. No teraz wracamy do płyty AEOU, która zresztą była bardzo obficie reprezentowana podczas sobotniego występu. Słucham utworu Listen to Your Heart.

Proszę wybaczyć, jeżeli będę nachalny z opiniami, natomiast wydaje mi się, że o nomen omen sile sióstr, no ale też braci, no bo przywołałem już Bartka Królika i Marka Piotrowskiego. O tej sile nie przesądza tylko jakiś sentyment, to, że zespół Sisters jako jeden z nielicznych tak skutecznie, bezproblemowo przeniósł estetykę R&B soulu na rodzimy grunt, no ale też takie wizjonerstwo producenckie. Płyta AIOU, której przed chwilką słuchaliśmy w tym roku, zresztą zerknąłem z ciekawości, dokładnie we wrześniu będzie obchodzić swoje 21 urodziny. No a brzmi do dziś bardzo dobrze, co nie jest czymś, co można powiedzieć o wszystkich albumach z początku XXI wieku rodzimych. Zresztą nie tylko rodzimych, bo to były czasy, kiedy następowała transformacja, jeżeli chodzi o technologię nagrań. Gdzieś cyfra już rywalizowała z analogiem i nawet zagraniczne płyty często się nie bronią, jeżeli chodzi o brzmienie. Wydaje mi się, że szczególnie z drugą płytą Sisters nie ma żadnego powodu do narzekania. Dobrze się tego nagrania słucha. Zespół był w świetnej formie. Gdzieś pojawiały się też żarty co do tego, czy się dalej lubią, czy nie. Na pewno bardzo istotne było wsparcie fenomenalnych muzyków, czyli Wojciecha Doleżyczka, gitarzysty i Kacpra, przepraszam za taką niesubordynację i to, że się sam rozbawiłem, ale Kacper Sendek to nie najłatwiejsze imię i nazwisko do odmiany, ale bębniarz świetny, który zresztą zaczął współpracować z Bartkiem Królikiem jako jeszcze nastolatek. Wystąpił z nim między innymi podczas konkursu Premier w Opolu. W jakiś sposób chyba jest takim wychowankiem Bartka. Świetnie wpisał się w zespół Sisters. Podczas koncertów grupy po reaktywacji, oprócz tego, że pojawiło się wiele utworów z dwóch dotychczasowych płyt, no to też był hołd do R&B przełomu lat 90. i 2000. Pojawiały się między innymi utwory Lauryn Hill czy Mary J. Blige. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo, ale była sugestia, że może być to ostatnie słowo. Pozostaniemy w klimatach zbliżonych do R&B, ale tutaj trudno będzie o zawężenie takie gatunkowe, no bo Gohar pojawia się na antenie Radia Opole już od jakiegoś czasu. Nie wiadomo, kiedy podzieli się ze światem swoją debiutancką płytą długo grającą, no ale pojawiają się single. A Gohar, choć urodziła się w Armenii, na co dzień urzęduje w austriackim Salzburgu, no i stara się w swojej twórczości łączyć inspirację sceną niezależną, alternatywnym popem. Pojawia się trochę R&B, czy nawet w głównej mierze jest to R&B, sporo muzyki świata i czymś, co też wydaje się ciekawe, to to, że Gohar kształciła się w klasycznym śpiewie, no ale wybrała inną drogę, wybrała też karierę, rozwijanie talentu producenckiego, łączenie tego z zupełnie innym podejściem wokalnym niż to, którego uczyła się w konserwatorium muzycznym. Jej najnowszy singiel nazywa się Green Red.

Słuchaliśmy Gohar i jej singla Snake in the Garden i sugerowałem wcześniej, że Gohar porzuciła karierę śpiewaczki operowej, kształciła się w tym kierunku na rzecz wykonywania szeroko pojętego alternatywnego R&B. Natomiast jej technika wokalna, jak słychać, jest bardzo rozwinięta i na pewno jakieś takie smaczki, inspiracje w tym śpiewaniu, jeżeli chodzi o operę, będą się pojawiać. Trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o nowe nagrania Gohar. No a teraz myślę, że nie będę nie dyskutował.

dyskretny, że mogę się z Państwem podzielić tą informacją. Wracamy do Studia M imienia SBB. Przed nami jesienne koncerty i będzie taka większa, bardziej obszerna zajawka, także nie chcę zdradzać wszystkich występów, wszystkich artystów, którzy pojawią się w Radio Pole w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, no ale wydaje mi się, że mogę odsłonić rąbek tajemnicy, dlatego że najbliższy występ za tydzień z małym okładem, a pojawi się u nas fantastyczny zespół, który zresztą w Audiokracji gości od dłuższego czasu, czyli Omasta. Zespół łączy w swojej twórczości jazzowe, instrumentalne, improwizowane, jakkolwiek je zdefiniujemy, inspiracje z takim współczesnym, bitowym, rapowym podejściem do jazzu. Panowie, zanim wydali swoją debiutancką płytę Jazz Report from the Hood, mieli na koncie występy m.in. z Rychem Peją, no ale też supportowali artystów, którzy dla łączenia jazzu z innymi gatunkami zrobili bardzo dużo. Także najpierw zdobyli uznanie jako świetni instrumentaliści, którzy dają fantastyczne koncerty, później wydali płytę. Mogę jeszcze podpowiedzieć, że koncert Omasty jest efektem współpracy zespołu z Polskim Radiem, konkretniej z programem drugim Rodzimej Rozgłośni. Niebawem Państwu zdradzimy, jak dostać się na ten koncert, jak to będzie dokładnie wyglądać. Na Audiokrację kończymy razem z Omastą, ich przywołanym wcześniej debiutem. Słuchamy sobie utworu Burner. Dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Więcej kultury.
1: Kłaniam się, przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będzie teatralnie w audycji Więcej kultury. Pojawią się rekomendacje spektakli, którym warto poświęcić uwagę. Doktor Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru, selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu, podzieli się swoimi doświadczeniami i spektaklami, które już widziała. Powie też o przedstawieniach, na które czeka, które są już zapowiedziane w tym sezonie artystycznym. Będzie zatem trochę podpowiedzi, dokąd wybrać się i na jakie spektakle. Będziemy mówić o teatrach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Wałbrzychu, Legnicy i Kielcach. To już za chwilę w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole.

0: Dzisiaj będzie sporo o teatrze. Posłuchamy o ciekawych spektaklach, które można oglądać w całej Polsce. Doktor Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru, selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Dzisiaj jest gościem programu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeździsz i oglądasz spektakle, ponieważ wybierasz je też na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu, a zatem dużo widziałaś i w zeszłym sezonie, i w tym obecnym, no to po prostu liczymy na rekomendacje, jakie spektakle są interesujące w Polsce, na co warto się wybrać.
1: Z przyjemnością dodam tylko, że oprócz rzeczy związanych, spektakli związanych z moimi zawodowymi powinnościami, jestem przede wszystkim widzem. Widzem, który lubi i ceni teatr, nawet jeżeli czasami wpadam w pułapki teatru niedobrego i to jeszcze bez szansy na ucieczkę, bo tak też często w teatrze bywa. Ale tak sądzę, teatr jest niezwykłym miejscem. Jedną z najciekawszych sztuk i z przyjemnością podzielę się z moimi doświadczeniami teatralnymi, a także, jeżeli to oczywiście wyda się ciekawe, opowiem, na co w tym sezonie mam szczególną ochotę, jakie spektakle chciałabym zobaczyć, tylko oczywiście musimy tutaj zastrzec, że nie skupimy się na teatralnej mapie całej Polski, bo to jest przecież nie do wykonania, tylko no, żeby być może pomóc zarekomendować Opolanom, opowiemy też o naszym sąsiedztwie bliższym i dalszym.
0: Tak sobie myślę, że też pewne są ośrodki teatralne, które też są jakimś rodzajem może nie pełnej gwarancji jakości, ale dają duże nadzieje na to, że tam zobaczymy dobre spektakle, prawda?
1: Tak, ale też to wszystko zależy od naszych preferencji, od tego, jaki rodzaj teatru lubimy. Czy teatr klasyczny, czy teatr polityczny, dyskutujący z naszą rzeczywistością, chociaż właśnie tak się zastanawiam. Myślę, że ten podział powinien być tak naprawdę zależny od jednej rzeczy. Dobry teatr. Od jakości. Że zarówno teatr klasyczny, taki, który lubi, powiedzmy, dosyć tradycyjny widz, jak i teatr walczący, najważniejszą kategorią jest to, czy on jest dobry, czy zły.
0: Ja mam takie obserwacje, że mamy bardzo dużo, bardzo dobrych aktorów w Polsce i że najtrudniejsze jest to, żeby znalazł się reżyser, który ma pomysł, wizję i potrafi zaciekawić, tak zbudować spektakl, żeby on był interesujący i żeby poruszał jakieś ważne struny.
1: A mam takie wrażenie, rzeczywiście po tych moich licznych wyprawach teatralnych i zawodowych, ale też prywatnych, bo lubię teatr. Tak jak powiedziałam, mimo też wielu niedobrych przedstawień, które powinny spowodować, że już nie, więcej nie chcę do teatru, to oczywiście tak się nie stało. Myślę, że bolączką jest to, zabrzmi to jak truizm, gdy twórcy, reżyserzy są, często się zdarza, może mniej, nie tak mądrzy jak autor, który jest punktem wyjścia do zrealizowania przedstawienia. I druga rzecz, na którą też zwróciłam uwagę, gdy teatr staje się trybuną polityczną, to bardzo często kończy się klęską, porażką.
0: A to chyba jest częste ostatnio w Polsce, jeśli chodzi o spektakle, żeby zabierać głos w debacie politycznej.
1: Tak, ale to jest zabierać głos, bo taka też jest rola teatru, prawda? Teatr na placu publicznym, ale żeby jeszcze zrobić dobre przedstawienie, to jest druga sprawa, a często no, kończy się to porażką. Ale możemy zacząć właśnie od spektaklu, który bardzo bym polecała i który chcę zobaczyć jeszcze raz, który łączy niezwykłą jakość artystyczną oraz wpisuje się w dyskusję o tym, co w Polsce jest do myślenia. I to jest przedstawienie z poprzedniego sezonu. Jest to spektakl otwarcie nowej dyrekcji Jana Klaty, Termopile Polskie według Micińskiego. Jest to przedstawienie wybitne, niezwykłe, z wspaniałymi kreacjami, niestety. nie zobaczę już w roli króla Stanisława Poniatowskiego Jana Frycza. Z wiadomych względów, ale te role grał i nieżyjący już Jan Frycz, i znakomity aktor Jerzy Radziwiłowicz. To gra tam Cerce Katarzynę Danuta Stenka. Jest to przedstawienie wybitne, oddziałujące na widza. Żałuję z różnych względów, bo to przecież to też jest trudne do przeniesienia. W tym roku widzieliśmy Krzyżaków, świetne przedstawienie, nie muszę go polecać, bo przedstawienie Opolanie mogli obejrzeć w czasie opolskich konfrontacji, ale te Termopile polskie według Micińskiego w reżyserii Jana Klaty w Teatrze Narodowym. Jest to spektakl koniecznie do obejrzenia, przejmujący, niezwykły.
0: Tym bardziej warto się wybrać. Ja liczyłam szczerze, że to przedstawienie przyjedzie na opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa do Opola, i to chyba nikt nie ukrywa, że po prostu technicznie trudno byłoby przenieść ten spektakl na naszą scenę tutaj.
1: Tak,
0: się nie
1: tak, mi się wydaje. Jeżeli chodzi o polocenia, to rzeczywiście możemy zacząć od Teatru Narodowego w Warszawie. No, komunikacyjnie do Warszawy teraz bardzo łatwo można dojechać, dlatego koniecznie te Termopile polskie w reżyserii Jana Klaty. I właśnie, bo chciałam sprawdzić, co będzie w tym roku, w tym sezonie w Teatrze Narodowym, to wiem, że Jan Klata szykuje też nowy spektakl 451 stopni Fahrenheita. No, dla mnie to lubię tego reżysera, cenię jego twórczość, nawet jego gorsze spektakle są interesujące, więc na pewno na to też się wybiorę, ale... Już w październiku ma być premiera Orestei, bo to jest od Odysei kinowej. Jest teraz wielki powrót też do antyku i bardzo wybitny reżyser Luc Perceval przygotowuje Oresteję i premiera według Aeschylosa, premiera ma być w październiku. I na pewno to też jest przedstawienie, na które bym się wybrała. I w Teatrze Narodowym w tamtym roku pojawił się młody reżyser, okrzyknięty już teraz no, kimś niezwykle interesującym, potrafi. Widać, że jest to twórca, który ma mimo młodego wieku swój własny język. Jest to Kamil Białaszek i zrobił w Narodowym Niewyczerpany żart. Ale ja polecam spektakl z Teatru Powszechnego w Warszawie. Przypominam, że od zeszłego sezonu chyba dyrektorką jest Maja Kleczewska i tam wyreżyserował bardzo ciekawego Hamleta Szekspira. I to jest przedstawienie z zeszłego sezonu, ale też uważam, że jest warte zobaczenia i to nazwisko Kamil Białaszek warte zapamiętania.
0: Zostajemy jeszcze w Warszawie, czy przenosimy się dalej, na przykład do Krakowa?
1: Nie, jeszcze chwila. Jeszcze jedna rzecz w Warszawie. Wiadomo, że w Warszawie jest bardzo dużo dobrych teatrów. Jest Teatr Nowy, Warlikowskiego, Rozmaitości, no, Ateneum. Każdy widz ze względu na swoje preferencje estetyczne znajdzie w Warszawie coś dla siebie. Już nie mówię o teatrach offowych, ale chciałam tylko jeszcze jako ciekawostkę powiedzieć, że podobno w maju 2027 roku, czyli w tym sezonie teatralnym, do Powszechnego wraca Oliver Frilich. Przypominam o jego spektaklu o klątwie, która wywołała skandal, aferę, protesty, i Oliver Frilich wraca z Tytusem Andronikusem. Więc to też jest na pewno spektakl, który nie wiem jaki będzie, ale na pewno rozgrzeje dyskusję. Nie tylko o teatrze w Polsce.
0: I do rozmowy z dr Agnieszką Wójtowicz, teatrologiem, historykiem teatru, selekcjonerką Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu powracamy za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: Teraz będzie o przedstawieniach, które można oglądać w Krakowie. Przypomnę, że swoimi rekomendacjami dzisiaj dzieli się z nami dr Agnieszka Wójtowicz. Powracamy do rozmowy. I co, teraz Kraków, kolejna pozycja.
2: Tak, do Krakowa też mamy
1: Teatr
2: blisko.
1: Teatr Słowackiego, tam coś się dzieje a propos Krzysztofa Głuchowskiego, obecnego dyrektora Teatru Słowackiego.
2: Tak, nie wiem, czy można w radio publicznym wyrażać opinię, ale nie wiem, czy to Urząd Marszałkowski chcą chyba ogłosić konkurs. Często mam wrażenie, że to nie ma znaczenia, kto rządzi, tylko no, zawsze są jakieś zakusy, ale no, zostawmy to. Dzisiaj rozmawiamy o kulturze, o teatrze, a nie o nominacjach. Tak, ale na razie jest dyrektorem Krzysztof Głuchowski i wiem, że w Opolu, także dlatego, że reżyserowała w Teatrze Kochanowskiego i w Opolskim Teatrze Lalki Aktora, to była koprodukcja Agata Duda-Gracz. Agata Duda-Gracz jest reżyserką, twórczynią osobną, tak bym ją określiła. Ma bardzo wyrazisty, charakterystyczny język teatralny. I jej przedstawienia są niezwykłe. Bardzo często dotyczą też przecież artystów, prawda? I takim przykładem jest spektakl ze Słowackiego. Proszę Państwa, Wyspiański umiera. Chyba nie przekręciłam tytułu. On ma naprawdę rzeszę fanów. I proszę sobie wyobrazić, że będzie pre-sequel. Chyba tak mogę powiedzieć. Tak to reklamuje Teatr Słowackiego już za chwilę. Właśnie Agata Duda-Gracz reżyseruje w Krakowie Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty, też o Wyspiańskim. I to też jest spektakl, który na pewno będę chciała obejrzeć. No, jest to bardzo ciekawa reżyserka. Te spektakle są, tak sądzę, Dla wielu widzów istotną w tym wypadku dyskusją nie tylko z twórczością Wyspiańskiego, ale z rolą artysty w sztuce, z jego losem. No i jakby to powiedzieć, mówiłyśmy o perturbacjach dotyczących dyrekcji. Oczywiście metaforycznie, ale można powiedzieć, że właśnie też o tym. I jedna rzecz, teraz będzie skok z Krakowa do Opola, bo jedną z moich ulubionych powieści wczesnej młodości było, albo i jest, Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. I okazuje się, że w maju 2027 roku, czyli cały czas w tym sezonie teatralnym w Słowackim, będzie premiera właśnie Przeminęło z wiatrem w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, ale musimy jako Opolanie być czujni, ponieważ okazuje się, że z powodu jakichś remontów premiera tego spektaklu będzie u nas w Kochanowskim.
1: Naprawdę?
2: Tak. Premiera będzie u nas w Kochanowskim. Mam nadzieję, że będzie to i ciekawe odczytanie właśnie, bo jak dzisiaj interpretować Przeminęło z wiatrem, prawda? W czasie, no już nie myślę tu tylko o poprawności politycznej, ale wiem, że w Kochanowskim będzie premiera. I jeżeli zrobiłyśmy skok do nas, to zawsze chyba obie, prawda, polecamy Opolski Teatr Lalki Aktora, który jest jednym z ciekawszych teatrów lalkowych, ale zerknęłam też do repertuaru Kochanowskiego. Teraz mamy chyba 5. edycję Opolskiej Sceny Tańca, ale zauważyłam, że już w październiku wraca do repertuaru i to bardzo polecam. To jest spektakl sprzed kilku sezonów, ale on jest świetny. Wyreżyserowała go Mira Mańka i jest to sztuka kochania według Wisłockiej. Jest to świetnie zrobione przedstawienie z genialną obsadą, która też pokazuje, jaka siła tkwi w zespole Kochanowskiego. Bardzo to opolskie przedstawienie polecam. Jeżeli mówimy o Opolu, o Kochanowskim, o naszym mieście, to polecam jeszcze Poskromienie złośnicy w reżyserii Ewy Plat. To była etiuda nagrodzona na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, a teraz to weszło w trochę rozszerzonej wersji do repertuaru Kochanowskiego i też bardzo to Poskromienie złośnicy w Opolu polecam. Możemy wrócić na chwilę do Krakowa?
1: Tak, wracamy, ale chciałam cię zapytać jeszcze o Mirę Mańkę, skoro jesteśmy przy Mirze, czy widziałaś Każda praca hańbi na podstawie zbioru reporterzy Wiesławca Deluxe?
2: Nie, jeszcze nie widziałam. I co?
1: No, mi jest tak trudno wchodzić w rolę w kogoś, kto ocenia spektakl, ale przyznam, że choć ten sposób mówienia jest dość przystępny bardzo, to myślę, że porusza bardzo ważny temat i podobają mi się pewne momenty gry aktorskiej. Widzę tam świeżość u niektórych aktorów zaproszonych do współpracy z teatrem, taką ogromną, której do tej pory nie spotkałam.
2: A może to jest, znaczy nie może, ale jeżeli dobrze pamiętam, to ta sztuka kochania to był jeden z jej pierwszych spektakli. I już w tym przedstawieniu, mówię o tym, o polskiej sztuce kochania, widać było, jak reżyserka umie pracować z aktorami. I to jest niezwykle istotne. I jeżeli tak jest, też potwierdzasz, widzisz, prawda, to w tym przedstawieniu, to bardzo dobrze świadczy o reżyserce.
1: Jesteśmy na świeżo też po premierze monodramu Cecylii Caban. Wyszłam z siebie, zaraz wracam, o menopauzie, który też reżyserowała Mira Mańka.
2: Tak. Premiera była chyba w zeszłym tygodniu. Byłam na wakacjach. No nie żałuję, że byłam na wakacjach, ale żałuję, że jeszcze nie widziałam. Na pewno obejrzę.
1: W październiku znowu
2: tak,
1: grają.
2: Obejrzę na pewno też to przedstawienie i myślę, że warto też ze względu na aktorkę. Prawda?
1: Na aktorkę tak, i na temat, i na odwagę temat. Takiego też tak. Osobistego opowiedzenia. Trochę o sobie, a trochę bycia głosem w ogóle kobiet.
2: Tak, i tej historii. Czyli też polecamy kolejny spektakl w Kochanowskim, nowy spektakl.
1: Tak, ale powracamy teraz do Krakowa jeszcze.
2: W Krakowie mamy przecież jeszcze Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. No i cóż, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale przez wiele lat Narodowy Stary Teatr był na podium. To był jeden z najlepszych teatrów w Krakowie. Teraz możemy do siebie mrugnąć porozumiewawczo. Chyba tę pałeczkę przejął Słowacki. O którym przed chwilą mówiłyśmy. Ale dobrze pamiętam, od zeszłego sezonu jest nowa dyrekcja, między innymi Jakub Skrzywanek w Starym. I w tym roku oni przygotowali sezon, właściwie wytyczyli kilka ścieżek. Nie będę tutaj przytaczać nazw tych wszystkich ścieżek, ścieżki kuratorskie, ale widziałam, że ma być tak, Polska sprawdzam, powidoki historii. I ta Polska sprawdzam, zauważyłam jedną ciekawą rzecz, że ma być premiera Pospolitej, w reżyserii chyba Macieja Buchwalda, który jest odpowiedzialny za serial hit Netflixa 1670. I tutaj współautorem jest chyba Grzegorz Uzdański. To może być bardzo ciekawe. To może być...
1: Jesteś fanką serialu 1600?
2: Nie. Obejrzałam pierwszy sezon, ale doceniam pomysł, doceniam też aktorstwo. No i to, że rzeczywiście jest śmieszne. No i stereotypowe, ale to jest taki rodzaj, tak mi się wydaje, taki rodzaj serialu humoru. Jeżeli chodzi o spektakl zeszłego sezonu, to bardzo polecam Zamknij oczy, Nel, w pustyni w puszczy epilog. To jest też bardzo ciekawe przedstawienie w Starym. Nagrodzone, ale tutaj ciekawy przykład rozmowy ze starszym tekstem, z Sienkiewiczem. Ale taka rozmowa, która unika tego, o czym mówiłyśmy na początku, czyli tej takiej czczej publicystyki. Jest to po prostu dialog, a nie monolog twórcy współczesnego, któremu wydaje się, że wie wszystko.
1: Mm-hmm. Ja się czuję zachęcona. Z Krakowa pewnie też będziemy się przemieszczać do Wrocławia. Tam Michał Zadara.
2: Jeszcze jedna rzecz, dla mnie bardzo ważna. W tym roku mamy 30-lecie rodzeństwa Bernharda w reżyserii Krystiana Lup. I wiem, że też będą pokazy rodzeństwa Lupy. I to jest tak doskonały pretekst, żebyśmy teraz takim skokiem przeniosły się do Wrocławia, ale zaczniemy nie od Teatru Polskiego, którego reżyserem jest Michał Zadara, ale zaczniemy od Teatru Polskiego w podziemiu, gdzie w zeszłym sezonie wróciła Wycinka. Legendarny spektakl, który miałam szczęście oglądać.
1: Też przeniesiony jest do Teatru Telewizji, można zobaczyć.
2: Tak, ale to nie, w przypadku Lupy teatr telewizja to nie jest to samo. To trzeba odczuć, poczuć. wycinka, spektakl, który trwał, pamiętam, pojechałam ze studentami, którzy pierwszy raz byli, przepraszam za ten kolokwializm, na lupie i nie pamiętam, czy to było 7 godzin, czy 6, ale ten spektakl jest bardzo, bardzo długi i studenci wyszli oszołomieni. Oszołomieni naprawdę jakością, grą, tym, o czym ten spektakl jest. Znowuż wrócimy do śmierci Jana Frycza, nieodżałowanej, grał w wycince. Aktora Teatru Narodowego, to była genialna kreacja. Wiem, że wycinka wróci, ale na pewno będzie już inna obsada. Jeżeli tylko zauważę, i namawiam też Państwa, jeżeli zauważycie, jeżeli będziecie śledzić, że w Teatrze Polskim w Podziemiu, we Wrocławiu, pojawia się w repertuarze wycinka, bardzo, bardzo polecam. Jest to niezwykłe, wybitne przedstawienie, wspaniałe. No i to, że mamy też okazję zobaczyć pracę Krystiana Lupy, artysty, który ma ponad 80 lat, ale naprawdę nie stracił ani świeżości spojrzenia, ani umiejętności pracy. Ja miałam szczęście w Wilnie obejrzeć genialną, no to namawiam też na wycieczkę do Wilna, żeby obejrzeć wspaniałą czarodziejską górę w reżyserii Krystiana Lupy. Także bardzo, bardzo namawiam na wyprawę do Wrocławia. I z ciekawostek jeszcze Paweł Świątek, będzie premiera Ryszarda III Szekspira też w Teatrze Polskim w Podziemiu.
1: Ten festiwal w Gdańsku trochę napędza też realizację szekspirowskich dzieł w Polsce.
2: To prawda, ale to dobrze. Tak jak klasyka żywa, mam nadzieję, napędza realizację polskich dzieł.
1: I nie tylko tak. Teraz.
2: Już z powrotem też, tylko polskich.
1: Tak?
2: Tak, tak, tak. To informacja w pewnym sensie z pierwszej ręki, ale formuła wróciła tylko do wystawiania polskich dzieł.
1: I do rozmowy z dr Agnieszką Wójtowicz powrócimy za moment.

0: Powracamy do naszej rozmowy teraz o Teatrze Polskim we Wrocławiu, o spektaklach, które tam można oglądać. Doktor Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru, selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu, przypomnę, jest naszą rozmówczynią.
1: Było pytanie o Michała Zadarę, czyli od zeszłego sezonu dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zresztą bardzo ciekawego, dobrego reżysera, co widzieliśmy w zeszłym roku na konfrontacjach jego zemstę Fredry. Mnie się ta zemsta podobała bardzo.
0: Znaczy, była bardzo ciekawie zrealizowana. Ja nie jestem fanką zemsty Fredry, samego tekstu jako takiego, ale sposób przeniesienia i odświeżenia był naprawdę zaskakujący.
1: Ale Michał Zadara jest utalentowanym reżyserem, naprawdę. I uważam, że już nie tylko Dziadami zapisał się w historii polskiego teatru, ale lubię w Michale Zadarze jeszcze jedną rzecz, bo przedstawiłaś mnie jako historyka teatru i tak, to jest to, czym się zajmuję, czyli staram się z niepamięci przywracać spektakle, no, sprzed wielu lat, ale Zadara też ma taką żyłkę historyka teatru. Jego żelazną zasadą jest, że gdy sięga po klasykę, on w ogóle nie ingeruje w tekst, wystawia całość. Tak było w przypadku Zemsty, tak było w przypadku Dziadów. I teraz, i to będę na pewno chciała zobaczyć, ponieważ Michał Zadara też ma talent także do wystawiania komedii, co wcale nie jest, co nie jest w przypadku każdego reżysera. Jest to pewnego rodzaju szczególna umiejętność i ma być mąż i żona. Będzie to pierwsza premiera tego sezonu, chyba w podwójnej obsadzie, co będzie też bardzo ciekawe, żeby skonfrontować sobie. Premiera chyba będzie już w październiku tego Męża i Żony w reżyserii Michała Zadary we Wrocławiu w Teatrze Polskim.
0: Mhm. No to czekamy w takim razie, daleko nie jest.
1: Jest jeszcze trzeci teatr we Wrocławiu. Teatr, którego zadaniem jest wystawianie, czwarty teatr, ale na razie powiem o tym trzecim teatrze, którego zadaniem jest wystawianie sztuk współczesnych. Jest to Wrocławski Teatr Współczesny, którego dyrektorem jest znany Opolanom
0: Marek
1: Fiedor, świetny reżyser. Ja żałuję, że tak rzadko teraz reżyseruję. Była i tego nie obejrzałam. Przyznam się, że nawet napisałam do reżysera, czy to wejdzie do repertuaru. On odtworzył spektakl Kazimierza Brauna z czasów PRL-u, chyba tuż przed stanem wojennym, jeżeli dobrze pamiętam, według Kami, ale to było jednorazowe wydarzenie. Jednorazowe wydarzenie, bardzo żałuję, że nie czytałam recenzję. Bardzo żałuję, że nie będzie z tego przedstawienia. Natomiast do Wrocławskiego Teatru Współczesnego też warto sięgać, ponieważ tam mamy możliwość zobaczenia, na jakim poziomie jest współczesna dramaturgia, co dzieje się też, a ta współczesna dramaturgia, no ona jest jak barometr, prawda, opisuje społeczeństwo, opisuje to, z czym mamy do czynienia tu i teraz. I wiem, że ma być teraz jakaś premiera Agnieszki Jakimiak i to chyba jest Deus Sex Machina.

0: rozmowa o tym, bo w Opolu też tak kiedyś było. Co mam na myśli? To, że teatr był związany z miejscem, że korzystał z potencjału, ale też słabości miejsca. I spektakle, które powstawały, oczywiście nie wszystkie, dotykały tego, co dotyczy nas, mieszkańców danego rejonu, najbardziej. I takim teatrem bez wątpienia pod dyrekcją Sebastiana czy też Seba Majewskiego jest Wałbrzych i takim teatrem był, ale też myślę, że jest Legnica. Wieloletnim dyrektorem teatru w Legnicy był Jacek Głąb, prawda? I zmieniło się w zeszłym roku, ale linia repertuarowa na pewno jest utrzymana. Ja lubię te teatry oba, mam bardzo blisko i do Legnicy, i do Wałbrzycha. W ogóle bardzo lubię też Wałbrzych i turystycznie, ale tę atmosferę tego miasta i to, jak teatr w Wałbrzychu wpisuje się w to miasto. To jest, rzeczywiście to było już wielokrotnie też opisywane i w tekstach naukowych, i w popularnych, ale jest to miejsce niezwykłe. I tak z ciekawości też zerknęłam, bo będę chciała do tego Wałbrzycha na pewno pojechać. Lada moment będzie nowa premiera w reżyserii Sebastiana Majewskiego, a z zeszłego roku jest, przekręcę tytuł, ale o mieszkańcach Waldenburga i zrobił to Jacek Jabrzyk, do jego teatru się przeniesiemy, czyli do Kielc. I ja też bardzo polecam. Ja nie mówię, że to jest przedstawienie wybitne, ale bardzo Zdenka Pszczołowska zrobiła Drakulę w Wałbrzychu. I bardzo polecam i to jest przedstawienie, które ma fanów. Gdy byłam w zeszłym sezonie, to spotkałam widzów, którzy byli już, nie wiem, trzeci, czwarty raz ze względu na to, że to jest przedstawienie Drakula i to też pokazuje, jak ten teatr wpisuje się w miasto. Drakula został wybrany przez widzów. Był właściwie coś w rodzaju ankiety, co wałbrzyska publiczność chciałaby obejrzeć w teatrze i wybrali Drakulę. I zrealizowała to Zdenka Pszczołowska, chyba nie przekręcam jej pseudonimu, ale jest to rzeczywiście ciekawe, zabawnie zrobione przedstawienie. W Legnicy widziałam, że będzie teraz najnowsza premiera, otwarcie sezonu, Historia na śmierć i życie w reżyserii Patryka Warchoła na podstawie reportażu Wojciecha Tochmana. Czyli też widać, że publicystyka była siłą też teatru w Legnicy, gdzie w taki twórczy, artystyczny sposób potrafiono w tym teatrze, robił to Jacek Głąb przecież, poruszać istotne tematy społeczne, ale nie odbierając im tego, że są przede wszystkim, że teatr to jest sztuka, prawda? A nie reportaż w telewizji. I co? I na koniec może Kielce. Dyrektorem teatru w Kielcach został Jacek Jabrzyk. Tu muszę dodać, absolwent polonistyki naszego uniwersytetu. I na zakończenie sezonu zrobił bardzo dobry spektakl w Sosnowcu. Znowuż będzie dygresja, ale też bliska. Polecam teatr w Sosnowcu. Została teraz dyrektorką Justyna Łagowska, znana opolskiej publiczności z Teatru Lalki i Aktora. Ona jest świetną scenografką, ale też reżyserowała w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, jeżeli dobrze pamiętam. I w tych Kielcach mamy, Boże, w tych Kielcach, przepraszam, w Sosnowcu mamy bardzo ciekawego Hamleta w reżyserii Jacka Jabrzyka, ale mamy też przedstawienie, które mogliby Opolanie obejrzeć, ponieważ na konfrontacjach mieliśmy z Katowic Tkocz, prawda, w reżyserii Kleczewskiej.
1: Tak było, po śląsku.
0: A w Sosnowcu mamy Ziemię obiecaną w reżyserii Mai Kleczewskiej i mogę powiedzieć, że to jest dyptyk. Tkocze i Ziemia obiecana. Chociaż ta Ziemia obiecana moim zdaniem jest o niebo, proszę Państwa, lepsza. Świetne przedstawienie. I bardzo też namawiam, do Sosnowca jest blisko, jeżeli będzie Ziemia obiecona, ona jest jeszcze w takim ciekawym miejscu, grana w przestrzeni dawnego banku, bardzo, bardzo polecam. I wracam jeszcze do Kielc. Do Kielc też jest blisko, dobry dojazd. I te Kielce, myślę, za dyrekcji Jabrzyka, one już są niezwykle interesującym miejscem teatralnym.

0: W zeszłym sezonie świetny spektakl Jolanty Janiczak, Wiktora Rubina, Potok, ćwiczenia ze wspólnoty. I wiem, że też to, co na ten sezon szykuje Jacek Jabrzyk, też jest bez wątpienia ciekawą propozycją, która łączy sztukę, wysoki poziom artystyczny, ale też umiejętność debaty o tym, co jest najważniejsze do myślenia dzisiaj tu w Polsce.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, za różne rekomendacje. Ta jesień i zima, ona będzie przyjemniejsza w doznaniach, jeśli powiększymy je o wizyty w teatrze właśnie. Myślę sobie, że to zawsze mnie podtrzymuje na duchu, że można do teatru się wybrać.
0: Dziękuję bardzo i tak, niech ta jesień będzie teatralna.
1: Bardzo dziękuję dr Agnieszka Wójtowicz, teatrolog, historyk teatru i selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Dzisiaj gościła na antenie Radia Opole. Dziękuję raz jeszcze. I to już wszystko w dzisiejszym programie Więcej Kultury w Radiu Opole. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Marcin Głowienkowski i zespół reporterów Radia Opole, witamy serdecznie. Dzisiaj w programie między innymi druga rocznica powodzi na Opolszczyźnie.
2: Na most napiera woda, która niesie ze sobą olbrzymie ilości konarów. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście, ponieważ już wcześniej woda przelewała się przez ten most.
3: To, co się teraz zaczęło, to zapowiada tylko jeszcze większą tragedię po tym, jak widzimy, jaki napór wody napływa od tamtej strony.
1: Tak było 2 lata temu w Głuchołazach, które wciąż odbudowują się po katastrofie. W dzisiejszym magazynie także szlachetna paczka i poszukiwani wolontariusze w województwie opolskim.
4: Na dzień dzisiejszy brakuje nam około 130 wolontariuszy. To jest minimum, które jest nam potrzebne, żeby zaopiekować wszystkie rejony. Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, od Muchów, Paczków i Brzeg. Są to rejony, w których nie mamy ani jednego wolontariusza, ale również też nie mamy lidera.
1: Maryla Rodowicz ma swój mural w Opolu. Na odsłonięciu były tłumy mieszkańców.
5: To jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
6: Legenda królowa. Osoba, bez której nie byłoby stolicy polskiej piosenki, bez wątpienia, bo po to, że jesteśmy stolicą, to też dzięki jej wyjątkowym występom.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Marcin Głowienkowski, który ten program realizuje.

0: Mijają 2 lata od powodzi na Opolszczyźnie. Wielka woda szczególnie zniszczyła południe regionu, w tym Głuchołazy, które do dziś usuwają skutki tego kataklizmu. Mieszkańcy ratowali swój dobytek i ewakuowali się z zalewanych części Głuchołaz. Razem z Adamem Wołkiem powracamy teraz do tych trudnych chwil sprzed 2 lat.
1: Teraz sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo woda wylała się przez wały. Zalane są wszystkie tutaj okolice wokół wałów. Rynek jest pod wodą. Ta woda po prostu leci strumieniami. Wszystkie chodniki są zalane. Nawet nie widać, gdzie jest koniec, gdzie jest początek. Mieszkańcy przychodzą jeszcze do swoich domostw, bo nie wszyscy zostali jeszcze ewakuowani.
2: To relacja naszej reporterki Moniki Matuszkiewicz-Biel, która była w Głuchołazach 15 września 2024 roku. Sytuacja z minuty na minutę stawała się coraz bardziej dramatyczna, o czym wtedy informował także burmistrz Paweł Szymkowicz.
3: Na most napiera woda, która niesie ze sobą olbrzymie ilości konarów, różnych innych rzeczy, które zabrała po sobą. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście, ponieważ już wcześniej woda przelewała się przez ten most. Dodatkowo jeszcze przy moście pękł wał. Woda poszła zgodnie z przewidywaniami w ulicę Opolską, Ligonia. W tej chwili od strony Ligonia, ulicy Batorego, jak ktoś zna Głuchołazy, wdziera się na rynek. Natychmiast rozpoczęliśmy ewakuację. Ludzie z ulicy Opolskiej i wszyscy, którzy chcą skorzystać z tej ewakuacji, są zabierani do szkoły numer 3. Autobus będzie jeździł do skutku, to znaczy do kiedy pozwolą na to warunki.
2: Mieszkańcy się ewakuowali i walczyli o swój dobytek. Skala kataklizmu była ogromna.
4: Spodziewaliśmy się, że coś takiego może mieć miejsce, dlatego wyszliśmy stąd z Opolskiej spać na troszeczkę dalej na inną ulicę, ale mąż mnie obudził, bo słyszał syreny, ja nic nie słyszałam.
5: To, co się teraz zaczęło, to zapowiada tylko jeszcze większą tragedię po tym, jak widzimy, jaki napływ wody napływa od tamtej strony. I to nie jest, podejrzewam, jedyne miejsce, w którym Białko wyleje w naszym terenie, więc pamiętamy, co było w 97. Zostaje nam teraz tylko walczyć z żywiołem i zabezpieczyć tych, którzy są najbardziej niebezpieczni, w największym niebezpieczeństwie.
2: Straty liczone w setkach milionów złotych, zerwany most tymczasowy i konstrukcja nowo budowanej przeprawy. Wszystko popłynęło z nurtem Białej Głuchołaskiej. Mówiła o tym Monika Jurek, wojewoda Opolski.
6: Zniszczonych 1000 mieszkań, 40 ulic, 4 przeprawy mostowe, czyli wszystkie właściwie, oprócz jednej należącej do firmy Shad Decor, która użycza tej swojej przeprawy dla całego miasta, dla wszystkich służb. 40% zabudowy mieszkalnej w sołectwach. Uszkodzeniu uległo 80% dróg gminnych, a także wielkie szkody w tej chwili zakłady produkcyjne na terenie gminy Głuchołazy też szacują.
2: Po fali powodziowej przystąpiono do prac i szacowania strat.
7: Nie ma chyba wiarygodnego szacowania strat na terenie gminy Głuchołazy. Te straty na mieniu to przede wszystkim straty mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, różnych stowarzyszeń, starostwa powiatowego, budżetu państwa, no i także straty gminy.
2: Mówi dziś burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Gmina powoli się odbudowuje po kataklizmie sprzed 2 lat i pozyskuje pieniądze na prace remontowo-budowlane.
7: Jeśli chodzi o odbudowę, to w pierwszej kolejności gmina Głuchołazy odbudowała zerwany kolektor ściekowy między Głuchołazami a oczyszczalnią ścieków, odbudowała sieć kanalizacji wodnej, przywrócenie przejezdności dróg i remontów, odbudowa chodników. W tej chwili, jeśli chodzi o realizowane zadania, to odbudowa ujęcia wody pitnej dla gminy Głuchołazy, odbudowa stadionu miejskiego, kąpieliska, mostu Wojciecha. Kończymy odbudowę żłobka przy Alei Jana Pawła II.
2: Dodajmy też, że most nad Białą Głuchołazką już otwarto. Koszt to 65 milionów złotych. Sama gmina na odbudowę po powodzi pozyskała ponad 240 milionów. Adam Wołek, Radio Opole.

0: jeszcze blisko 130 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka w naszym regionie. Bez tych osób dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje również liderów, którzy pokierują swoimi zespołami. Co roku dzięki pracy społeczników pomoc trafia do kilkuset rodzin. Szczegóły Katarzyna Doros-Stachoń.
1: O, makaron.
2: Makaron? Ty lubisz spaghetti.
3: Takie rzeczy typu łóżko, boiler. Potrzebowaliśmy tych rzeczy. Zimowe ciuchy, żywność. No różnie bywa, tak? Akurat tak, w takiej jesteśmy teraz sytuacji, że potrzebujemy. Jest bardzo duża pomoc, każda pomoc. Ja w ogóle nie wierzyłam, że to się dzieje.
4: Dwa lata temu mogliśmy poznać historię pani Justyny, do której dotarła Szlachetna Paczka. Jak dziś potoczyły się jej losy?
5: Klaudia Wróbel, zastępca menadżera operacyjnego w Szlachetnej Paczce w województwie opolskim. Pani Justyna była bardzo wdzięczna za otrzymaną pomoc. Dzisiaj pracuje, utrzymuje dzieci, radzi sobie bardzo dobrze.
4: Paczka spełniła swoje zadanie.
5: Oczywiście był to taki możliwość na zaoszczędzenie, odłożenie pieniędzy i lepszą perspektywę na przyszłość.
4: Żeby kolejne osoby mogły stanąć na nogi, przejść metamorfozę, czy po prostu dostać ten impuls do zmiany, potrzebni są wolontariusze, a tych, jak słyszymy, brakuje.
5: Na dzień dzisiejszy brakuje nam około 130 wolontariuszy. To jest minimum, które jest nam potrzebne, żeby zaopiekować wszystkie rejony. Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, Otmuchów, Paczków i Brzeg. Są to rejony, w których nie mamy ani jednego wolontariusza, ale również też nie mamy lidera. Te rejony, jeżeli do końca września nie znajdą dwóch osób tak naprawdę, które chciałyby tam działać, to zostaną zamknięte.
6: Największe moje obawy budzi rejon Ozimek. Tam mamy zrekrutowaną jedną wolontariuszkę, nie mamy lidera. Akurat ten rejon grozi tym, że po prostu się nie otworzy, a wolontariuszce zaproponujemy inny rejon. Drugim takim trudnym rejonem jest rejon Dobrodzień, który reaktywowaliśmy. Co prawda jest liderka i bardzo prężnie działa, ale jest jedna wolontariuszka, także dziewczyny we dwie robią co mogą. No i mam nadzieję, że uda im się rozkręcić i również rejon Dobrodzień pozostanie na stałe na mapie naszych rejonów paczkowych.
4: Mówi Joanna Widera, jedna z koordynatorek i wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
5: Lider zajmuje się opiekowaniem rejonu, pozyskiwaniem wolontariuszy, rodzin, dbaniem o to, żeby cały rejon działał prawidłowo.
7: Bartłomiej Kałużny, lider Szlachetnej Paczki rejonu Zdzieszowice. Jestem liderem Szlachetnej Paczki w moim mieście, gdzie mieszkam, gdzie działam. I oczywiście w każdym mieście znajdą się osoby potrzebujące, natomiast ja to miasto, tą całą gminę znam. Znam osoby potrzebujące. Znam też ludzi, z którymi mogę działać. Stwierdziłem, że warto reaktywować ten rejon po kilku latach przerwy i dlatego też zdecydowałem się dołączyć, zgłosić do wolontariatu.
5: Zadaniem wolontariuszy jest przede wszystkim odwiedzenie rodzin, opisanie rodzin w systemie i bycie takim korespondentem między darczyńcą a rodziną.
7: Żeby zostać wolontariuszem, wystarczy empatia i trochę czasu. Ja może mam taką zachętę do osób młodych, bo to się może wydawać, że to jest trudne, że to pochłania bardzo dużo czasu, natomiast wolontariat w Szlachetnej Paczce też daje dużo możliwości samorozwoju. Jest to praca zespołowa, jest to odpowiedzialność za powierzone zadania, ale też jest poznawanie osób, integracja. Czasami ta znajomość, te relacje zostają na lata. To też troszeczkę otwiera oczy. Jak poznajemy historię rodzin, czasami osoby widzimy na ulicy, nie wyobrażamy sobie, że te osoby mogą żyć w tak trudnej sytuacji, to po poznaniu tej historii jako wolontariusze czasami inaczej wtedy patrzymy na ten świat. Nie wybrzydzamy, czy na przykład mamy w lodówce coś do zjedzenia, czy jest nam za zimno, za ciepło. Niektórzy po prostu tego nie mają i marzą o takich podstawowych, codziennych potrzebach.
0: W najbliższą sobotę społecznicy szykują happening w Opolu na Placu Wolności pod hasłem "Przymierz się do wolontariatu", podczas którego każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się wszystkiego na temat Szlachetnej Paczki, a także wypełnić od razu zgłoszenie. Czasu zostało tak naprawdę niewiele, bo weekend cudów, kiedy wolontariusze dostarczają do rodzin prezenty od darczyńców, zaplanowano na 12-13 grudnia.

0: taki obraz dnia.
1: W magazynie reporterów przenosimy się teraz na opolskie Habry, gdzie na ścianie jednego z bloków odsłonięto mural z podobizną Maryli Rodowicz. Dzieło grupy Murki odsłoniła sama artystka, która przyjechała do stolicy polskiej piosenki na koncert w amfiteatrze, a rozmawiał z nią Adam Wołek.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej piosenki. Pani Marylo, pierwsze pytanie oczywiście o odczucia o mural, bo wydaje się, że klimatycznie oddaje on i pani charakter, ale także klimat pani piosenek.
3: Absolutnie tak. Zwłaszcza, że Maryla jest w kwiatach, a kwiaty były zawsze takim motywem przewodnim moich kostiumów, mojego życia, także to jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
2: Rok 1968, wtedy pani tutaj zadebiutowała, ale my w tym roku obchodzimy jeszcze jedną bardzo ważną rocznicę, 50-lecie wydania płyty Sing Sing.
3: W tym roku? No tak, bo to był 76. To prawda. Zresztą z tego powodu wystąpiłam na festiwalu TVN-u i zaśpiewałam piosenki, właśnie między innymi Sing Sing. Zapomniałam im powiedzieć, że to jest 50-lecie. No, pan mi teraz przypomniał. Ach, to już się nie da wstecznie.
2: Może i się nie da, ale najważniejsze jest to, że ta muzyka i ten mural z nami pozostaną na zawsze. Natomiast wczoraj fantastyczny koncert w amfiteatrze. Amfiteatr wręcz falował, ale ja myślę, że pani jeszcze chyba ma jakieś plany koncertowo-wydawnicze.
3: Mam, właśnie planuję wydanie nowej płyty, nowych piosenek, nowych duetów, ale nie moich starych piosenek, tylko nowych piosenek. Także i to już te spotkania odbywają z producentami, z autorami, także to się dzieje, że tak powiem.

0: jeden z członków grupy Murki, bo to była naprawdę zespołowa robota i efekt jest naprawdę świetny, bo też oddaje klimat i piosenek, ale także osobowości pani Maryli.
1: Maryla otoczona kwiatami, w dużym czerwonym kapeluszu podkreślającym jej temperament. Na pewno to jest trafiony projekt. Nie dziwię się, że się pani Maryli spodobał sam projekt, jak i wykonanie. Projekt wykonała Olka Osadzińska, od pewnego czasu już współpracująca z Marylą.
0: Prezydent Opala, Arkadiusz Wiśniewski.
2: Wszyscy pobiegli do pani Maryli i każdy stara się zrobić z nią zdjęcie, parę słów zamienić. Naprawdę wyjątkowe chwile.
0: Legenda.
2: Legenda, królowa, tak jak powiedziałem. Osoba, bez której nie byłoby stolicy polskiej piosenki, bez wątpienia, bo to, że jesteśmy stolicą, to też dzięki jej wyjątkowym występom, które wypełniały opolski amfiteatr i nie tylko. Jak pamiętam różne odsłonięcia, to nie przypominam sobie tak wielkiego zainteresowania uroczystością, a więc to tylko dowodzi tego, że zasłużyła absolutnie na mural pani Maryla.
3: I byłem na pierwszym koncercie pani Maryi w 1968 roku.
0: To są piękne muzyczne wspomnienia, ten rok 1993, tam pan wręczał płytę, tak?
3: Tak, w 1993, na tej próbie przed, a to po tej próbie pani Maryi, byłem obecny wtedy na tej próbie.
0: Jak się pani podoba ten mural?
4: Bardzo, tym bardziej, że ja tutaj mieszkam, w pierwszej klatce i praktycznie przez ścianę. Mogłabym zaprosić ją na kawę.
0: Pani słucha Maryli Rodowicz, bo to już młodsze pokolenie.
4: Tak, wczoraj byłyśmy w amfiteatrze. Maryla jest ponadczasowa.
0: Czyli muzyk, który łączy pokolenia?
4: Dokładnie tak. Jesteście tacy sami.
5: Dodajmy, że Maryla Rodowicz na deskach Opolskiego Amfiteatru podczas krajowych festiwali polskiej piosenki wystąpiła aż 42 razy.

0: kultury niemieckiej są dla wszystkich mieszkańców Śląska Opolskiego, niezależnie od pochodzenia czy znajomości języka niemieckiego, przekonują organizatorzy 23. edycji tego wydarzenia. W programie koncerty, warsztaty, wystawy i spotkania. Koncert inaugurujący odbędzie się 2 października o 19 w Szkole Muzycznej w Opolu. Co więcej? Szczegóły Joanna Matlak.
1: Towarzystwo Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wraz z partnerami przygotowało około 40 wydarzeń, które warto sobie wpisać do październikowego kalendarza. Mówią Rafał Bartek i Sabina Kawecka.
2: Akurat tak się składa, że jesteśmy świeżo po spotkaniu czterostronnym, po świętowaniu też partnerstwa z Nadrenią Palatynatem i to, co mnie też cieszy, że po raz kolejny również te akcenty z Nadrenii Palatynatu pojawiają się w programie Dni Kultury, że kontynuujemy m.in. to partnerstwo, ale również wiele wydarzeń regionalnych, sprawdzonych, współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, z Biblioteką Austriacką, która funkcjonuje w ramach tej biblioteki, ale też z innymi instytucjami, jak choćby Muzeum Diecezjalnym, się sprawdza po raz kolejny. Więc bardzo się cieszymy, że ta oferta jest zarówno dla młodszych, jak i dla starszych, dla mieszkańców regionu, zarówno tych, którzy są ze środowiska mniejszości, jak i tych, którzy się po prostu interesują kulturą niemiecką.
3: Zapraszamy również osoby, które interesują się muzyką na koncerty, między innymi koncert Piotra Lempy, który już tradycyjnie odbywa się w ramach Dni Kultury Niemieckiej, ale również koncert Oskara Koziołka-Goetz, a także gości z Niemiec, czyli muzycy ze stowarzyszenia Villa Musica. Znajdą się również wydarzenia dla najmłodszych uczestników.

0: Konowskiem i w Nysie. Z Opola Joanna Matlak.
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Marcin Głowienkowski.
2: Reporterski obraz dnia.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego, lider Koalicji Obywatelskiej w regionie. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
1: Ustalił pan już, co właściwie wydarzyło się w kombinacie rolnym w Kietrzu w kontekście odwołania prezesa tej spółki?
2: Nie, jeszcze nie ustaliłem. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, zwrócę się z oficjalnym zapytaniem do pana ministra, bo uważam, że pan minister chyba został wprowadzony trochę w błąd w wyniku pewnej informacji, która się pojawiła na portalach społecznościowych i która jest dla mnie jakimś absurdem absurdów.
1: A mówimy o czym? O planach sprzedaży rzekomej, tak?
2: O zawieszeniu w obowiązkach szefa kombinatu rolniczego.
1: Ale to nie, no pan mówi, że rzekomej to został zawieszony, czy nie został zawieszony?
2: Zawieszony został. Natomiast przyczyny tego zawieszenia są bardzo zastanawiające i które budzą mój głęboki niepokój, dlatego że jeżeli faktycznie to była przesłanka, że wizyta gospodarcza ministra gospodarki Landu Saksonii w tym gospodarstwie była powodem zawieszenia szefa kombinatu rolniczego w Kietrzu, to jest jakiś absurd. Bo to są wizyty bilateralne, które się odbywają w jedną i w drugą stronę. I czy z naszego powodu, jak my jedziemy tam, ktoś tam kogoś odwołuje ze stanowiska tylko z samego faktu, że myśmy się tam pojawili. Ja nie znam osobiście prezesa kombinatu rolniczego w Kietrzu. Na ulicy, gdybym spotkał pana prezesa, pewnie bym go nie poznał, bo nigdy nie mieliśmy takich face-to-face spotkań roboczych, więc tu nie chodzi o obronę taką personalną, stricte jakiegoś swojego znajomego, tylko o fakt, o wydarzenie.
1: No i mówimy o jednym z takich najlepszych gospodarstw w Polsce.
2: Osoba, która zarządza tym gospodarstwem od 20 lat, ale ta wizyta gospodarcza ministra gospodarki Saksonii nie była tylko w tym gospodarstwie, była również w zakładzie doświadczalnym rolnictwa w Głubczycach, upraw nasion. I co, w związku z tym tam też kierownictwo będziemy odwoływać czy zawieszać w pełnieniu swoich obowiązków? No to jest dla mnie jakiś Himalaje hipokryzji. Ale być może są jakieś rzeczy, o których nie wiemy, że to nie była główna przesłanka zawieszenia w pełnieniu obowiązków, tylko były inne przesłanki. No jeśli tak, to chcielibyśmy jako władze wojewódzkie, ja jako członek zarządu województwa, który odpowiada za obszar rolnictwa, je poznać, więc zapytam pana ministra. Czy takie przesłanki były? Chcę powiedzieć, takie wizyty się odbywają, to są wizyty naturalne. Minister gospodarki Saksonii przyjechał na zaproszenie jednostki, którą ja nadzoruję, czyli Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. I jest to stała praktyka odbywająca się od wielu, wielu, wielu lat. A jeżeli ktoś robi zdjęcia samochodu na niemieckich tablicach rejestracyjnych, umieszcza je na portalach społecznościowych i podnosi wielką awanturę i wielkie larum, że taka delegacja przyjechała do kombinatu, zdaje się, ten pan jest doradcą prezydenta, tak?
1: Ale tu mówi pan o panu Tomaszu Ognistym.
2: Tak. No wie pan, no, jaki prezydent, taki doradca.
1: Dobrze, panie marszałku, druga rocznica powodzi z 15 września 2024 roku. Ma pan takie wrażenie, że jeżeli chodzi o usuwanie skutków, o pomoc tym, którzy ucierpieli, zrobiono wszystko, co się dało?
2: Wydaje mi się, że tak. Że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Nie ma kryształowego i idealnego wsparcia. Zawsze będą jakieś uwagi. Ja chcę powiedzieć, że my z poziomu województwa wydaliśmy ponad 300 milionów złotych na wsparcie, przeznaczając ogromne środki ze środków unijnych, ale również w tym bezpośrednim wsparciu zaraz po samej powodzi uruchamialiśmy nasze budżetowe środki po to, żeby doraźnie pomagać poszczególnym gminom na usunięcie skutków powodów. Mówię o tych działaniach takich technicznych, usuwanie szlamu, mycie ulic i tak dalej. A z poziomu rządu tych środków trafiło 670 milionów. W sumie daje nam to łączną kwotę ponad miliarda złotych. Czy to wystarczająco? Wie pan, no, to jest kwestia ocenna. zawsze będzie tak, że ktoś wsparcia nie dostał, bo albo przespał termin aplikowania, albo nie wiedział, że można złożyć taki wniosek, albo zwyczajnie mówiąc nie spełniał kryteriów i takiego wsparcia nie otrzymał. Ale te osoby, z którymi my rozmawiamy i o których my wiemy, takie wsparcie otrzymały na różnych poziomach i w różnych programach.
1: Panie marszałku, no, czuć już taką przedwyborczą mobilizację w Koalicji Obywatelskiej? Mówiono, że skończą się wakacje, to ta machina przedwyborcza ruszy.
2: Mamy rok czasu do wyborów parlamentarnych. Ja chcę powiedzieć panu i radiosłuchaczom, że od listopada rozpoczynam otwarty tur po województwie opolskim i spotkania nie tylko z członkami Koalicji Obywatelskiej, ale z mieszkańcami. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się początkiem listopada. Tutaj w Opolu już dzisiaj serdecznie zapraszam mieszkańców Opola, ponieważ uważam, że w wyborach parlamentarnych za rok powinniśmy otrzymać zaufanie naszych mieszkańców, nie tylko w regionie, ale również i w kraju, i będę przekonywał do tego, aby rząd Donalda Tuska pozostał u swoich sterów. Zapraszam na to spotkanie również przeciwników politycznych, po to, żeby rozmawiać na argumenty, dlatego że my z opozycją różnimy się diametralnie w bardzo wielu kluczowych sprawach dla Polski. My żyjemy w tym samym świecie, ale mamy zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości. My spoglądamy w stronę Zachodu, PiS spogląda w stronę Wschodu. My chcemy zostać w strukturach Unii Europejskiej, PiS swoimi działaniami chce nas z tych struktur wyprowadzać. My chcemy pomagać finansowo i zbrojnie Ukrainie, PiS tego nie chce robić, uważa, że to nie jest dobra polityka prowadzona przez nasz rząd.
1: My chcemy... Pewnie przedstawiciele PiSu by się z panem nie zgodzili. Ma pan tego świadomość?
2: No, będziemy o tym rozmawiać, no ale swoimi działaniami pokazują, że jednak są innego zdania. My chcemy korzystać z kapitału ludzkiego, jakim są Ukraińcy w Polsce, bo polska gospodarka w dużej części opiera się na pracy Ukraińców w Polsce, a PiS by chciał wygonić tych Ukraińców z Polski, aby wracali do siebie. Wszystko postrzegają odwrotnie i inaczej. Rozmawiajmy o tym, dlatego że wybory w przyszłym roku będą decydować o tym, czy my się odwrócimy plecami od Unii Europejskiej i staniemy twarzą do wschodu, czy pozostaniemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy i będziemy naszą pozycję w strukturach europejskich wzmacniać z korzyścią dla Polek i Polaków.
1: A nie obawia się pan tej konfrontacji podczas spotkań? No bo praktyka pokazuje, że takie spotkania bardzo często, powiedzmy, z grup dyskusyjnych przeradzają się w jakieś takie...
2: No, pyskówki, czy właśnie jakieś niekontrolowane wymiany zdań. No oczywiście,
1: no bo tak dialog dzisiaj wygląda pomiędzy tymi dwoma głównymi obozami.
2: Dyskurs polityczny się zaostrzył nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No widzimy to przecież w Europie Zachodniej, ale również i za oceanem. Więc na takie rozmowy trzeba być przygotowanych. Ale nie obawiam się. Zapraszam już dzisiaj wszystkich, zarówno przedstawicieli PiS-u, jak i Konfederacji. Będziemy rozmawiać na żywo o tym, jak naszym zdaniem powinny wyglądać rządy w Polsce i że obecny sprawowanie tych rządów jest właściwe. Pewnie nie kryształowe i nie idealne, bo nie ma rządów idealnych. Natomiast jest dzisiaj absolutnie pożądane przez nasz naród.
1: Wspomniał pan o Ukrainie, to ja zapytam o zbliżający się Regionalny Kongres Bezpieczeństwa, bo pewnie te dwie kwestie się łączą.
2: Wszystko, co dzisiaj jest związane z bezpieczeństwem, jest kluczowe. Począwszy od bezpieczeństwa energetycznego, skończywszy na infrastrukturze krytycznej. My jesteśmy po naszym kongresie energetycznym, który jest też dużą częścią bezpieczeństwa naszego województwa. My gościliśmy pana ministra Balczuna, który mówił o środkach, które będą w ten obszar gospodarki, w energetykę wpompowane, w również bezpieczeństwo cyfrowe. My jesteśmy w procedurze zakupu nowych pojazdów kolejowych, również spalinowych, bo nie daj Boże blackoutu i braku napięcia w sieci pojazdami spalinowymi nalejemy ropy i przewieziemy ludzi, a przy najlepszym pojeździe elektrycznym takiej możliwości nie daj Bóg. nie będzie.
1: Czyli więc trzeba się przygotowywać w różnych aspektach.
2: Trzeba się przygotowywać, mieć to z tyłu głowy, że sytuacja może się zmienić w ciągu jednej nocy.
1: Robert Węgrzyn jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami, przenosimy się do internetu. Jeszcze wątek polityczny. Jak wyglądają dziś, jakby pani ocenił relacje Koalicji Obywatelskiej z prezydentem Opole?
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: zaśpiewaj ten utwór, Magdalena.
1: Ja się pytam, jak to zrobić, żeby na klimatyzacji zamiast zimnego to ciepło w końcu ustawić.
0: Bo jakby też plusik, idzie temperatura do góry, jak już jest cieplej niż w pomieszczeniu, w którym jest, to on będzie grzał.
1: No nie, bo to trzeba z takiego płatka śniegu przełączyć na słoneczko.
0: Sama jesteś słoneczko.
1: A dziękuję.
0: To niech
1: mi, dziękuję ci bardzo, tyle
0: komplementów. To niech mi robi płatkami śniegu 27 stopni. Jacku, utrzymaj mnie.
2: Tak to właśnie wygląda. Rozmowy z klimatyzatorem o poranku, jak to słyszą.
1: Dzień dobry. To głupiesz.
0: To jest inna sprawa do tego tematu.
1: Nie będziemy wracać.
0: Szósta.
2: Wiadomości poranne, nieco poważniejsze rzeczy. GUS potwierdza wzrost inflacji pompowanej przede wszystkim przez wysokie ceny paliw. Od tego rozpoczniemy. Polscy siatkarze nie do zatrzymania. Jest kolejna wygrana znów bez straty seta. Ekonomiczne otwarcie dnia na zakończenie przygotowała Joanna Matlak.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Pierwsze o 6 wiadomości Radia Opole. Na poważnie. Jacek Rudnik.
2: Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy od przyspieszającej inflacji. Liczony rok do roku parametr na koniec sierpnia wyniósł 3,4%, czyli o 0,4% więcej niż miało to miejsce na koniec lipca. Wynika już nie z szacunku, a z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost inflacji to w ocenie większości analityków przede wszystkim konsekwencja coraz wyższych cen paliw. Rząd tymczasem obiecuje, że obniży ceny paliw, ale decyzja uzależnia od podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dziś prace nad jej poprawionym projektem, bo to będzie już wersja 2.0, rozpoczyna Sejm.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Za wjazd na czerwonym na tory bądź objeżdżanie zapór kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące przygotowanymi w trybie pilnym zmianami w prawie. Zajmuje się Rada Ministrów, informuje Sylwia Białek.
4: Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle bądź zamykanych zaporach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Resort Infrastruktury proponuje też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
2: Przypominamy kierowcom w Opolu o prowadzonych już w ramach gwarancji pracach na skrzyżowaniu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej. Te prace potrwają do końca miesiąca. W ostatnim etapie obejmą już samą ulicę Armii Krajowej, ale jest dobra informacja. Skrzyżowanie wtedy będzie już przejezdne.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
2: Szef polskiego MON wybiera się w najbliższym tygodniu do Stanów Zjednoczonych. Będzie rozmawiać m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza tego spotkania w Waszyngtonie to właśnie rozmowa z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Dwie osoby zainteresowane poprowadzeniem Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Od kandydata, który ma być wyłoniony do 12 października, oczekuje się m.in. wyższego wykształcenia, najlepiej w zakresie historii sztuki oraz co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3 lat na podmiotach związanych z kulturą.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Polscy siatkarze pozostają niepokonani w grupowej fazie Mistrzostw Europy po wygranej w Sofii z Ukraińcami 3-0. Dziś zagramy z Bułgarami, początek 18. Niezależnie od wyniku tego spotkania biało-czerwoni i tak zajmą 1. miejsce w grupie B.
3: Światowe agencje informują.
2: Meksykanie świętują Dzień Niepodległości. Upamiętniają początek 11-letniej wojny o wolność, która rozpoczęła się 16 września 1810 roku. Narodowe święto jest bardzo huczne, barwne, a i zwykle trwa prawie całą dobę. Dziś w Hadze ma zapaść wyrok w jednym z najważniejszych procesów dotyczących wojny w Kosowie. Międzynarodowy Sąd do Spraw Kosowa ogłosi decyzję w sprawie byłego prezydenta i premiera Kosowa Hashima Tashiego oraz 3 byłych dowódców Armii Wyzwolenia Kosowa.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
2: 3 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Przedszkole numer 3 przy ulicy Wałowej w Głubczycach przechodzi kompleksową modernizację. To remont generalny i obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń czy wymianę instalacji gazowej. Zakończenie wszystkich robót planowane jest do końca tego roku. Cała inwestycja będzie kosztować blisko 5 milionów złotych. Minister energii zapewnia, że Polska jest dobrze przygotowana do zimy pod względem zapasów gazu ziemnego. W wywiadzie dla Polskiego Radia Miłosz Motyka powiedział, że rząd już dawno podjął działania minimalizujące ryzyko surowej zimy dla systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego. Chodziło o to, aby za sprawą nowych łańcuchów dostaw gazu po umiarkowanej cenie zapełnić magazyny tego surowca. Dzisiaj mamy je zapełnione niemal w całości, na poziomie 98%. Niestety nie wszystko. wszystkie państwa te lekcje odrobiły, mówi minister. Motyka powiedział też, że Polska podjęła decyzję o dalszej rozbudowie magazynów gazu ziemnego i kolejny zostanie oddany w przyszłym roku. Rząd Bułgarii walczy z wykorzystywaniem przez nieuczciwych przedsiębiorców zmiany waluty. Od 1 stycznia ten kraj jest członkiem strefy euro. Rządowe agencje i instytucje przeprowadziły już ponad 40 tysięcy kontroli, aby walczyć ze zjawiskiem nadmiernego podnoszenia cen. Dodajmy, że inflacja w Bułgarii jest wyższa niż w Polsce. W sierpniu według Narodowego Instytutu Statystyki wyniosła 5,1% rok do roku.
3: Pogoda.
0: No i 25 stopni, to my mamy teraz w pokoju, bo ustawiłem tak klimatyzację.
1: No widzisz, jednak działa, ale o tej porze to jeszcze rzeczywiście dosyć chłodny mamy poranek, 11 stopni na opolskich termometrach, rześko, będzie w ciągu dnia 25 i będzie bardzo przyjemnie, to taka środa z wysoką temperaturą, no niestety wieczorem zacznie się deszcz, no i kiedy zacznie padać, to też temperatura spadnie, jutro maksymalnie do 19 stopni.
0: Ale piątek też ciepły, 22, sobota 23.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Bardzo jestem ciekawa, czy to ostatni taki ciepły tydzień tego września.
0: A ja ci odpowiem.
1: W następnym tygodniu już troszeczkę chłodniej.
0: Ja ci odpowiem.
1: A ktoś pytał ciebie?
0: Tak, bo ty się zawsze zastanawiasz, a ja wiem.
1: Aha.
0: Jeszcze będzie tak ciepło.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Weronika Juszczak teraz na antenie Radio Opole. Przepraszam, bo zacząłem czytać jej imię i nagle mi zniknęło jej nazwisko.
2: A, dlatego, ale zapamiętałeś. Tak. No, to teraz bardzo pamiętasz już pewnie na długo. Świetnie dziewczyna zresztą śpiewa. 12 minut mamy po godzinie 6. Dzień dobry, witamy was w środę o poranku. Tutaj Magda Szybińska,
1: Kacper Śniegórski i Maciej Dudek, który program realizuje.
2: A mamy dzisiaj środę i dzisiaj jest 16 dzień września. No i od dzisiaj będziemy namawiać wszystkich słuchaczy Radio Opole do tego, żeby się przesiadać z samochodu na rower. Przynajmniej są te, ku temu dwa powody. Pierwszy powód taki, że paliwo jest drogie jak diabli i drożej jest dnia na dzień. Coraz więcej płacimy za zatankowanie. A poza tym rozpoczyna się Europejski Tydzień Mobilności, który potrwa do 22 września i zakończy się dniem bez samochodu. Można zrobić już dzisiaj taką rowerową rozgrzewkę.
1: Ale to nie wszystko. Dzisiaj mamy też Dzień Bluesa. Umiesz bluesa? Nie umiesz. Dzień maszynisty też dzisiaj mamy, no to można pojechać z takim sobie. Światowy Dzień Fryzjera, elegancko, no to wiemy, co zrobić z własną fryzurą. No i Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, a ona podobno się zaczęła tam zamykać.
2: A umiem bluesa, łyso ci.
1: Tak, tak długo myślałem.
2: Tak, nawiązanie do Dnia Fryzjera. No. Wymyśliłam.
1: Brawo.

0: 17 minut mamy po godzinie 6, a dzisiaj, Magdaleno, przypominam, że mamy 16 dzień września. I tak się zastanawiam, co to się wydarzyło 16 września.
1: 16 września zmarł Gabriel Fahrenheit. Gdańszczanin działający w Amsterdamie wynalazca termometru rtęciowego, twórca 212-stopniowej skali temperatury, nazwanej jego nazwiskiem. Zarobkowo zajmował się wyrabianiem, zgadnij czego?
0: Termometrów.
1: Termometrów, barometrów i wysokościomierzy. Jako pierwszy zastosował w termometrach rtęć, a w 1721 opisał zjawisko przechłodzenia wody. Stwierdził także zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. No i dzisiaj mamy 290. rocznicę śmierci.
0: Tak, a my mamy taką traumę związaną z rtęcią. Ja się tak zawsze bałem tych termometrów rtęciowych, bo mi rodzice wytłumaczyli, że jak za mocno nacisnę, to spłonę. Niemiecki fizyk i chemik Johann Schweiger zaprezentował na Uniwersytecie w Halle działania wynalezionego przez siebie galwanometru. Jest to miernik magnetoelektryczny służący do mierzenia niewielkich wartości natężenia prądu elektrycznego.
1: Naprawdę ci tak rodzice mówili?
0: Znaczy nie, ja to, że spłonę, to sam sobie dodałem, ale ja tak delikatnie trzymałem go. I nigdy nie miałem temperatury.
1: No tak, no chyba, że trzeba było nie pójść na sprawdzian z matmy, to wtedy się wkładało do kubka z gorącą herbatą. 1820 rok. W Krakowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sypania kopca Kościuszki. Budowę zakończono w 1823. Usypany kopiec miał 80 metrów średnicy podstawy, 8,5 metra średnicy uwierzchołka i wysokość 34,1 metra.
0: No to jeszcze jedna ciekawostka. 1890 rok, w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął francuski wynalazca Louis Le Prince, uważany za pierwszego twórcę filmowego na świecie.
1: A w 1927 urodził się Peter Michael Falk, amerykański aktor, odtwórca tytułowej roli porucznika w serialu kryminalnym Columbo. Zmarł w 2011 roku, a w Budapeszcie jest jego pomnik.
0: Pięknie, no to gratulujemy.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
4: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
5: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
6: Ja lubię cukierki.
7: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
8: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
9: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
10: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.
1: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
17: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
18: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
19: Myślisz o przyszłości?
1: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
19: A co Cię do tego przekonało?
1: To, że nie oszczędzam sam. Do moich
2: wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
2: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
2: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość. Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
19: Po reklamie.

0: przeprosić, że z Radiem Opole w głośnikach przyjemnie się podróżuje z samego rana, nie tylko po województwie opolskim. Nic nie umknie naszym autopilotom, a dzisiaj na opolskie drogi porywa nas Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry, wieści prosto z frontu drogowego przedstawiają się dość optymistycznie. Jeżeli chodzi o ruch samochodów, to jest on już dość spory, ale raczej nie notujemy specjalnych przestojów. Mamy zwężenie na ulicy Olzimskiej w okolicach skrzyżowania z Katowicką i może nas to nieco wstrzymywać, ale poza tym jest okej. Jest małe zagęszczenie na obwodnicy przy wjeździe do Opola od strony Zawady. Poza tym, jeżeli chodzi o utrudnienia, to standardowo DK45, czyli wahadła na trasie do Kluczborka. Utrudnienia w Nysie na Grodkowskiej, tam też mamy wahadło i też szybko dość formują się kolejki. Poza tym w miarę w porządku, a czwórka również okej.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiada amerykański sekretarz energii Chris Wright. Jest nadzieja, że ten fakt choć trochę uspokoi sytuację na rynku paliwowym. Na każdej recepcie musi być wypisane dawkowanie leku, przypomina NFZ. Specjalny system informatyczny od kilku dni blokuje recepty z błędami już na etapie wystawiania przez lekarza. Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 4 miesiące. Jeszcze blisko 130 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka w Opolskie. Bez nich dotarcie do potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje także liderów, którzy poprowadzą swoje zespoły. Jak włączyć się w tę szczytną akcję? Można sprawdzić na stronie Szlachetnej Paczki. O 7:00 zapraszam Państwa. Bez zmian w zarządzie powiatu prudnickiego po głosowaniu wniosku opozycji oraz opolska policja z apelem o noszenie odblasków. Bądź widoczny, chroń zdrowie, chroń życie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Teraz możesz ustawić już na trochę chłodniej, bo się cieplej zrobiło.
4: No i już ustawię.
0: 12 stopni teraz opolskie termometry pokazują i powoli wstaje dzień, słońce też powoli wstaje. Jeżeli chodzi o opady deszczu, no to dzisiaj one są prognozowane dopiero wieczorem, a to oznacza, że w ciągu dnia, kiedy będziemy mieć temperaturę nawet 25 stopni, no to będzie bardzo ciepło, słonecznie i przyjemnie.
4: Oj, i tak pięknie będzie naprawdę też, jak popatrzymy na kolejne dni, no bo tak, jutro 19, w piątek 22, w sobotę 23, a tu połowa września. Elegancko, w niedzielę 22.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w następnym tygodniu taki delikatny spadek temperatury, 17-18 ma się pojawić, ale i też dwudziestki są prognozowane, także może do pierwszego dnia jesieni tak trochę letnio będzie.
4: Fajnie.

0: wyjątkowo mocna ta piosenka Waka Waka i Shakira w Radio Polem. 23 minuty przed godziną 7. Już ma sporo lat, a znają chyba każde pokolenie. No to teraz w takim razie zaglądamy do kieszeni kierowców, bo oni muszą naprawdę bardzo dużo z portfela wyciągnąć wtedy, kiedy chcą podjechać na stację benzynową do instrybutora tak zwanego.
1: Tak.
0: I spróbować zatankować do pełna.
1: Tak, nasza dziennikarka była, rozmawiała właśnie wczoraj z takimi kierowcami i nawet powiedzieli jej, że jest droga.
2: Co mogę sądzić, droga pani? No, dramat. To się odbije za chwilę na zakupach spożywczych i każdych innych, które robimy. Także troszkę podłamany jestem, ale no, sytuacja jest jaka jest.
3: Zbyt wysokie są te ceny, niestety.
4: Są za wysokie, że wysokie ceny paliw napędzają inflację. Zadowolony nie jestem.
5: Nie mamy wyjścia.
6: Straszne to jest, no.
3: No teraz płacę około 150 zł więcej. Potem 300 zł, teraz 460, coś takiego.
2: Po aktualizacji jakieś 400 zł.
5: Gdzieś koło 300 zł.
7: Około 400 zł.
8: Dziękuję. Werwę, więc prawie 9 zł litr.
9: Dzisiaj tankowałem 480 zł za cały bak, a trzeba tak co najmniej dwa razy w miesiącu tankować auto.
10: No, 460 zł.
0: No, nie jest tanio. Wystarczy przez tydzień nie tankować, pisze Jacek. Te ceny są sądowane, to sądowanie rynku. Ile Janusz wytrzyma? Ile ma zapasów? Gdzie granica buntu? Skarb państwa pusty? Skąd nabrać? Takie pytanie na Facebooku Radia Opole się pojawia. Zresztą tutaj komentarze co niemiara. Jak można się spodziewać? To są komentarze polityczne, no bo jedna strona narzeka na to, że teraz jest drożej, a druga strona narzeka, że wtedy było drożej. No generalnie to taniej chyba już nie będzie.

0: odnoszę takie wrażenie, że Mike and the Mechanics potrafią naprawić swoją muzyką nawet te wszystkie samochody, które staną nam w drodze do pracy, albo klimatyzację w samochodzie, która nie działa o tej porze. Czyli kwadrans przed godziną 7. Jacek Rudnik razem z nami w studiu.
1: By tak naprawili jeszcze ceny paliw w Polsce.
0: To właśnie. Tankowałeś ostatnio może?
1: Niestety, tankuję bardzo często.
0: Niestety. Właśnie to jest to słowo, które się pojawia na stacjach benzynowych bardzo często. No niestety ta cena.
1: Nie wiem, czy zauważyliście, te ceny zaparkowały tak trochę psychologicznie tuż przed 8 na większości stacji. 7,99, 7,98, a olej napędowy, no to tak gdzieś mniej więcej pod 9, tak? 8,97, 8,95. Gdyby nie było 9, a to żeby nie było 8, ale my i tak czujemy.
2: No, moi drodzy, mnie się od dawna zdarza tankować tą 98.
1: Kto bogatemu zabroni? Czysty silnik.
0: Tak, ale nie. Wracamy już do tych czasów.
2: Wracam na rower.
0: Wracamy do tych czasów, że mówimy, jak podjeżdżamy na stację benzynową, to mówimy za 5 dyszek, proszę.
1: Tak.
2: Tylko, że
1: paliwa
2: za 5 dyszek,
1: nie, to zawsze za 5 dyszek.
2: Nie dojedziesz do następnej stacji.
0: A to teraz trzeba będzie faktycznie pomyśleć o tym, żeby w tym tygodniu, kiedy mówimy o samochodzie, o zrównoważonym transporcie, no to żeby rzeczywiście powoli zacząć przesiadać się z 4 kółek na 2 kółka, a temperatura jeszcze w tym tygodniu będzie sprzyjała, także na 22 września, kiedy będziemy mieć dzień bez samochodu, może uda się na 2.
1: Mamy też korektę pogodową, zauważyliście pewnie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że dzisiaj do 25-26 przesunęło się to na czwartek. Dziś jednak odrobina chłodniej, tak? Czyli 22, a w czwartkowej prognozie wpisane 26. Pytanie, czy to skazuje?
0: Nie mamy tej korekty.
2: Nie, bo my mamy całkiem inną prognozę pogody niż ja.
1: Optymistyczne mapki.
2: Mamy takie mapki, gdzie są słoneczka.
1: Cóż, szkodzi obiecać.
2: A co tam w wiadomościach?
1: Bez zmian w zarządzie powiatu prudnickiego. Od tego rozpoczniemy wiadomości o 7:00 po głosowaniu wniosku opozycji. Przepadł właśnie w tym głosowaniu. Paliwowy cenowy zawrót głowy, tego tematu nie unikniemy, także w porannych wiadomościach o 7:00. Bo polscy kierowcy pytają, kiedy to się skończy. Opolska policja, zapytam o noszenie odblasków, bądź widoczny. Jak co jesień mamy coraz szybciej zapadający zmierzch i coraz gorsze warunki dla kierowców, jeśli chodzi o to, by szybko wcisnąć pedał hamulca i zapobiec różnym problemom na drodze. A polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy, krótki bilans, zagrali 12 setów, nie stracili nawet jednego. Dziś po drugiej stronie siatki staną Bułgarzy.
0: Bardzo dziękujemy za informacje na temat tego, co będzie w wiadomościach Radio Opole. Te najbliższe u nas dokładnie za 12 minut. Jacek Rudnik jeszcze się pojawi.
2: Dzięki.
1: Dziękuję.
0: A już teraz Mondar w Radio Opole i nagranie pod tytułem Gold. O tej porze, o poranku w Radio Opole wchodzi jak złota.

0: Ja sobie wyobrażam taką scenę, kiedy żona pogania męża, no bo do pracy się spieszą, a może i śpiewa tańczmy, bo mamy czas.
1: No to faktycznie wtedy żona mówi, masz rację.
0: Tak, potańczmy, chodźmy w tango.
1: My mamy czas.
0: Za 3 minuty, godzina 7, zaraz wyjeżdżamy na polskie drogi, a punktualnie o 7 wiadomości w Radio Opole.
2: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
3: Reklama.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Wakacje, wakacje i...

0: Weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
2: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: A tuż przed godziną 7 duże skupisko samochodów na ulicy Karpowickiej. Przemieszcza się w kierunku centrum. Tam już obserwujemy spore problemy, które przenoszą się także na skrzyżowanie Niemodlińskiej z Wrocławską i Nysłużyckiej. Nadciągacie też od strony obwodnicy Czarnowąsów i coraz więcej samochodów także na Malince, Częstochowska, Dowidosa i dalej Ozimska. Też coraz mocniej zagęszczone. Jeżeli chodzi o utrudnienia i problemy związane z przebudowami, to DK45 na odcinku Węgry i Jełowa. Tutaj mamy wahadła na autostrada 4, ok.
6: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
7: Magdaleno, dzień bluesa dzisiaj mamy. Zrób bluesa.
8: W domu masz bluesa.
7: No dobra.
8: A teraz mamy godzinę 7.
9: Wiadomości poranne, a w nich bez zmian w zarządzie powiatu prudnickiego po głosowaniu wniosku opozycji paliwowy cenowy zawrót głowy. Pytanie, kiedy to się skończy? Opolska policja ponawia apel o noszenie odblasków, a polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy wciąż bez przegranego seta. Dziś po drugiej stronie siatki staną Bułgarzy.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Wiadomości w Radia Opole przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
9: Starosta i członkowie zarządu powiatu prudnickiego, od tego rozpoczynamy, zachowali stanowiska po wygranym głosowaniu nad wnioskiem o ich odwołanie. Wnioskodawcy, opozycja w Radzie Powiatu, wskazywali m.in. na brak odpowiedniego nadzoru w jednostkach podległych samorządowi, przede wszystkim w Prudnickim Centrum Medycznym. W 17-osobowej Radzie Powiatu Prudnickiego większość głosów ma porozumienie, którego trzonem są Koalicja Obywatelska i śląscy samorządowcy.
6: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
9: 10 zł za litr paliwa to niestety jak najbardziej realny scenariusz. Tak uważa dr Bartosz Fortuński, ekonomista Uniwersytetu Opolskiego. Konsekwencje wysokich cen możemy też niebawem zobaczyć na półkach sklepowych.
10: Cały transport, cała logistyka jest oparta w dużej mierze na transporcie kołowym, a to niestety oznacza, że wcześniej czy później, i tego się bardziej boję, odbije się to na cenie żywności w Polsce.
9: Opolanie na stacjach paliw pytają, kiedy to się skończy.
11: Są za wysokie trochę, no ale co zrobić?
12: Zapowiadają, że ropa ma przekroczyć 9 zł. Na razie się trzyma na 8,84, tak widziałem, ale no to i tak jest bardzo dużo.
9: A rząd zajmie się dzisiaj poprawionym projektem ustawy o podatku od zysków osiąganych przez koncerny paliwowe. Na razie pomysł skutecznie blokuje prezydent Nawrocki. Rząd mówi, chcemy, ale nie możemy. Opozycja natomiast apeluje o stałe obniżenie podatku z 23 na 8%. Minister finansów Andrzej Damański pyta z kolei, jak ma to wytrzymać budżet państwa.
6: Nowy dzień, nowe wiadomości.
9: Coraz wcześniej zapada zmrok. Opolska policja ponawia apel o noszenie odblasków.
13: Są plecaki, które są wyposażone w elementy odblaskowe. Są różnego rodzaju breloki. Im więcej tych elementów, tym szybciej jesteśmy widoczni dla kierującego, który jedzie za nami, przed nami, bądź obok.
9: Wyjaśnia młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Trapkowicach. Policja apeluje także do rowerzystów, by podczas długich, często deszczowych, już jesiennych za kilka chwil wieczorów poruszali się odpowiednio oświetlonymi pojazdami. Mamy środę, 16 września.
6: To przyniesie dzień.
9: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w Strasburgu orędzie o stanie wspólnoty. Coroczne przemówienie podsumowujące sytuację w Europie i wyznaczające zarazem priorytety działania na najbliższe miesiące. O 10 przy Stanisława Wyspiańskiego w Nysie odsłonięcie pomnika obrońcom Nysy. Powódź 2024. Monument upamiętnia heroiczną walkę mieszkańców, wolontariuszy i służb, które ratowały przed 2 laty miasto przed wielką wodą. Polscy siatkarze niepokonani w grupowej fazie Mistrzostw Europy po wygranej w Sofii z Ukraińcami. 3-0. Dzisiaj o 18:00 zagramy z Bułgarami. Niezależnie od wyniku tego spotkania i tak na pierwszym miejscu wyjdziemy z grupy.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: To ja ci pogodowo powiem, Magdaleno, że mamy teraz 12 stopni na termometrach, słońce nam się zaczyna przebijać, a dzisiaj to w ogóle będzie cieplutko, 25 stopni.
8: Tak, i będzie też do tego bardzo pogodnie, to słoneczko ma nam towarzyszyć przez większą część dnia, tak mniej więcej, patrzę teraz do godziny 20, a później po godzinie 20 to ma
7: się zachód.
8: Zacząć. No właśnie, dlatego słońce będzie do 20.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Ale czego ty nie rozumiesz? To jest normalne. Jak jest słońce, to jest. A jak jest zachód, to słońca nie ma. Ale po 20 będzie też deszcz.
7: No i średnio to wytłumaczyłaś, ale wszystko jest jasne. Kacper Śnigurski,
8: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Cześć, dzień dobry, witajcie.

0: razy zdarzyło wam się przyłapać na takiej myśli, że narzekamy na współczesne młode pokolenie. Mówimy, ach, za naszych czasów to było, ach, kiedyś to przecież my mieliśmy zdecydowanie trudniej, a ci współcześni młodzi ludzie to mają po prostu wszystko pod ręką, mają na wyciągnięcie ręki cały świat, a jeszcze narzekają, że jest im źle. No narzekamy czasami na to, ale to z drugiej strony ci młodzi ludzie mają powody do obaw.
1: Wnioski z tego dokumentu na pewno nie napawają optymizmem. Najmłodsze pokolenie Polaków, alfa, mierzy się z bezsilnością, samotnością i przytłoczeniem. To pokolenie cudzych oczekiwań, wynika z pierwszego raportu na ich temat Alpha Insight.
0: Autorzy dokumentu tłumaczą, że młodzi dorastają w świecie sztucznej inteligencji, po pandemii, w cieniu wojny i pod presją coraz wcześniejszego planowania przyszłości. A sami uczniowie przyznają, że faktycznie towarzyszy im stres i niepewność o jutro.
2: Jest taka presja, żeby ciągle dobrze sobie radzić w szkole, bo inaczej no, nie poradzimy sobie w tym dorosłym życiu. No ja się trochę tak też tym stresuję, tą przyszłością.
3: No na pewno ta sztuczna inteligencja może być jednak jakimś problemem, bo na pewno wiele firm będzie chciało zastąpić niektóre po prostu miejsca pracy faktycznie jakimś AI.
4: Jest straszna niepewność. Rozwój tego, jak to szybko leci, jak to szybko się zmienia. Przykro mi, że muszę się kierować nie tym, co chcę robić, tylko tym, co muszę zrobić, żeby ChatGPT czy AI nam tego nie zabrało.
1: Raport konfrontuje także popularne wyobrażenia o pokoleniu iPad Kids z danymi, choć alfy dorastają otoczone technologią, aż 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake.
0: Co ósme dziecko przyznaje też, że rozmawia z AI o swoich problemach, bo nie ma nikogo innego. No zawsze można zadzwonić do Radio Opole, zawsze z nami też można porozmawiać. My z przyjemnością skonfrontujemy wszystkie wasze problemy z tym, co dzieje się w świecie i powiemy, jaka jest prawda. Możecie do nas dzwonić pod 774-541-541. No i co? Złapaliście się na tym, że narzekamy też na to współczesne pokolenia? Record is on.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole mamy 17 minut po godzinie 7. Pierwsze miejsce w kraju wśród osób, które po raz pierwszy zdawały lekarski egzamin końcowy i trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej. Kto może się czymś takim pochwalić?
2: My możemy się czymś takim pochwalić. Chodzi o naszą opolską uczelnię. Takim wynikiem mogą się pochwalić tegoroczni absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego i już w piątek 143 młodych lekarzy odbierze dyplomy, oficjalnie kończąc 6-letnią drogę studiów na opolskim wydziale lekarskim.
1: Urocze dyplomatorium rozpocznie się o godzinie 14 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego.
2: Tak, to będzie bardzo urocze na pewno dyplomarium, ale jednocześnie uroczyste.
1: Powiedziałem urocze?
2: Tak, urocze.
1: Ale bo ja dobrze powiedziałem, bo o to mi chodzi, że to będzie urocze.
2: Tak, to co
1: ja się nie pomyliłem.
2: Też było urocze.
0: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
0: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
11: Myślisz o przyszłości?
12: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
11: A co Cię do tego przekonało?
12: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
11: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
12: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
11: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
12: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje PPK.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Ciekawa współpraca Take That i Michael Patrick Kelly w Radiopole. Michael Patrick Kelly znany z Kelly Family.
1: No to teraz kolejna ciekawa współpraca. Najpierw Kuba Biel, a potem Jacek Rudnik.
2: Autopilot Radia Opole.
3: No i coraz samą uwagę na samochody jadące ulicą Wrocławską do Dolny Sułżyckiej. Tutaj już widać spory ruch, podobnie też na Spychalskiego. To wszystko przechodzi w Piastowską i dalej w kierunku 1 maja. Wrocławska Partyzancka do Mańskiego. To skrzyżowanie też generuje ogromny ruch. A dalej miejsca, w których jest was już naprawdę sporo, to Zimska do Katowickiej, Plebiscytowa do Zimskiej, Krapkowicka też mocno wciąż zatłoczona. Nadciągacie od strony Zawady, co widać na skrzyżowaniu przed obwodnicą. Problemy na trasie Węgry i Łoba. To Krajowa 45, tutaj wahadła, a czwórka w porządku.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: Alert RCB dla mieszkańców dwóch regionów. Wstrzymany ruch na dwóch lotniskach to konsekwencja rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, operuje polskie lotnictwo. Wiadomość takiej treści wysłano do mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Tematem numer jeden przyszłotygodniowej wizyty szefa polskiego MON Władysława Kośniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Potencjalne lokalizacje. Amerykańska delegacja wizytowała u nas kilka dni temu. Wnioski polskiemu wicepremierowi przedstawi szef Pentagonu Pete Hegseth. Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zaprasza w sobotę na dzień otwarty w programie od 12 do 16. Sporo atrakcji, m.in. obsługa kabiny kierowcy, zwiedzanie zajezdni. Nie zabraknie także zabytkowego Ikarusa, który przypomni, jak kiedyś wyglądały przejazdy na liniach autobusowych Opola. Dojazd na wydarzenie będzie możliwy specjalnymi liniami S1, S2 oraz linią numer 21. W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8. Dziś u nas dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim. Pytamy o czwartkowy Regionalny Kongres Bezpieczeństwa.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 13 stopni mamy na termometrach, a maksymalnie dzisiaj 25 możemy się spodziewać. Szansa na opady deszczu jest bardzo duża, ale to po godzinie 20.
0: Dzisiaj bardzo piękny dzień na Opolszczyźnie. Ta środa naprawdę powinna być nawet i w czwartek, i w piątek, bo w czwartek to już będzie więcej chmur i temperatura niższa do 19 stopni, a w piątek cieplej, ale też pochmurna.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Chmurów jak mrówków, można powiedzieć.
0: Ale już to powiedziałeś.
5: No tak.
0: A nie można było.
5: No widzisz, no to za późno mi powiedziałeś.
0: Bo lepiej słońców jak mrówków.
5: No tak. Kacper Śniegurski.
0: Magda Szywińska, cześć, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 21 minut będziemy mieć godzinę 8 w Radiu Opole. Dzisiaj mamy dzień maszynisty, natomiast na pokładzie maszyny nazywanej poranną rozmową Radio Opole to zwykle jest Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Trochę też o maszynerii różnego rodzaju wydarzeń będziemy opowiadali. Dzisiaj odwiedzi nas dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, politolog, naukowiec zajmujący się tematyką właśnie związaną z bezpieczeństwem i obronnością. Porozmawiamy na kanwie jutrzejszego, 4. Regionalnego Kongresu Bezpieczeństwa, jak wygląda przygotowywanie nas wszystkich do różnego rodzaju zagrożeń, tych starszych, tych nowszych. Zapytam między innymi o to, czy z perspektywy 2 lat dziś możemy powiedzieć, że gdyby przyszła wielka woda, to te wszystkie systemy bezpieczeństwa zadziałałyby lepiej niż przed 2 laty, bo nie jest przecież tajemnicą, że wydano prawie 34 miliardy na różnego rodzaju systemy wchodzące w skład takiego systemu ochrony ludności. No i pytanie, czy wydano dobrze, sensownie, czy one działają, co już się udało osiągnąć, co wymaga poprawki.
1: Teraz mamy właśnie 2. rocznicę powodzi także na Opolszczyźnie. Głuchołazy do tej pory i okolice jeszcze sprzątają niektóre miejsca, ale powoli ta turystyka zaczyna wracać do tych miejscowości, które woda wysoka dotknęła.
2: No to prawda, tym bardziej, że pogoda skłania do takich wypraw. No przyznam się, że wczoraj się wybrałem z myślą, że znajdę chociaż parę grzybów. Niestety nie udało się,
1: nie
2: ale
1: było?
2: Pięknie było w lesie.
3: Mhm. Pięknie?
1: A gdzie?
3: Ale takie jesień
1: nie było już grzybów,
2: za Niemodlinem właśnie byłem w tych lasach, Bory Niemodlińskie.
1: Za Niemodlinem nie ma tam już grzybów,
2: no może ja
1: tak?
2: Słabo szukałem, ale nie znalazłem nic. Mm,
1: bo to tak zwykle grzybiarze mówią, że tam nic nie ma.
2: Proszę mi wierzyć, gdzie ty byłeś,
1: gdzie nie
2: było? Że nic nie znalazłem.
3: A we tak jakoś cię widziałem, 4 koszyki grzybów. Nie? O, ciekawa sprawa.
2: Ale to sąsiad przyniósł.
3: A, kwadrans po godzinie 8, poranna rozmowa Radio Opole. Myślę, że warto z nami zostać, ważne tematy zostaną poruszone. Dzięki, Irku.
2: Zapraszam.

0: tak przed jedzeniem, to warto ręce mimo wszystko umyć. 10 minut przed godziną 8. Zdrowa żywność z Polski promuje się na Florydzie.
1: Tak, eksperci i producenci sektora rolnictwa ekologicznego uczestniczą w targach America's Food and Beverage Show, które odbywają się w Miami.
0: Na miejscu spotykają się z potencjalnymi partnerami biznesowymi, poznają specyfikę amerykańskiego rynku, no i też analizują możliwość rozwoju współpracy.
2: Ważnym punktem misji jest spotkanie z przedstawicielami biznesu i mediów, połączone z degustacją polskich, europejskich produktów ekologicznych oraz dań inspirowanych kuchnią europejską. Prezentowana żywność wyróżnia się nie tylko smakiem i wysoką jakością, lecz także bezpieczeństwem potwierdzonym rygorystycznymi normami produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. Za projekt odpowiedzialna jest Krajowa Izba Gospodarcza, mówi prezes zarządu Centrum Promocji Izby Bożena Wróblewska.
3: Amerykańskie społeczeństwo chce coraz bezpieczniej, zdrowiej jeść, więc my tą ofertę pokazujemy jako jedną z najbardziej zdrowych, bezpiecznych na świecie.
2: Do projektu włącza się również Ministerstwo Rolnictwa, mówi obecny w Miami na targach Marek Sławiński, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.
4: Jesteśmy tutaj dzięki temu, że Ministerstwo Rolnictwa, że KOWR współpracujemy cały czas i znajdujemy zainteresowanie, zrozumienie dla inicjatyw producentów, tak jak my reprezentujemy Stowarzyszenie Hodowców.
2: Projekt pokazuje, że można jeść szybko, ale bezpiecznie i ekologicznie, bez rezygnowania z codziennych przyzwyczajeń i zaufania do jakości oferowanej żywności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: No to ja teraz będę mówił słowo pierogi, a ty zgadnij, jaki to kraj.
0: No cry. No, no woman, no cry.
5: Pierogi.
0: Pierogi. USA.
5: No bardzo dobrze. Pierogi?
0: Francja.
5: A bardzo lubię pierogi?
0: Ale to było też po francusku.
5: Nie. To już było z Niemiec.

0: Radio Opole. Mamy już godzinę 7:56, a jak dobrze policzymy, to za 3,5 minuty będzie godzina 8 i wtedy najnowsze wiadomości.
1: Po drodze jeszcze zajedziemy na stację benzynową i sprawdzimy, jak wygląda teraz cena paliw, ale też sprawdzimy, co słychać na opolskich drogach. Czy one się już teraz specjalnie korkują? O tej porze jest to bardzo prawdopodobne.
2: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
12: Nie mamy informacji o wypadkach i to już jest dobra wiadomość o poranku, ale te gorsze przed nami. Utrudnienia cały czas i to dość spore. Wrocławska do centrum, tutaj mocno zagęszczona, podobnie Budowlanych do centrum. Obudziły się Habry, tam również sporo samochodów. Oczekujecie zresztą na skrzyżowaniu Habrów z Oleską. Ozimska w kilku punktach, tutaj zatrzymują nas światła, bo widzę spore zagęszczenie i to w kilku miejscach. Dojazdówki od Zawady Czarnowąsów, no i na Braci Kowalczyków też w kierunku centrum naprawdę długi sznur samochodów. A czwórka w porządku, więc jeżeli jedziecie do Wrocławia czy Katowic, to bez większych problemów.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
1: Zbliżam się do godziny 8, a skoro tak, to pora przenieść się do redakcji informacji Radia Opole. Przed nami najważniejsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu.
13: Sejm rozpoczyna pracę nad poprawioną wersją ustawy, która obciąży podatkiem od nadmiarowych zysków koncerny paliwowe. Na każdej recepcie musi być wypisane dawkowanie leku. System informatyczny od kilku dni blokuje je już na etapie wystawiania.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
13: Rozpoczynamy od zachodniopomorskiego. Na plaży w Rusinowie zdetonowano fragmenty znalezionego w tym tygodniu rosyjskiego drona, potwierdza Michałowi Fabisiakowi żandarmeria wojskowa.
14: Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek. Maszynę sprawdziła między innymi grupa ratownictwa chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Media informują, że wczoraj wieczorem na plaży w Rusinowie doszło do eksplozji. Rzecznik prasowy komendanta oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie potwierdził, że fragmenty bezzałogowca zostały zdetonowane.
13: Alert RCB dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. Wstrzymany ruch na dwóch lotniskach. To z kolei konsekwencje porannego rosyjskiego ataku powietrznego w Ukrainie. Profilaktycznie podrywano polskie myśliwce. Naruszenia naszej przestrzeni nie stwierdzono.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
13: Rząd obiecuje obniżkę cen paliw, ale decyzję uzależnia od podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych kwartałowych zysków koncernów paliwowych. Dziś nad jej poprawioną wersją pracę rozpoczyna Sejm. Wszystko ma być przyjęte w piątek.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada ekspresowe tempo prac nad regulacją. Pośpiech rządu jest podyktowany rekordowymi cenami paliw. Premier Donald Tusk obiecuje, że jeśli ustawa tym razem wejdzie w życie, to kierowcy będą tankować taniej. Rząd proponuje, aby stawka podatku wyniosła 60%.
13: Tymczasem uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiada amerykański sekretarz energii Chris Wright. Jest nadzieja, że ten fakt choć trochę uspokoi sytuację na rynku paliwowym.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
13: Na każdej recepcie musi być koniecznie wypisane dawkowanie leku, przypomina NFZ. Specjalny system informatyczny od kilku dni blokuje recepty z błędami już na etapie wystawiania przez lekarza. Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku. Kolejna zmiana nie może być większy niż na 120 dni. W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8 Ireneusz Prochera i jego gość będzie o naszym bezpieczeństwie w różnych kontekstach.
15: Dzisiaj odwiedzi nas dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, zajmujący się tematyką właśnie związaną z bezpieczeństwem i obronnością. Porozmawiamy na kanwie jutrzejszego, 4. Regionalnego Kongresu Bezpieczeństwa, jak wygląda przygotowywanie nas wszystkich do różnego rodzaju zagrożeń, tych starszych, tych nowszych. Zapytam między innymi o to, czy z perspektywy 2 lat dziś możemy powiedzieć, że gdyby przyszła wielka woda, to te wszystkie systemy bezpieczeństwa zadziałałyby lepiej niż przed 2 laty.
13: A poranną rozmowę rozpoczynamy kwadrans po godzinie 8. Na Ukrainie wykryto aferę korupcyjną związaną z transportem wagonów metra podarowanych przez Polskę. Przed 3 laty z Warszawy w ramach darowizny przekazano kilka składów kolejki podziemnej, które Ukraińcy mieli przewieźć do Kijowa na własny koszt. Jednak jak wykazały właśnie ukraińskie organy antykorupcyjne, grupie osób udało się na tym transporcie nielegalnie wzbogacić.
2: Światowe agencje informują.
13: Francuskie media o zgrzytach między Watykanem a Pałacem Elizejskim w związku z przyszłotygodniową wizytą papieża we Francji. Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre-Dame oraz udziału w państwowej kolacji. Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Todd Blanche oświadczył, że nie widzi powodu prowadzić dochodzenia w sprawie sfinansowania wesela syna prezydenta Stanów Zjednoczonych przez rosyjskiego oligarchę Umara Kremlowa. W odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia Blanche przekonuje, że Donald Trump nie ma nic wspólnego z rosyjskim oligarchą i że nie ma powodów do wszczynania postępowania.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Piękny dzień dzisiaj na Opolszczyźnie się nam zapowiada. 14 stopni już teraz termometry pokazują. Dzisiaj do 25 mamy na nich zobaczyć, a do tego też dużo słońca.
0: Tak, bardzo dużo tego słońca będzie nam towarzyszyło, ale do godziny 20, bo wtedy jest zachód słońca i słońca nie będzie, ale za to będzie też wtedy padać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Idealna pogoda dzisiaj na spacer. I tak też chyba postanowił zrobić Dominik Dudek, który zaśpiewa nam, że idzie.
0: No to idź, szerokości. Kasper Śnigurski,
1: Magda Szymińska i Maciek Dudek. 5 po 8.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Słyszałaś o kompasie jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
7: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
8: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
0: Po reklamie.

0: Ależ to nagranie ma w sobie energii. To były Iskry od Baranowskiego. Kwadrans po godzinie 8 w Radio Opole.
1: Dlatego przenosimy się teraz do studia obok, a tam już Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, politolog, naukowiec z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie.
3: Panie doktorze, mijają 2 lata od powodzi, tej powodzi, która dosyć mocno poturbowała nasz region. Wtedy, jak pamiętamy, było sporo zastrzeżeń do procedur, które miały chronić mieszkańców i miejscowości. Między innymi mówiono o tym, że niekoniecznie dobrze działała łączność poszczególnych służb. Czy po tych 2 latach udało się ten system bezpieczeństwa poprawić?
4: Moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że dzisiaj te procedury zadziałały już by lepiej. Oczywiście no, możemy tutaj sobie teoretyzować, tak, bo na szczęście na razie nie mamy żadnego zagrożenia powodziowego, ale w moim odczuciu faktycznie ten system stał się lepszy. To nie znaczy, że on jest doskonały, bo prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy doskonałości, ale jeżeli miał udzielić jednej konkretnej odpowiedzi, tak, jest lepiej.
3: Czyli możemy z przekonaniem powiedzieć, że te miliony, bo już mówimy o milionach wydane na poprawę systemu, to były dobrze wydane pieniądze?
4: Miejmy nadzieję, że tak. To oczywiście zweryfikuje kolejne zagrożenie powodziowe, które akurat w naszym regionie no, możemy się raczej prędzej czy później go spodziewać. Na pewno nie zostały wyeliminowane wszystkie problemy całego systemu bezpieczeństwa, w tym ten problem, o którym pan redaktor powiedział, czyli łączność. Łączność jest naprawdę tutaj dużym wyzwaniem i to problem z łącznością nie jest tylko i wyłącznie czy to po stronie danej ze służb, tylko to jest problem systemowy. Tak? Tu są kilka systemów, zarówno cyfrowych, analogowych, teraz jest moment przejścia z tych w pełni analogowych na cyfrowe, więc jeszcze przez jakiś czas prawdopodobnie możemy liczyć się z tym, że w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów te problemy z łącznością mogą się pojawiać.
3: No, niedawno premier zapowiedział, że budujemy taki własny polski odpowiednik Starlinka. Starlinki w czasie tej powodzi sprzed 2 lat w
4: bardzo
3: wielu miejscach tak, się przydały. Czy myśli pan, że no, jak zbudujemy własny system i czy to w ogóle realne, to poprawi jakość tej ochrony?
4: Ciężko mi powiedzieć, czy to jest realne. Jeżeli w ogóle ma być, to na pewno nie prędko, biorąc pod uwagę, jakie nakłady i jaką technologią dysponuje Elon Musk, aby stworzyć, jaką dysponował technologią, aby stworzyć system Starlink. Na systemie Starlink dzisiaj oparte jest całe zarządzanie kryzysowe na całym świecie. Ma to oczywiście swoje minusy. No, tutaj głównym minusem jest to, że jest to po prostu prywatna usługa świadczona przez jedną, jedyną firmę, która tą technologią dysponuje. No i tak jak mieliśmy już do czynienia z konfliktem w Ukrainie, w którym również systemy Starlink są podstawą systemu łączności, czy jednym z filarów systemu łączności, no w dużej mierze jego działanie zależy od dobrego humoru Ilona Muska. To jest największe zagrożenie systemu Starlink, ale z drugiej strony nie mamy niczego innego dającego takie możliwości, czyli po prostu łączność internetowa właściwie w każdym miejscu na świecie, dlatego wszyscy z niego korzystamy. Mhm.
3: Jutro w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. 4. Czyli można powiedzieć, że o całej serii tego rodzaju spotkań, w których biorą udział przedstawiciele administracji publicznej, samorządów, służb, biznesu, eksperci, praktycy. Czy tego rodzaju spotkania mają taki wymiar bardziej praktyczny? Czy przynoszą jakieś konkretne rozwiązania? Czy rzeczywiście organizacja tego rodzaju imprez ma sens?
4: Moim zdaniem ma bardzo głęboki sens i taki też był zamiar zarówno przede wszystkim marszałka województwa pana Szymona Ogłazy, jak i mój, gdy stworzyliśmy ten pierwszy kongres 4 lata temu. Udało się stworzyć taką przestrzeń, która już wpisała się w taki regionalny charakter imprez. Byliśmy pierwsi, jeżeli chodzi o tematykę bezpieczeństwa. Dzisiaj no, różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem w nazwie jest bardzo, ale to bardzo dużo. A największą wartością tego typu spotkań, jakim jest właśnie kongres, Regionalny Kongres Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego, jest możliwość swobodnej wymiany doświadczeń. To jest właśnie stworzenie przestrzeni, dzięki której przedstawiciele służb, biznesu, administracji, nauki są w stanie skupić się na tym, jak to bezpieczeństwo w tym regionie kształtować. Kongres bezpieczeństwa też nie służy jakimś wytworzeniu czegoś konkretnego, no bo nie takie jest zadanie kongresów, tak? To nie jest obróbka ze skrawaniem, ale właśnie możliwość porozmawiania na dane tematy, wymiany doświadczeń, wymiany kontaktów bardzo często w sytuacjach później kryzysowych owocuje właśnie tym, że ta ścieżka kontaktu może być o wiele mocniej, o wiele bardziej skrócona. No i dyskutujemy cały czas na temat tych rozwiązań, które są. Mnie bardzo zawsze cieszy to, że podczas kongresu padają mocne stwierdzenia, że faktycznie to jest miejsce, w którym ludzie nie boją się mówić, że coś nie działa, bo to też temu właśnie ma służyć, żeby po prostu powiedzieć sobie uczciwie, że to robimy dobrze, ale to i to trzeba poprawić. I tak też było w poprzednich edycjach kongresu. Mam nadzieję, że również będzie taki jutro.
3: Biorą udział w tych spotkaniach także samorządowcy, no bo to można powiedzieć, że oni są zawsze na pierwszej linii, jeżeli dochodzi do jakichś zagrożeń.
4: Tak, zawsze jest bardzo duża reprezentacja wójtów, burmistrzów, starostów, a to właśnie na nich, zgodnie z zapisami ustawowymi, spoczywa, no właśnie tak jak pan redaktor powiedział, ta pierwsza linia zabezpieczenia, właściwie dotycząca każdego kryzysu.
3: A oni są już przygotowani? Tak, bo pamiętam, że odbywały się cyklicznie szkolenia właśnie samorządowców, podczas których sporo mówiono o procedurach, o tym, jak powinni reagować, co powinni zrobić. To przynosi wymierny efekt?
4: Mam nadzieję, że tak i o tym również będziemy rozmawiać właśnie podczas jutrzejszego kongresu, ponieważ jedna z dyskusji panelowych będzie poświęcona właśnie przygotowaniu samorządów zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej na sytuacje kryzysowe. Oczywiście, no, truizmem byłoby powiedzieć, że każda gmina jest dobrze przygotowana. Jedne są przygotowane lepiej, drugie gorzej. Są to oczywiście efekty działań również systemu. Jedna gmina ma na przykład, nie wiem, pół etatu, który ma się zajmować zarządzaniem kryzysowym, a druga gmina będzie miała na przykład cały wydział czy biuro, tak? Więc jest tutaj pewna nierównomierność. Oczywiście w zależności, gdzie ta gmina się znajduje, przygotowuje się na różne zagrożenia. No, w jednych występuje na przykład zagrożenie powodziowe, w innych gminach takiego zagrożenia nie będzie. Jedno jest na pewno obiecujące i to w skali kraju. Wraz z powstaniem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej dużo się zmieniło. Oczywiście skala zaniedbań w tym zakresie w Polsce na przestrzeni ostatnich 40 lat była tak gigantyczna, że no nie możemy oczekiwać, że te zaległości nadrobimy w ciągu roku, dwóch czy pięciu, ale na pewno dużo się już zmieniło, no i to cały czas ewoluuje.
3: A co z obroną cywilną? No przez lata, jeszcze pamiętam, gdy chodziłem do szkoły i były poprzednie klęski żywiołowe, no to obrona cywilna była wskazywana jako ta instytucja, która powinna wziąć na siebie ciężar pomocy ludności. Później to się zmieniło, bo właściwie ta obrona cywilna chyba przestała trochę istnieć.
4: Wszyscy o tym zapomnieli.
3: A dzisiaj udaje się ją odbudowywać?
4: Powoli tak. Mamy odpowiednie narzędzia i właśnie tutaj ta ustawa jest tym głównym narzędziem, które pozwala. Wraz na mocy tej ustawy idą za tym środki, więc każdy szczebel samorządu jest doposażany w różnego rodzaju sprzęty, finansowane ze środków właśnie z obrony cywilnej. Oczywiście, szanowni państwo, no tutaj troszeczkę działamy niekiedy po omacku, tak? No z racji tego, że po prostu zaniedbano ten temat i to również widzimy chociażby na podstawie nowelizacji ustawy o obronie cywilnej, jak ta ustawa żyje, tak? Że to nie jest martwy zapis, czyli stworzyliśmy jeden akt prawny i jego się sztywno trzymamy. Nie, on co chwilę jest nowelizowany właśnie dlatego, że dochodzą coraz nowe to doświadczenia i trudności z realizacją zadań dotyczących obrony cywilnej. Ciężko powiedzieć jednoznacznie, że ta obrona już dzisiaj istnieje, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby faktycznie te nasze możliwości zwiększyć i je zwiększamy.
3: A docelowo sytuacja ma się zmienić o tyle, że jak dzisiaj przychodzi powódź, to wszyscy patrzą w stronę Wojsk Obrony Terytorialnej albo w ogóle regularnej armii, a w przyszłości, no to będziemy patrzyli w stronę obrony cywilnej?
4: Myślę, że gdy przychodzi jakiś kryzys cywilny, jak powódź, to wszyscy patrzą przede wszystkim w stronę Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopiero w dalszej kolejności ewentualnie Wojsk Obrony Terytorialnej. I jeszcze przez długi czas, moim zdaniem, to się nie zmieni, ale tak jak powiedziałem, jest to po prostu wina tych dziesiątek lat zaniedbań w tym zakresie, że zawsze na pierwszej linii w sytuacji kryzysu środowiskowego, naturalnego będzie Straż Pożarna, w przypadku bezpieczeństwa będzie to policja, ratownictwo medyczne, a w dalszej kolejności oczywiście wojsko.
3: Mówiono, że największą słabością, jeżeli chodzi o ten system ochrony ludności, to było ostrzeganie tejże ludności. I choć głośno tutaj było chociażby ostatnio o alarmach wysłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bezpieczeństwa. Udało się poprawić funkcjonowanie tego systemu w Pana ocenie?
4: Moim zdaniem tak. Szczególnie po tych ostatnich wydarzeniach, gdzie ten alarm w ogóle nie przyszedł, no dzisiaj widzimy, że te alarmy przychodzą. Oczywiście dla części obywateli, szczególnie z ściany wschodniej, gdzie te alarmy są najczęściej ogłaszane ze względów geograficznych, jest to na swój sposób męczące i również widzimy w przestrzeni internetowej różnego rodzaju komentarze, że przychodzi alarm, za chwilę ten alarm jest odwoływany. No ale szanowni państwo, tak to właśnie ma działać, tak? Ja wiem, że obywatel bardzo często chciałby dostać jedną konkretną informację na 100% pewną, tylko że w bezpieczeństwie, gdy już mamy potwierdzenie informacji na 100%, zazwyczaj już jest za późno na działanie, tak? Dlatego też musimy wymagać od siebie, jako obywateli, pewnej wiedzy i zmiany podejścia po prostu do czasów, w których przyszło nam żyć. Uważam, że wraz z tymi zapowiedziami premiera i ministra spraw wewnętrznych, że te alarmy, czy te alerty zostaną zmienione, ten system ewoluuje i on jeszcze przez długi, długi czas będzie się zmieniał. Proszę pamiętać, że sytuacje, którymi dzisiaj się spotykamy, czyli zagrożenie napadu powietrznego, no w historii Polski właściwie nie występowało, tak? My musimy się zwyczajnie tego nauczyć i uważam za pewnego rodzaju niegodziwość ze strony obywateli, że wymagają od rządu, niezależnie jakiego, jaki rząd by był, czy obecny, czy jakikolwiek inny, sformowany przez inną partię polityczną, uważam za pewnego rodzaju niegodziwość oczekiwania konkretnego rozwiązania tu i teraz na 100% pewnego. No niestety, sfera bezpieczeństwa tak nie działa i my również jako obywatele musimy być przygotowani do czasów, w których żyjemy, a te czasy niestety są trudne.
3: No właśnie, bo to jest tak, że z reguły rzadko się zdarza, że ostrzeżenie materializuje się później w postaci na przykład ataku dronowego na terytorium Polski. No i bardzo dobrze, niech to jakby pozostanie. Ale to pewnego rodzaju frustrację może budzić, tak?
4: I prawdopodobnie będzie jeszcze budziło tą frustrację, bo te alarmy będą przychodziły
3: w środku nocy na przykład.
4: Tak, wraz z pojawieniem się zagrożenia, czyli potencjalnym kierowaniem środków napadu powietrznego w stronę polskiej granicy. One zostaną odwoływane i wraz z kolejną falą, musimy pamiętać, że Rosjanie atakują Ukrainę właśnie falami, chociażby po to, żeby zmęczyć obronę przeciwlotniczą ukraińską, tak, czyli żeby oni się wystrzelali, mówiąc kolokwialnie, na pierwszej fali nalotu i kolejna fala już będzie miała większą skuteczność, będą przychodziły kolejne alerty RCB informujące o tym, że jest zagrożenie. W Ukrainie działa to dokładnie tak samo.
3: Doktor Bartosz Maziarz jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się oczywiście do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 29 minut po godzinie 8 o tej porze. Po raz kolejny wyjeżdżamy na opolskie drogi.
1: A to oznacza, że Kuba Bielo powie nam, jak wygląda sytuacja.
2: Autopilot Radia Opole.
3: No a sytuacja wygląda już zdecydowanie luźniej, ale nie oznacza to, że wciąż nie notujemy problemów podczas przemieszczenia się w stolicy regionu. Skrzyżowanie Wojska Polskiego z Jemodlińską, pewne problemy także na 1 maja. Braci Kowalczyków w kierunku centrum, tutaj najgorzej przy fragmencie, gdzie mamy roboty drogowe, czyli dojazd do ulicy Mieszka I. Gęsto na obwodnicy północnej Opola, jeżeli chodzi o drogi blotowe, to jeszcze pewne problemy od strony Zawady. No i dalej na odcinku Węgry-Jełowa, tutaj na drodze krajowej 45 mierzymy się z wahadłami. Dodatkowo w brzegu Chocimska, Armii Krajowej 3 maja, no i Kędzierzyn-Koźle, Rondo Milenine, Racławicka i Łukasiewicza. To punkty, gdzie problemy, a czwórka w porządku.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: System bezpieczeństwa na wypadek wielkiej wody jest dziś w opolskim lepszy, co nie znaczy, że doskonały, przyznał w porannej rozmowie Radia Opole dr Bartosz Masiarz. To dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego. Tak odnosi się do powodzi z 2024 roku. Na ile jesteśmy gotowi, to zweryfikuje oczywiście kolejne zagrożenie powodziowe. Największym wyzwaniem w ocenie naszego gościa wydaje się łączność. Pytany o rozpoczynający się w czwartek Regionalny Kongres Bezpieczeństwa Województwa Polskiego. Dr Masiarz twierdzi, że takie spotkania ze względu na wymianę doświadczeń między służbami, ale też samorządowcami są bardzo potrzebne. Najważniejsze wnioski pokazują, w których aspektach jest najwięcej do zrobienia. Gogolin chce mieć kryte lodowisko. Samorząd ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy całorocznej płyty o wymiarach 20 na 40 metrów z zapleczem sanitarnym, szatniami, magazyna sprzętu oraz miejscem ostrzenia i wypożyczania łyżew. W sporcie o 9 zapraszam. Czwarta wygrana biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Dziś po drugiej stronie siatki staną Bułgarzy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na termometrach mamy teraz 16 stopni, a będzie zdecydowanie cieplej, bo dzisiaj 25 stopni ma być na termometrach. Oj, trzeba będzie pobiegać. No. Ty biegasz coś?
0: Biegam, skaczę, latam, pływam, recytuję.
5: Kolana ratuję.
0: Recytuję, tańczę, śpiewam, garnki lepię, cnotę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Miałeś zapytać, co ty pleciesz?
5: Co ty pleciesz?
0: No plotę. Też czasami mi się zdarza.
5: To był ten dowcip przygotowany?
0: Nie. Dopiero nad nim myślę.
5: A, no dobra, to wrócimy do tematu.

0: muszę przyznać, że uwielbiam to nagranie The Weather Girls w Radio Pola. It's Rain Man. Leje, człowieku, leje, ale to dopiero będzie lało, jak już to wieczorem w stolicy województwa opolskiego.
1: Nie jest It's Rain Man, tylko It's Raining.
0: Ing. No jeszcze tam się znasz.
1: Widzisz, ale na fotografii się nie znam, za to bociany się znają, bo naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można ocenić fotografie wykonane przez boćki.
0: Ptaki wyposażone są w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące zdjęć, do których oceny w celach naukowych zapraszają naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego i Grupy Silesiana.
1: Uruchomiona platforma Stork Lens Survey pozwala każdemu anonimowo w trakcie internetowej ankiety ocenić 30 losowo wybranych zdjęć wykonanych przez kamery zamocowane na bociany.
0: No i ta ocena jest kolejnym elementem szerszego projektu monitorowania i ochrony bocianów, tak powiedział profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu w Poznaniu.
2: Z bocianami wiadomo, jak jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego dajemy ludziom do oceny te fotki.
1: Ornitolog zaznacza, że to pierwszy projekt na świecie, w którym ludzie mogą oceniać zdjęcia wykonane przez kamery znajdujące się na ptakach.
0: Podobny projekt przedstawili już wcześniej Amerykanie. Wtedy jednak do oceny udostępniono zdjęcie kosmosu wykonane przez teleskopy.
2: Sami nie jesteśmy w stanie ocenić takiej masy zdjęć, ale możemy je udostępniać różnymi partiami ludziom. Taka ankietka zajmuje raptem 5-7 minut. Oczywiście jest dobrowolna, bezpłatna i wszystko inne. Bardzo zachęcamy właśnie nie specjalistów bocianich, nie specjalistów ptasich, żeby nam pomogli w tej ocenie.
1: Kamery na ptakach.
0: No tak, ale my od razu weszliśmy na tę platformę, na której można zobaczyć te zdjęcia. No i rzeczywiście to, co te ptaki potrafią zrobić, no to od razu powoduje, że inaczej patrzy się na te ptaki.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 12 minut będzie godzina 9, a my mamy w Radiu Opole nową idolkę. To Monika Matuszkiewicz-Biel, która jest razem z nami w studiu. Cześć, Monia.
2: Dzień dobry.
1: Ogromne gratulacje za nagrodę, którą wczoraj odebrałaś w Warszawie. Dostałaś tytuł idola. Opowiadaj dlaczego, co, jak i kiedy.
2: Tak.
3: I co musiałeś zaśpiewać?
1: No właśnie.
2: Przede wszystkim dziękuję i dobrze, że to nie był ten program telewizji, no bo bym na pewno nie otrzymała idola.
1: Nigdy nie dostaję do idola, ale spokojnie,
2: no,
1: dostałaś.
2: Wszystko przede mną, proszę, jeszcze nie wiem. Ale nie, tego nie będę próbowała. Konkurs Idol to jest konkurs organizowany przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem, która działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Ja zostałam nominowana tutaj jako jedna z trzech osób w kategorii media w konkursie regionalnym. I w konkursie regionalnym udało się zająć pierwsze miejsce i później jak się udało zająć pierwsze miejsce, to zostałam wrzucona do puli ogólnopolskiej.
1: Mm-hmm. I tutaj no też i trzeba tak było stało, głosować na swoją idolkę.
2: Ogólnopolskie, mm-hmm. Okazało się, że siła Facebooka i siła anteny też naszej, gdzie mówiliśmy o tym, że jestem nominowana, no sprawiła, że ludzie głosowali, klikali. Mm-hmm. No i wczoraj odebrałam nagrodę.
3: No to rewelacja.
2: Co jeszcze dla mnie jest takim w sumie, jeszcze chyba się nie pogodziłam z tym, nie wiem, chyba dopiero jak powieszę sobie dyplom nad łóżkiem.
3: Ale to powiedz nam teraz, za co ty, na co myśmy głosowali, za co zostałaś doceniona?
2: Zostałam doceniona przede wszystkim za to, że w programie Rusz się z Radiem Opole. Od razu zachęcam do słuchania w niedzielę o godzinie 8.20.
1: Mm-hmm. To mówiłam ja, Monika Matuszkiewicz.
2: Tak, tak, który prowadzę razem z naszym kolegą redakcyjnym Witkiem. Robimy, poruszamy tematy

0: tacy ludzie, którzy jak chcą, to wtedy nie ma granic.
1: Dokładnie tak i tak też się stało, kiedy poszłam na fitness dla osób niewidomych i muszę powiedzieć szczerze, że sama się zachęciłam do tego, żeby tam chodzić, bo naprawdę pani tak świetnie prowadzi z tymi osobami, że, no, że aż się chce. Później był jeszcze turniej gier planszowych, też dla osób słabowidzących i niewidomych, co się okazało, że w planszówki po prostu są mistrzami.
2: Niesamowita sprawa, prawda?
1: Dokładnie tak.
2: To jest tak, że po prostu niepełnosprawność nie jest żadnym ograniczeniem dla chcącego, a Monika do tego uprawiania sportu także takie osoby zachęca. Gratulujemy ci raz jeszcze, Monia. Bardzo się cieszymy, że mamy nową idolkę na pokładzie Radio Opole. To przypomnij jeszcze, kiedy można słuchać twojego programu?
1: O 8.20 rusz się z Radiem Opole, ale mam nadzieję, że nie na tym skończymy z niepełnosprawnością. No to taki apel w stronę tam dołu.
2: To w takim razie jesteśmy zachęceni do słuchania. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: patrzę na zegarek i już wiem, że za 3,5 minuty będzie godzina 9 i wtedy, wiesz co będzie?
1: Co będzie?
0: Będzie się kończył serwis drogowy, a potem się zaczną wiadomości, a potem będą wiadomości sportowe.
1: A wiesz co będzie w wiadomościach sportowych? Bo ja wiem, że będziemy mówić o siatkarzach, którzy świetnie sobie radzą. Dzisiaj będą grać z Bułgarami. Bardzo mocno trzymamy za nich kciuki.
2: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
3: Autopromocja.
2: Z Twoim Radiem Opole powrót z pracy mija dużo szybciej. Przy świetnej muzyce i sprawdzonych informacjach. Również z dróg naszego regionu. Twoje Radio Opole. Od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Zaprasza Dawid Rajwa.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
8: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
7: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
8: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
7: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
9: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl. Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
10: Budowlanych do centrum wciąż mocno zatłoczona, dalej Oleska do Habru, Wozimska do Katowickiej, no i Krapkowicka do Spychalskiego i Braci Kowalczyków do Mieszka Pierwszego. To są punkty, gdzie mimo tego, że już prawie 9 na zegarze, tracimy cenne sekundy. W kwestii dojazdówek od Zabady i Lędzin, wahadła na DK45 to trasa do Kluczborka. Utrudnienia na czwórce, 213 km w kierunku Katowic to wysokość Lewina Brzeskiego. Utrudnienia spowodowane remontem mostu, zajęcie prawego wolnego pasa ruchu w kierunku Katowic i mamy tam ograniczenie do 80. No i dalej 231 km tu wysokość Ochodza, również w kierunku Katowic. Drogowcy zajęli lewy pas. Roboty do godziny 11.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
1: A my dzisiaj mamy środę, to jest 16 dzień września, na zegarach już godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje z kraju, ze świata i z naszego regionu.
11: A w wiadomościach ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Bartosz Maziarz. Pytanie, na ile poprawił się standard bezpieczeństwa opolszczyzny po powodzi 2024. W sporcie czwarta wygrana biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Dziś po drugiej stronie siatki staną Bułgarzy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi Jacek Rudnik.
11: System bezpieczeństwa na wypadek wielkiej wody jest dziś w Opolskiem lepszy, co nie znaczy, że jest doskonały. Wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole dr Bartosz Maziarz, to dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego. Tak odnosił się do powodzi z 2024.
12: Wydaje mi się, że dzisiaj te procedury zadziałały już by lepiej. Oczywiście no możemy tutaj sobie teoretyzować, tak, bo na szczęście na razie nie mamy żadnego zagrożenia powodziowego, ale w moim odczuciu faktycznie ten system stał się lepszy. To nie znaczy, że on jest doskonały, bo prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy doskonałości. Jeżeli miał udzielić jednej konkretnej odpowiedzi, tak, jest lepiej.
11: Na ile jesteśmy gotowi, to zweryfikuje oczywiście kolejne zagrożenie powodziowe. Największym wyzwaniem w ocenie naszego gościa jest łączność dość. Monopol na dziś ma praktycznie system Starlink, co pokazuje także wojna w Ukrainie. Jest na tym systemie oparte praktycznie całe zarządzanie kryzysowe na świecie. W wiadomościach o 10 zapytamy eksperta o czwartkowy Regionalny Kongres Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego.
13: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
11: Rząd zajmie się dziś poprawionym projektem ustawy o podatku od zysków osiągniętych przez koncerny paliwowe. Na razie pomysł skutecznie blokuje prezydent Nawrocki. Rząd mówi, chcemy, ale nie możemy. Opozycja natomiast apeluje o stałe obniżenie podatku na paliwa z 23 na 8%, tak jak działało to w programie Ceny Paliwa Niżej. A minister finansów Andrzej Domański pyta z kolei, jak ma to wytrzymać budżet. Na końcu tych przepychanek kierowcy 8 zł za 95 i prawie 9 za olej napędowy.
13: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
11: Jeszcze blisko 130 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka w Opolskiem. Bez nich dotarcie do potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje także liderów, którzy pokierują swoje zespoły. Jak włączyć się w tę szczytną akcję, przedsięwzięcie można sprawdzić na stronie Szlachetnej Paczki. Już za niespełna godzinę przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Nysie odsłonięcie pomnika obrońcom Nysy Powódź 2024. Monument upamiętnia heroiczną walkę mieszkańców, wolontariuszy i służb, które ratowały przed 2 laty miasto przed wielką wodą. Na miejscu będzie Adam Wołek. Zdjęcia monumentu będą rzecz jasna także na stronie Radia Opole.
13: Światowe agencje informują.
11: 5 osób zginęło, 7 zostało rannych wskutek rosyjskiego ataku na ukraiński autobus w obwodzie Dniepropietrowskim. Szef tamtejszej obwodowej administracji wojskowej Aleksandr Hanża przekazuje, że Rosjanie zaatakowali dronem autobus wykonujący regularny kurs w tym rejonie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w Strasburgu w południe orędzie o stanie wspólnoty. To jest takie coroczne przemówienie podsumowujące sytuację w Europie i wyznaczające także priorytety działania na najbliższe miesiące i także lata.
13: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
11: 3 minuty po 9.
13: Sport w Radiu Opole.
14: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy Siatkarzy. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0 w setach do 20, 13 i 22 i było to ich 4. zwycięstwo. Mecz ocenia Kamil Semeniuk, przyjmujący biało-czerwonych.
15: Fajnie, że wygraliśmy kolejne zwycięstwo bez straty seta z bardzo trudnym i mocnym rywalem. Jesteśmy na pewno zadowoleni, ale nie jesteśmy jacyś, nie wiem, hura optymizmie, bo gramy jeszcze jutro ostatnie spotkanie z reprezentacją Bułgarii, u nich na ich terenie. Będzie pełna hala, dużo emocji, także będzie kolejna okazja, żeby zagrać ciężkie spotkanie przed późniejszą fazą.
14: Dzisiaj podopieczni trenera Nikoli Grwicza zagrają z Bułgarami. Początek o godzinie 18. Niezależnie od wyniku tej konfrontacji, Polacy zajmą 1. miejsce w grupie B. Zmieniamy temat. Hokeiści GKS-u Tychy imponująco rozpoczęli nowy sezon Ekstraligi. Mistrzowie Polski pokonali przed własną publicznością pod hale Nowy Targ 10-1. W pozostałych wtorkowych meczach również lepsi okazali się gospodarze. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1, Zagłębie Sosnowiec z Krakowią 4-1, GKS Katowice z STS-em Sanok 5-1, a Energa Toruń z JKH GKS-em Jastrzębie 8-0. Teraz futbol. Real Madryt pokonał na wyjeździe Elche 3-2 w 6. kolejce hiszpańskiej La Ligi. Bramkę na wagę 3 punktów w doliczonym czasie gry zdobył Espi. W innych wtorkowych meczach Rayo Vallecano pokonało Espanyol Barcelona 2-1, a Alaves przegrało z Walencją 0-1. Liderem jest Barcelona. Pozostajemy przy futbolu. Piłkarze Rakowa Częstochowa przegrali u siebie Zagłębiem Lubin 2-3 w zaległym meczu z 3. kolejki Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy zdobyli Marko Bulat i z rzutu karnego Patryk Makuch, a dla gości Michał Nalepa, Marcel Reguła i Damian Michalski, mówi napastnik zwycięskiej drużyny Filip Szymczak.
16: Wiadomo, że taka bramka stracona do szatni jest czasami niepotrzebna, to jest taki newralgiczny moment, ale w szatni padło kilka mocniejszych słów, zmotywowaliśmy się jako zespół. Fantastyczne uczucie jest to, żeby odwrócić los spotkania i wygrać w takim stylu.
14: W drugim wczorajszym meczu Górnik Zabrze wygrał na wyjeździe z Koroną Kielce 2-0. Zabrzanie prowadzi w tabeli, mają 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa i Lechem Poznań.
13: Pogoda.
1: Mamy 14 stopni na opolskich termometrach. Nie, poprawka. Taka temperatura to była pół godziny temu. Teraz już mamy 17 stopni.
0: Magda,
1: i ta temperatura rośnie. Sam się odśwież. 25 stopni dzisiaj. I odśwież się ode mnie. 25 stopni dzisiaj mamy mieć na opolskich termometrach. Do tego też dużo słońca w całym województwie opolskim, ale wieczorem ma zacząć padać deszcz.
0: No dobra.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jak ty sobie grabisz, jak ty sobie grabisz. Ja ci zaraz zrobię osotogari.
0: Jak Stasiu w piaskownicy sobie grabię.
1: A potem iso i nagę.
0: A ja wszystko wiem, co ty mówisz do mnie.
1: Nic nie wiesz, nic się nie znasz. Ale zaraz wszystko to wyjaśnimy.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut po godzinie 9. Każdy ze słuchaczy Radia Opole, który uważnie śledzi to, co dzieje się w relacjach między mną a Kacprem, ten wie, że ja czasami mam ochotę zamordować mojego kolegę i każdy stąd mnie uniewinni. Przed chwilą się odgrażałam, że jak będzie komenda Hadzimy, to ja się naprawdę posunę do rękoczynów i zrobię ci ipon.
2: Ja umiem mówić jak Skorpion w Mortal Kombat.
1: Czyli jak?
2: Get over here.
1: A w naszym studiu już goście Anna Chodakowska, prezes klubu judo AZS Opole oraz trener judo Mateusz Kozłowski. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w Radiu Opole.
3: Dzień dobry.
1: A państwo ze sobą przynieśli medal i Kacper mnie prosił, żeby go mu dać, ale ja się boję, że Kacper to go zepsuje. Co to takiego jest? Co to za medal, który ja teraz trzymam w rękach? Pani Aniu.
3: Jest to medal imprezy, która przed nami w nadchodzący weekend. Jest to memoriał Edwarda Faciejewa, 10. Odbywać się będzie w opolskiej, tradycyjnie w opolskiej Stegu-Erenie. Skoro Edwarda Faciejewa, znaczy się, że to są zawody judo. A skoro 10, to znaczy, że już po raz 10 organizujemy imprezę i zawody, której, a nazwa ta ma na celu upamiętnić osobę założyciela klubu judo AZS Opole, wieloletniego szkoleniowca, wychowawcę dzieci i młodzieży, pana Edwarda Faciejewa.
4: No, Edward Faciejew to jest absolutna legenda.
1: Tak,
4: jeżeli...
1: oczywiście. 50 lat klubu judo AZS Opole, na tym medalu tak mamy napisane.
3: I to jest dodatkowa okoliczność, ponieważ nasz klub w październiku w tym roku ma jubileusz 50-lecia swojej działalności. No i nie wiem, kiedy to minęło, bo ja z tym klubem jestem 47 lat.
1: Pani Aniu, pani sama to jest też chodzącą legendą judo kobiecego w naszym kraju, a także w Europie, bo przecież pani wiele medali ma na swoim koncie. A pan Mateusz, no to się może uczyć od najlepszych, chociaż sam też już jest trenerem, prawda? A z Edwardem Faciejewem pan trenował?
5: Trenowałem, zgadza się.
1: Jak to jest?
4: Ale kto nie trenował, pod takiego Edwardem Faciejewem?
1: Było być takim
5: na
1: uczniem.
5: Pewno było ciężko. I nie tylko pod względem zawodniczym, ale ogólnie stawiał nam bardzo dużo wymagań. I to jako uczniowie, bo zawsze stawiał na naukę na pierwszym miejscu, a dopiero później byliśmy zawodnikami. Moją ulubioną taką historyjką jest to, że potrafił nam pisać o 5 rano, że o 10 jest trening i cała grupa 30-osobowa była na tym treningu. Nieważne, czy to piątek, świątek, czy sobota, zawsze byliśmy na treningu.
1: Nie było zmiłuj.
5: Nie było zmiłuj.
4: Nie, ale to jest coś niesamowitego, bo to uczy potężnej dyscypliny, prawda?
5: Zdecydowanie tak.
3: Cierpliwości. Po prostu cierpliwość.
1: O tych zawodach, o memoriale Edwarda Faciejewa jeszcze będziemy mówić w porannym programie Radia Opole, ale też zapytamy, dlaczego warto jest trenować judo. No i czy to jest dyscyplina, w której rodzice czasami przeszkadzają, czy pomagają. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy z Anną Chodakowską i z Mateuszem Kozłowskim z klubu Judo AZS Opole. Przed nami memoriał Edwarda Faciejewa. Rozmawiamy o tym, bo chcemy się zastanowić nad tym, czy judo to jest sport dla każdego. Czy judo to jest coś, co można polecić dzieciom w każdym wieku?
1: No bo właśnie, bo jest taki stereotyp, że jak wyślę dziecko na judo, no to ono tam na dzień dobry, na pierwszych zajęciach będzie przerzucać przez barierki swoje kumpele i kumpli.
2: Judo to jest sport dla każdego dziecka, dla każdego dziecka i na przestrzeni 30 lat zmieniło się podejście, bo kiedy 30 lat temu kojarzyło się to z dyscypliną, która jest kontuzyjna, tak dzisiaj to lekarze kierują i fizjoterapeuci dzieci na zajęcia judo, dlatego że one dają bardzo wszechstronny rozwój ogólny dziecka i motoryczny. Rozwija wszystkie zdolności motoryczne bardzo równo i wszechstronnie.
1: Ale również sensorycznie.
2: Dokładnie tak. I koordynacja. To wszystko jest bardzo ważne w przyjaznych warunkach, bo dzieci polskie, kontrolowanych i przyjaznych, dzieci polskie ćwiczą na amortyzowanym podłożu i wspaniałych matach tatami. Dzieci w Afryce ćwiczą na klepiskach, na ziemi ubitej. Naprawdę, a i ćwiczą.
1: A czy taka 4,5-letnia, nie wiem, Jagna mogłaby również dołączyć?
2: To znaczy, my zaczynamy od 5-6 roku życia, dlatego,
0: ale jak
2: że...
0: jak tatuś jest zdolny, to się i córka nada.
2: Dlatego, że to jest
1: indywidualna sprawa.
0: To tym bardziej.
2: Chodzi tu też o taką umiejętność funkcjonowania w grupie i trzeba mieć pewną jakby dojrzałość, prawda? Nikt od razu nie rzuca, natomiast w judo zaczynamy w treningach i zajęciach judo dla dzieci. Zaczynamy przede wszystkim od zabaw i ćwiczeń, które powodują, że one będą umiały bezpiecznie się przewrócić. Na bok, do tyłu, do przodu.
0: A jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, jak mówią
2: górale. Dokładnie tak, ale chodzi o to, żeby bezpiecznie. Pierwszy odruch człowieka wcale nie jest bezpieczny i tego uczy judo. Poprzez powtarzanie, nawyki. A nawyki zostają do późnego wieku, do starości i się też przydają.
0: Panie Mateuszu, a proszę powiedzieć tak, z ręką na sercu, czy pan większą pracę musi wykonać w uczeniu samych judoków młodych, czy w wychowywaniu ich rodziców?
3: Ja mam to szczęście, że w judoków, zdecydowanie judoków.
0: Dramatyczna odpowiedź?
3: Nie, prawdziwa, przede wszystkim prawdziwa. Wśród rodziców mam bardzo fajne, bo prowadzę kilka grup i mam super rodziców, myślę, że na każdej grupie. Co prawda dwie mam nowe grupy, więc tu się dopiero poznajemy, ale w tych, które mam już stałe, to myślę, że z ręką na sercu mogę powiedzieć, że na rodziców zawsze mogę liczyć, że są wsparciem dla dzieci swoich, dla mnie również też i myślę, że...
1: Pięknie to przeczytałeś z kartki.
0: A jaka jest generalnie rola rodziców?
1: To jest bardzo ciekawy temat, który poruszymy już za chwilę w Radio Opole.
4: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
5: Reklama.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
6: Słyszałaś o kampusie jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Po reklamie.

0: najbliższą sobotę w Stegu Arenie. 10. Memoriał Edwarda Faciejewa w Opolu. W naszym studiu prezeska klubu środowiskowego Judo AZS Opole Anna Chodakowska oraz trener tego klubu Mateusz Kozłowski. Czy rodzice są mile widziani podczas tego memoriału? Mam na myśli rodziców zawodników, którzy będą brali udział w zawodach.
1: Rodzice są mile widziani. Ale zwłaszcza, że rodzice są również współorganizatorami tej imprezy, więc trudno, żeby ich nie było.
0: Tak, tutaj już licytują, kto przyniesie babeczki, a kto przyniesie chleb tostowy.
1: Tak. Natomiast dzieci reagują różnie. Niektóre czują wsparcie, a niektóre czują się tym speszone i wolą startować na zawodach bez rodziców.
2: A wy też musicie czasami przystopować takich rodziców, którzy tam uważają, że są lepsi niż trener?
1: To znaczy staramy się, bo rodzice nie zawsze rozumieją, ale zawsze pełnią rolę wspierającą. I tak naprawdę bez rodziców trudno jest o dobrego zawodnika. Już mówię o poziomie powiedzmy juniorskim czy seniorskim, ale również na poziomie dzieci. To wsparcie rodzica jest bardzo potrzebne. Rodzice nie zawsze to rozumieją w momencie, kiedy przychodzą do klubu, ale to jest właśnie rola trenera i rola klubu, że oprócz pracy z dziećmi również współpracują z rodzicami, bo to jest współpraca.
0: Zastanawiam się, czy na takich zwykłych, codziennych treningach, które są kilka razy w tygodniu, to czy rodzice powinni w nich brać udział, czy nie? Czy zostawić dziecko samo trenerowi, niech trener pracuje z tym dzieckiem?
3: To zależy, tak naprawdę. Zwyczajowo jest tak, że grupy, które się dopiero zaczynają, to są rodzice prawie na każdym treningu. Czasami mi to przeszkadza w pracy, bo dzieci legną do rodziców od razu. Ale i właśnie wtedy ci rodzice zawsze pytają, czy mogą zostawić, czy coś, bo muszą coś załatwić. Ja mówię, oczywiście mogą załatwić. Grupa, która już jest stała, to raczej rodzice po prostu mają ten czas bez dzieci i załatwiają jakieś tam swoje sprawy życia codziennego, więc tak naprawdę to
0: no
3: wszystko...
0: Mają czas, żeby skoczyć do jednego sklepu, do drugiego sklepu, tutaj jakąś sprawę jeszcze załatwić, a no dziecko dokładnie. W tym czasie po prostu trenuje i ma się świetnie, jest dobrze zaopiekowane. Mamy 50-lecie klubu Judo AZS Opole. Jak klub sobie radzi przez te ostatnie 50 lat, a raczej chcę zapytać, jakie są szanse na to, że będziemy mieć takich topowych zawodników, którzy będą mogli pójść w ślady pani prezes?
1: No to jest zawsze zagadką. I nawet w tych dekadach, w których te sukcesy mieliśmy, to tak naprawdę przed nimi nigdy nie byliśmy ich pewni. Zawsze się pracowało, dążyło się do celu, prawie nieosiągalnego często, i to dawało postęp. A tutaj no wszystko, sprawa jest otwarta i złożona, ponieważ są nowe dzieci, nowi trenerzy, nowe hale, wszystko jest nowe, więc musimy to budować.
2: Do tej rozmowy powrócimy już za chwilę w Radio Opole.

0: Radio Poleza Kwadrans, będzie godzina 10 i Magdalena uznała, że będziemy teraz robić judo.
1: Tak, będziemy teraz robić judo, a pani Ania Chodakowska i pan Mateusz Kozłowski będą nas tego judo uczyć. Od czego się w ogóle powinna zacząć taką pierwszą lekcję?
0: Zacznijmy od tego, że Magda myśli, że ja jej się dam.
1: No właśnie, Kacper się jak żołnierz nigdy nie poddaje nawet szczepieniom.
0: Tak.
1: Od padów się zaczyna, no ale
2: a w zasadzie, żeby się zacząć uczyć padów, to od przewrotów.
1: Od przewrotów.
2: Przewroty prowadzą do nauki padów, a dopiero potem rzucamy się.
1: Zgodnie z zasadą, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. No ale my spróbujemy już jednak od konkretnych chwytów, od konkretnych technik. Ja znam takie na przykład pojęcie jak osotogari, takie coś jest, ogoshi, sushi. No i inne rzeczy. Od czego zaczynamy, panie trenerze?
3: No to zależy, kto robi.
1: Ja robię.
3: No to...
1: Kacper pada.
3: Kacper pada. No to lewą stronę uchwyt, więc lewa ręka na wysoko na kurtce, na barku albo za kurtkę, prawa ręka za kołnierz na rękawie, jak już
1: na
3: mamy.
1: Rękawie.
3: I teraz prawa noga podchodzi bardzo blisko.
1: A my będziemy tańczyć?
3: Yeah. A lewą nogą... Jak koń, gdy kopie, rzucamy.
1: Jak koń, gdy kopie.
0: Nie, bo ty masz teraz, żeby mnie kopnąć w ten.
1: Szkoda, że nie wzięłam szpilek. Dobra, i teraz powinno się zrobić taki zamach, tak?
3: Tak, zamach.
0: W sensie wymach.
1: To był zamach. Wzięłam zamach, a jednak. I?
3: Z całej siły. Dokładnie.
0: I teraz Krav Magę mogę zrobić.
2: Ja chciałam dodać, że judo to nie tylko sprawność fizyczna, ale również pewna tradycja, czyli przed techniką, po technice, przed walką, po walce, przed wejściem na salę, po wejściu.
1: Zapomniałeś
2: ukłon,
1: mi się
2: czyli rej.
1: Proszę pana.
0: No to
1: rej.
0: Ale ładnie, stań.
1: No. Rej.
0: Ale to się czołami zaraz zderzy.
1: Ale jest jeszcze taka technika bardzo lubiana przez młodych zawodników, która polega na tym, że się przewraca przez ramię, prawda?
3: Jest, tak.
1: Takie, jakiś taki przerzut. Proszę wyjaśnić.
0: No to co wyjaśnić? To pokazuj, Magda.
3: No to trzeba złapać też uchwyt, tak jak łapaliśmy wcześniej.
0: Ale tyłem mam stać?
3: Nie, przodem stoimy. I ręka prawa idzie pod... pachę prawą. Ale to jest lewa pacha.
1: A to jest lewa?
3: Lew. Aha. I zgięcie łokciowe pod pachę wchodzi.
1: Tak?
3: Tak. I się obracamy.
1: Ale w którą stronę?
0: No tak się kręć. Tak.
3: O,
0: tak.
3: Właśnie. I teraz jest rzut przez ramię.
1: I to się teraz przytulamy.
0: Tak. Ja
3: i uginamy nogi i życia.
0: I to jest znowu tańczy. Dziękujemy wam bardzo. Cześć. Stań, Magdaleno.
1: Nie tak się umawialiśmy. Nie, obrażona jestem w ogóle. Na koniec jeszcze proszę przypomnieć, kiedy mamy memoriał Edwarda Paciejewa.
2: Najbliższy weekend, sobota i niedziela. Stegu Arena. W sobotę rywalizują kategorie U11, U13, U15, a w niedzielę najmłodsi U9 i najstarsi U18. Patronat honorowy tradycyjnie nad naszą imprezą obejmuje marszałek województwa opolskiego oraz prezydent miasta Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski. I zarówno z miasta Opola, jak i województwa opolskiego od lat możemy liczyć na wsparcie przy organizacji tej imprezy, za co serdecznie dziękuję cała społeczność klubu judo AZS Opole.
1: I my też bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu Radio Opole. Anna Chodakowska i Mateusz Kozłowski z klubu judo AZS Opole byli dzisiaj gośćmi Radia Opole. A jak teraz
0: machaj ryj.

0: ciekawe sytuacje bardzo często zdarzają się nam w Radiu Opole. Potem też nie mogę przez nie spać, bo jak Kasper mnie powali na ziemię, to potem mnie łupie mnie potem w kościach.
1: Mam wrażenie, że coś mnie ominęło, ale potem na drogę chyba, tak? W mediach społecznościowych.
0: Cieszę, że cię to ominęło.
2: Chciałabyś, żebym cię też powalił, to się dogadajmy. Jasne,
1: Krzysiu, słuchaj. Ty mnie dzisiaj powalasz swoją brodą.
2: O, proszę, co zaczęło się.
1: Profesjonalnie wystrzyżono szczegóły w dzień
2: wszystkiego
1: chłopaka.
2: Nie zdradzaj, tak, bo to wiesz.
1: Szczegóły w dzień chłopaka na antenie.
2: Przeprowadzano na mnie eksperymenty.
1: Co ty nie wiesz?
2: Wizerunkowe.
0: Ale nie ma czegoś takiego jak dzień chłopaka, bo dzień mężczyzny. Przecież już to ustaliliśmy kiedyś.
2: Dobra, dobra. Każde święto jest fajne.
3: Nie, no, w dzień, ja to nas powtarzam wielokrotnie. W dzień mężczyzny mówią nam, że to na dzień chłopaka. W dzień chłopaka mówią nam, że to na dzień mężczyzny.
0: No bo dzień kobiet jest tylko raz w roku.
3: To jest dramat.
1: Ale niech zapomną o walentynkach. Oj, to wtedy się dzieje.
2: No więc właśnie, bądźcie dla nas miłe, drogie panie.
0: No to my przypominamy, że cały już czas za moment duet na fali, a my się żegnamy. Magda Szczyńska i Maciek Dudek. Dzięki za dzisiaj, do jutra.
4: Radio Opole.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, Straż Miejska.
7: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
6: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
7: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
8: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
5: Po reklamie.
1: 10 już coraz bliżej, słuchacie Radia Opole w środę. To 16 dzień września, pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
9: Zaczynamy w nich ekspert do spraw bezpieczeństwa, dr Bartosz Maziarz o czwartkowym Kongresie Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego. Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zaprasza na kolejny dzień otwarty. Sprawdzamy, co przygotowano, a na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne mówi państwu Witold Sułek.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
9: Rozpoczynamy od ważnego zapewnienia ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia w radiowej jedynce. Mówił też o szansach na niższe ceny paliw.
10: Wszystko będzie zależne od tego, co przyniosą kolejne tygodnie, na ile uda się realizować bieżące zamówienia albo poszukiwać alternatywnych dostaw. To wszystko Orlen w tej chwili robi. Podjęliśmy uchwałę na posiedzeniu rządu dotyczącą przywrócenia inicjatywy ustawodawczej związanej z obniżeniem cen paliw i podatkiem od nadzwyczajnych zysków. Mam nadzieję, że tym razem prezydent będzie kierował się interesem państwa, interesem obywateli, nie będzie wetował.
9: Poprawiona w Sejmie ustawa według zapowiedzi marszałka Izby ma być przyjęta jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej w piątek.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
9: Takie spotkania to bezcenna wymiana doświadczeń między służbami, biznesem, samorządowcami, co pozwala skutecznie reagować na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. Tak o czwartkowym, czwartym Regionalnym Kongresie Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego mówił w porannej rozmowie Radia Opole ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Bartosz Maziarz.
11: Największą wartością tego typu spotkań, jakim jest właśnie Kongres, Regionalny Kongres Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego, jest możliwość swobodnej wymiany doświadczeń. To jest właśnie stworzenie przestrzeni, dzięki której przedstawiciele służb, biznesu, administracji, nauki są w stanie skupić się na tym, jak to bezpieczeństwo w tym regionie kształtować.
9: A jedna z dyskusji panelowych ma dotyczyć przygotowania samorządów na sytuacje kryzysowe w oparciu o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Na miejscu rzecz jasna będą reporterzy Radia Opole. Najważniejsze wnioski będą także w wiadomościach.
4: Twoje źródło prawdziwych informacji.
9: Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zaprasza w sobotę na dzień otwarty. W programie od 12 do 16 m.in. obsługa kabiny kierowcy, zwiedzanie zajezdni. Nie zabraknie także zabytkowego Ikarusa, co zwykle wzbudza ogromne zainteresowania. Przypomnij, jak kiedyś wyglądały przejazdy na liniach autobusowych Opola. Dojazd na wydarzenie będzie możliwy liniami specjalnymi S1, S2 oraz linią 21.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: W swoich niedzielnych programach rusz się z Radiem Opole pokazuje m.in. jak osoby z mniejszą sprawnością mogą przełamywać bariery, uprawiać sport, zadbać o własne zdrowie. Nasza redakcyjna koleżanka Monika Matuszkiewicz-Biel zajęła pierwsze miejsce w krajowym konkursie Idol w kategorii media. Nagrodę odebrała w Warszawie podczas jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych osobom niewidomym i słabowidzącym.
5: Konkurs Idol to jest konkurs organizowany przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem, która działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Ja zostałam nominowana tutaj jako jedna z trzech osób w kategorii media w konkursie regionalnym. I w konkursie regionalnym udało się zająć pierwsze miejsce i później jak się udało zająć pierwsze miejsce, to zostałam wrzucona do puli ogólnopolskiej. Mhm. Okazało się, że siła Facebooka i siła anteny też naszej, gdzie mówiliśmy o tym, że jestem nominowana, no sprawiła, że ludzie głosowali, klikali. No i wczoraj odebrałam nagrodę. No,
9: wydaje się proste. Monika w niedzielnych programach konsekwentnie pokazuje, że bariery, jakie zdarza się, mają osoby z niepełnosprawnościami. Są raczej w głowach. Przy odrobinie determinacji, wytrwałości podejmują z powodzeniem aktywność sportową, także co znacznie poprawia standard ich życia.
4: Światowe agencje informują.
9: Trzy osoby zginęły, jedna jest poszkodowana wskutek katastrofy śmigłowca w Los Angeles. W Stanach Zjednoczonych maszyna należała do stacji telewizyjnej. Dziennikarze na jej pokładzie relacjonowali z powietrza wypadek autobusu i samochodu osobowego. To było wyjątkowo tragiczne lato na czeskich drogach, podają agencje. W lipcu i w sierpniu w wypadkach zginęło 100 osób. Statystyki za oba wakacyjne miesiące podała właśnie czeska policja. Zapraszam na 11, tam m.in. Krapkowice, gdzie powstanie specjalistyczna grupa dronowa Państwowej Straży Pożarnej.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4 po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. W najbliższy czwartek o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem.
13: Tym razem porozmawiamy o książce Delfiny i Belzebub. To już jest ostatnie wydarzenie trzeciej edycji Unikultur. Nawiązując do tytułu, pozwolę sobie trochę sparafrazować Davida Lyncha, że Delfiny i Belzebub nie są tym, czym się wydają. Rzeczywiście tytuł nie do końca może być sugestywny i wskazywać treść, ale to się rozwiązuje.
12: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, który organizuje wydarzenie. Wstęp na spotkanie jest darmowy. Zmieniamy temat. Przed nami kolejne wydarzenie w ramach projektu Tańcem, Smakiem, Kolorem, czyli cyklu spotkań i warsztatów na rzecz wielokulturowości województwa opolskiego, które odbywają się w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej w Opolu. Tym razem zaprezentowane zostaną tradycyjne stroje ukraińskie.
14: Każdy patrzy na te nasze haftowane koszule i myśli, że to jest tylko jedna koszula w kwiatki i nic więcej. Nie, to nie jest takie coś proste. Też każdy region ma swój taki wizerunek, bo na zachodniej Ukrainie mamy dużo kwiatów, a w części południowej mamy dużo winogrona. Można zobaczyć już nowoczesne takie tam te haftowane koszule.
12: Mówiła organizatorka wydarzenia. O strojach opowie Jana Glazowa, a rozmowę moderować będzie Antonina Kaliniczenko. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 18 i jest darmowe, ale obowiązują zapisy, których można dokonać telefonicznie pod numerem 407 50 12 lub mailowo na adres cdwbp@cdwbp.opole.pl.
4: Pogoda.
1: Jak cieszę się, że dzisiaj jest taka piękna pogoda, że świeci słońce. To no bym chciała powiedzieć. Od 24 do 26 stopni na opolskich termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie. Powinno być okej, tak do wieczora, ale potem nocą mogą pojawić się burze. Od 12 do 14 stopni taka będzie temperatura minimalna. Jutro od 17 do 19, czyli troszeczkę nam się po tych burzach, po tym przelotnym deszczu ochłodzi, ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle.
15: A ja powiem krótko, we wszystkich większych miastach regionu w tej chwili mamy 20 stopni na termometrach.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ale w przyszłym tygodniu widzę, że temperatura spadnie do 15 stopni maksymalnie w ciągu dnia.
15: No cóż, powolutku trzeba się z tym pogodzić, ale na razie korzystajmy z tego, co tu i teraz.
1: Ale realizator się cieszy, on po prostu wpadł w euforię od razu.
15: Co będzie miał urlop, jak będzie padać?
1: No nie wiem. Iwona Tokarska.
15: Cześć, Krzysztof Rab, Maciej Dudek z nami jest także.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
1: Po reklamie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy 18 minut po godzinie 10. Słuchacie duetu na fali, a do tego duetu, do tria właściwie dołączyła Ewelina Leksy, rzeczniczka MZK Opole. Cześć Ewelina.
2: Dzień dobry.
3: To znaczy, że jest nas czworo już teraz? Czekajcie, raz, no, dwa, trzy.
2: No i realizator.
3: Aha, dobra.
1: A macie. Kwartet okay. Słuchajcie, a w ogóle to będziemy zapraszać na wydarzenie, podczas którego będzie można wsiąść do auta za grube miliony.
2: Do taksówki za grube miliony.
1: Oj, zdecydowanie.
3: Dobrze, że nie do byle jakiego, bo to tak nawiązując do tytułu.
2: No oczywiście, do różnych.
3: Do różnych.
1: Do elektrycznego, do hybrydowego, do spalinowego.
2: Hybrydowego nie będzie, ale będzie spalinowy i będzie też taki z przeszłości.
3: Będzie.
2: I Karus.
3: Tak jest. A czy powiedziałeś w ogóle, o czym mówimy, tak? Że to chodzi o dni otwarte?
1: No to dodałeś, już wyjaśniłeś, ale no chciałam to zbudować, że to nie chodzi
3: napięcia, ja już się zgubiłem. Autobus. Po pierwsze, w jakim jesteśmy składzie, ile czas tu jest, co się w ogóle dzieje.
1: Dobra, wracamy
3: to, co się
1: na dobre tory.
3: Ewelina, opowiadaj, co się dzieje w najbliższą sobotę?
2: Dzieje się dzień otwarty. Po raz szósty zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak nasza praca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wygląda od kuchni, którzy chcieliby zobaczyć, jak to się je. Kto obiera ziemniaki, kto gotuje, a kto po obiedzie sprząta. I faktycznie trochę tak jest, bo zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani komunikacją miejską, do tego, żeby przyjechać do nas do zajezdni i zobaczyć nie tylko autobusy, ale też zobaczyć, jak wygląda praca naszych pracowników. Będzie można pójść do dyspozytora, porozmawiać z tym, który zawiaduje pracą kierowców.
3: Taki kontroler lotów, tak? Tylko
2: trochę
3: autobusowych,
2: tak,
3: kursów.
2: Tak, tylko na radarach.
3: Ma tam to wszystko, tak? Ogarnia?
2: Wszystko ogarnia. U dyspozytora faktycznie to życie autobusowe bardzo jest rozwinięte. Można podglądać na przykład autobusy. Będzie na pewno na dniu otwartym będzie można zobaczyć jakiś autobus liniowy, połączyć się z nim, bo jest taka opcja. Więc zobaczymy, jak właśnie wygląda takie zawiadowanie autobusami i kierowcami trochę. Zobaczymy, jak ta praca kierowców się zaczyna, bo to właśnie na dyspozytorni co rano pojawiają się kierowcy, odbierają teczki, części z nich

0: musi przejść badanie alkomatem, więc to wszystko będzie pokazane. Będzie można wejść do kabiny kierowcy, czyli tutaj kto obiera ziemniaki, kto gotuje, i będzie można też zobaczyć, kto sprząta po obiedzie, bo faktycznie udostępniamy naszą myjnię. To miejsce, w którym sprzątamy autobusy, uzupełniamy płyny i będzie można przez taką myjnię przejechać, zobaczyć autobus od dołu, więc bardzo dużo tych atrakcji się pojawi. Będzie można zobaczyć wszystkie nasze autobusy, jakie są spalinowe, elektryczne, również te, które wykorzystujemy do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych.
1: A takie nowiutkie teraz macie?
0: Takie nowiutkie, tak, te też będą. I będzie też pokazowy MAN, MAN, tak mówiąc bardziej po polsku. MAN będzie taki pokazowy, który za jakiś czas taki model pojawi się na ulicach Opola i firma MAN udostępniła nam swój pokazowy model, żeby Opolanie mogli zobaczyć.
2: A to jest jakaś wersja
1: autobus przyszłości?
0: To jest autobus przyszłości, bo one się pojawią za niedługo na ulicach Opola. Udostępniamy taki model, żeby zobaczyć, jak te przewozy będą wyglądały, jak one się będą prezentowały i co nowego się po prostu pojawi.
2: Najpierw będzie MAN, później będzie WOMAN. A Ewelina Laks, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, o tym wszystkim opowiada. Słuchajcie, koniecznie zostańcie z nami, bo to są niesamowite opowieści. Do tej rozmowy zaraz wrócimy.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: A już teraz przeniesiemy się w piękne nasze górskie pasma. Staszek z Góry, Sun and Grace, już teraz specjalnie dla was będzie śpiewał o tym, że tu mój dom.

0: Monika Lewczuk. W utworze Biegnę mamy w pół do 11 i przypominamy, że cały czas w naszym studiu Ewelina Laksy, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu. I zapraszamy Was na dzień otwarty zajezdni, to już w najbliższą sobotę, czyli 19 w godzinach
1: 12-16.
0: Fantastycznie. I wtedy będzie można zajrzeć tam właściwie tak do każdego autobusu prawie, przyjrzeć się pracy kierowcy, to wszystko mówiliśmy. Ja mam pytanie, nie mamy Ogórka, ale mamy Ikarusa. Jaki
1: mamy
0: on
1: Ikarusa.
0: Jest stary ten Ikarus?
1: To jest autobus, który swoją pracę przewozową zakończył w 2011 roku, a zaczął w latach 80., więc trochę już lat ma. Nie będzie można się nim przejechać, ale na miejsce będzie można przejechać liniami specjalnymi.
0: Na przykład?
1: Nie polecam.
0: Nie, ale starsi mieszkańcy, powiedzmy, z sentymentem będą mogli tak.
1: Ja myślę, że nie tylko starsi.
0: Oglądać tego.
2: Tak, ale to kiedyś. Tam selfiaki będą przy nim
1: robić. Oczywiście. No ja sama jeździłam do szkoły Ikarusem i też taki sentyment czuję do
0: tego pięknie.
1: Autobusu.
0: A w ogóle jak to z tym naszym taborem jest? Ile my mamy dzisiaj autobusów w MZK? Czy ty znasz takie liczby?
1: Codziennie na trasę wyjeżdża 100.
0: 100 autobusów? No,
1: tak. Zawsze są jakieś tam dodatkowe, rezerwowe, które w razie czego mogą jeszcze dojechać, ale codziennie wyjeżdża 100, które obsługują nasze linie. W tym jest 30 autobusów elektrycznych.
0: I mamy w planach zakupy kolejnych?
1: Oczywiście, że tak. Czekamy na dostarczenie autobusów z projektu, który składaliśmy w ramach aglomeracji opolskiej z miastem Opola. Czekamy też na rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez CUPT, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jeżeli to dofinansowanie uda się zdobyć, to zakupimy kolejnych 10 autobusów elektrycznych, więc ten tabor elektryczny cały czas się powiększa.
2: Ewelina, czy przy okazji tego dnia otwartego planujecie też trochę edukować pasażerów, żeby nieco kulturalniej odnosili się do waszych kierowców, bo zdarzają się sytuacje nerwowe?
1: Myślę, że najlepszą szkołą będzie przyjechanie do nas i tą edukacją będzie zobaczenie, jak wygląda ta praca i spotkanie się z tymi naszymi pracownikami, z kierowcami, porozmawianie z nimi. Co do edukacji, no to cały czas apelujemy o to, żeby po prostu być dla siebie życzliwym.
0: Czy jest to jakiś kłopot?
2: Bo to jest tylko człowiek za kółkiem.
0: No, tak.
2: On nagle nie sprawi, że korek zniknie.
0: Stoi tak samo w tym samym korku, jak i my w tych autach.
1: No oczywiście, że tak. Znaczy prosimy zarówno kierowców, żeby też byli dosyć tacy tolerancyjni dla pasażerów, ale pasażerów też prosimy o to, żeby takim zrozumieniem się wykazali. No korki to nie jest to, czego kierowcy by chcieli. Kierowcy autobusów też. Oni przecież tracą swoje przerwy. Czasami właśnie kosztem zjedzenia posiłku stoją w tym korku, dlatego no, trochę tolerancji.
0: A ile mamy pań, które kierują autobusami?
1: Tych pań jest dosyć dużo, mamy około 30 kobiet, które...
0: Proszę. Rośnie ta liczba, tak?
1: Rośnie, tak. Coraz częściej panie się decydują na prowadzenie autobusów, no bo dzisiaj jest to dosyć wygodne, dosyć łatwe, nie trzeba zmieniać biegów, wszystkie autobusy są z automatyczną skrzynią biegów, więc jest ich coraz więcej.
0: Tylko troszkę większe.
2: A ja muszę zadać to kontrowersyjne pytanie, a kiedy kierowca autobusu ma czas na potrzebę?
1: W czasie przerwy.
2: Na swoją jedynkę.
1: W czasie przerwy. To jest
0: regulowane.
1: To jest regulowane kodeksem pracy, zapisami. Każdy z kierowców ma określone przerwy. One są tak policzone, żeby te 15 minut co jakiś czas było, żeby mógł skorzystać.
2: A ile minut maksymalnie trwa taki kurs?
1: To zależy od trasy. Są takie, które trwają godzinę, są takie, które na przykład ósemka, która jedzie z Grotowic na przykład do Wawelna, no to już jest dosyć długi czas przejazdu, to jest około godziny.
0: To ja jeszcze muszę zapytać, ty długo w sobie to pytanie chowałaś.
2: Nie
0: ja
2: długo,
0: też mam bardzo ważne pytanie.
2: Czemu tak takie pytania się pojawiają w internecie?
0: Nie będzie o potrzebach fizjologicznych, będzie o to, ile mamy osób, ja nie wiem, jak one są tam zatrudniane, które sprawdzają bilety. Nie chcę użyć tego słowa na K, czyli kalarów, ale...
1: Kontrolerzy.
0: Kontrolerzy
1: biletów.
0: No. Ilu ich jest?
2: Znałam się, że powiem inne słowo na K.
0: Nie, no chodzi mi o tych, którzy bilety
1: jest
0: sprawdzają.
1: Jest ich kilkunastu.
0: Kilkunastu.
1: Ja nie będę liczby podawać,
0: bo... Nie, osoby
1: tak,
0: tam...
1: to są tajemnicze. Znaczy nie są tajemnicze, bo każda kontrola jest rejestrowana. My jesteśmy jednym z nielicznych zakładów w kraju, który prowadzi rejestrację foto, a czy wideo i audio kontroli.
0: Oni mają na przykład, tak, kamerki?
1: Tak, każda kontrola jest rejestrowana. To nie jest tak, że to są osoby inkognite. inkognito. Każdy, kto wchodzi, każdy nasz kontroler jest wyposażony w kamerę, w legitymację, także bardzo łatwo ich rozpoznać.
2: A wy mam nadzieję...
0: Pod warunkiem, że ma się bilet.
1: Jak się nie ma biletu, to też...
0: To jest niezbyt miłe spotkanie w innym wypadku.
2: Mam nadzieję, że wybierzecie się na dzień otwarty
1: Nasi kontrolerzy też będą.
0: Proszę, bo można autograf wziąć.
2: Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu zaprasza na dzień otwarty od 12 do 16, a na to wydarzenie zapraszała w Radio Opole Ewelina Laksy, rzecznik prasowy MZK Opole. Dziękuję.
0: Dziękuję za wizytę w studiu.

0: Sia, Gimme Love. Za 16 minut będzie godzina 11. No im to należy dużo miłości się. Ale może na początek tak. Wiecie, są takie sporty drużynowe, w których biało-czerwoni naprawdę potrafią rozbić bank, obezwładnić przeciwnika szybko i skutecznie. No wciąż niestety dla wielu to nie jest piłka nożna, nie. Ale za to od wielu już lat jest to na przykład siatkówka. No i wczoraj biało-czerwoni znów pokazali klasę.
1: Ta Iwonka oglądała i kibicowała, chociaż muszę przyznać, że krótki to był mecz. Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0 i było to ich czwarte zwycięstwo. Szkoleniowiec reprezentacji Polski Nikola Grbić powiedział po meczu wiele dobrych słów, ale jednak surowych.
2: Jest kilka rzeczy, które mogliśmy robić lepiej. Ja wiem, że kiedy jesteś 2-0 i grasz, jak my graliśmy pierwsze dwa seta, bez historii, bez możliwości przegrania, jest trudne. Potem zostać na tym poziomie. Od razu zagrywka nie jest ta, która była pierwsze dwa seta. Od razu nie jesteśmy precyzyjni w tych sytuacjach, które powiedzieliśmy, taktycznym. O, kiedy piłka jest tutaj, robimy to. Kiedy piłka jest tutaj, robimy to. I już było kilka tych sytuacji, gdzie mogliśmy skończyć wcześniej. Ja to mówię, bo nie jest jak ja nie jestem zadowolony, ale widzę, że jest jeszcze trochę momentach, w którym możemy być lepsi. A ja chcę, że mój zespół jest najlepszy cały czas. Bo potem my grali przeciwko zawodnik, który zagrywają 125, 130. Ty nie masz pojęcia, kiedy oni będą mogę zagrać dwa asa na końcu. Ty walczysz 23, 23, dwa asa i koniec. Przegrasz set. I dlatego ja chcę cały czas, że oni mają koncentrację. Presja musi być cały czas. Czasami może być presja na zagrywce, czasami może być w dobrym ataku, czasami może być blok obrona, ale my musimy, specjalnie jest nasza zagrywka, nie jest najlepsza. W jednym momencie my mieliśmy sytuację w trzecim setem, pierwszy timeout. Ja powiedziałem, dużo błędów na zagrywce, a nie mamy nic. Nie mamy asów, przyjąłem minus, nie mamy slashu. A oni atakują z dobrą piłką 30%. Dlaczego potem musimy ryzykować? Dlaczego musimy mieć dużo błędów? Może być od 5 tych, które oni przyjmują fantastycznie? Nie wiem, wygramy 2 punkty, 3. I w tym sensie myślę, że musimy być lepsi.
0: Szacun, panie Nikola, żebym ja kiedyś słyszał taką mowę z ust trenera piłkarzy. No dobra, dzisiaj Polacy, słuchajcie, natomiast zagrają z Bułgarami. Początek tego spotkania o 18, ale niezależnie od wyniku tego spotkania, biało-czerwoni zajmą pierwsze miejsce w grupie B. Gratulacje, panowie.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: A Michał Szpak, który wrócił na fotel trenera The Voice of Poland i przyjął ostatnio do siebie opolankę Wiktorię Zjawiony, dzisiaj ma dla nas muzyczną premierę. Kochanie, już teraz specjalnie dla was.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12 memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy dziś środę i to jest 16 dzień września. Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie?
8: Potężne kłopoty z połączeniami kolejowymi na Śląsku po awarii systemu sterowania. Specjalistyczna grupa dronowa Państwowej Straży Pożarnej powstanie w Krapkowicach. Sportową Jagiellonia rozpoczyna rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. A polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy sposobią się do meczu z Bułgarami.
9: Wiadomości Radia Opole.
10: A razem z nimi szykuje się Jacek Rudnik.
8: Najpierw kierowcy proszę uważać na możliwe komplikacje w ruchu na opolskim odcinku A4 w kierunku Katowic, gdzie na 231 kilometrze, tak wynika ze zgłoszenia, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Na miejsce docierają służby. Wiadomo też, że będzie tam lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: To są wiadomości Radio Opole.
8: Od kilkunastu do 200 minut opóźnienia mają pociągi w Śląskiem przez brak zasilania urządzeń sterowania ruchem w rejonie stacji Katowice. Do awarii doszło w nocy około 3:00. Przez kilkadziesiąt minut ruch przez główną stację PKP w stolicy województwa śląskiego był wstrzymany. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te komplikacje.
9: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
8: Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Jeśli tę poprawioną wersję regulacji poprze prezydent, niezwłocznie zostanie przywrócony program ceny paliwa niżej, zapewnia rzecznik gabinetu Adam Szłapka.
11: Rząd chce, żeby nadmierne zyski firm paliwowych były przekazane na wsparcie obywateli, jeśli chodzi o cenę paliw. To jest dobry projekt, jest na stole, przejdzie, myślę, że w czasie tego posiedzenia przez Sejm. Jeżeli tylko pan prezydent podpisze ten projekt, zostanie wprowadzony CPN.
8: Ten dzwonek w tle to oczywiście wzywanie posłów na trwające już obrady. Ustawa powinna być przyjęta w piątek w godzinach popołudniowych.
9: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla ciebie.
8: Specjalistyczna grupa dronowa Państwowej Straży Pożarnej powstanie w Krapkowicach. Od stycznia tego rodzaju jednostki będą działać w każdym województwie. Jesteśmy praktycznie na finiszu tworzenia tego rodzaju pododdziałów, mówi nam kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
12: Docelowo każdy powiat, jeżeli mówimy tu o jednostki Państwowej Straży Pożarnej, będzie posiadało co najmniej jeden bezzałogowy statek powietrzny o klasie minimum C1, a więc będzie możliwość realizacji rozpoznania z powietrza przy użyciu tych bezzałogowych statków powietrznych. No jest to już swego rodzaju narzędzie, które bardzo pomaga strażakom w pierwszej fazie działań, ale i również w kolejnych fazach, gdzie realizujemy konkretne zadania związane na przykład z rozpoznaniem, ustalaniem rodzaju substancji, wycieków.
8: Polska chce mieć znaczny wkład w rozbudowę natowskiej infrastruktury paliwowej. Chodzi o rurociągi, które dziś kończą się na dawnej granicy między zachodnimi a wschodnimi Niemcami. Nasz kraj zabiega o rozbudowę infrastruktury przesyłowej na kraje wschodniej flanki NATO. Do tego rzecz się sprowadza. W Polsce według tego ambitnego planu miałoby powstać centrum nadzorujące te inwestycje.
9: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach. Ibiza.
8: Jagiellonia wśród 36 klubów, które dziś rozpoczynają rywalizację w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W swoim pierwszym spotkaniu mistrzowie kraju zagrają na wyjeździe z greckim Olympiakosem. Dla Białostoczan to debiut w fazie zasadniczej tych rozgrywek. Natomiast o 18:00 polscy siatkarze zagrają na Mistrzostwach Europy w Sofii z Bułgarią.
2: No nie ma co zapeszać, ale faktycznie dobrze to wszystko wygląda. Jak patrzę na chłopaków z boku, to też uważam, że jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji.
8: Tyle Kamil Semeniuk, którego zagrywka popsuła wczoraj zdecydowanie humory zespołowi Ukrainy. Na razie po 4 spotkaniach nasi rozegrali 12 setów, nie tracąc ani jednego. Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, z pierwszego miejsca wyjdą z grupy.
9: Światowe agencje informują.
8: Tempo zmian na świecie jest olbrzymie, wyzwania stojące przed Europą wyjątkowo poważne. To powiedziała w trakcie dorocznego orędzia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Tak zaznaczyła też, że w tym zmieniającym się świecie Europa postanowiła wytyczyć własną drogę, dzięki czemu jest coraz silniejsza. Syryjczycy protestują przeciwko podwyżce cen paliw. Wychodzą na ulice, blokują drogi, palą opony. Obecne protesty, jak się okazuje, są największymi od czasu obalenia reżimu Bashara al-Assada. Miało to miejsce w grudniu 2024 roku. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie Państwu przekazywać Joanna Matlak.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Piękne, błękitne niebo, niewiele chmur, jakąś jedną dostrzegłem teraz. Dziś w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, ale uwaga, okresami duże. Padać w dzień nie powinno. Temperatury wysokie, od 24 do nawet 26 stopni.
10: Krzychu, też to są smugi z chmur.
7: Nie, tam dalej są chmury. No niech będzie ta twoja wata cukrowa, to tam
10: nie,
7: się
10: do wady to jeszcze daleko, ale smugi są.
7: Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, uważajmy na to. Będzie tak wiało z południa i południowego z zachodu. W nocy, uwaga, no wszystko się popsuje. Zachmurzenie duże, całkowite, do tego opady deszczu i to takie mogą być mocne, te opady. No i maksymalnie do 14 stopni. Aha, burze mogą być też w nocy.
10: A tyle mówiłam, no nie myj tych okien, nie myj tych okien.
7: No i nie myłem,
10: jednak się
7: absolutnie
10: uparł i są smugi, no to wszystko twoja
7: ja
10: wina.
7: Jaj, okien, to są rzeczy niepołączalne.
10: Po 24 stopnie na polskich termometrach.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Tam przyjdzie burza i umyje, po co teraz się tam, wiesz, wysilać?
10: Burza umyje.
7: Oczywiście, sieknie deszcz.
10: Bo ma A na końcu, tak? Więc to kobieta pewnie jeszcze, tak? Bo to zła kobieta była pewnie jeszcze, zaraz będzie ten tekst.
7: Chcesz kłócić? Weź przestań.
10: Nie.
7: Powitajmy się.
10: Jesus, he knows me.

0: serce. Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedno z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
15: Cześć sąsiad, jak firma?
16: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
15: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
16: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
15: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
16: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
17: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Są tacy ludzie, którzy sprawiają wielki uśmiech i wielką radość w weekend cudów tym, którzy właśnie tych cudów potrzebują. To są wolontariusze Szlachetnej Paczki i tak się składa, że w naszym studiu są właśnie przedstawiciele tej instytucji, tej zgranej paczki. To Klaudia Wróbel, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki. Cześć Klaudia.
2: Witamy serdecznie. Cześć.
1: Oraz Bartek Kałużny, wolontariusz i lider rejonu Zdzieszowice. Cześć.
3: Cześć.
1: A spotykamy się dlatego, że wy szukacie wolontariuszy. To już jest ten moment, kiedy faktycznie we wrześniu trzeba się mobilizować i pozyskiwać nowe ręce do pracy?
3: Tak, to jest ten moment, gdzie do końca września szukamy wolontariuszy. Są takie rejony, gdzie jeśli do końca września nie znajdziemy ani wolontariusza, czy lidera, niestety nie będziemy mogli w tym roku dotrzeć do osób potrzebujących. Tym samym nie otworzymy rejonu w tym roku.
2: Takie rejony, rozumiem, że na Opolszczyźnie, bo o tym regionie mówimy, no to powiedzmy od razu, gdzie są takie braki, może jak nas usłyszą, to się zgłoszą.
4: Tak, Ozimek, Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelca Opolskie, Otmuchów, Paczków i Brzeg. To są rejony, w których nie mamy ani jednej osoby. Potrzebujemy minimum dwie, żeby odwiedzić co najmniej 6 rodzin.
2: To ja mam propozycję, dużo tych miast. Powtórz jeszcze raz powoli.
4: Już powtarzam. Jest to Ozimek, Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, Otmuchów, Paczków i Brzeg. Tu potrzebujemy minimum dwóch osób.
1: No właśnie, czyli ten team musi być przynajmniej dwuosobowy, ale potem wydaje mi się, że jak przychodzi ten weekend cudów, no to tych sił potrzeba znacznie więcej.
4: Tak.
1: Dojeżdżacie z pomocą?
4: Potrzebujemy dużo, dużo rąk do pracy, ale na szczęście mamy dużo osób, które chcą się zaangażować tylko i wyłącznie na weekend cudów. Są to tak zwani wolontariusze magazynowi i takim wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę siły i wniesie
2: właśnie
4: na czwarte piętro lodówkę. To jest
2: tak
4: bardzo ważne.
2: Tak sobie pomyślałem, że to o to chodzi, że to mają być tacy trochę wolontariusze tragarze z krzepkimi ramionami i nogami, tak? No ale umówmy się, że na tym to wszystko polega, że jak na przykład ktoś zamarzył o lodówce, to trzeba ją rzeczywiście wnieść na to piętro, tak? Tudzież inne jakieś sprzęty AGD albo jeszcze coś tam.
1: Ale Bartku, najpierw potrzeba wam osób, które znajdą te rodziny, te najbardziej potrzebujące, które zweryfikują, jakie są potrzeby takie realne.
3: Tak, to są wolontariusze, którzy odwiedzają rodzinę. Każda para wolontariuszy, ponieważ chodzimy w dwójkę do takich rodzin, odbywa dwa spotkania z rodzinami. Poznajemy wtedy całą historię rodziny, czy to osób mieszkających razem ze sobą, potrzeby. Później to wszystko opisujemy. No i co? Trafia to do systemu. Później się dzieje magia. Magia, czyli otwarcie bazy rodzin. Szukamy wtedy darczyńców. I weekend cudów, czyli dostarczenie paczek do właśnie tych rodzin.
2: A przypomnijcie, jakie to kryteria ewentualnie właśnie obowiązują? Czy to muszą być jakieś osoby samotne, schorowane, o trochę mniejszym statusie?
1: Jak, w kontekście
2: jak wy,
1: rodzin.
2: Jak
1: o
2: wy w ogóle
1: mówisz.
2: Szukacie? Tak, dokładnie.
4: Rodzice... Nie mamy takich stricte kryteriów. Trzymamy się tym, co się stało, jak się stało. Może być tak, że któraś z rodzin miała wypadek losowy, spalił im się mieszkanie, dom i pomimo tego, że mają jakieś zarobki, to nie są w stanie w danym momencie się odbić od tego dna. I wtedy przychodzi nasza Szlachetna Paczka, pomaga się odbić takiej rodzinie i oni już później nabierają skrzydeł i działają dalej sami. To jest nasza idea. Mądra pomoc, zainwestowanie w kogoś, żeby im ułatwić ich życie. Ale rodziny też to niekoniecznie pod nazwą rodzina nie jest to tylko para, która ze sobą żyje bądź są małżeństwem, tylko rodzina dla nas jest to też osoba samotna. Jest to na przykład starsza pani. To też jest dla nas rodzina. Pomagamy każdemu, kto potrzebuje naszej pomocy.
1: O przygotowaniach do tegorocznego finału Szlachetnej Paczki rozmawiamy dzisiaj w Radio Opole. Zostańcie z nami, a już za moment powiemy o przymiarkach właśnie do wolontariatu.

0: na fali.
1: I wracamy do rozmowy na temat szlachetnej paczki, bo oczywiście ta piękna idea jest kontynuowana, a my mamy niestety w tym regionie naszym opolskim sporo miast, gdzie poszukujemy wolontariuszy, ale zanim o tym, to przypomnę. Klaudia Wróbel w studiu, koordynator regionalny szlachetnej paczki, Bartek Kałużny, lider szlachetnej paczki w Zdzieszowicach. Przypomnimy te miasta, ale najpierw chciałbym, żebyśmy więcej powiedzieli o tej akcji Przymierz się do wolontariatu. O co to właściwie tutaj chodzi z tymi przymiarkami?
2: Tego 19 września przy rynku opolskim wystartujemy z takim małym przemarszem, ponieważ przemarszujemy aż pod Filharmonię. Tam się osiedlimy i pokażemy naszym mieszkańcom, że jesteśmy. Można do nas podejść, porozmawiać z nami o tym, kto ma jaki pomysł, może jakąś wątpliwość do tego, czy ma czas i chciałby zostać tym wolontariuszem. My też tam będziemy właśnie po to, żeby wytłumaczyć, na czym polega nasza praca tak dokładnie i żeby odpowiedzieć na każde pytanie, jakie się pojawi.
3: Bartek, jakimi cechami musi się charakteryzować taki wolontariusz?
4: Nie zaskoczę, ponieważ tych cech nie musi być jakoś dużo, nie wymagamy. Ważna jest empatia i troszeczkę czasu tak naprawdę, bo każda osoba, która odwiedza tę rodzinę, musi jednak troszeczkę tego czasu znaleźć. A empatia, no, rozmawiamy z różnymi osobami, stykamy się z różnymi, czasami nawet tragicznymi historiami tych rodzin. W związku z tym tylko te dwa kryteria są, myślę, tutaj takimi must have.
1: Ja tak jeszcze dopytam, ten, kto się będzie pisał na tą pomoc, na właśnie ile tego czasu musi sobie na przykład zarezerwować? Mówiliśmy, że to są dwie wizyty w danym domu, jakieś jeszcze zebrania w waszym gronie, jakieś omawianie tego, to jest, nie wiem, ileś dni w tygodniu, ileś godzin, możemy to jakoś określić, czy to będzie trudne? Bo ta osoba musi wiedzieć, ile też tego czasu dla was zaplanować.
4: Każda rodzina to są dwa spotkania. Im więcej rodzin dany wolontariusz ma przypisane, no to wtedy te dwa spotkania musi odbyć. Myślę, że spotkania w zespole również są ważne, żeby jednak spotykać się, poznawać, bo czasami są to nowe osoby w zespole. To też jest, myślę, taka wartość dodana naszego wolontariatu, że poznajemy czasami nowe osoby i te relacje zostają z nami na długie lata. Natomiast ile czasu? Myślę, że tutaj nie możemy określić tego liczbowo. Tak. Wolontariat można dostosować.
1: Właśnie chciałem zapytać, po godzinie, po pracy można spokojnie z wami zacząć to pomaganie.
4: My się z tą rodziną umawiamy na konkretną godzinę, czyli my możemy sobie ustalić, odtworzyć kalendarz i dopasować się do rodziny, kiedy po prostu ją odwiedzić, więc tutaj jest to dosyć elastyczne.
3: Klaudia, to zatem podsumujmy, o której i kiedy w sobotę mamy się wybrać na te przymiarki do wolontariatu?
2: 19 września o godzinie 12 startujemy pod rynkiem w Opolu.
3: A zapraszali do tej akcji Klaudia Wróbel, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki i Bartek Kałużny, wolontariusz, lider rejonu Zdzieszowice. Coś chciałeś dodać, Krzysiu?
1: Ja oczywiście chciałem przypomnieć te miasta, w których nie ma jeszcze żadnego lidera, żadnego wolontariusza, żeby jeszcze raz to wybrzmiało na antenie, bo właśnie w tych miastach czekamy na chętnych. I gdybyś mogła jeszcze raz wymienić, tak?
2: Ozimek, Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, Otmuchów, Paczków i Brzeg.
1: Mówiła Klaudia Wróbel, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki. No to jeszcze raz dzięki, piękne za rozmowę. No i liczymy, że wiele osób będzie się do wolontariatu chciało przymierzyć w sobotę. Dzięki za wizytę w studio.
4: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Maroon 5, This Love, ktoś tu sobie podśpiewuje. Za 16 minut będziemy mieli południe, no to teraz tak ku przestrodze, bo tak, duże dobowe wahania temperatur, chłodne i deszczowe dni występujące zaraz po tych upalnych, do tego jeszcze zimne poranki, tyle już wystarczy, żeby wielu z nas dopadło przeziębienie, angina, no a czasem nawet też poważna grypa. I lekarze od razu przypominają, że choć sezon na grypę przypada zwykle dopiero na grudzień, no to ta jesień, a już prawie ją mamy, to taki dobry czas, by się zaszczepić.
1: Sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-19 są dostępne w aptekach, chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Odnotowujemy w Polsce pojedyncze przypadki zachorowań na grypę, mówi lekarz rodzinny Tetiana Bojczuk.
2: Właśnie to jest stała siła chwila, ten moment, kiedy zapraszamy wszystkich pacjentów do szczepienia. Możemy dostać receptę od swojego lekarza rodzinnego, pójść do apteki i bezpośrednio w aptece się zaszczepić. Lub można wtedy przyjść do pani pielęgniarki, do swojej przychodni i zaszczepić się to tak samo tutaj na miejscu. Bardzo szybko, bardzo krótko i jesteśmy chronieni.
0: A lekarka przypomina też, że dzieci można zaszczepić już od 6 miesiąca życia. Zazwyczaj przez pierwsze lata takie szczepienia wykonuje się w sezonie dwukrotnie z miesięcznym odstępem między dawkami.
1: Według danych GIS w poprzednim sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób w Polsce. Wśród nich najwięcej było seniorów powyżej 65 roku życia. Było to około 16%.

słuchacie Radio Pole. Za 9 minut będziemy mieli południe, wtedy najświeższe wiadomości. Przygotowuje je już Jacek Rudnik, ale my już mamy dla was ważne informacje. Przede wszystkim zmotoryzowani, dajcie głośniej, bo mamy zablokowaną autostradę.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: Potężny korek w Opolu od Piastowskiej przez Korfantego i 1 Maja. Samochody w szyku pokonują zator spowodowany pracami gwarancyjnymi przy centrum przesiadkowym. Chodzi oczywiście o Opole Główne. Opóźnienia mają także autobusy MZK, donoszą nasi słuchacze. Przestoje czekają nas także na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy Opola. Problemy na wylotach z miasta, na Zawadę Kępę czy Lędziny, Ciasno na Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej.

0: i Krapkowickiej sznurek samochodów do ronda na placu Konstytucji 3 Maja. W Kędzierzynie gęsto na obwodnicy, szczególnie przy rondzie Mileniny, ale to newralgiczny punkt. Ale nie tylko, bo i kolejka także do świateł m.in. od strony Łukasiewicza, to już w Koźlu. W Nysie zapchane ronda przy mostach nad rzeką, nie lepiej jest na Sudeckiej. W Brzegu kolejka na Chrobrego i front robót na Łokietka. Nie ma zdarzeń na opolskich traktach, ale na A4 problemy i ograniczenie do 80 na jezdni na Katowice za węzłem Opole Zachód.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: Adam Wołek ruszył zbierać informacje o kolejnych utrudnieniach. Kolejne spotkanie z nim za pół godziny. Teraz 16 i czas na wiadomości.
3: W Nysie stanął nowy pomnik. Upamiętnia mieszkańców, którzy walczyli z powodzią. Powiat prudnicki wciąż naprawia mosty po powodzi.
4: Mówimy tu o moście w Trzebinie. Drugi most chodzi o Moszczankę.
3: Nie dajmy się dywersantom. Jest specjalny apel do Polaków.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: To oczywiście tylko zapowiedzi. Poprosimy o szczegóły. Zaprasza Joanna Matlak.
3: Ludziom silniejszym od wody. Takie motto widnieje na obelisku, który stanął przy ulicy Wyspiańskiego w Nysie. To uhonorowanie i podziękowanie dla mieszkańców miasta, którzy umacniali wał przeciwpowodziowy we wrześniu, 2 lata temu. Władze przyznały także odznaczenia zasłużone dla ziemi nyskiej dwóm mieszkańcom, Maciejowi Zychowi i Marcinowi Salachnie. Maciej i Marcin naprawdę mocno się zasłużyli i są to odznaczenia zasłużone. Mówi Jolanta Barska, wicestarosta Nyski.
5: Nie nosili mundurów, ale zmobilizowali całą masę mieszkańców Nysy do tego wielkiego wyzwania, jakim było budowanie zabezpieczeń na rzece Nysie Kłodzkiej.
3: Jestem bardzo dumna z mojego syna, tak mówiła Halina Zych, która w imieniu syna Macieja odebrała odznaczenie.
6: On po prostu nagrywał, żeby innym ludziom dać już wskazówki, co mają zrobić. Przyczynił się dużo, że niektórzy się posłuchali jego rad.
3: A autorem obelisku jest znany i ceniony artysta profesor Marian Molenda. Powiat prudnicki odbudowuje mosty po powodzi. Z pozyskanych od państwa środków na odbudowę pozostały nam do zrealizowania mosty na potokach w dwóch przygranicznych wioskach, mówi wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
7: Jeden jest w trakcie przygotowywania dokumentacji i został przesunięty na rok 2027. Mówimy tu o moście w Trzebinie. Drugi most chodzi o Moszczankę. Przed podpisaniem umowy był protest, który trafi do KIO. W związku z powyższym cała procedura przetargów nam się przesunie i zawnioskowaliśmy również do ministra finansów o przesunięcie tego finansowania na rok 2027.
3: A na te inwestycje z budżetu państwa przeznaczono blisko 13 milionów złotych. Będą to przeprawy również z przejściami dla pieszych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Bezkolizyjne skrzyżowania dwupoziomowe zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowych. Właśnie tak PKP PLK chce poprawić bezpieczeństwo na torach w newralgicznych miejscach. Rząd zapowiada także surowe karanie kierowców, którzy nie respektują rogatek. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
8: PKP Polskie Linie Kolejowe chcą wspólnie z samorządami przebudować newralgiczne skrzyżowania dróg z torami, mówi Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu tej kolejowej spółki.
9: Będziemy wspólnie z samorządami, tam gdzie są te przejazdy o dużym natężeniu ruchu drogowego i ruchu pociągów, przebudować na skrzyżowanie dwupoziomowe. Tylko musimy mieć świadomość, ile tych przejazdów jest.
8: Dlatego też PKP PLK będzie stawiać na kampanie społeczne.
3: I zmieniamy temat. Obiekty wojskowe, dworce, mosty, linie energetyczne, tory, stacje przekaźnikowe. To miejsca, które wielu z nas mija codziennie w drodze do pracy czy podczas codziennych aktywności. Ale to są też miejsca, które mogą stać się celem aktów dywersji. Dlatego specjalny apel do Polaków kieruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
10: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń, nietypowych dźwięków czy podejrzanego zachowania. O szczegółach mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
11: Jeżeli zdarzają się sytuacje, że ktoś długo obserwuje most, stację, węzeł kolejowy, fotografuje infrastrukturę, pojawia się kamera w miejscu, w którym wcześniej nie było, bądź jest pozostawiony jakikolwiek przedmiot, bagaż bez opieki.
10: W przypadku zauważenia nietypowej sytuacji czy podejrzanego zachowania należy unikać bezpośredniej konfrontacji i zgłaszać takie sprawy służbom.
12: Należy po prostu dzwonić na numer 112 i informować policję, policjanci zawsze przyjadą.
10: Służby podkreślają, że dywersją mogą okazać się z pozoru niewinne sytuacje. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
3: Należy też uważać na pojawiające się w mediach społecznościowych wyjątkowo atrakcyjne oferty pracy, na przykład w charakterze fotografa. W szczególności podejrzane są zlecenia, w których zapłata ma być dokonana poprzez kryptowaluty.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Nie brakuje takich miejsc w naszym regionie, gdzie jeszcze pięknie, pogodnie, słonecznie nawet, ale chmury miejscami już nadciągnęły, a miejscami dopiero będą się pojawiać. One mogą przynieść za sobą przelotne opady deszczu, niewykluczone, że dziś też zagrzmi. Temperatura maksymalna, ile było prognozowane, od 24 do 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: I ta dolna granica prognozowanych temperatur to obecnie w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie 24 stopnie. Jeden stopień mniej w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku. 5 minut po godzinie 16. Marcin Głowieńkowski, Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.

0: Weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone. Do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
4: Po reklamie.

0: Moje Radio Opole.
1: Ostatnio powrócił temat zagrożeń, jakie może nieść rozwój sztucznej inteligencji. Takie ostrzeżenia płyną nie od byle kogo, bo ze źródeł płyną od tych, którzy mają ogromną wiedzę w tym obszarze. Utrata kontroli nad sztuczną inteligencją może zagrozić przetrwaniu ludzkości. Tak ostrzegają były badacz firmy Anthropic Jacob Coxon i informatyk, noblista Jeffrey Hinton. Apelują o regulację i międzynarodową współpracę. Podkreślają, że rozwój tej technologii musi iść w parze z pracą nad jej bezpieczeństwem. Jacob Coxon powiedział ostatnio telewizji Fox News, że obecne ryzyko przejęcia kontroli przez AI jest minimalne. Ostrzegł jednak, że bez spowolnienia rozwoju tej technologii do przejęcia kontroli przez AI mogłoby dojść jeszcze przed końcem dekady. Widzę dwie rzeczy. Inteligentne systemy AI i twarde dowody na to, że nie wiemy, jak je kontrolować. Kiedy to się połączy, moim zdaniem oznacza to katastrofę. Jeffrey Hinton, nazywany ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji, wskazuje, że zagrożenie nie musi oznaczać fizycznego działania maszyn. Jego zdaniem systemy przewyższające ludzi inteligencją mogłyby manipulować odbiorcami i nakłaniać ich do szkodliwych działań. Ostrzega też przed innymi możliwymi zastosowaniami. Będzie też mogła projektować bardzo groźne wirusy, zarówno biologiczne, jak i komputerowe. Mogłaby przeprowadzić niszczycielskie cyberataki. Istnieje też wiele innych sposobów, na które mogłaby się nas pozbyć, gdyby chciała. Musimy ustalić, jak ją zaprojektować, żeby tego nie chciała. Jeffrey Hinton zarzuca wielkim firmom technologicznym, że ścigają się w zwiększaniu możliwości AI ze względu na krótkoterminowe zyski, zamiast dostatecznie zajmować się znanymi zagrożeniami. Uważa jednak, że państwa mają wspólny powód, by uzgodnić zasady bezpieczeństwa. Zapobieganie przejęcia kontroli przez AI od ludzi, tu interesy wszystkich krajów są zbieżne, więc pewnie podejmą współpracę. Pytanie brzmi, czy zrobią to w porę. Noblista odniósł się do ostrzeżenia badacza Anthropic Iwana Habingera, który ocenił ryzyko zagłady ludzkości wskutek rozwoju AI przed końcem dekady na ponad 10%. Hinton podkreślił, że nikt nie potrafi dziś wiarygodnie oszacować takiego prawdopodobieństwa, ponieważ nigdy wcześniej nie tworzyliśmy systemów, które mogłyby przewyższyć nas inteligencją. I to tutaj warto też dodać, że obaj rozmówcy wskazują również na korzyści, między innymi postęp w medycynie i opracowywanie nowych leków. Coxon przekonuje, że problem bezpieczeństwa jest możliwy do rozwiązania, ale wymaga czasu i ostrożności. I to taki temat, do którego zapewne też i w naszym programie jeszcze będziemy powracać.

0: wcześniej w autopilocie mogliśmy usłyszeć, że to popołudnie to nie jest łatwy czas dla kierowców na naszych drogach. Czy coś się zmieniło na lepsze? No tym teraz Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nie zmieniło się, nie rozładowuje się korek ciągnący się od Piastowskiej po Kołłątaja przez Korfantego i 1 Maja. Powodem oczywiście roboty gwarancyjne na asfaltach przy centrum przesiadkowym. Zator może powodować irytację, delikatnie mówiąc. Kierowcy nawet zawracają na Piastowskiej, próbują ten korek objechać. Poważnych zdarzeń na szczęście w naszym regionie nie ma, informują służby. Trudne miejsca w Opolu jeszcze to Niemodlińska do Wrocławskiej, do Dambonia również. Na Wrocławskiej także zwężka prawego pasa. Mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka. Krajowa 45 jest w przebudowie. W Krapkowicach objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową. W brzegu problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej. Prace na Łokietka, gęsto na Chocimskiej. Na A4 problemy i ograniczenie do 80. Na jezdni na Katowice za węzłem Opole Zachód.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Dwóch kierowców, którzy przewozili przez Polskę nielegalnych migrantów, usłyszało zarzuty. Mężczyznę przedwczoraj zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej na autostradzie A2 pod Poznaniem. Jeden kierował ciężarówką, drugi samochodem osobowym, który pilotował chłodnie. To tam za specjalną ścianą ukryci byli migranci. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiła o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji.
1: To są wiadomości Radio Opole.
3: To działanie na granicy mafii. Tak minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ocenia najnowsze doniesienia o tym, jak Orlen za czasów Daniela Obajtka próbował kupić ropę w Wenezueli. Polska miała stracić na tym 1 600 000 000 zł. Jak donosi Financial Times, zamówienie opłacono, a nie zostało ono zrealizowane.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Patrzę, co na termometrach w Polsce. Najchłodniej, najmniej obecnie w Łebie. To niespełna 16 stopni, a najcieplej w Nowym Sączu prawie 26. W naszym regionie takich wskazań skrajnych nie mamy. 23 stopnie w Opolu, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, natomiast 24 w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, w Namysłowie, w Nysie i w Brzegu i coraz więcej chmur w naszym regionie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na te chmury z czasem mogą przynieść przelotny deszcz. Niewykluczone też, że dziś w naszym regionie miejscami zagrzmi.

0: Twoje Radio Polen. Za 19 minut będzie godzina 17. Mówimy o rosnących tych ogonkach, jeśli chodzi o to, co dzieje się na mapach, o korkach. Kto nie musi, absolutnie nie musi korzystać z samochodu, ten jak najbardziej zachęcamy do tego, by samochód w domu pozostawiał. I to tak właściwie na co dzień, a szczególnie w takich sytuacjach jak dziś, gdzie te utrudnienia, one były wcześniej też na antenie Radia Opole zapowiadane. Kto słuchał i kto nie wsiadł dziś w samochód, bo nie musiał, no to być może na tym też skorzystał. No a coraz więcej jest chyba też takich kierowców, którzy jak nie muszą, to nie jadą. Albo jeśli chcą jechać, to wybierają na przykład rower. Nie ma się co dziwić, wszak ceny na pylonach przy stacjach benzynowych nie tyle zachęcają, co wręcz czasem wymuszają takie właśnie zachowanie i zamianę czterech kółek na dwa. A jeśli chodzi o te ceny, to jak już kierowcy trafiają na stację i muszą tankować, no to z jakimi reakcjami to się spotyka?
1: 8,84.
2: To boli.
1: Bardzo boli. Niedługo będzie dyszka, jakby nie patrzył.
2: Jak pan daje radę z tym?
1: No daję, tylko tankuję tyle, ile mogę, nie? No to ja to jeszcze mogę powiedzieć, mam swój samochód taki malutki, nie? A prywaciarze, co mają 20-30 tyrów, oni dopiero mają przerębane.
2: Kiedyś mówiliśmy, że 8 zł to jest ta bariera psychologiczna.
3: Jak widać, że sky is no limit, nie?
2: Niestety.
3: No niestety, niestety.
0: Ceny paliw na stacjach są wyższe o około złotówkę za litr niż rekord z wiosny tego roku. I na razie niewiele wskazuje na to, że miałyby te ceny spadać.

Zbliża się 17, kiedy to wiadomości, a w nich m.in. o tym, że szybko nie można, a jak się już ktoś decyduje, to wtedy szybko można. Nie można szybko jeździć, bo można szybko stracić prawo jazdy. Kolejny przykład z opolskich dróg, o nim będzie mowa we wiadomościach Radia Opole, to oczywiście o godzinie 17. Chwilę wcześniej raz jeszcze z Adamem Wołkiem się spotkamy i też będzie o tym, co na drogach. Sprawdzimy, czy zrobiło się luźniej. Autopilot chwilę przed godziną 17.

0: Reklama.
1: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Po raz ostatni tego popołudnia wyjeżdżamy na opolskie drogi od razu do powiatu oleskiego, bowiem w miejscowości Świercze mamy zderzenie trzech pojazdów. Policjanci na miejscu, nie ma osób poszkodowanych. Utrudnienia na czas pracy służb bardzo możliwe, więc uważajcie. Nadal nie rozładowuje się korek ciągnący się od Piastowskiej po 1 maja. Powodem oczywiście roboty gwarancyjne na asfaltach przy centrum przesiadkowym, a nasi słuchacze, zaprzyjaźnieni kierowcy, informują, że kierowcy nawet próbowali na Piastowskiej i zresztą nie tylko próbowali, bo to skutecznie, zawracać i objeżdżać. Wrocławska w Opolu, uwaga, tam zwężka prawego pasa za kanałem Ulgi w stronę Karolinki, gęsto na Zaodrzu. Tam jeszcze mamy zatkany lewoskręt z Niemodlińskiej w Pruszkowską, pracę na tysiąclecia, a także na braci Kowalczyków, również w Chmielowicach na Nyskiej.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Adam Wołek dziś prowadził kierowców po drogach naszego regionu, za co oczywiście dziękujemy. Na zegarach 17 i czas na kolejny

0: dziś wiadomości.
1: 15 punktów karnych i nie tylko dla drogowego pirata. Polak został wyróżniony w Parlamencie Europejskim. W serwisie też zaproszenie na wieczór autorski poetki Teresy Jagiełło.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na propos zaproszeń, to na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
1: Pędził 170 km na godzinę na Krajowej 94. Za brawurową jazdę mieszkaniec powiatu strzeleckiego stracił prawo jazdy na pół roku i zarobił 15 punktów karnych. Podczas rutynowej kontroli prędkości na DK94 mundurowi zwrócili uwagę na Mercedesa, który poruszał się zdecydowanie za szybko, mówi aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
3: Policyjny miernik prędkości wskazał 170 km na godzinę. Z taką prędkością poruszał się kierujący osobówką, mimo że na tym odcinku drogi obowiązywało ograniczenie do 90 km na godzinę. Tym samym kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 80 km na godzinę. Za kierownicą siedział 43-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego. Tak poważne przekroczenie prędkości miało dla niego dotkliwe konsekwencje.
1: Oprócz punktów karnych i zatrzymanego prawa jazdy, 43-latek otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Polak wyróżniony przez przewodniczącą komisji podczas sesji Parlamentu Europejskiego. Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii wymieniła polsko-fińską firmę jako przykład innowacyjności i europejskiego ducha przedsiębiorczości. Chodzi o firmę ICEY, która zajmuje się budowaniem małych satelitów do obserwacji Ziemi. Jej współzałożyciel Rafał Modrzewski został zaproszony dzisiaj do Strasburga, a na miejscu była Beata Płomecka.
4: Historia ICEY pokazuje, że Europa jest kolebką innowacji, mówiła przewodnicząca komisji. A wyróżniony Rafał Modrzewski później w rozmowie z dziennikarzami opowiadał, do czego wykorzystywane są produkowane satelity.
5: Zapewniają nam, jak i naszym partnerom bezpieczeństwo w regionie. One są wielkości około 250 kg i potrafią wykonać zdjęcie terenu.
4: Dwie największe domeny użycia systemów satelitarnych to zapewnienie bezpieczeństwa wojskowego, jak i system wczesnego ostrzegania przed katastrofami naturalnymi.
5: Wiemy, co się dzieje, widzimy, co się dzieje, jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować.
4: Był jeszcze jeden polski wątek w orędziu przewodniczącej komisji. Ursula von der Leyen wymieniła Polskę, Danię i Litwę, mówiąc o działaniach hybrydowych Rosji, które są coraz większym zagrożeniem. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Do 20 wzrosła liczba ofiar katastrofy budowlanej w Gazie. Ratownicy próbują wydostać spod gruzów żywych ludzi. Wstępne szacunki mówiły, że w budynku było około 100 osób, z czego ponad połowa to dzieci.
6: Ratownikom udało się wyciągnąć z ruin kilkanaście żywych osób i 20 zmarłych, wśród których jest 5 dzieci. Świadkowie mówią, że wciąż słychać dziecięce głosy wołające o pomoc. 6-piętrowy budynek był częściowo zniszczony przez wojnę, ale z braku alternatywy wciąż mieszkało tam 6 rodzin. Zawalił się około 1 w nocy, gdy wszyscy spali. Akcja ratownicza jest utrudniona, bo w Gazie brakuje sprzętu do usuwania gruzu. Na miejscu pracuje jedyna w strefie Gazy koparka. Ratownicy i mieszkańcy przeszukują gruzowisko gołymi rękami. Jak mówi rzecznik miejscowej obrony cywilnej, w podobnie niepewnym stanie konstrukcyjnym jest w strefie Gazy około 2000 budynków. Są one zamieszkane, bo w Gazie trudno o lepsze miejsce schronienia. Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, apelują do Izraela o zgodę na wwiezienie do strefy Gazy jakiegokolwiek ciężkiego sprzętu, ale władze w Tel Awiwie nie zgadzają się na nic, co potencjalnie ułatwiłoby odbudowę zniszczonej wojną enklawy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: I wracamy do Polski, do naszego regionu. Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach zaprasza na wieczór autorski z Teresą Jagiełło. Podczas sobotniego wydarzenia śpiewane będą wiersze poetki do muzyki skomponowanej przez Józefa Kaniowskiego z udziałem zaproszonych wokalistów.
7: Będą to tylko i wyłącznie jej wiersze, 23 wiersze z moją muzyką. Artyści to będą moi koledzy, z którymi współpracuję przez cały czas tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, czyli wykonawcy, amatorzy. Klimaty to jest wszystko o miłości po prostu między ludźmi, między mężczyzną a kobietą. Troszkę o przyrodzie i o pięknie ogólnie. Tworzymy swój warsztat całe życie, jak nauczyciel buduje warsztat, przekazując wiedzę uczniom, tak samo jest z muzyką. U mnie powstaje to od razu, jak tylko czytam tekst, od razu słyszę muzykę.
1: Tak mówi autor muzyki Józef Kaniowski, a sobotnie wydarzenie na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach rozpocznie się o godzinie 18. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję. Kolejne serwisy przedstawi Państwu Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie w naszym regionie ma wzrastać i tam, gdzie jeszcze promienie słońca, tam jeśli pojawią się chmury, to mogą ze sobą przynieść przelotny deszcz, ale niewykluczone, że też w naszym regionie dziś miejscami pojawią się burze. Temperatura to obecnie 24 stopnie w Brzegu, w Nysie, w Namysłowie, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, 23 w Kluczborku i w Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie ma być duże i opady deszczu początkowo mogą być przelotne, potem o takim natężeniu umiarkowanym, a nawet silnym. Burze w nocy też niewykluczone, ale tak raczej w pierwszej części nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Aha, no i nie powiedziałem, jaka temperatura. W nocy ma być od 12 do 14 stopni Celsjusza. Już 6 minut po godzinie 17. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajba, czyli u nas w składzie bez zmian. To twoje Radio Opole.

0: takie męskie.
1: Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
8: Myślisz o przyszłości?
9: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
8: A co cię do tego przekonało?
9: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
8: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
9: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
8: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
9: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
6: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu razem ze mną teraz komendant Straży Miejskiej w Opolu, pani Beata Szpakowska. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Pani komendant, od wczoraj obowiązuje rozporządzenie MSWiA, które poszerza uprawnienia Straży Miejskiej. W jaki sposób? Głównie jest to kojarzone z tymi przejazdami kolejowymi, bo to ostatnio temat głośny, no ale jest to zdecydowanie szersze. O tym też mówić będziemy. Zacznijmy może jednak od tych przejazdów kolejowych.
2: Tak, przejazdy kolejowe, co mieliśmy ostatnio właśnie dużo przypadków przekroczenia tutaj przepisów dotyczących tych przejazdów, czyli niestosowanie się do opuszczających się zapor. No i właśnie od 15 września Straż Miejska dostała także to uprawnienie, czyli do tego, żeby reagować na to, na kierowców, którzy nie stosują się do przepisów dotyczących opuszczania zapór lub w trakcie opuszczania zapór wjeżdżają na przejazd kolejowy lub nie stosują się do czerwonego światła. Dotyczy to nie tylko oczywiście kierowców, na które będzie Straż Miejska reagowała, ale także pieszych, rowerzystów i osoby poruszające się przy pomocy hulajnóg.
1: Z pieszymi czy z osobami na hulajnogach, no może być trochę łatwiej. Jeśli chodzi o kierowców, to tutaj właściwie chyba największe są zmiany, bo jak to było do tej pory? Mogliście zatrzymywać, mogliście kontrolować, nakładać mandaty, czy to teraz właśnie te zmiany wprowadzają?
2: Jeżeli chodzi o to wykroczenie z kodeksu wykroczeń, to nie mieliśmy do tego uprawnień. Teraz te uprawnienia zostały nam nałożone, z tym, że no tutaj Straż Miejska ma pewne ograniczenie, ponieważ to nie jest jeszcze unormowane w przepisach ruchu drogowego, czyli że takiego kierowcę nie będziemy mogli zatrzymać, ale będziemy mogli podjąć czynności, czyli oczywiście wezwać na przesłuchanie, nałożyć mandat, tak, i prowadzić czynności wyjaśniające.
1: Czy to idzie w kierunku takich zmian, bo tu mamy konflikt, jeśli chodzi o hierarchię aktów prawnych, tak? No bo prawo o ruchu drogowym to jest ustawa, tutaj jest rozporządzenie. Czy idzie w tym kierunku, że również będziecie mieli w przyszłości możliwość zatrzymywania?
2: Myślę, że jeżeli ten artykuł został dla Straży Miejskiej dodany, to powinien oczywiście iść tutaj razem tutaj zmiana, czyli zwiększenie tych uprawnień z prawa o ruchu drogowym, czyli że Straż Miejska powinna mieć możliwość zatrzymania. Chciałabym jeszcze dodać, że to wykroczenie jest właśnie obłożone dość wysokim mandatem, bo tutaj za to wykroczenie może być nałożony mandat w wysokości nie niższej niż 2000 zł. Także ranga tego wykroczenia oczywiście, co widzieliśmy ostatnio, jest bardzo poważna, także jest właśnie wysoki mandat. Myślę, że to także właśnie zobliguje to, że teraz o tym mówimy, ludzi, kierowców, do przestrzegania tego przepisu, bo jak widać, jest to bardzo niebezpieczne, nie tylko dla tego kierowcy, którzy łamie te przepisy, ale także dla całego ruchu pociągów.
1: Czyli może być nawet taka sytuacja, że kierowca, łamiąc przepisy, nie zostanie zatrzymany, ale zostanie zarejestrowany, na przykład to jego wykroczenie, i później zostanie wezwany i nałożony zostanie taki mandat, tak?
2: Tak, tutaj od tego 15 września można do nas właśnie także, jak ktoś na przykład zarejestruje, bo też samochody mają wideorejestratory, takie wykroczenie można do nas zgłaszać. My podejmiemy czynności, no bo tak jak mówiłam wcześniej, od 15 września mamy to uprawnienie.
1: Zanim przejdziemy do innych uprawnień, które od wczoraj są w ramach działania Straży Miejskiej, to jeszcze zatrzymując się przy tych przejazdach kolejowych, przypomnijmy, takie no, wydawałoby się dla wszystkich oczywiste, ale w jaki sposób, w jakich sytuacjach nie możemy wjeżdżać na torowisko?
2: Tak, czyli nie można wjeżdżać, kiedy są opuszczone zapory, półzapory, kiedy podczas opuszczania tych zapór oraz przejazd przy czerwonym świetle. A w tych sytuacjach na tory nie można wjeżdżać.
1: I też już jak pociąg przejedzie, też trzeba odczekać.
2: Oczywiście trzeba poczekać na oczywiście otwarcie tych zapór.
1: Żeby one zostały całkiem podniesione.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Jak jest z przejazdami niestrzeżonymi, gdzie no, jest znak stop?
2: No to tutaj wiemy.
1: Trzeba się stosować.
2: Trzeba się zatrzymać, trzeba się upewnić, że nie nadjeżdża pociąg, czyli rozglądamy się prawa, lewa jeszcze raz. Oczywiście się zatrzymać trzeba, jeżeli jest znak stop, no to już kierowcy, mam nadzieję, wiedzą i stosują. Przede wszystkim stosować oczywiście bezpieczeństwo, stosować się do znaków drogowych, zwracać uwagę na te znaki drogowe. To, że nie ma zapór, to nie znaczy, że można sobie przemknąć, bo jest to niebezpieczne w każdej sytuacji. Jeżeli się nie upewnimy, może się zdarzyć tutaj, że pociąg będzie nadjeżdżał.
1: Pytamy o sprawę niby oczywiste, ale niejednokrotnie myślę wiele osób było świadkami też takiej sytuacji, kiedy jest przejazd bez zapór, jest znak stop, jedzie kierowca, patrzy, no lewo, prawo, nic nie jedzie, a jadę. Ale tak czy inaczej powinniśmy się zatrzymać. O tym przypominamy i do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Twoje radio opone.
1: Przypomnę, w naszym studiu komendant Straży Miejskiej w Opolu pani Beata Szpakowska i informujemy o tym, jakie zmiany od wczoraj obowiązują, jeśli chodzi o uprawnienia Straży Miejskiej. Było o tych zmianach, weszło rozporządzenie i tutaj zmiany zostały wprowadzone, ale jeśli chodzi o uprawnienia Straży Miejskiej, to one mają trochę szerszy zakres. W jakim obszarze jeszcze?
2: Tak, bo tutaj zostały z różnych kategorii dodane nam uprawnienia do nakładania mandatów karnych i między innymi Straż Miejska od wtorku, czyli od 15 września może nakładać mandaty za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Czyli tutaj chodzi głównie o sklepy, chodzi także o sprzedaż tych energetyków na terenie punktów oświaty, a także w automatach. I tutaj Straż Miejska może za to nakładać mandat i tutaj może być grzywna do 2000 zł. Odpowiada oczywiście osoba sprzedająca lub kierownik danej placówki.
1: Czyli patrol Straży Miejskiej może się przechadzać gdzieś w okolicach sklepu, jak zobaczy młodego człowieka, który wychodzi z energetykiem w ręce, to zatrzyma go, chodź, wrócimy się tutaj do kasy i wtedy podejmowane są czynności.
2: Tak, i wtedy odpowiada osoba sprzedająca.
1: Żeby nie było żadnych wątpliwości. A kolejne zmiany.
2: Tak, dostaliśmy także zakaz fotografowania obiektów wojskowych i strategicznych. Chodzi o te obiekty wojskowe i strategiczne, które objęte są zakazem fotografowania. Tak, i tutaj także może być nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł. Nie wolno fotografować tych obiektów, nie można, jeżeli oczywiście mówię wtedy, kiedy są objęte zakazem fotografowania ludzi znajdujących się na tych obiektach, więc tutaj też widocznie ustawodawca doszedł, że to są też te ważne punkty, trzeba na nie zwrócić uwagę, dlatego też Straż Miejska dostała te uprawnienie.
1: Czyli też trzeba uważać na przykład, gdyby ktoś chciał sobie w okolicy takiego obiektu na przykład zrobić selfie i wrzucić do sieci jeszcze, to też jest złamanie prawa?
2: Tak, jak najbardziej, ponieważ będzie ten obiekt uwieczniony, więc trzeba sobie robiąc takie powiedzmy też selfie lub inne zdjęcia zwracać na to uwagę. No, są różne przypadki, jak wiemy, mamy sytuację w kraju, w świecie, jaka jest, tak, i nawet robiąc takie selfie, można domniemać, że może być to osoba, która na przykład, no nie zawsze robi to turystycznie, tak, dlatego te obiekty są objęte zakazem, trzeba zwrócić na to uwagę i stosować się do tych przepisów.
1: O jeszcze jednej zmianie powiedzmy, bo mnie zaintrygowało, jak wyczytałem katalog tych zmian, kwestie kontrolowania szczepień psów.
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o szczepienia psów, to ten artykuł został dla Straży Miejskiej przywrócony, gdyż jakiś czas temu zmieniła się po prostu podstawa prawna, no i czekaliśmy na rozporządzenie, żeby dodać nam nową podstawę prawną i od 15 września możemy także karać właśnie właścicieli zwierząt za brak szczepienia.
1: Co to oznacza dla właściciela, który wychodzi ze swoim burkiem na spacer, co może zostać zatrzymany przez patrol Straży Miejskiej i to może być weryfikowane takie szczepienie? Przecież nie każdy nosi ze sobą książeczkę szczepień takiego psa. W jaki sposób to będzie kontrolowane? Ewentualnie w jakich sytuacjach? Czy kiedy dojdzie do jakiegoś incydentu z psem, to wtedy obowiązkowo musi być okazana taka książeczka?
2: Wtedy na pewno tak, zawsze, bo to jest ważne dla osoby, która na przykład została pogryziona, ma to znaczenie, że pies był szczepiony na wściekliznę. A jeżeli chodzi o takich przypadkach, że na przykład no, też nie zatrzymujemy oczywiście osób, które spacerują z psem, jeżeli oczywiście mają środki ostrożności, czyli że pies jest na smyczy lub inne nie są popełniane wykroczenia, na przykład właściciel psa nie posprząta po swoim pupilku, tak, to wtedy jest podstawa do podjęcia interwencji. Bardziej nasze interwencje są realizowane wtedy właśnie tak jak pan mówił, w razie jakichś zdarzeń lub jeżeli kontrolujemy nieruchomość i mamy różne zgłoszenia i na tej posesji znajduje się piesek, to zawsze prosimy oczywiście o okazanie aktualnego szczepienia psa.
1: No i jeśli nie ma, wtedy trzeba liczyć się z konsekwencjami jakimi?
2: Tak, i wtedy może być nałożony mandat karny do 500 zł. Jeszcze przypomnę, że w Polsce obowiązuje szczepienie psów od 3 miesiąca życia, które następnie musi być powtarzane co roku.
1: Zakończmy tematem związanym ze zbliżającą się porą roku, a właściwie porami roku, bo po jesieni będzie zima, jesień kwestia liści na posesjach i sprzątania ich, w jaki sposób należy je sprzątać i w jaki sposób się ich pozbywać, a czego robić nie można. O tym przypomnijmy, to już niekoniecznie w nawiązaniu do tych zmian, chociaż tutaj jeśli kwestie antysmogowe wchodzą w grę, to też tutaj pewne zmiany w tym rozporządzeniu chyba weszły.
2: Tak, wszedł nam artykuł dotyczący właśnie kontroli niestosowania się do przepisów antysmogowych. Chodzi o te zarządzenia krótkoterminowe, czyli na przykład jak jest duże zagrożenie antysmogowe, to czasami są takie ograniczenia wprowadzane, na przykład nie można używać kominków, nie można używać dmuchaw, tak? I ten artykuł został w Straży Miejskiej dodany i będzie można, jeżeli będzie jakieś ograniczenie i ktoś nie będzie się do niego stosował, to tutaj Straż Miejska także będzie mogła wyciągnąć konsekwencje. Jeżeli chodzi o sprzątanie liści, to przypomnę, że właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć liście z chodnika przylegającego do tej nieruchomości. Tak samo ze śniegiem, błotem, śliskością, także te obowiązki cały czas spoczywają na właścicielu nieruchomości. No można te liście posprzątać i wsadzić, mówiąc brzydko tak, do kontenera na odpady zielone lub zawieźć do punktu zbierania odpadów, czyli do PSZOK-u.
1: Prowokacyjnie zapytam, takie zbieranie i palenie w ogródku nie wchodzi w grę oczywiście.
2: Oczywiście nie wchodzi w grę, to też jest zabronione, spalanie odpadów, a także odpadów właśnie takich zielonych jest niedozwolone i nie można tego robić poza spalarnią odpadów. Należy takie odpady przekazać do odpadów bio lub do PSZOK-u.
1: O tym przypominała pani Beata Szpakowska, komendant Straży Miejskiej w Opolu. Przypominała o tym bardzo na czasie takie przypomnienie, bo za tydzień już będziemy mieli jesień. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Myślę przydatne nie tylko kierowcom, ale i innym. To w ramach przypomnienia o zmianach, które wczoraj weszły w życie. O nich mówiła pani Beata Szpakowska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Państwo i Radio Polen, słuchacie nas w środowe popołudnie. Co teraz w programie? O błędach stylistycznych w dobrym stylu. O nich opowiedzą teraz Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Chyba nie ma oficjalnego podziału błędów językowych na ważne i mniej ważne.
3: Część zasad ortograficznych lekceważymy, ale do niektórych przywiązujemy dużą wagę i ja odnoszę wrażenie, że taką najcięższą kategorią to są ukreskowane i RZ.
2: Czyli nawet w obrębie tej kategorii, czyli ortografii, widzisz zróżnicowanie. Ja nie wiem w takim razie, czy błędy stylistyczne liczą się mniej niż ortograficzne.
3: Chyba tak, bo od błędu stylistycznego do innowacji językowej jest bardzo niedaleko.
2: Tak, tak. Cienka granica, którą się często przekracza, ale musisz przyznać, że bywają takie błędy stylistyczne, które rażą. Bo jeżeli ktoś mówi, no to nie wiemy, czy on zna ortografię, bo nie ma różnicy w wymowie okreskowanego i zwykłego. Natomiast stylistyczne niestety są słyszalne. Podam dwa przykłady. Jeden jest autorstwa osoby wykształconej, sprawującej od lat funkcje publiczne. Drugi od przypadkowego uczestnika ulicznej sądy. Cytuję pierwszy. Jego dokonaniami można by obarczyć wiele życiorysów. Chodziło o zmarłego niedawno Andrzeja Wielowiejskiego, działacza opozycji i polityka. I drugi przykład. To źle sprzyja memu zdrowiu. Tu sprawa dotyczyła planowanej likwidacji szpitala w Miastku. Przeanalizujmy, o jakie błędy chodzi.
3: Obarczyć i źle pływa.
2: Źle sprzyja. Ty automatycznie powiedziałeś dobrze.
3: Ale właśnie, czy tutaj został spełniony ostateczny warunek uznania czegoś za wykluczające. Bo moim zdaniem obie te wypowiedzi pozostały zrozumiałe. Mimo oczywiście tego, że jest to pewna...
2: No wiesz, Kali też mówił zrozumiale. O. Ale chyba nie o to nam chodzi, żeby mówić tak, żeby nas zrozumiano, tylko żeby mówić piękną, poprawną polszczyzną. Tak mi się wydaje.
3: Masz oczywiście rację, tylko czy powinniśmy rozdzierać szaty nad taką...
2: Ja nie rozdzieram. Ja tylko zwracam uwagę tym, którzy chcieliby mówić lepiej.
3: A, to już
2: daje taką możliwość. Więc
3: cały
2: tak.
3: Nasz program jest właśnie o tym, o żeby tym mówić lepiej.
2: No więc zacznijmy od czasownika obarczyć, który znaczy tyle, co obciążyć, obwinić, nałożyć na kogoś jakiś obowiązek lub powierzyć wykonanie czegoś.
3: Czyli nałożyć mu na barki.
2: Jednak kojarzysz tak średnio,
3: się,
2: prawda?
3: Nie pod tym
2: bo to jest
3: ciężarem.
2: Jakiś ciężar, który dźwigamy albo z obowiązku, albo z poczucia winy, albo za karę. Słowo to pochodzi od prasłowiańskiego brk. Coś ostrego, spiczastego. Znowu zostaliśmy obarczeni zadaniami, na które nie ma pieniędzy. Singla łatwiej obarczyć obowiązkami ponad miarę. Z podanych przykładów wynika, że to obarczyć występuje w takim właśnie lekko negatywnym kontekście, jako coś uciążliwego, czego w gruncie rzeczy nie chcemy. Więc w kontekście uznania osiągnięć Andrzeja Wielowiejskiego, ich wielości i rangi, trochę mi to nie pasuje. Bo oczywiście to mógł być pewien ciężar dla niego, ale w mowie pogrzebowej raczej podkreśla się zasługi i pozytywy, a nie ciemniejsze strony jakiegoś zadania. W drugim zdaniu razi zbitka źle i sprzyja, bo czasownik sprzyjać ma wyłącznie pozytywne konotacje. Definicja. Tworzyć dobre warunki dla czegoś, być przyjaźnie nastawionym do kogoś. To jest stare słowo, pochodzi z prasłowiańskiego priati priajo. Sprzyjać komuś, być komuś przychylnym, życzliwym, okazywać sympatię. Według mnie więc pierwsze zdanie powinno wyglądać tak. Jego dokonaniami można by obdarzyć wiele życiorysów, a drugie to nie sprzyja memu zdrowiu. Nie uważasz?
3: Zdecydowanie tak. Chociaż obarczyłaś mnie obowiązkiem
2: rozstrzygnięcia
3: roli adwokata diabła.
2: Oczywiście to nie są jakieś wielkie błędy, ale mimo wszystko jednak od osoby, która bardzo często występuje publicznie, wymagałoby się, żeby miała bardziej wrażliwe ucho, bo od przypadkowego przechodnia trudno tego wymagać.
1: Na końcu języka.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
5: 16 dzień września to w kalendarzu, a na zegarach zbliża nam się godzina 18. Czas na kolejne dziś wiadomości.
6: Uwaga kierowcy, utrudnienia na Luboszyckiej w Opolu i na Kościuszki w Kędzierzynie-Koźlu. Zajrzymy też na opolski dworzec PKP, gdzie pracownicy kolei świętują wraz z pasażerami, a ponadto małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Jedna osoba została ranna w wypadku na przejeździe kolejowym w Opolu na ulicy Luboszyckiej. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do zderzenia dwóch samochodów osobowych Audi i Opla doszło przed godziną 17. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. I jeszcze Kędzierzyn-Koźle, ulica Tadeusza Kościuszki. Tu również doszło do zderzenia dwóch aut. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala, więc prosimy bardzo o czujność. Natomiast zakończyły się

0: Na drodze krajowej numer 42 w miejscowości Ligota Dolna to trasa Wołczyn-Kluczbork. Tuż przed 17 samochód osobowy potrącił pieszego na przejściu dla pieszych. Wiemy, że była to osoba nastoletnia. Na czas działania służby policja wprowadziła ruch wahadłowy.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Potrójne święto na opolskim dworcu PKP, Europejski Tydzień Mobilności, 25-lecie Polregio i Dzień Maszynisty. To trzy okazje, by świętować wspólnie z pasażerami. Na podróżnych czekał upominki, a także specjalna skrzynka, do której można było wrzucać życzenia dla maszynistów. Mamy przygotowany na ten tydzień od dziś do 22 września bilet za 49 zł, który pozwala jeździć wszystkimi pociągami w granicach województwa, mówi Sylwia Jeszkę, rzecznik Opolskiego Zakładu Polregio.
2: Dodatkowo w dzień bez samochodu każdy, kto posiada ważny dowód rejestracyjny za symboliczną złotówkę, również może jeździć naszymi pociągami. Byliśmy w szoku, bo odwiedziło nas prawie setka dzieciaków z przedszkoli, które przyszły z laur. Mamy pełną skrzynkę, która nam się nie domyka, więc będziemy jeszcze musieli się zająć kolportażem. No przerosła nas ta akcja, było naprawdę wspaniale.
3: To czego życzyć maszynistom?
2: No głównie to zielonych semaforów i spokojnych szlaków tak naprawdę. I zero opóźnień.
0: A na dworcu z mikrofonem Radio Opole była Monika Matuszkiewicz-Biel. Dodam tylko, że dzień bez samochodu przypada na 22 września.
1: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
0: Małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów. Umożliwią to podpisane umowy dotyczące utworzenia gwarancji pożyczkowych. To element Krajowego Planu Odbudowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałecz mówi, że na uruchomienie gwarancji rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych.
4: Polskie przedsiębiorstwa dzisiaj są na ogromnym głodzie kredytowym. Naszym przedsiębiorstwom dostępne, bezpieczne kredyty.
0: Kredyty na preferencyjnych warunkach będą udzielane od jesieni do 2029 roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Czy język śląski trafi na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego? W ramach przygotowań do złożenia wniosku w tej sprawie na konsultacje w Krapkowicach zaprasza Wojciech Glęsk ze Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej Ślązoki.
5: Już w najbliższą sobotę o 16:00 zapraszam do Domu Kultury w Krapkowicach na konsultacje społeczne związane z przygotowaniem wniosku o objęcie języka śląskiego ochroną jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konsultacje odbyły się już między innymi w Rudzie Śląskiej, Rybniku, a teraz przyszedł czas, by wybrzmiał również głos opolskiej części Górnego Śląska, dlatego serdecznie zapraszam osoby zainteresowane lokalną kulturą, śląskim dziedzictwem językowym, by włączyć się również do dyskusji.
0: W spotkaniu w Krapkowicach udział weźmie między innymi poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kochut. I jeszcze na koniec, prezydent nie zwoła w najbliższym czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O taką naradę w związku z nasileniem agresywnej polityki Rosji apelowało od kilku dni wielu polityków. Zamiast Rady prezydent, jego najbliżsi współpracownicy spotkają się z wybranymi członkami rządu. Pierwsza runda takich rozmów już dzisiaj. Do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybiera się minister Tomasz Siemoniak, który koordynuje służby specjalne.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Witold Sułek. W najbliższy czwartek o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem.
7: Tym razem porozmawiamy o książce Delfiny i Belzebu. To już jest ostatnie wydarzenie trzeciej edycji Unikultur. Nawiązując do tytułu, pozwolę sobie trochę sparafrazować Davida Lynch'a, że Delfiny i Belzebub nie są tym, czym się wydają. Rzeczywiście tytuł nie do końca może być sugestywny i wskazywać treść, ale to się rozwiązuje.
6: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Wstępne spotkanie jest darmowe. Zmieniamy temat. Przed nami kolejne wydarzenie w ramach projektu Tańcem, Smakiem, Kolorem, czyli cyklu spotkań i warsztatów na rzecz wielokulturowości województwa opolskiego, które odbywają się w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej w Opolu. Tym razem zaprezentowane zostaną tradycyjne stroje ukraińskie.
8: Każdy patrzy na te nasze haftowane koszule i myśli, że to jest tylko jedna koszula w kwiatki i nic więcej. Nie, to nie jest takie coś proste. Też każdy region ma swój taki wizerunek, bo na zachodniej Ukrainie mamy dużo kwiatów, a w części południowej mamy dużo winogrona. Można zobaczyć już nowoczesne takie tam te haftowane koszule.
6: Mówiła organizatorka wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 18 i jest darmowe, ale obowiązują zapisy, których można dokonać telefonicznie pod numerem 407 50 12 lub mailowo na adres cdwbp@cdwbp.opole.pl.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia zachmurzenie w naszym regionie może wzrastać. Mogą pojawić się opady deszczu albo przelotne, ale niewykluczone też burze. O nich meteorolodzy w prognozach wspominają. Co do temperatur, to obecnie 22-23 stopnie w naszym regionie. W nocy ma być od 12 do 14 i w nocy, szczególnie w pierwszej części, też może być deszczowo i niewykluczone, że zagrzmi przy takich zjawiskach burzowych. No to będzie też wzrastać prędkość wiatru do 70 km na godzinę. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, no i spadek temperatury w porównaniu z tym, co dziś. Jutro na termometrach od 17 do 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Paweł Oliwa zasiadł za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajba. W tym składzie zapraszamy, to twoje Radio Opole.

0: Bułgaria. Trwa pojedynek między siatkarzami obu reprezentacji. No i na razie w pierwszym secie 16-12 prowadzimy z Bułgarami. To taka informacja jeszcze przed tym, co w kalendarzu, bo do tego chciałbym teraz nawiązać. Dziś, 16 września, przypada Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. To jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Dzień ten ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych to nie tylko okazja zwrócenia uwagi na choroby sercowo-naczyniowe, czy znaczenie profilaktyki kardiologicznej. Jak mówi kardiolog Marcin Ogłódek, to także podkreślenie nowoczesnych metod leczenia.
1: Kardiologia interwencyjna jest to dziedzina medycyny, która przy pomocy technik małoinwazyjnych pozwala na leczenie pacjentów ze schorzeniami serca. Część tych pacjentów w przeszłości była zaopatrywana kardiochirurgicznie, a w dzisiejszych czasach przy pomocy naszych metod mogą uniknąć jakiegoś ciężkiego, rozległego zabiegu i długotrwałej jakiejś rehabilitacji pozabiegowej.
0: Lekarze zazwyczaj dostają się do serca poprzez tętnicę, na przykład udową. Zwracanie uwagi na tę dziedzinę jest o tyle ważne, że choroby układu krążenia od lat stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. Przypomnę, dziś przypada Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. A dużo serca w grę wkładają nasi siatkarze. Przypomnę, że za przeciwników mają Bułgarów, więc im gdzieś tam ściany pewnie trochę pomagają. Kibice również, chociaż i naszych też pewnie nie brakuje. Natomiast jeśli chodzi o wynik, to obecnie mamy 5 punktów, no nie, już 4 punkty przewagi. Prowadzimy 18-14.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mówiłem wcześniej o Międzynarodowym Dniu Kardiologii Interwencyjnej. Teraz też temat ze zdrowiem związany, ale to już w innym kontekście. W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie, opracowane na nadchodzący sezon 2026-2027. Resort Zdrowia poinformował, że są one objęte 50% refundacją. 2 z nich znajdują się w wykazie bezpłatnych preparatów. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przypomina, że w tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, osoby dorosłe mogą skorzystać ze szczepienia w wybranej aptece.
2: Już są w aptekach szczepionki przeciwko grypie dostępne. Apteki mogą nadal wystawiać recepty z refundacją, rejestrować pacjentów, przeprowadzać kwalifikacje, podawać szczepionkę, a w przypadku na przykład grupy 65+, którą serdecznie zapraszamy na te szczepienia, zapraszamy również do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szczepionek i bezpłatnych szczepień, które można wykonać w aptece, korzystając właśnie z tego przywileju, że jest się seniorem. To jest oferta skierowana do grupy ponad 8,5 miliona ludzi w naszym kraju.
1: Bezpłatnie szczepionki przysługują dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 roku, dla osób w wieku od 65 lat oraz kobietom w ciąży i połogu z 50% refundacją. Szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia. Sprawdzamy, co w meczu Polska-Bułgaria w setach. Prowadzimy 1-0.

0: Twoje Radio Opole.
1: Joanna Matlak teraz ze mną w studiu. Cześć, Asiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Naszych słuchaczy zachęcamy i zapraszamy do tego, by być z nami jak najczęściej, a dzisiaj wieczorem w sposób szczególny polecamy audycję O Matko. To po godzinie 22.
2: Co o Matko, ale będzie temat. Temat dotyczący porodów w domu, ale też porodów nagłych, tak zwanych ulicznych, czyli wydarzających się nagle w różnych dziwnych okolicznościach.
1: A to rzadko chyba mamy do czynienia. Częściej to w wozie policyjnym, w pociągu, na pokładzie samolotu.
2: Tak, znaczy miejsce jest tutaj...
1: Byle poza szpitalem, tak?
2: Tak, chodzi o to, że jesteśmy poza szpitalem, mama wyszła do sklepu i nagle się zaczęło. I tutaj właściwie to nie będą takie rady, czy też wskazówki kierowane do tej mamy konkretnie, tylko do osób postronnych. Generalnie jak się zachować, co zrobić? Myślę, że tutaj pierwsze, co powinno się pojawić, to duża też empatia do tej kobiety, która na pewno jest przestraszona, na pewno się troszeczkę też wstydzi, jest zaskoczona sytuacją, także myślę, że warto być przygotowanym również i na taki scenariusz.
1: Czyli co, w takiej sytuacji, tak tytułem wprowadzenia, podchodzimy, pytamy, nie pytamy, nie rozdzielamy funkcji, kto przetnie pępowinę, tylko najpierw pytamy, w jaki sposób można pani pomóc, czego pani potrzeba, tak, wzywamy
2: tak,
1: pomoc, tak?
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Warto zapytać, w jaki sposób mogę pani pomóc, no bo nawet wykonanie prostego telefonu do męża, czy też do szpitala, to już będzie bardzo duża pomoc. Ale jeszcze do tej pierwszej części wrócę, bo w pierwszej części będę rozmawiać z moim gościem, a będzie nią położna Anita Kaliciak-Stamska. Będziemy mówić o porodach domowych. Szukałam jakichś statystyk i są takie przypuszczenia, że w Polsce to jest tylko 1% porodów, ale na przykład Holandia bardzo przoduje i okazuje się, że co trzeci poród jest przeprowadzany w domu. Także też taka ciekawa dysproporcja. No i podpytam trochę o to, dlaczego kobiety decydują się na takie porody jednak, no bo jakiś tam mały odsetek jest i z czym to się wiąże.
1: Czyli trochę statystyk, a na pewno bardzo dużo przydatnych informacji. To dzisiaj wieczorem.
2: To z pewnością.
1: Zapraszamy po 22, a gdyby ktoś jednak nie mógł
2: jak
1: to.
2: Jak ktoś nie zdąży, to zawsze jest plan B i opcja B, czyli nasza strona internetowa. Tam ta rozmowa również się pojawi.
1: Zapraszała Joanna Matlak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

Środowy wieczór i powoli zbliża nam się godzina 19. Czas więc się pożegnać. Krótko wcześniej tylko podpowiem, że o 19 oczywiście wiadomości, po 19 Tomek Wojtyłko zaprosi na audiokrację, natomiast po 20 więcej kultury. To z kolei audycja, którą poprowadzi Witek Sułek. Będzie między innymi o trzecim festiwalu Jesień z muzyką dawną. To więcej na ten temat po godzinie 20. A po 21 z kolei Agnieszka Ziętarska oraz gość programu Wiktoria Krzywonos. To pedagog teatru z Centrum Edukacji Kulturalnej Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Będzie okazja, żeby porozmawiać o projekcie między sztuką a nauką. Przypomnę, to po 20. pierwszej. Co po 22, no to już mówiliśmy, program o matko, na który zaprasza Joanna Matlak. O tym, co w programie, no to nie mówiliśmy kilka minut temu. No i cóż, dziękując za wspólnie spędzony czas, pozostawiam Was jeszcze w rękach Pawła Oliwy, która audycję realizuje. Ja dziękuję i oczywiście zapraszam jutro na nasze kolejne spotkanie po godzinie 15. Dawid Rajwa. Do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: Zamiast na ślubny kobierzec trafił do więziennej celi. Opolscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za kradzieże. Będzie też o Krupnioku Śląskim.
2: Tylko producenci, którzy sobie szanują tradycję i kulturę, produkując ten produkt, mogą używać nazwy Krupnioki Śląskie.
1: Nie braknie też informacji dla kierowców jadących przez Opolszczyznę.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Na początek bardzo ważne informacje dla kierowców, którzy jadą przez stolicę regionu. Zakończono już działania na ulicy Luboszyckiej, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na przejeździe kolejowym doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Natomiast policja nadal prowadzi działania w Kędzierzynie Koźlu. To na ulicy Tadeusza Kościuszki. To również doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Był poszukiwany dwoma listami gończymi i przez 3 lata ukrywał się w Holandii. Wpadł dopiero przed własnym ślubem na Podlasiu. Nie pomogło nawet wynajęcie firmy ochroniarskiej. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi za liczne kradzieże. Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości nie przeszkodziła mu w organizowaniu wesela, mówi młodszy aspirant Karol Maryszczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: 34-latek został zatrzymany przez opolskich łowców głów dzień przed swoim ślubem, w chwili, gdy

0: Jechał wznieść toast ze swoim kuzynem. Teraz złotą obrączkę zastąpiły kajdanki, a zamiast na ślubnym kobiercu mężczyzna stanął przed bramą więzienia. Tam spędzi najbliższe 3 lata.
1: I zmieniamy teraz temat. Podrożeją zakupy na tanich chińskich platformach, jak Shein temu czy AliExpress. Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące handlu w internecie. Regulacje, które dziś przyjęli europosłowie, wprowadzają od listopada nową opłatę, która będzie doliczana do przesyłek spoza Unii o wartości poniżej 150 euro.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Krupniok śląski to jeden z najbardziej charakterystycznych produktów regionalnych Śląska. Tymczasem producentów krupnioka, którzy mogą oficjalnie posługiwać się unijnym oznaczeniem chronione oznaczenie geograficzne, wciąż jest niewielu. Na Opolszczyźnie raptem jeden. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych chce, aby takich firm było więcej. Stąd szkolenie dla producentów zainteresowanych uzyskaniem unijnego certyfikatu. To wszystko wyszło z inicjatywy mojego taty. On poczynił wszelkie starania, aby ten certyfikat otrzymać. Tłumaczy Marcin Mroczek, jedyny producent krupnioka śląskiego na Opolszczyźnie.
3: W 2016 roku producenci, raczej właściciele tych zakładów mięsnych wyszli z inicjatywą, żeby zrobić coś takiego, co jest rozpoznawalne, jest chronione oznaczeniem geograficznym. Inne kraje mają jakieś swoje produkty, dlaczego nie możemy my mieć tych produktów, tak? I tak to się zaczęło.
1: Absolutnie nie używamy słowa kaszanka. Krupnioki śląskie są jedyne w swoim rodzaju, podkreśla Grzegorz Mikieta, założyciel stowarzyszenia Krupnioki Śląskie.
4: Taki właśnie produkt i to z taką nazwą został zarejestrowany przez województwo śląskie i opolskie i tylko producenci, którzy sobie szanują tradycję i kulturę, produkując ten produkt mogą używać nazwy Krupnioki Śląskie. Różnice są przede wszystkim w jakości. Również przez zarejestrowanie tego produktu w systemie unijnym gwarantujemy jakość tego produktu.
1: Dodajmy, że uzyskanie certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne to nie tylko potwierdzenie, że produkt jest związany z konkretnym regionem, to także gwarancja, że jest on wytwarzany zgodnie z określoną specyfiką i spełnia wymagania dotyczące m.in. surowców, sposobu produkcji oraz cech charakterystycznych produktów.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Reprezentacja Łotwy będzie przeciwnikiem polskich siatkarzy w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. Zadecydowało o tym jej zwycięstwo 3-1 nad Turcją. Łotysze zajęli 4. pozycję w grupie D. Tymczasem podopieczni Nikoli Grbicia grają w tej chwili z Bułgarią. W ostatnim starciu grupowym bez względu na wynik awansują do rundy pucharowej z 1. miejsca w grupie. Pierwszy set dla Polaków 25-20, natomiast teraz w drugim secie spoglądam 27-27.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Termometry w Opolu wskazują aktualnie dokładnie 22 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura może spaść o 10 stopni. No i do końca tygodnia będzie ciepło. W piątek i sobotę nawet 23 stopnie i słońce w niedzielę może popadać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Zaczynamy z zespołem Cinnamon dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj wróci do nas zespół Dobbs, który podzielił się dzisiaj ze światem swoim zupełnie nowym wydawnictwem. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: To był utwór Demoniczna zespołu Edops, który pojawiał się w Radio Pole w różnych odsłonach, w różnych inkarnacjach, natomiast teraz doczekaliśmy się wersji najnowszej, która trafiła na zupełnie nowe wydawnictwo Dopsów. Album nazywa się One Short Story, no i dzisiaj o nim porozmawiamy sobie z Dawidem Młotkowskim i Jakubem Zeisnerem. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć.
3: Cześć, cześć.
1: Bardzo się cieszę, że wpadliście do Radia Opole w dzień premiery nowego wydawnictwa i wydaje się to ciekawe, no bo siłą rzeczy, jako że działalność Dopsów miała różne epizody, 100 razy rozmawialiśmy o tym, że chronologia ukazywania się waszych wydawnictw nie pokrywała się z chronologią ich nagrywania. Mieliście różne fazy też, jeżeli chodzi o tę konfigurację instrumentalną, to wydaje mi się, że bardzo intrygujące jest obserwowanie tego właśnie na podstawie utworu Demoniczna, który w ogóle, jeżeli chodzi o sam zalążek, z tego co pamiętam, Kuba napisał w pociągu, później szybko Dawid wysmażył riff, później mieliśmy wersję jakąś tam singlową, graliście go na żywo, teraz mamy tę wersję może ostateczną. Jestem ciekaw, czy z waszej perspektywy to jest ciekawe obserwowanie tej ewolucji, czy czujecie, że dla was to jest taki update tego utworu, jesteście zadowoleni, że on się tak zmienił?
4: Że na pewno tutaj kwestia dojścia nowego instrumentu, czyli saksofonu, zmieniła mocno stylistykę, znaczy czy stylistykę nie, ale no mocno wpłynęło na brzmienie.
2: Tak, no, jest.
4: Ale jak to będzie w przyszłości, nie wiemy.
2: Może zagramy z Puzonem to.
4: To odejdzie, kto dojdzie.
2: Znaczy się tak, no to jest chyba dwa takie numery mamy, które się, nie no w sumie trzy, bo jeszcze Alicja. Alicja to jeszcze zdążyła być w Indigo, więc to już osobna historia, ale Bad Lucky Day też jest takim numerem, który z nami jest od początku. Teraz też go gramy też z saksem, nie ma go na płycie, no bo już by było, bo był na płycie studyjnej, a Demoniczna nie była, była tylko wydana jako singiel studyjny, prawda? Później była na płycie właśnie z radia koncertowej, no i ona się trzyma jednak cały czas tej podstawowej wersji, ale saksofon dużo dodał, a że jest to numer, który no, od początku uważamy za taki jeden z naszych najlepszych, no to chcieliśmy go w tej właśnie rozszerzonej, z nowym brzmieniem, z saksofonem wersji umieścić na tym albumie.
1: Ja pamiętam, jak ostatnio, kiedy szykowaliście się do pierwszego koncertu w nowej konfiguracji, po reaktywacji, powiedzmy, gdzieś tam dopytywałem was o to, jak się zmienia brzmienie Dopsów, to zasugerowaliście, że raz, że nie analizujecie tego, a dwa, że to jest po prostu rock and roll, i wydaje mi się, że Demoniczna jest rzeczywiście takim utworem dość korzennym, ale a propos tego, że pojawił się saksofon, to ciekawie według mnie zmienił się bridge, bo tam były tych wcześniej w mniejszych wersjach jakieś takie elementy, może bugi, może trochę regulujące, a tutaj jest coś, co mi się nawet troszeczkę z utworem Hej, czy nie wiecie, kojarzy. Oczywiście to jest luźne skojarzenie, na pewno nie jest to jakaś intencja, natomiast dla was w ogóle, kiedy utwór tak mocno ewoluuje, z tyle wersji, to jest ekscytujące, uważacie, że ten rozdział dalej nie jest zamknięty i chcecie, żeby on się zmieniał na żywo, czy jednak czujecie, że tutaj już powiedzieliście ostatnie zdanie, jak wy podchodzicie do też wracania do repertuaru z przeszłości?
2: No myślę, że chyba ostatnie słowo tutaj już jakby to jest ostateczna wersja. Wracanie do repertuaru z przeszłości. No, opieramy się ciągle na tym, na wielu numerach, które gramy od początku, i przez to, że często zmiany w składzie następowały, to dużo rzeczy z nami zostaje na dłużej. No ale nie da się cały czas grać tego samego tak samo. Także naturalne jest, że to ewoluuje, ale myślę, że to już jest no, na pewno najbardziej rozwinięta wersja. No może będzie coś jeszcze kiedyś, ale na ten moment nie widzę tutaj. Już jest koniec tej piosenki nastąpił.
1: Pytam też o to w kontekście docierania się Dopsów w nowej konfiguracji, no bo za każdym razem podkreślaliście, że to, że pojawił się Tomek Oguczak na saksofonie, no było czymś ciekawym. Czuliście, że nawet niektóre utwory czekały na to, żeby w ten sposób je domknąć, i wydaje mi się, że przez te 2 lata, które dzielą nas od waszej ostatniej wizyty. Pograliście trochę koncertów i wydaje mi się, że ten czas był bardzo ważny, żeby też gdzieś pasmowo się znaleźć i z twojej perspektywy, Dawid, to jest słyszalne, że tak naprawdę Tomek gra dość gęsto i gdzieś tam mam wrażenie, że bardzo ważne jest to, jak nawet w tym wymiarze, powiedzmy, tych partii takich trochę rytmicznych się dogadujecie i czy to było coś, nad czym pracowaliście tak tandemowo, czy myśleliście czasami, jak to spiąć, zaaranżować, czy to wszystko koncerty zweryfikowały i działo się bez jakiejś analizy większej?
4: Na początku trochę było trudno się odnaleźć, aczkolwiek mi to ułatwiło mocno zadanie, ponieważ no, gitara tutaj mocno z przodu musiała wszystko wypełniać, no i czasami brakowało już, że tak powiem, możliwości, bo trzeba było grać riff techniczny, jednocześnie go upiększać czymś, a saksofon tutaj bardzo pięknie rozwiązał te wszystkie problemy. Także...
2: Ale wydaje mi się, że było dużo pracy jednak. To nie tak, że na koncertach kombinowanie dużo było. Zresztą tutaj Tomek nagrywa dwa saksofony często w numerach. Nie wiem, czy w tym konkretnie też chyba nie. Ale są... No nie zagrasz na żywo na dwóch naraz instrumentach, więc tutaj jest trochę rozwiązań takich studyjnych, zagrań. Więc te wersje, które można posłuchać na streamingach i na YouTubie, są często bardziej rozbudowane. I no chłopaki tam trochę rzeźbili, trochę kombinowali, jak tu się właśnie dogadać i ten nowy instrument dał no, dużo do myślenia. Zresztą tutaj też Karol bardzo na pewno zadziałał, no bo jest to realizator dźwięku i mocno czuwał nad tymi nagraniami, też nad moimi wokalami. Wymyślaliśmy wspólnie drugie, trzecie, czwarte wokale. Także tu był pierwszy taki album, przynajmniej dla mnie, ale no chyba dla Dawida też, gdzie tych ścieżek, tych dźwięków, tych połączeń było dużo więcej niż zwykle.
4: No też tutaj jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiłeś, to też tak ostatecznie wszystko w studiu, że tak powiem, się, jeśli chodzi o saksofon, domknęło. Tutaj właśnie chłopaki dużo pracowali.
2: Tak, też mieliśmy takie założenie, że to, co wypracujemy w studio, to jest taka wersja, o której się mamy odwoływać później i ją przenosić na żywca.
1: Ale to oznacza, że trochę chyba doceniliście pracę w studio, dlatego że zawsze jednak u was tak było, przyznawaliście, że lubicie, kiedy utwory się tak koncertowo uleżą, że te koncerty były decydujące, jeżeli chodzi o to, co później rejestrujecie, o właśnie ewolucję, o której sporo rozmawiamy, ale z tego, co wyczuwam, to ta praca w studiu tym razem była dla was czymś takim no, istotnym, co mocno wpłynęło na to, jak postrzegacie piosenki, tak jakbyście trochę polubili to rzeźbienie.
2: Tak uważam też, bo no tak jak mówię, jest to w pełni album studyjny, więc było dużo mniej miejsca i też nie chcieliśmy na to pozwolić, żeby na przypadek po prostu.
1: Wracamy do albumu One Short Story, do utworu Strach. Wydaje mi się zaskakującego, no ale o tym porozmawiamy za chwilę.

0: To był utwór Last Shot z mini albumu zespołu Dobbs, który nazywa się One Short Story. No i dzisiaj rozmawiamy o tym wydawnictwie z Jakubem Ceisnerem i Dawidem Młotkowskim i sporo rozmawialiśmy o tym, że część utworów musiała dojrzeć, musiała troszeczkę poczekać i pamiętam, Jakub, że mówiłeś o Last Shot, że ten utwór musiał troszeczkę na ciebie poczekać i ciekawi mnie ten proces ogrywania repertuaru w nowym składzie, później właśnie tego, że mieliście komfort samodzielnie nagrywania płyty i produkowania. Czy dla was to był taki proces raczej przyjemny, czy pojawiały się momenty jakiegoś takiego zastoju, że już mieliście dosyć tych utworów, że już się wam to wszystko w jedno zlewało i trudno było rozstrzygnąć, co się nadaje, co nie, czy jednak właśnie przez to, że macie teraz komfort tworzenia we własnym zakresie, nagrywania, rejestrowania, to raczej jest przyjemność, frajda, jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Nie, no przyjemność, frajda, zdecydowanie. Nie pamiętam, znaczy no wiadomo, nie każdy dzień, każdego dnia się trochę inaczej czujesz, jak było 35 stopni w tamtym roku, w sierpniu u Dawida Matei i w samych majtkach dosłownie nagrywałem, bo nie dało się wytrzymać inaczej, to ten dzień był naprawdę ciężki i miałem go dość. Też proces był długi, wiadomo, no mieszkam w Lublinie na co dzień, także to trwało wszystko dobrze ponad rok, ale każdy z tych dni to pamiętam jako mocną, kreatywną pracę przez dobre kilka godzin dziennie i nawet jeżeli się pojawiały momenty zwątpienia, to krótkie, także jak dla mnie to była przyjemny wysiłek.
0: Wydaje mi się ciekawe a propos tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli tego, jak saksofon wpłynął na brzmienie Dobbsów, że szczególnie gdzieś mniej więcej w środku wydawnictwa pojawiają się utwory, gdzie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale akordy są takie trochę dziwne, to co dzieje się właśnie, jeżeli chodzi o same partie gitar, jest dość nieoczywiste i czy ty, Dawid, traktowałeś to jako ciekawe wyzwanie, czy w ogóle analizowałeś to a propos też tej nietypowej interakcji z saksofonem, to czy grałeś takie rzeczy wcześniej, czy one są jakieś z twojej perspektywy nowe, czy zupełnie tak nie było, po prostu gdzieś dostrajałeś się do tego i to była intuicja?
2: Czy to po prostu powstała koncepcja, żeby tak troszeczkę nadać takiego charakteru, no przez to, że pojawi się saksofon, żeby to był taki rock and roll, ale z takimi jazzowymi smaczkami, przez to też pojawiło się takie kombinowanie trochę z dziwnymi akordami. No i czekaj, bo jaki
0: był problem? Chodziło o to, czy w ogóle dla ciebie to było coś ciekawego pod tym względem? Czy zastanawiałeś się
2: Tak, oczywiście, wiesz, bo to granie takiego żywiołowego, prostego rock'n'rolla, no to w pewnym momencie człowiek się już tym wyczerpie i znudzi.
1: Ciągotki do dysonansów czy dziwnych akordów to chyba Dawid miała, a tutaj po prostu mógł, wydaje mi się, to dopieścić, rozwinąć i podkreślić jeszcze bardziej ten charakter, gdzie to było możliwe. Saksofon właśnie gdzieś tam się wydrze właśnie tak psychodelicznie, tutaj to było słychać w Last Shot, to się wszystko pięknie zgrywało i tak jak mówiłeś o tym właśnie numerze, musiałem ja do niego dorosnąć, żeby go zaśpiewać, ale może też dlatego, że właśnie mógł ten charakter się wydobyć przy tym składzie, przy takim instrumentarium, że to wszystko zaczęło płynąć.
0: A propos tego, że pojawiają się takie momenty właśnie jakiejś intensywnej pracy w studiu, klarowania się nowego brzmienia zespołu, to dla was to jest fajny balans, że jest ten aspekt taki metodyczny, trochę intelektualny, a z drugiej strony to wszystko jest, wydaje mi się, osadzone w rock'n'rollu i łączycie to z tym, że bioderka mogą chodzić, że to jest muzyka bardzo żywiołowa. Czy to jest dla was taki najciekawszy miks, że się nie powtarzacie, bawicie się, a z drugiej strony faktycznie ta muzyka no nie jest oderwana od publiczności, od tego, że się sprawdza na żywo. Czy szukacie takiej równowagi? Czy myślicie o tym?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jakbyśmy czuli przy komponowaniu, że numer nie traci taką właśnie lotność, taki prosty odbiór, to byśmy zrezygnowali z takiego czegoś albo bardzo mało tego wprowadzili. To jest istotne dla nas na pewno, żeby to jednak była muzyka rozrywkowa.
0: Słuchaliśmy wcześniej między innymi utworu Strach i sugerowałem, że do niego nawiążemy, bo wydaje mi się, że on jest czymś takim najbardziej odległym od tego, co robiliście wcześniej. To jak ten saksofon gra, sam temat jak jest podany, taki trochę cięższy groove, zakrawa wręcz na jakieś brzmienia takie trochę progresywne. Mówiliśmy nawet kiedyś w kontekście waszej muzyki, że dowiedzieliście się też o zespole Morphine i siłą rzeczy, jak saksofon w ten sposób podaje temat, też można się nad tym zastanawiać. Oczywiście nie chodzi mi o to, że jakieś takie świadome inspiracje się pojawiały, ale czy czuliście, że Strach jest jakimś takim rodzynkiem, czymś ciekawym, jakimś krokiem naprzód, czymś, czego wcześniej nie robiliście?
1: Ja uważam, że to jest najlepszy numer na płycie. To dzisiaj już Dawidowi też mówiłem i będę powtarzał.
0: Dla ciebie, Dawid, to jest jakieś takie właśnie zaskoczenie z perspektywy waszej dyskografii?
2: Znaczy, bo gitarowo tam raczej nawiązywał do takich bardzo klasycznych.
0: Taka riffowa jest, tak, solidna.
2: Trochę do Mamy Force i Wolny Czas Dżemu i trochę Eminem Front The Who. Natomiast saksofon tu podał taki temat, mi się to trochę nie z jakimś Dzidzi Kapitana Klossa, z czymś takim...
1: Czy ten jak to nazwać, ten mostek, mostek, to jest mostek tak instrumentalny, mostek, tak, on zupełnie z odetasie, to jest ten moment najdzikszy tam i najbardziej inny chyba w naszym graniu, to jest ten progresywny moment chyba, o którym powiedziałeś i ja tam za każdym razem, jak słucham tego numeru i jak ten saksofon spada w tą przepaść tam, czy tam w tą studnię, zawsze mam ciarki, więc no, dla mnie to jest najmocniejszy numer i mogę go słuchać często i tak jest na pewno najbardziej inny.
2: Najwięcej pracy, co nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to rozwiązać. Tam na początku jakieś solówki miały być,
1: tak,
2: gitarowo.
1: A często jak się tak zatrzymuje przy numerze i nie wiesz, co będzie, to wychodzi kicha, a tu właśnie wyszedł świetny motyw.
0: Posłuchamy kolejnego z numerów z tej sekcji płyty, gdzie no, dzieją się nieoczywiste rzeczy na antenie Radia Opole. Ty i ja, pod tytuł utworu to Słońce 2.

0: To był utwór Śmiesz się w twarz, który rozpoczyna nowy mini-album zespołu Dobbs. No i dzisiaj słuchamy sobie w dniu premiery tego wydawnictwa One Short Story w całości, tak naprawdę tylko trochę wywróciliśmy kolejność, rozmawiamy o tym albumie z Jakubem Zeisnerem i Dawidem Młotkowskim. Sporo poza anteną też rozmawialiśmy sobie o takiej chęci rozwijania się, o tym, żeby się nie powtarzać, o tym, dlaczego wasze utwory się zmieniały, pojawiały się kolejne wersje, o samym kombinowaniu, ale ciekawi mnie a propos waszego takiego procesu studyjnego, czy trzymaliście się tego, że jednak nie chcecie gdzieś tam, powiedzmy, rzeźbić później w śladach i że jednak ten instrumentalny trząt był nagrywany setkowo i czy to dla was było ważne, żeby uchwycić tę energię koncertu i wybrać po prostu tam najlepsze take'i, a niekoniecznie je ciąć, jak podchodziliście do tego tematu?
1: Znaczy, tutaj było dużo eksperymentowania, kombinowania, zanim się taka ostateczna, klarowna wersja ułożyła. Też brzmieniowo było mocno kombinowane. Przynajmniej w przypadku gitar, że różne wzmacniacze, różne mikrofony, różne konfiguracje. Znaczy, może nie tyle riffowo kombinowaliśmy, co było dużo takiego brzmieniowego kombinowania. Ale myślę, że brzmieniowo jeden tutaj z lepszych, jak nie najlepszy album, jaki udało nam się nagrać. To mówisz o tej koncertowej energii. No gdzieś ta koncertowa energia po prostu tkwi tam w pasach i w tych riffach i ona to jest, że tak powiem, gdzieś tam niezmiennie przekazywana.
0: Ale z tego, co wyczuwam, nie boicie się tego, że te wersje studyjne mogą być trochę bardziej wycyzelowane, dopieszczone, że nie przeszkadza wam, że są rzeczy, które zupełnie inaczej zabrzmią na żywo, że to jest raczej część zabawy fanów, że można w warunkach koncertowych podejść do repertuaru inaczej. Nie przeszkadza wam to, że mogą się pojawić w studiu jakieś zabiegi, które się trudno później odtwarza?
1: To raczej odwrotnie, to na koncercie może się pojawić coś, czego później już w studiu nie odtworzymy.
2: To też, to prawda, no bo jest ta energia koncertowa, ale tak, zdecydowanie studio to jest studio i tam można sobie kombinować i bawić się dźwiękiem i właśnie układać jakieś harmonie, których się na co dzień nie da zrobić, a też przecież może pojawić się coś, co w jakiś sposób możesz wykorzystać później na żywo przy takiej zabawie, jeżeli jest to możliwe, także zdecydowanie nie kładziemy nacisku na to, żeby te nagrania były odwzorowaniem tego, co na koncercie, bo koncert i tak to jest właśnie ta wspomniana energia, która wtedy dodaje, nawet jeżeli no nie ma pewnych elementów, które są na płycie, bo się nie da ich fizycznie zagrać, to koncert ma mieć tą energię, która niesie, tą żywą, taką prostą energię. I więc nie mamy problemu z tym, że trochę inaczej tu, trochę tam inaczej.
0: Wydaje mi się, że utwór Ty i ja, którego trochę wcześniej słuchaliśmy, jest ciekawy właśnie z perspektywy rzeźbienia w brzmieniu, bo pod koniec dzieje się coś dziwnego i nawet nie wiem, jak to uzyskaliście, że gitara zupełnie inaczej brzmi. W ogóle no, są też te akordy trochę pod prąd, o których mówiliśmy i jak to wyglądało z perspektywy w pracy w studiu? Czy to były jakieś już takie, powiedzmy, intensywne rozmowy z Karolem, jakieś sugestie, co można zrobić, jak podchodziliście już do konkretnych partii instrumentalnych, żeby uzyskać właśnie te wszystkie nieoczywiste zabiegi?
1: Znaczy, metodologicznie to generalnie wyglądało tak, że przygotowywaliśmy utwory na próbach, później zagraliśmy określoną ilość koncertów, aby te utwory dojrzały i się ułożyły, więc do studia to praktycznie wchodziliśmy też mając już dużo rzeczy, tak,
2: no na pewno dużo,
1: tak powiedzmy,
2: ale nie wszystko
1: ustalonych, ale nie
2: otwarci
1: nie,
2: byliśmy
1: nie wszystko,
2: na
1: tak. Ale w przypadku tego utworu to już był praktycznie już wcześniej, jeśli chodzi o taką podstawową formę oczywiście, zrobione.
0: Wydaje mi się, że ciekawe jest a propos utworu Ty i ja, który jest sequelem zresztą Słońca z albumu Blue Drug, że on w takim koncepcyjnym, tekstowym wymiarze ciekawie wyróżnia się na tle reszty albumu, dlatego że początek albumu to tak, jeżeli chodzi o opowieści, to są jakieś takie nomen omen demoniczne historie relacyjne, później jest strach, trochę z innej parafii, końcówka znowu jest też dość mroczna, natomiast Ty i ja jest jakimś takim odbiciem i czy to dla Ciebie było, Kuba, ciekawe, jak się będzie narracja tego mini-albumu prezentować? Czy czułeś, że to jest dobry środek?
2: Znaczy, myślę, że udało się spiąć to jakąś klamrą, bo mimo, że ten numer jest taki sielankowy i tak jest trochę, znaczy no tekstowo, można tak powiedzieć, to nie jest tak do końca. Jest tam element niepokoju, dość duży, może ukryty, ale jest tam. Także myślę, że takie światełko w tunelu by się tutaj przydaje się na płycie. Tak jak mówisz, ona jest ogólnie dość mroczna, jeśli chodzi o teksty, i raczej taka destruktywna albo neurotyczna, co nam się często zdarza. Ten tekst się rzeczywiście wyróżnia, ale no jest to no, częścią całości.
1: Słyszałem taką koherentną definicję, że właśnie muzyka, koncert czy płyta to jest sposób organizowania emocji. I tu też właśnie fajnie, że mogą pojawić się różne emocje.
2: Tak, tak, jest taki oddech.
0: No chyba też byliście zespołem a propos tego, że no jesteście bardzo doświadczeni w bojach koncertowych i potrafiliście grać w naprawdę czasami spartańskich warunkach. Chyba dla was to też zawsze było ekscytujące, że te emocje się mogą bardzo różnić, nawet w kontekście tego, jak bardzo jesteście zmęczeni, w jakich warunkach gracie, jak dobrze słychać. To jest chyba coś, co napędzało wasz zespół, co nadal lubicie.
1: Publiczności. Bo też przyjeżdżamy już, gdy jeszcze graliśmy z Olkiem, z mocno rock'n'rollowym materiałem, a tutaj przychodzą kuracjusze z sonatorem i wszyscy są tak 80+.
2: No tak, tak, tak, no tak, ale w ogóle granie jest, nigdy nie wiesz do końca, jaki będzie ten koncert, jaki będzie ten dzień, jacy ludzie się pojawią. Ja się zawsze ogromnie przejmuję w dzień koncertowy wszystkim, co się wydarzy, także tych emocji właśnie skrajnych jest tego dnia zawsze dużo.
0: Na końcu posłuchamy utworu tytułowego z waszego nowego mini-albumu, czyli One Short Story. Utwór, który jest znany między innymi z koncertu w Studiu M imienia SBB, i to jest znowu według mnie tego typu rozwiązanie, gdzie jednak trzymał się was ten numer, on w takim wymiarze aranżacyjnym samej struktury dużo się nie zmienił, natomiast to, jak zespół teraz brzmi, jakie ma możliwości studyjne, jednak wpłynęło też na lekkie modyfikacje, na to, jak ten groove jest podany. Ale na koniec chciałem właśnie spytać o ten proces, o to, że się nie spieszyliście, że chcieliście, żeby skład się dotarł. Czy wy czujecie, że domknięcie tego, wydanie tej płyty daje wam teraz jakiś taki strzał i chcecie pójść za ciosem, może trochę więcej pograć, nagrywać kolejne rzeczy, czy to jest jak zawsze u was spontaniczne i nie ma sensu tego rozważać? Jak podchodzicie do wydania pod tym względem
1: tutaj One Short Story? Nastawiamy się na koncertowanie, koncerty w przyszłym roku już raczej większej ilości. Jeśli chodzi o nagrywanie, to raczej nie. Teraz musimy trochę odpocząć już
2: tak,
1: od nagrania.
2: No tak, tak, tak. Ewentualnie może jakiś teledysk szczelimy. A koncerty mamy nadzieję, że będą w przyszłym roku w dużej ilości. Działamy w tym kierunku, aby tak było. I tak.
0: No to zachęcamy, żeby przypatrywać się temu, co robi zespół Dobbs, uczestniczyć w ich koncertach. Dzisiaj mieliśmy przyjemność w Audiokracji zaprezentować premierowo mini album One Short Story, o którym opowiadali Jakub Zeisner i Dawid Młotkowski. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję. Dzięki.
0: A na koniec utwór tytułowy ze wspomnianego wydawnictwa. Za Audiokrację dziękuję Paweł, Oliwa i Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę, więcej kultury. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Za kilka chwil godzina 20, za moment dosłownie wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. A w wiadomościach sprawdzamy pogodę w kraju i w regionie. Wieczorem i w nocy można spodziewać się burz. W opolskim NFZ-cie nietypowa akcja profilaktyczna. Można było wejść do ogromnego modelu jelita grubego. A ponadto rusza 7. edycja Opolskiego Banku Talentów.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Na początek informacja dla kierowców ruszających w dalszą trasę. Dziś w nocy możliwe burze, w nocy opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi zjawiskami, szczególnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, części Śląska i Wielkopolski, mówi dyżurny synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
2: Miejscami także pojawią się burze, głównie na południowym zachodzie. Z sumą opadów do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru, które nie powinny przekraczać 65 km na godzinę. Na to zjawisko zostały już wydane ostrzeżenia meteorologiczne właśnie przed burzami do wieczora.
1: Za kilka chwil szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: 20 tysięcy osób w Polsce co roku słyszy diagnozę raka jelita grubego. Według danych NFZ jest to trzecie pod względem powszechności występowania nowotwór złośliwy w Polsce. Aby zwiększać świadomość Opolan na temat chorób tego narządu i promocji zdrowego stylu życia, zorganizowano akcję profilaktyczną pod hasłem Zdrowie zaczyna się w jelitach. Główną atrakcją był wielki model jelita grubego, które można było zwiedzać od środka. To, co jemy, ma ogromne znaczenie, podobnie jak styl życia, mówi Barbara Pawlos, rzecznik prasowy opolskiego NFZ.
3: Stąd też taka akcja w Narodowym Funduszu Zdrowia, aby poznać to jelito dosłownie od środka, właśnie przez model 3D. Badania pokazują, że ten zdrowy styl życia, prowadzenie odpowiedniej diety, to tak naprawdę tutaj leży klucz do sukcesu zdrowych jelit.
4: Były wrzody oraz niedokrwienie.
5: Z czego one się biorą?
4: Z nieprawidłowej diety, braku ruchu. Nie wiedziałam, że tyle w ogóle chorób tutaj może być i że tak to właśnie wygląda.
6: Stres niszczy jelita.
7: Trzeba się dobrze odżywiać, trzeba jeść warzywa, nie stresować się.
6: Unikać fast foodów.
1: Dodaje młodzież, a dodajmy, że NFZ realizuje program bezpłatnych badań przesiewowych raka jelita grubego. Mogą z niego skorzystać osoby w wieku od 50 do 65 lat.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Podrożeją zakupy.

0: zakupy na tanich chińskich platformach jak Shine, Temu czy AliExpress. Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące handlu w internecie. Regulacje, które dziś przyjęli europosłowie, wprowadzają od listopada nową opłatę, która będzie doliczana do przesyłek spoza Unii o wartości poniżej 150 euro. A więcej Beata Płomecka.
1: W Unii Europejskiej od 1 lipca już obowiązują cła w wysokości 3 euro za przedmiot w przesyłce, a od 1 listopada dojdzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro. Bruksela tłumaczy, że ma ona pokryć rosnące koszty obsługi ogromnej liczby pojedynczych przesyłek, które stale rosną. Będą ją płacić sprzedawcy i operatorzy platform, ale te koszty mogą być później przerzucane na odbiorców. W ubiegłym roku do Unii trafiło około 6 miliardów paczek, z czego zdecydowana większość właśnie z państwa środka.
0: Bardzo dziękuję za relację.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Rusza 7. edycja Banku Talentów. Program stypendialny skierowany do młodych, utalentowanych mieszkańców regionu rozpocznie się 1 października. Natomiast jego uroczysty finał zaplanowano na 10 października w Stegu Arenie w Opolu. W tym roku wsparciem zostanie objętych 100 osób, które będą mogły rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Zgłoszeń mieliśmy ponad 400, więc konkurencja jest spora, mówi Lidia Pszczyńska, koordynator Banku Talentów.
3: Dla naszych stypendystów przygotowaliśmy warsztaty orkiestrowe, wokalne, chóralne oraz taneczne oraz spotkania z osobistościami kultury. Piotrem Mecem, Karą Becker, Jarosławem Szubrychtem, Agnieszką Sielańczyk, Karolem Paciorkiem oraz Robertem Piaskowskim. Spotkania z nimi odbędą się w PLO numer 3 i będą codziennie dostępne dla naszych stypendystów, jak i osób zainteresowanych z miasta.
0: Radio Opole objęło Bank Talentów patronatem medialnym. Jeszcze na koniec, Polska w tej chwili gra z Bułgarią w meczu Mistrzostw Europy w setach 2-1 dla Bułgarii. Teraz w czwartym secie 17-14 dla Polski.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, ale będzie wzrastać, możliwe przelotne opady deszczu i burze. W nocy deszcz, natomiast miejscami również burze po północy zanikające. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Podczas burz wiatr będzie wiał w porywach do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Może delikatnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19. Spoglądam jeszcze na radiowy termometr. Ten wskazuje 21,4 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury. Dziś będzie bardzo muzycznie, ale nie tylko, bo chociaż głównym pretekstem do rozmowy będzie trzecia edycja festiwalu Jesień z muzyką dawną i odwiedzą mnie gościnie z Fundacji Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia, które organizują cykl koncertów, to jak w poprzednich edycjach będą również wykłady, spotkania, oprowadzania historyczne. Dlatego poza Joanną Owczarek-Ciszewską i Moniką Targowską z Fundacji moim gościem dziś będzie również ksiądz Wojciech Lipa z Muzeum Diecezjalnego, w którym właśnie rozpocznie się cały festiwal. Zostańcie ze mną przez najbliższą godzinę.

0: Drodzy Państwo, 19 września o 17 rozpocznie się tegoroczna edycja Jesieni z Muzyką Dawną, organizowanej przez Fundację Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia, prowadzonej przez Monikę Targowską i Joannę Owczarek-Ciszewską, które są razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Opowiemy Państwu troszeczkę o programie. Od razu powiem, że tego pierwszego dnia, kiedy odbędzie się inauguracja, ona odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym i tam poza koncertem, o którym opowiedzą moje gościnie, odbędzie się również wykład Muzyka Słyszana, Niesłyszana, który poprowadzi ksiądz Wojciech Lippa. I od razu powiem, że ksiądz Wojciech Lippa pojawi się dziś w programie i sam opowie o tym, bo punktem wyjścia będzie XVII-wieczny obraz Lekcja muzyki Vermeera. No jeden, myślę, z najbardziej znanych. No i bardzo ładnie się to łączy też. Was o wykład pytał nie będę, skoro ksiądz Wojciech Lippa się pojawi. Natomiast niezmienne jest to, że poza koncertami, rzeczywiście w waszym przypadku i waszej fundacji to słowo promocja muzyki dawnej nie polega tylko na jej graniu. Bardzo staracie się, żeby to było coś więcej, żeby były właśnie prelekcje, wykłady. Będzie jeszcze spacer też historyczny, o którym opowiemy. I myślę, że tutaj to słowo promocja w przypadku waszej fundacji jest kluczowe, że właśnie jako artystki, muzyczki mogłybyście tylko grać, prawda, wirtuozki swoich instrumentów, ale nie, jednak jak promocja, to jednak coś więcej. Uświadommy ludziom, jaka jest historia tego wszystkiego, co się z tym wiąże, żeby to było coś więcej niż tylko słuchanie muzyki. Dobrze myślę, prawda? Teraz panie patrzą na siebie, która ma pierwsza odpowiedzieć.
1: Zawsze trzeba ustalić.
0: Porozumiewawcze spojrzenie.
1: Tak, te wydarzenia towarzyszące, o których mówiłeś, no to rzeczywiście jest coś, nad czym bardzo nam zawsze na tym zależy, żeby były ciekawe, atrakcyjne i wprowadzały słuchaczy i do miejsc, i do koncertów, bo koncerty i muzyka to jedno, ale jednak architektura, sztuka, właśnie historia miast i tych miejsc, w których koncerty się odbywają, to myślę, że jest niezwykle istotny element w ogóle kultury i też takiej kultury festiwalowej, można powiedzieć, czyli objazdowej, gdzie zależy nam na tym, żeby ludzie podróżowali, wybierali się razem z nami w miejscowości, które wybieramy zupełnie nieprzypadkowo. I wydarzenia, które proponujemy towarzyszące festiwalowi, są też wybrane zupełnie nieprzypadkowo. Myślę, że każdy, kto wszedł chociaż raz na naszą stronę internetową, to wie, jak ważnym elementem są obrazy właśnie dawne dla nas, które nas inspirują, jakoś tam są motywem przewodnim, więc tutaj wykład w Muzeum Diecezjalnym jest po prostu też takim idealnym wprowadzeniem do festiwalu i w ogóle dla nas ważnym wydarzeniem.
0: A jak ktoś kolekcjonuje płyty z muzyką klasyczną, tak sobie ją umownie nazwijmy całą, to też wie, że bardzo często na okładki płyt wybierane są właśnie dawne obrazy. I to też nigdy nie jest przypadkowe, żeby po prostu było ładnie coś z epoki. Bardzo często zresztą te wszystkie sztuki się przeplatały, krótko mówiąc, najzwyczajniej w świecie. Jak ktoś, zwłaszcza w dawnych czasach, kiedy jeszcze można było tę kulturę jakoś ogarnąć, nie było tego aż tak dużo, że gdzieś codziennie coś się ukazało. I rzeczywiście trudno sobie z tym poradzić, kiedyś jednak było tego troszeczkę mniej, więc ludzie interesowali się po prostu kulturą, sztuką, malarstwem, literaturą. Zresztą ona w formie pieśni pojawia się także w muzyce, prawda? Wiele pieśni to są wybitne dzieła poetyckie. Jeżeli chodzi o koncert, bo tak, o 17 będzie wykład, no a później na zakończenie jeszcze o tym przypomnę, koncert o 18 i tutaj 500 lat muzyki na wiolę da gamba i klawesyn, ale co ciekawe, bo Joanna Owczarek Ciszewska gra na klawesynie, ale tutaj wystąpi Anna Firlus i Krzysztof Firlus, czyli kolejny ważny element waszej fundacji, że mogłybyście grać właściwie same, bo jesteście czynnymi artystycznie ciągle, ale zapraszacie też wielu specjalnych gości. Czy to jest małżeństwo? Państwo Firlus?
3: Tak, to jest małżeństwo muzykujące dużo wspólnie, ale co warto dodać, Krzysztof Filus jest związany z Opolem. Tutaj się urodził, skończył naszą szkołę muzyczną, tak więc myślę, że dla wielu osób jest to znana postać i tym bardziej zachęcamy do przyjścia na koncert. A tytuł 500 lat muzyki na Viole da Gamba, gdyż tutaj faktycznie, mimo że cały festiwal poświęcony jest muzyce dawnej, to trochę wykroczymy do współczesności, gdyż poza wczesnymi dziełami solowymi, gambowymi, Marena Mare, to jeden z czołowych twórców dzieł na ten instrument, przejdziemy przez XVIII wiek i sonatę Krzysztofa Szafrata, ale dojdziemy do całkiem współczesności, gdyż zabrzmi dzieło Adriana Robaka, napisane specjalnie właśnie dla duetu Krzysztof i Anna Filus.
0: Tak, dodam, że Adrian Robak, bo jest to w ulotce, urodził się w roku 1979, ale to też pokazuje, że ta muzyka, ten powrót do dawnych instrumentów, to nie tylko właśnie granie klasyki, jak Mare czy Telemann, który jeszcze wtedy zabrzmi, ale także muzyka współczesna, gdzie oprócz violi da gamba i klawesynu jeszcze będą elementy elektroniki, ale to przekonacie się, jak to wypada. Ja przyznaję, że ten punkt tego koncertu bardzo mnie zaintrygował. Mam nadzieję, że uda mi się z Państwem Firlusami spotkać i porozmawiać. Wtedy pojawi się to w jakiejś audycji muzycznej jeszcze osobno. I to jest, przypomnę, inauguracja 19 września. Natomiast są jeszcze dwa kolejne wydarzenia. O nich Wam za chwilę opowiemy. Zostańcie z nami.

0: Więcej kultury.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal są Joanna Owczarek-Ciszewska i Monika Targowska z Fundacji Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia i rozmawiamy o jesieni z muzyką dawną, tej odsłonie, która już 19, przypomnę, zacznie się w Muzeum Diecezjalnym, a 26 przeniesie się do Głuchołaz i koncert będzie w Domu Artysty w Głuchołazach, ale tutaj to, o czym wspominałem już witając się z Państwem, że będzie też oprowadzanie historyczne. Tutaj Joanna Sokołowska z klubu przewodników PTTK Gwarek w Głuchołazach oprowadzi Państwa, ale też nie tylko od po prostu o Głuchołazach, pokazując, że one są historycznym miastem, jakie mają zabytki. To oprowadzanie też będzie związane właśnie z muzyką i z tym okresem pewnie, z którego posłuchamy muzyki, bo będzie Bach, powiem, Telemann między innymi. Prawda?
2: Tak, koncert muzyki barokowej o godzinie 17 w Domu Artysty w Głuchołazach, a wcześniej o 15 oprowadzanie zatytułowane Ślady baroku w Głuchołazach. I tutaj pani przewodniczka będzie tropiła te ślady baroku i ślady ogólnie historyczne w Głuchołazach, także może troszkę pod innym kątem niż zazwyczaj turyści znają to miasto, czyli Park Zdrojowy, Góry Opawskie, sanatorium, kurort. No, a bardziej tutaj spojrzymy pod kątem architektury, sztuki dawnej, a potem bezpośrednio po spacerze zakończymy właśnie w Domu Artysty i zaprosimy Państwa na koncert muzyki baroku.
1: I tutaj w ramach tego koncertu, bo ma też swój tytuł, Barokowa Scena Młodych, to też jest coś, co robicie od początku, czyli prezentujecie też młodych artystów. Tutaj będą to uczniowie i absolwenci Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Moniuszki w Bielsku Białej. Przyznaję, no, zaskoczony jestem, że aż z Bielska przyjadą. Laureaci także konkursów muzyki dawnej przy okazji, więc młodzież, ale bardzo uzdolniona, skoro laureaci konkursów.
3: Tak, uzdolniona młodzież. W Bielsku Białej bardzo prężnie działa klasa klawesynu prowadzona przez dr Urszulę Jasiecką-Burę i właśnie jej uczniowie i zespoły kameralne przez nią prowadzone wystąpią w Głuchołazach. Usłyszymy klawesynistów, fagocistę, solistę, wiolonczelistkę oraz skrzypaczkę. W programie utwory mistrzów baroku, czyli oczywiście Jana Sebastiana Bacha, Telemana, Benedetto Marcello, Geminiego i innych. To taki, myślę, taka kwintesencja barokowej muzyki solowej i kameralnej.
1: Tak, myślę, że przynajmniej część tych nazwisk, nawet jeżeli ktoś bardzo się nie interesuje muzyką baroku, na pewno słyszał. No i zakończymy wszystko w Głogówku. Głogówek to jest wasze chyba stałe miejsce, bo zawsze chyba jesteście w Głogówku. Nie wiem, czy od samego początku to nie ma zresztą dużego znaczenia, czy od samego początku istnienia festiwalu, ale Głogówek i Kościół Świętego Bartłomieja to od razu zaznaczę, bo Państwo wiecie, że trwa też obecnie festiwal imienia Ludwiga van Beethovena, który właśnie, jak już mówimy o tych związkach miast, no tworzył tam między innymi, prawda, częściowo też czwartą i piątą częściową symfonię. Więc w tym samym kościele, ale już w ramach jesieni z muzyką dawną, to będzie finałowy koncert 27 o 17. Viva Italia. Brzmi bardzo naprawdę pogodnie i radośnie. I tu zespół barokowy Sansucci wystąpi i po raz pierwszy pojawi się przynajmniej jedna z moich dzisiejszych gościń, czyli Monika Targowska na flecie Traversa.
2: Tak, jest mi niezmiernie miło zaprosić na ten koncert finałowy. Mamy tutaj w Opolu zespół muzyki dawnej Sanssouci, który koncertuje już od dłuższego czasu. Mam zaszczyt być członkiem tego zespołu i Viva Italia to jest program włoski, zupełnie nowy program, bo zazwyczaj graliśmy muzykę niemiecką i francuską, a tutaj wzięliśmy się za sonaty kompozytorów włoskich i tak jak Hasse związanych całe życie z Włochami. Także można posłuchać takiego repertuaru, no można powiedzieć lekkiego, kameralnego, rzeczywiście żywiołowego. I zagramy o godzinie 17 w kościele świętego Bartłomieja. A co do Głogówka, to tak, od początku festiwalu jest to nasza stała lokalizacja. Festiwal nie jest bardzo stary, dopiero trzecia edycja, ale myślimy, że to jest takie miejsce, do którego bardzo chętnie zawsze wracamy.
1: No to prawda i ja powiem od razu, że to, co wyróżnia te wszystkie kompozycje, te sonaty triowe, bo one zabrzmią we wszystkich przypadkach, to to, że poza wiolonczelą barokową i klawesynem i fletem traversą, na którym Monika Targowska gra i która o tym mówiła, będzie też drugi flet, czyli wszystkie one są na flet, na dwa flety. Mhm. I to jest, przyznaję, niezwykłe. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, gdyby ktoś mnie zapytał, tak wyrwał z łóżka, czym, a ile jest koncertów takich sonat na dwa flety traversa, to bym zgłupiał i nie był w stanie od razu odpowiedzieć. Zazwyczaj kameralny zespół, myślimy, i tak też występowały się do tej pory, chyba jeszcze nie było na dwa flety równocześnie. I to jest naprawdę intrygujące.
2: Zazwyczaj sonaty triowe w tamtym czasie były pisane po prostu na dwa instrumenty melodyczne i basso continuo, więc właściwie można wykonywać w różnych składach. Akurat te są, niektóre tutaj widać, niektóre są pisane na dwa flety rzeczywiście, ale w tamtym czasie praktyka powszechna była taka, że wykonywano też na różnych innych instrumentach. My akurat tutaj jesteśmy dwie flecistki związane z Filharmonią w Opolu. Obie jesteśmy solistkami Filharmonii i tak się dobrałyśmy szczęśliwie, że gramy też na fletach barokowych.
1: Więc to będzie na pewno coś. Nazwiska kompozytorów Hasse, Gallo, Platti, Giovanelli, no przyznaję też, no poza Vivaldim, ale w przypadku Vivaldiego kompozycji akurat w nawiasie informacja autorstwo wątpliwe. No wiemy, że czasami mieli też wybitni wirtuozi kompozytorzy uczniów, czasami nie wiadomo później do końca, czy rzeczywiście to napisał mistrz, czy nie uczeń. Jeżeli nie ma podpisu pod notami, to trudno jest to czasami w 100% ustalić. Ale to też bardzo mi się podoba, bo tu znowu, żeby postawić ładną puentę, znowu pojawia się to słowo kluczowe. Fundacja Promocji Muzyki Dawnej, że też sięgacie po kompozytorów nieoczywistych. Trudno byłoby wskazać w tej chwili, nawet w tym roku, jakieś koncerty, które się odbywały, gdzie moglibyśmy kompozycji tych kompozytorów włoskich posłuchać. Więc to jest też wyjątkowe.
2: Na tym nam bardzo zależy, żeby właśnie muzyka mniej znana docierała gdzieś do różnych miast, nie tylko do największych.
1: No to drodzy Państwo, w razie czego wszystkie informacje znajdziecie też na stronie Radia Opole, bo Radio Opole objęło opieką taką patronacką też ten festiwal Jesień z Muzyką Dawną. Też tutaj, jak mówiły Panie, możecie wejść na stronę Fundacji Pasagalia i tam też wszystkie informacje znajdziecie, bo to co ważne, wszystko odbywa się za darmo.
3: Dokładnie. To właśnie tak. Chciałam dodać, ale...
1: Tak, no to,
2: wstęp bezpłatny na wszystkie wydarzenia.
1: Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Trzymam kciuki i myślę, że do zobaczenia. Nie wiem, czy na wszystkich koncertach, ale do zobaczenia na pewno. Monika Targowska i Joanna Owczarek-Ciszewska były moimi gościniami. Dzięki.
3: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: A za chwilę posłuchacie jeszcze rozmowy z księdzem Wojciechem Lippą.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu zapowiedziany już gość, ksiądz Wojciech Lipa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego, w którym, jak wiecie, rozpocznie się tegoroczna edycja Jesieni z muzyką dawną i moje gościnie dużo opowiedziały o koncertach, ale wszystko rozpocznie się wykładem, bo wykład będzie pierwszy. Muzyka słyszana, / niesłyszana. No i będzie to słynny obraz, lekcja muzyki, który od razu powiem, no w oryginału niestety w Muzeum Diecezjalnym nie ma, ale gdyby był, to podejrzewam, kolejki byłyby duże do oglądania. No a oczywiście ksiądz Wojciech Lipa jest jako dyrektor, również historykiem sztuki. No i myślę, że ten wybór jest nieprzypadkowy, że to i epoka, nie wiem, czy decydowała tylko epoka, czy też wymowa tego obrazu, żeby on właśnie wprowadzał w tę muzykę dawną i cały ten cykl.
1: Bardzo miło mi powitać Państwa w tej audycji. Cieszę się, że zostałem zaproszony. Już w sobotę o godzinie 17 w Muzeum Diecezjalnym w Opolu rozpocznie się trzecia edycja festiwalu Jesień z muzyką dawną. I rozpoczynamy o godzinie 17 wykładem o tytule, który przed chwilą padł. Muzyka słyszana, niesłyszana. I odpowiadając na pytanie, obraz zakorzeniony jest w bardzo szeroko pojętym nurcie sztuki barokowej i także koncert, zresztą większość tych koncertów będzie z tej samej epoki, czyli jesteśmy przy końcu XVII wieku, z tego czasu też pochodzi obraz, o którym będę mówił, obraz Jana Vermeera, lekcja muzyki. I ten XVII wiek jakby rozpoczyna całą przygodę tegorocznego festiwalu, gdyż następne dni, następne koncerty będą już głównie koncertami właśnie z tego samego okresu XVII-XVIII wiek. Jest to muzyka dawna, muzyka barokowa, także późna muzyka renesansowa.
0: Ja tak rozmawiając wcześniej z paniami z Fundacji Promocji Muzyki Dawnej, jeszcze tego obrazu nie analizowałem. Ja oczywiście absolutnie nie domagam się tego, żebyśmy teraz zrobili streszczenie wykładu, bo chodzi o to, żebyście Państwo na wykład przyszli, ale dlatego pytałem o wybór tego właśnie dzieła. No, z jednej strony epoka, tak, bo ona się rzeczywiście doskonale wpisuje w okres. Rzeczywiście muzyka dawna w przypadku repertuaru tegorocznego to głównie wiek XVII i XVIII początek. Ale ta lekcja mnie bardzo intryguje Vermeera, dlatego że kiedy myślimy o lekcji muzyki, to myślimy, że siedzi ktoś, uczeń, uczennica przy instrumencie i nauczyciel, nauczycielka nad nim stoi. Taka scena dworska, pałacowa, prawda? Wiadomo, że w większości dworów, pałaców, no były, uczono, zwłaszcza dziewczęta, gry najczęściej na klawesynie w tamtym okresie, czasami skrzypce lub viola da gamba. Tymczasem u Vermeera ta scena jest przejmująca, bo instrument leży na podłodze, kobieta, zakładamy, uczennica, odwrócona jest do nas tyłem, a ten nauczyciel wsparty na łokciem. I to jest, myślę, że ogromnie duża opowieść też fabularna. Co tu się tak naprawdę dzieje? Moją wyobraźnię to pobudza. Zakładam, że ten wykład będzie naprawdę imponującym wykładem. Bo nie jest to typowa scenka rodzajowa. Od po prostu z lekcji.
1: No tutaj nie wiem, czy czas pozwoli, żeby na antenie wejść w taką głębszą analizę. Chciałem tylko zatrzymać się na tym bardzo pierwszym, pierwotnym opisie, który tutaj już pan redaktor jakby rozpoczął. Otóż mam tutaj dwa instrumenty i rzeczywiście jeden instrument leży na ziemi. Jest to duża viola, czy viola da gamba. Natomiast stojąca tyłem do obserwatora obrazu, do widza, kobieta także stoi przy instrumencie. Ona stoi przy jakiejś formie instrumentu klawiszowego. Jeszcze dokładnie w tę analizę nie wszedłem, ani w źródła dokładne. Tutaj muszę się posłużyć jakimś leksykonem dawnych instrumentów. Przypuszczam, że jest to jakaś pierwotna forma klawesynu. Zatem ona stoi rzeczywiście przy instrumencie, a mężczyzna, który jest obok, ją uczy. Być może jest instrumentalistą, który gra właśnie na tym leżącym instrumencie. Może to jest jakaś wprawka do jakiejś wspólnej gry na tych dwóch instrumentach. Na razie w to nie wchodzę głębiej. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani, o co dokładnie w tym obrazie chodzi, dodam tylko tyle, że obraz zawiera bardzo dużo wątków takich alegorycznych, symbolicznych, wanitatywnych, egzystencjalnych, więc ci z Państwa, którzy chcieliby usłyszeć dokładnie o co w tym obrazie chodzi, zapraszam na wykład w sobotę o 17:00, tuż przed koncertem w tej samej sali, w której będą występowali Krzysztof i Anna Firlusowie.
0: Mhm. Ja jeszcze tylko dodam, bo jest tam też fragment innego obrazu, Rzymskie Miłosierdzie. Ja to przeczytałem oczywiście w opisie, bo nie rozpoznałbym po fragmencie absolutnie, czyli Caritas Romana, utrzymanego w stylu Caravaggia, więc już kolejny taki element, że nagle Vermeer wplata, jeszcze nawiązuje do innego mistrza. Też dla mnie imponujące. No i takie lustro, bo my teoretycznie nie widzimy niby twarzy, ale nad tym instrumentem, który rzeczywiście nawet jak sprawdziłem, to też krytycy nie są w 100% pewni, że jakaś forma rzeczywiście klawesynu, być może szpinet albo wirginał również, bo były różne inne odmiany. To wszystko będzie. Natomiast to, co mnie interesuje, to muzyka słyszana, niesłyszana. Bo rzeczywiście oglądając obraz, nie słyszymy muzyki, ale czasami ją jednak słyszymy.
1: Tak, tutaj
0: magia obrazu.
1: Tutaj jeszcze wracając do tego, co powiedział pan redaktor przed chwilą, rzeczywiście Vermeer był mistrzem cytatu. Cytat jako pewien fenomen przytaczania wypowiedzi innego artysty, innego bohatera znamy głównie z literatury. Natomiast w malarstwie on też jest obecny w tych sytuacjach, w których w obrazie pojawia się inny obraz. I tutaj jest bardzo wyraźny cytat zapożyczony z obrazu Caravaggia, co niewątpliwie ma wpływ także na interpretację obrazów, ponieważ nie jest to przypadek, że ten obraz się tam pojawił. Natomiast jeśli chodzi o inne sprawy związane z tym obrazem, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać.
0: No robimy apetyt, zachęcamy, zanęcamy.
1: I tylko powiem tyle, że ten tytuł Słyszana, Niesłyszana jest takim bardzo popularnym w historii sztuki toposem dwóch światów, dwóch sfer. Że jest jakby intymny świat wewnątrz malarski, który dzieje się w samym obrazie. I to jest ta akcja, która dzieje się jakby w samym obrazie. To są te relacje, które są widoczne pomiędzy postaciami żyjącymi w obrazie. I dla nich ta muzyka jest słyszalna, jeśli tam gra jakiś instrument. I to jest ta słyszalna muzyka, która brzmi w uszach bohaterów obrazu. My, stojący przed obrazem, jesteśmy jakby wyciągnięci poza sam obraz. Nie mamy dostępu do tych relacji wprost i my jedynie możemy sobie tę muzykę jakoś wyobrazić i dla nas ona jednak fizycznie pozostaje niesłyszana. Stąd tutaj jakby troszkę przewrotnie tego tytułu użyłem, ale on jest bardzo popularny w malarstwie nowożytnym. Jest widoczny już u Belliniego w jego słynnych obrazach Sacra Conversazione, gdzie zawsze pod postacią Maryi znajdują się aniołowie, którzy trzymają w ręku instrumenty. Oni grają Maryi i my tego nie słyszymy. My to usłyszymy dopiero, gdy będziemy także w innej strefie.
0: I to na dodatek rzeczywiście będzie to klawesyn i viola da gamba, bo państwo Firlusowie właśnie na tych instrumentach zagrają, więc być może nawet muzykę taką, która rzeczywiście podczas tej lekcji muzyki rozbrzmiewała. Tam jest jeszcze nawet na instrumencie inskrypcja, nie powiem jaka. Naprawdę mnóstwo. Jak tak się zaczynamy w to wszystko wpatrywać, nawet to, że na pierwszym planie oni są dosyć oddaleni, mamy jakiś wielki dywan, który jest jako obrus wykonany, to też podobnie typowe dla tego artysty zabiegi, to wszystko naprawdę jest...
1: Tak, cały obraz jest utrzymany w konwencji vermeerowskiej. Vermeer nie namalował wielu obrazów. Jest około 34 sygnowanych, no nie sygnowanych, ale obrazów, które przypisuje się temu artyście tak bezsprzecznie, więc wcale nie jest to dużo, jak na artystę działającego w tym czasie. Bardzo długo malował obrazy. O dziwo, one wcale nie są nie wiadomo jak wielkich formatów, wielkich rozmiarów. Ale tutaj widzimy taką typową vermeerowską konwencję. Maksymalnie dwie, czasem trzy postacie się pojawiają, głównie jest jedna postać. Poza dwoma obrazami Vermeera wszystkie inne mają miejsce we wnętrzach tych XVII-wiecznych domów. Z lewej strony widzimy zawsze okno, które jest źródłem światła w obrazie. Mniej więcej zawsze ta sama posadzka, która jest taką szachownicą z czarnych i białych kamieni. Zawsze ta sama tkanina, która leży na stole. zawsze ten sam fotel, który jest wykorzystany i bardzo często pojawia się właśnie taki dzbanek z białej porcelany, czy tam z białego fajansu, który goście na jego obrazach. Także tutaj Vermeer jakby cały czas stosuje podobny repertuar przedmiotów. No, a jeszcze raz powiem, jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany tym obrazem i koncertem, zapraszam do muzeum w sobotę.
0: Mhm. O tak, a ta inskrypcja to muzyka jest towarzyszką w radości i lekiem na strapienia. I myślę, że to jest akurat prawda, bo to jeszcze element duchowy nam dochodzi, tego wewnętrznego przeżycia, ale o tym już nie będziemy rozmawiali. O to będziecie mogli zapytać osobiście księdza Wojciecha Lipę podczas wykładu, bo na tych wykładach jest tak, że później i tak są rozmowy.
1: Tutaj chciałbym od razu wejść, że nie ma rozmów.
0: Ale jak ktoś podejdzie po
1: kończymy
0: koncercie.
1: Wykład. Bardzo tutaj muszę być bardzo zdyscyplinowany. Wykład musi się na tyle wcześnie skończyć, że te osoby, które chcą wyjść z wykładu, a nie zostają na kontor, mogą sobie wyjść. Następnie wchodzą muzycy już ze swoją, bo to w zasadzie oni są tutaj głównymi bohaterami tego dnia. Zatem tutaj w tym przypadku akurat dyskusji no, nie będzie. Nie,
0: po koncercie oczywiście, po koncercie.
1: Po koncercie, tak. W kuluarach można podejść i porozmawiać.
0: Ja sobie nie wyobrażam, że można przyjść tylko na wykład i nie posłuchać muzyki, bo wszystko to tym bardziej czy wzmacnia chęci, ciekawość, żeby później dźwięki usłyszeć. W najbliższą sobotę wykład o 17:00, koncert o 18:00 w Muzeum Diecezjalnym, a moim gościem, przepraszam, był dyrektor tegoż muzeum, ksiądz Wojciech Lipa. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję za spotkanie.
0: I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Dobiega ona końca. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy i do usłyszenia.

0: Za moment godzina 21, za moment wiadomości Radio Opole, po nich informacje sportowe i rzecz jasna o pogodzie. Głuchołazy wciąż walczą ze skutkami powodzi sprzed 2 lat. W Teatrze Kochanowskiego profesjonalni aktorzy będą na scenie grać z dziećmi w sobotę spektakl Kids. Sprawdzamy też, jak polscy siatkarze poradzili sobie w meczu z Bułgarią.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ponad 1200 zalanych domów i mieszkań, zniszczone drogi, szkoły, przedszkola i żłobek, zerwany most na rzece dzielący miasto na pół. Tak wyglądały Głuchołazy 2 lata temu po przejściu fali powodziowej. Dzisiaj nadal widać ślady po katastrofie. W mieście trwają remonty ulic, a na ścianach wielu budynków nie ma tynku. Dobiega końca budowa mostu, która powoduje olbrzymie korki, mówi zastępca burmistrza Głuchołaz Roman Sambor.
2: Jestem przekonany, że miasto odetchnie w związku z tą przebudową, to nie znaczy, że skończą się uciążliwości, bo tych budów, przebudów, modernizacji po powodzi przed nami jeszcze jest wiele. Patrząc, ile trwają niektóre przebudowy, to jeszcze 2 lata będzie intensywnej odbudowy.
0: Wody Polskie przedstawiły 4 warianty ochrony dla zlewni Białej Głuchołazkiej. Mieszkańcy zabiegają m.in. o budowę podziemnego kanału ulgi, mającego chronić miasto przed wezbraniami, ale też o zbiorniki przeciwpowodziowe po czeskiej i po polskiej stronie, mówi Piotr Trębecki, lokalny aktywista i prezes Stowarzyszenia Zdrojowego Gór Opawskich.
3: Tutaj jesteśmy już w tych 3 ostatnich dekadach nawiedzani przez powódź po raz 3. No tutaj musimy w końcu podjąć krytyczną decyzję i bardzo ważną decyzję. Nie próbować znów rozwiązań punktowych, lokalnych, gdzie to będzie tak zwana prowizorka i okaże się przy następnej powodzi, że znów to nie wystarczyło.
0: A dodajmy, w połowie sierpnia tego roku Głuchołazy ponownie dotknęła powódź błyskawiczna i podtopienia.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: I jeszcze w kontekście bezpieczeństwa. Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Kędzierzynie-Koźlu trafił nowy samochód terenowy. Samochód ma napęd na 4 koła, wyciągarkę, specjalistyczną zabudowę i wyposażenie niezbędne przy wymagających warunkach, mówi Aleksy Ptaszyński, kierownik wydziału.
4: Samochód jest bardzo nowocześnie wyposażony. Posiada zaadaptowaną pakamerę do transportu nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych. Posiada napęd 4x4, wyciągarkę, dodatkowe oświetlenie, radiotelefon, radiostację nasobną, dodatkowe głośniki do wydawania komunikatów dźwiękowych. Wyposażony jest w silnik diesla o pojemności 2,8 litra. Jednocześnie jest to silnik o napędzie hybrydowym, więc jest on bardzo oszczędny i ekologiczny.
0: Samochód za 250 tysięcy złotych został zakupiony z myślą głównie o działaniach związanych z zagrożeniami powodziowymi i chemicznymi. Zmieniamy temat. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwi studentom 4. roku prawa startowanie w konkursach na asystentów sędziów.

0: Oprócz zmian ustawowych przygotowano również bazę ofert pracy w tym zakresie. Studenci zainteresowani podjęciem pracy jako asystent sędziego mogą sprawdzać oferty na stronie asystentsędziego.ms.gov.pl.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Przed nami premiera spektaklu pod tytułem Kids w reżyserii Janusza Orlika w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To spektakl, w którym występują wyłonione w drodze castingu dzieci, a także zawodowi aktorzy. W tworzeniu spektakli najważniejsza jest cierpliwość i pokora, mówi reżyser Janusz Orlik.
2: Ja to zawsze mówię, nie tylko w pracy z dziećmi, ale w ogóle w pracy z kimkolwiek, ale dzieci wymagają szczególnej uważności, no są nadal dziećmi, więc z jednej strony staramy się im dać bardzo dużo swobody, a z drugiej strony uczulić ich na to, że jest to jednak praca. Staramy się, żeby się również dobrze bawiły.
3: Są sceny i ten spektakl jest bardziej właśnie taki ruchowy, jest mniej mówienia właśnie niż ruchu. Dużo ćwiczyliśmy, już jesteśmy tutaj właśnie od początku sierpnia i...
4: Profesjonalni jesteśmy.
5: Chciałabym zostać piosenkarką i prawnikiem.
0: Dodają Alicja Wieliczko i Liwka Leśniak, a premiera spektaklu na scenie Modelatornia Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu w sobotę o godzinie 19.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Reprezentacja Polski siatkarzy przegrała z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Tiebreak rywal wygrał na przewagi 20-18. To pierwsza porażka zespołu Nikoli Grbicza w czempionacie Starego Kontynentu. Nasz zespół już wcześniej zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie. W meczu 1/8 finału rywalem Polski będzie Łotwa. Teraz futbol. Jagiellonia Białystok jest wśród 36 klubów, które rozpoczęły rywalizację w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W swoim pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski od kilku minut grają na wyjeździe z greckim Olympiakosem Pireus. Dla białostoczan to debiut w fazie zasadniczej tych rozgrywek. Filip Pieczonka i Piotr Matuszewski od zwycięstwa rozpoczęli rywalizację w grze podwójnej tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open. Rozstawieni z numerem 2 reprezentanci Polski pokonali Rumuna Wiktora Kornee i Holendra Jarno Jansa 6-4, 6-4. 22-letni Pieczonka, który wcześniej awansował do drugiej rundy singla, był zadowolony z wygranej, zwłaszcza, że jego deblowy partner Piotr Matuszewski jest przeziębiony i grał z gorączką.
7: Cieszę się, że udało się to zamknąć w dwóch setach, ponieważ wiadomo, jak to jest w deblu. Jeden break, jedną w drugą stronę, może być super tiebreak. Stresujące momenty, jeszcze jak ktoś lekko jest chorawy, to jest też ciężko na korcie, także cieszę się, że nie graliśmy za długo, też dla mnie, bo jutro mam singla i cieszę się, że też dla Piotrka nie był to aż tak wymagający mecz.
6: Do ćwierćfinału singla turnieju awansowali dziś Brazylijczyk Thiago Monteiro i rozstawiony z numerem 3 Niemiec Thomas Gęcz. Fatalny start sezonu przyniósł trzęsienie ziemi w drużynie Bolonii. Po zdobyciu zaledwie 1 punktu w pierwszych 4 kolejkach piłkarskiej Serie A klub wyciągnął konsekwencje i zmienił szkoleniowca. Nowym trenerem został 42-letni Rafaele Paladino. Zmiana w sztabie szkoleniowym to ważna informacja dla Łukasza Skorupskiego. Polski bramkarz rozpoczął sezon jako podstawowy zawodnik i wystąpił w 3 pierwszych meczach ligowych. W 4 stracił jednak miejsce w składzie i usiadł na ławce rezerwowych w konsekwencji spóźnienia się na odprawę.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, początkowo przelotne, później jednostajne. Miejscami burze, po północy zanikające, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro sporo chmur, ale też większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. A radiowy termometr w tej chwili pokazuje 20,7 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dobry wieczór to Opole, bo taka jest nazwa naszego programu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób instytucje, organizacje mogą budować przestrzeń do zmiany, ale też odpowiadać na potrzeby mieszkańców, wprowadzać takie przemiany, które będą budowały inkluzywne społeczeństwo, które będą też podnosić rozmaite umiejętności. Są dzisiaj z nami w studio Agnieszka Lelek-Klimek z Fundacji Lelek Pomaga.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Będziemy mówić o tym, czym zajmują się Wasze instytucje, fundacje, w jaki sposób myślicie koncepcyjnie i też jakie są potrzeby, ale zanim o tym, to trochę może powiedzmy, jak Wy się poznaliście, bo to, że jesteście dzisiaj razem w studio, nie jest przypadkowe. Już wielokrotnie na antenie Radia Opole mówiliśmy o takim ciekawym projekcie, który aktualnie w Opolu trwa, który wspiera zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Powiedzmy jeszcze raz w takim razie o Waszym wspólnym projekcie Strona po stronie i o tym, jak zaczęła się Wasza współpraca.
2: Współpraca zaczęła się od tego, jak zaczyna się taka w zasadzie każda współpraca, kiedy dyrektor czyni swoje obowiązki i poszukuje wsparcia w lokalnej społeczności, wśród lokalnych fundacji, stowarzyszeń, poszukuje również środków. No i tak się poznaliśmy, bo gdzieś po prostu przydreptałem do fundacji i fundacja wsparła bibliotekę razem z grupą Lelek i dzięki spotkaliśmy się przy samochodzie. Tak. Mówiąc krótko, przy tym samochodzie, którym jest obrędowany lelkiem, ptakiem mechanicznym, który podróżuje po Opolu, bo to dzięki fundacji mamy to wsparcie.
0: Macie to wsparcie, to znaczy samochód, który książki rozwozi, odwozi?
2: Tak, to jest samochód, który został nam przekazany, no i on sobie teraz podróżuje po Opolu, rozwozi książki, dostarcza, no tak naprawdę pracuje na rzecz utrzymania biblioteki filii, bo tutaj ważna informacja, myślę, że nie wszyscy z Państwa są świadomi, że biblioteka miejska to 16 jednostek w mieście i logistyka dowozu nie tylko książek, ale w ogóle utrzymania, administrowania tymi wszystkimi placówkami jest bardzo wysoko postawiona. To jest wysoka poprzeczka trudności. Bez odpowiedniego transportu ciężko. No i dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie chociażby wdrażać nowe usługi, bo mówię tutaj o usłudze Wygodne Zwroty w całej sieci, która jest od lutego tego roku aktywna dla mieszkańców i użytkowników naszej biblioteki. Możecie Państwo oddawać książki w każdej dowolnej placówce, bo mamy więcej samochodów, które mogą je dostarczyć potem do ich macierzystych jednostek.
0: Rozmawiałam z kilkoma osobami w Opolu i mówią, że rzeczywiście to jest też taki asumpt do tego, żeby tych książek więcej wypożyczać, bo jest to bardzo, bardzo wygodne i no, widać, że to się przekłada na czytelnictwo. Samochód także reklamuje w jakimś stopniu czytanie.
2: Samochód reklamuje, bo widać na nim fantastyczną historię połączenia dwóch podmiotów po fundacji, biblioteki, instytucji i, no i działamy w tym kierunku, żeby ten samochód był widoczny. Natomiast no tak, no rzeczywiście usługa jest bardzo mocno wspierająca liczbę wypożyczanych książek, czy też zauważalność małych jednostek, bo jeżeli widzimy to już dzisiaj w statystyce, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rośnie nam teraz statystyka odwiedzin małych chwili, rosną wypożyczenia w tych mniejszych ościennych jednostkach z tego powodu, że zostały one odnalezione na mapie miasta, bo już teraz nie muszę z tą wypożyczoną książką z biblioteki głównej jechać do biblioteki głównej, żeby ją oddać. Mogę ją oddać pod domem i to sprzyja rozpoznawalności naszych małych placówek. Także ta usługa temu sprzyja.
0: Wspaniale. Jak działa Fundacja Lelek Pomaga? Dlaczego ona powstała? Trwa już 2 lata jej działalność i też te osoby, które czasami być może uczestniczą w różnych akcjach w Opolu, widziały logo, widziały informacje na temat tej fundacji, ale jakie były początki?
1: Tak, fundacja działa już od ponad 2 lat. Początki było to bardzo takie naturalne założenie fundacji, ponieważ działania towarzyszyły firmie Lelek już od wielu, wielu lat. Działania pomocowe, działania wspierające instytucje tutaj na Opolszczyźnie i nie tylko. Więc powstanie fundacji było tak naprawdę krokiem, który już był długo planowany i dla nas tak naprawdę oczywisty. Teraz mając fundację jest nam po prostu łatwiej to wsparcie przekazywać, jest nam łatwiej kontaktować się ze wszystkimi organizacjami, stowarzyszeniami, jesteśmy otwarci, mamy na to czas, mamy na to przestrzeń. Także działamy od 2 lat, głównie zajmujemy się wsparciem instytucji pozarządowych, stowarzyszeń czy innych organizacji, domów dziecka, ośrodków wychowawczych. Przychodzą do nas z projektami, z pomysłami. jeśli widzimy, że te projekty będą niosły za sobą pozytywne efekty, czy przyczynią się do integracji w społeczeństwie, to z miłą chęcią, że tak powiem, stajemy się partnerem tych projektów i wspieramy po to, żeby one mogły się po prostu wydarzyć.
0: Skąd taki pomysł, żeby stworzyć taką fundację i pomagać?
1: Jest,
0: to jest niby oczywiste, tak, tak, ale zawsze być może jest jakieś wydarzenie albo jakaś idea, która za tym stoi. Coś się stało, wydarzyło.
1: Jest mnóstwo wspaniałych inicjatyw i projektów, tak jak już mówiłam, i po prostu chcemy dać możliwość, żeby one były realizowane tutaj na Opolszczyźnie. Zależy nam na dostępności, na rozwoju, na integracji, na budowaniu świadomości, więc są to dla nas aspekty istotne i po prostu wierzymy w to, że wspieranie tych działań ma po prostu sens i będzie to pozytywny efekt dla całej społeczności.
0: Czy fundacja ma jakieś takie swoje ulubione projekty? Wiem, że strona po stronie to jest teraz taki bardzo ważny projekt i konik, o którym też wiele się mówi, no bo on dotyczy wsparcia zdrowia psychicznego. W takich bardzo różnych formułach są i spotkania autorskie, są panele, są wykłady i też fantastyczne osoby, dobrzy specjaliści z całej Polski.
1: Tak, dokładnie. Tutaj oczywiście tych projektów jest wiele, nie mamy swoich ulubionych, bo każdy jest wyjątkowy i dotyczy innego ważnego obszaru. Natomiast jeśli chodzi o cykl Strona po stronie, jest on ważny po prostu, bo dotyka zdrowia psychicznego, a jest to istotne dla każdego z nas. Tak jak już prędzej wspominałam, jeśli chodzi o książki, to każda ma swoją stronę i każda strona jest istotna w książce, nawet jeśli zawiera tylko jedno słowo. A jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, to jest tak samo. Każda strona naszego życia ma znaczenie, wnosi jakąś wartość, więc warto poznać te mechanizmy, które się kryją za tym, jak funkcjonujemy, jak działamy, jak żyjemy, żeby po prostu było nam w tym życiu łatwiej i lepiej.
0: Jak dobieraliście tematy do tego projektu? Bo mamy i o depresji męskiej, mamy wykład na temat psychologii posłuszeństwa, mamy też radzenie sobie ze stresem, mamy neurologiczne myślenie o szczęściu, czyli jak mózg wpływa, nie koncepcje filozoficzne, ale takie uwarunkowanie biologiczne, o którym często się nie mówi. Mówi się dużo częściej o nadawaniu sensu. Mamy też o ADHD i mamy o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży. Ważne tematy, ale też nieoczywiste.
2: Bardzo różne tematy, a wszystkie wokół zdrowia psychicznego i dobrostanu, i to nam przyświecało w budowaniu tego programu. To jest taki długi proces, który rozpoczął się już dawno. Zbieraliśmy też informacje z innych tego rodzaju cykli, które były prowadzone w Polsce, są prowadzone na przykład swoją drogą, cykl w Rybniku, który już ma doświadczenie w tej materii. Tu też posiłkowaliśmy się wskazaniami z tej biblioteki. Mamy też takie własne rozeznanie. Poza tym jest rynek wydawniczy, pojawiają się nowe pozycje, które tutaj też wychodzą w odpowiednim czasie, żeby je promować. Także myślę, że to jest zlepek różnych po prostu decyzji. No i też wsparcie i oczywiście analiza wynikająca ze współpracy z Fundacją Lelek Pomaga, bo tutaj bardzo dziękuję za tą pomoc Ines Pomorskiej-Jarząb, która też podzieliła się z nami takimi wskazaniami, które jej zdaniem Fundacji są ważne. No i szukaliśmy tych autorów, szukaliśmy tych terapeutów, psychologów, których zaprosiliśmy na nasz cykl. Było ich dosyć dużo. Wiadomo, że też później życie weryfikuje, kogo jesteśmy w stanie zaprosić, to jeszcze może przyjechać, kogo zaprosimy w przyszłym roku. No i tak to się stało, że mamy 6 ekspertów i w takiej tematyce, która uważam dotyka bardzo różnych, ale ważnych tematów.
0: Jak zmienia się dzisiaj myślenie o bibliotece? No bo to już nie tylko wypożyczanie książek. Od tego co prawda zaczęliśmy, no bo książka to wiadomo podstawa też, po książki przychodzimy. Sama bardzo często korzystam z usług bibliotek opolskich i bardzo jestem szczęśliwa, bo nie wyobrażam sobie kupowania ogromnej ilości książek, a też sporo czytam. W bibliotece są nowości, ale biblioteka od wielu już lat stała się takim miejscem, gdzie nie tylko spotykamy się z wypożyczaniem. Jest coś więcej. To są spotkania, to są warsztaty. Jak dzisiaj myśleć, czy biblioteka odpowiada na zmieniające się potrzeby mieszkańców? Czy dzisiaj pełni taką funkcję trochę przypominającą dom kultury, a może nawet jakiś ośrodek integracji społecznej? Bo przecież tych wydarzeń, jak popatrzę się na program Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, jest bardzo dużo i one są bardzo różne.
2: No tak, Pantarej, wszystko płynie. I biblioteki też płyną, więc mnie zmartwia zmian. I te zmiany muszą się dziać, żebyśmy byli potrzebni, żebyśmy odpowiadali na potrzeby społeczności, w której funkcjonujemy. I jest taka konferencja w Warszawie raz do roku organizowana przez FRSI. Ona dotyczy przyszłości bibliotek. Mówimy o tym, żeby o tym, jak będą wyglądały biblioteki za 10, za 15 lat. I tam już od dawna mówiło się o tym, że to są już centra kultury, to są jednostki, które działają na rzecz lokalnej społeczności albo dużych społeczności regionalnych, które budują świadomość społeczną w obszarach chociażby właśnie zdrowia psychicznego i które nie tylko wspierają edukację, ale dają też rozwój. I o ten rozwój przede wszystkim w bibliotekach zawsze chodziło, bo to jest taki mianownik, który spaja tą rzeczywistość, jaka była, jaka jest. Wypożyczając książki, czytając, rozwijamy się, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze poznanie, naszą wiedzę. Dalej się rozwijamy, się w aspektach psychologicznych, chodząc na spotkania czy warsztaty, czy na całą masę innych aktywności, jaką biblioteka oferuje, czy korzystając właśnie z takich usług, które są po prostu oddaną przestrzenią do tego, żeby się tam odnaleźć i być dla siebie nawzajem i wspierać rozwój w społeczności lokalnej. Więc rozwój jest kluczowy dla funkcjonowania bibliotek. Ona ma działać na rozwój właśnie tych ludzi, dla których funkcjonuje na określonym obszarze.
0: Miejska Biblioteka Publiczna proponuje spotkania, warsztaty i różne aktywności już dla najmłodszych, kończy na osobach w sile wieku, ale czy jest jakaś taka grupa, którą najtrudniej jest włączyć do uczestnictwa?
2: Mówi się o tym, że najtrudniejszy do włączenia jest człowiek w wieku młodzieńczym, tak, czyli młodzież. I muszę powiedzieć tak, to zależy. Bo rzeczywiście, kiedy realizujemy potrzebę przynależności, ciężko mówić o tym, że będziemy ją realizować w naszym życiu, czytając książki, a nie należąc do jakichś grup, czy spotykając się z rówieśnikami. Więc ciężko wymagać, żeby ta młodzież nagle przychodziła do biblioteki i wypożyczała tony książek. Z drugiej strony, oczywiście, to mamy spadki na wypożyczeniach w tej grupie, tak? Natomiast jeżeli wychowaliśmy sobie tych czytelników, jeżeli oni mieli kontakt z książką, jeżeli mieli kontakt z biblioteką, to wrócą do tego miejsca, kiedy przyjdzie na to czas. I wracają i to obserwujemy, ale też z drugiej strony mamy mnóstwo działalności i mnóstwo takiej oferty, która zbliża nas do grupy ludzi młodych, no bo już teraz też to też się zmienia. Młodzież 19 czy młodzież 25 lat, to już też jest młody dorosły, ale to nawet pojawienie się tego pojęcia młody dorosły jest bardzo interesujące. A Unia Europejska mówi, że młody dorosły to jest do 35 roku życia człowiek. No więc czy on się usamodzielnił, czy się nie usamodzielnił? No milion tematów. Także myślę, że w tej grupie jesteśmy bardzo, bardzo aktywni. Też odpowiadając na potrzeby, które pojawiały się już od wielu lat w bibliotece. Też młodzi ludzie przychodzą do nas ze swoimi inicjatywami, swoimi pomysłami naprawdę na działalność nie dotyczącą nawet kultury często. I działo się to. Po prostu próbowaliśmy wspierać wszystkie te wartościowe inicjatywy. Mamy teraz nową jednostkę, jest nią Urban Lab, funkcjonuje od 18 listopada i to jest najlepsze zwieńczenie tej działalności właśnie w kierunku ludzi młodych.
0: Zaraz porozmawiamy o działalności Urban Labu, ale chcę zapytać Ciebie, Agnieszko, czy zgłaszają się do Fundacji Lelek Pomaga też osoby młode, które mają swoje inicjatywy?
1: Głównie przychodzą do nas jednak jednostki, instytucje i samorządy, które gdzieś już w swoim portfolio mają wiele zrealizowanych projektów i z doświadczenia po prostu wiedzą, co może przynieść korzyść, jaki kolejny projekt czy inicjatywa. Jeśli chodzi o osoby młode, to są to głównie beneficjenci danego stowarzyszenia lub placówki, więc jak najbardziej mamy tutaj do czynienia z osobami młodszymi. Głównie są to ośrodki wychowawcze lub domy dziecka. Jeśli chodzi o tą grupę, tak jak tu wspomnieliśmy, młody dorosły, to na ten moment jest to wsparcie, tak jak mówię, beneficjentów, czy to szkół, czy to różnych fundacji, więc bardziej w tym zakresie.
0: Jeśli dostajecie bardzo dużo różnych zgłoszeń, próśb, wniosków, to czy kierujecie się jakimiś bardzo konkretnymi założeniami, to znaczy grupy wykluczone, czy jakiś bardzo konkretny temat? No bo to nie jest łatwo przecież wybrać te projekty, które będą zrealizowane, a jest dużo więcej zainteresowanych, tak sobie wyobrażam.
1: Dokładnie tak. My się głównie skupiamy tutaj, tak jak już też Pani wspomniała, i na osobach wykluczonych. Skupiamy się na tym, żeby były to projekty, które integrują społeczność. Zwracamy uwagę na to, żeby to była też dostępność, żeby to były projekty, które w wnoszą realny efekt w życie jakiejś społeczności. Czy to są mamy dzieci z niepełnosprawnościami, czy to są ośrodki wychowawcze, czy to są domy dziecka. Zależy nam na realnym efekcie. Czasami są to naprawdę małe projekty, czy małe rzeczy, które finansujemy, ale wiemy, że one po prostu ułatwiają tym placówkom funkcjonowanie i wtedy po prostu staramy się pomóc i zrealizować ich potrzeby.
0: Wiem też, że bierzecie udział, to znaczy przedstawiciele waszej fundacji są czasami zaangażowani w jakiś projekt.
1: Tak, staramy się być zaangażowani, realizujemy też oczywiście swoje projekty. Jest tego zdecydowanie mniej, ponieważ Opole się pięknie rozwija, ma naprawdę dużo wartościowych stowarzyszeń, fundacji, instytucji, które robią i starają się robić wiele dla naszej społeczności tutaj lokalnej, ale jak najbardziej, jeśli możemy, to się również sami angażujemy, mamy swoje projekty, także jak najbardziej.
0: Jakie projekty teraz wspieracie? No, strona po stronie, o tym trochę mówiliśmy. Czy są jeszcze jakieś inne, aktualne, do których możemy też zachęcić naszych radiosłuchaczy?
1: Tak, jak najbardziej. Teraz również trwa fitness dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób niewidomych, niedowidzących. Także warto śledzić też naszą stronę na Facebooku. Są tam wszystkie aktualne projekty, które wspieramy. Jesteśmy też na bieżąco, że tak powiem, z ośrodkami wychowawczymi, dla których realizujemy projekty, więc jeśli słuchają nas jakieś ośrodki wychowawcze, to jak najbardziej zapraszamy, bo jest to dobry moment, można do nas przychodzić. Mówimy, że tych potrzeb tam jest bardzo dużo.
0: Potrzeb jest bardzo dużo i potrzebna jest cały czas praca, bo tak jak tutaj zaczęliśmy od tego, że ten rozwój nasz, rozwój i potencjału, ale bycia w społeczności jest istotny, więc to jest taka praca, którą wykonuje się systematycznie, cały czas od nowa i przecież różne instytucje czy ośrodki mogłyby te cykle powtarzać co roku. No jest taka potrzeba. Urban Lab to jest miejsce bardzo ciekawe w centrum samego Opola, które funkcjonuje od listopada tamtego roku, ale to, co jest ciekawe, to przestrzeń, która tam się zadziewa, bo to jest przestrzeń, która jest otwarta na bardzo różne inicjatywy i też mieszkańcy i młodzi ludzie mogą przychodzić i te inicjatywy zgłaszać, realizować, dostają realne wsparcie. Skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego w Opolu powstało? To jest część Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2: Tak, to jest nasza filia, nasz oddział, natomiast tu muszę powiedzieć, że miasto Opole znakomicie wskazało obiekt, do realizacji projektu Urban Lab Miasto dla Młodych i to jest ta przestrzeń, którą miasto przekazało do realizacji tego projektu i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, ponieważ to jest strzał w dziesiątkę po prostu. Natomiast jak to się stało, po prostu miasto Opole wzięło udział w projekcie IRMIR-u, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i takich Urban Labów w Polsce z tego projektu mamy 8, natomiast tylko jeden jest pod skrzydłami instytucji kultury i widzimy tego ogromne zalety. Rozmawiamy też o tym na arenie krajowej, dzielimy się tymi spostrzeżeniami, jest to bardzo pozytywnie odbierane. Też każdy Urban Lab odpowiada na specyfikę swojego regionu i swojego miasta. Myślę, że dla naszego miasta to instytucja kultury, jaką jest biblioteka, była na ten moment właśnie najlepszą, żeby pokierować działalnością Urban Labu. Zresztą to widzimy na co dzień, jakie to przynosi pozytywne rezultaty rozwiązania i też obserwujemy, jak dużo osób korzysta z tej przestrzeni. Tak jak wspomniałaś, to jest z jednej strony fantastyczna przestrzeń, bo po prostu można w niej być. Wystarczy posiadać kartę do biblioteki miejskiej, zeskanować ją po przyjściu i możemy korzystać z ekspresu na kawę czy z mikrofalówki, żeby zrobić sobie szybki posiłek, może w między zajęciami, a może czekając na transport do domu. I to też powoduje, że ludzie się ze sobą spotykają, rozmawiają i przebywają w tej przestrzeni. Ona jest im oddana, ona jest też bardzo atrakcyjna, więc... Ale dla nas to jest sytuacja, w której my mamy kontakt z młodymi i możemy ich zapytać o to, co chcą robić, jak chcą się angażować, albo wdrożyć ich w różne rozwiązania, które są już procesowane. Na przykład motywator, który odbywa się popołudniami, to już my ich nie prowadzimy, tych motywatorów, nie zatrudniamy profesjonalnych prowadzących do tych spotkań motywujących dla młodych, tylko zapraszamy te osoby, które do nas przychodzą. One się wcielają w swoją pierwszą rolę osoby prowadzącej, zdobywają doświadczenie, mają pierwszy stres sceniczny i okazuje się, że bardzo często pytają o to, kiedy mogą poprowadzić znowu taką rozmowę. No i też wartość jest dodana, bo nie my byśmy takich pytań nie zadali, jak zada ten właśnie młody człowiek w wieku 18 czy 17 lat, który to spotkanie prowadzi. Ja bym często nie wpadł na tego rodzaju ścieżki do rozmowy, a oni to robią i dodają pełną wartość do tych spotkań motywacyjnych. Na przykład, bo oczywiście jest ich znacznie więcej tego rodzaju inicjatyw, ale też jesteśmy otwarci na inicjatywy właśnie oddolne grup młodzieżowych, grup młodych, które w tym mieście rosną. Jesteśmy po różnych cyklach i to jest młodzież, która się angażuje, która chce znaczyć więcej w mieście, która chce działać dla swoich rówieśników i to jest najpiękniejsze w tym miejscu.
0: Czasami instytucje kultury albo instytucje oświatowe niestety, mimo tego, że bardzo chcą badać potrzeby młodych ludzi, od tych potrzeb są trochę daleko, no bo trudno jest wyważyć. No jak to zbadać? Ankietą, rozmowami, to nigdy nie jest do końca wystarczające, ale oddanie takiej przestrzeni jest taką automatyczną wręcz przestrzenią i możliwością zobaczenia, jakie te potrzeby są i też wsparcie osób dorosłych, wsparcie pedagogów, wsparcie osób, które pracują w kulturze, to też jest niewątpliwie wielka siła, no bo można powiedzieć, że ci młodzi ludzie odbywają pewnego rodzaju praktyki budowania społeczeństwa obywatelskiego czy wchodzenia na rynek pracy, bo też widziałam, że tych spotkań motywujących jest dosyć sporo z bardzo różnymi osobami i z biznesmenami, i z fotografami, i z osobami, które pracują w radiu w bardzo różnych miejscach, więc mogą bardzo realnie o różne rzeczy wypytać.
2: To jest też istotne w tym, co mówisz, że ta tematyka jest tak różnorodna. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, jak wygląda taka współpraca badawcza laboratorium Urban, jakim jest Urban Lab, ponieważ Urban Lab, sama nazwa wskazuje, to jest lab, czyli właśnie miejsce badań, również rozwoju tej tkanki miasta, która działa, oddziałowuje na osoby do 35 roku życia. I my tutaj rzeczywiście prowadzimy też takie badania z Uniwersytetem Opolskim chociażby. Analizujemy w bardzo różny sposób sytuację młodych w mieście i to jest bardzo profesjonalne. Też, no i znowu, dlaczego biblioteka się tym zajmuje? No my się okazuje, zajmujemy się tym już nie tylko od czasu Urban Labu. Wcześniej robiliśmy takie badania, na przykład użytkowników i nieużytkowników bibliotek czy instytucji kultury, czy życia społecznego i te badania były prowadzone już wcześniej. To jest tak w dalszym ciągu kontynuacja, tylko na nowym gruncie już tej naszej misji i dzielimy się tymi wynikami. To jest też fantastyczne, że nie zatrzymujemy ich dla siebie, tylko udostępniamy, więc mogą z tego korzystać, tak jak wspomniałaś, pedagodzy, nauczyciele czy inne organizacje, instytucje, które próbują właśnie zbadać temat uczestnictwa na przykład w życiu społecznym młodych. I to się rzeczywiście dzieje. I też zupełnie nie ukrywam, że to nie dzieje się w sposób jakiś trudny. Młodzi, którzy z nami współpracują, są bardzo otwarci i chętni do tego, żeby mówić o swoich potrzebach.
0: Powiedzmy, gdzie jest to miejsce? W centrum miasta, w centrum Opola, gdzie dokładnie, z jakiej przestrzeni korzysta, bo to też jest bardzo ciekawe, to nie jest oczywiste, piękny teraz, widok na całe miasto, ale też bardzo dostępne miejsce.
2: Na styku wszystkich tak naprawdę powiązań komunikacyjnych, więc centrum przesiadkowe, Opole Główne, piętro trzecie, wjeżdżamy windą, wchodzimy schodami jak to woli, natomiast rzeczywiście tam mamy ponad 300 metrów kwadratowych przestrzeni wewnątrz i drugie tyle na tarasie przyległym do Urban Labu. I jest to przestrzeń zaprojektowana w bardzo elastyczny sposób. Dzięki temu odbywa się kino plenerowe, dyskusje o rynku pracy, śniadania biznesowe, lunche biznesowe dla młodych, czy narodowe czytanie, więc pozwala nam prowadzić bardzo zróżnicowaną działalność, ale to też jest efekt właśnie z pracy Biblioteki Miejskiej przez ostatnie lata, bo to jest wypracowana świadomość tego, jak budować przestrzeń elastyczną do tego, żeby mogła adaptować się do zmian i potrzeb, jakie niesie ze sobą przyszłość. I biblioteki są takimi instytucjami, które są w tym wirze zmian bardzo mocno, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, kiedyś to tylko wypożyczanie książek, teraz to już centra kultury i centra społeczne. Te zmiany są bardzo szybkie i my musimy potrafić się do nich szybko adaptować. I myślę, że ta przestrzeń Urban Labu odpowiada tym potrzebom.
0: Ale to nie tylko wydarzenie, ale to przede wszystkim tak, że miejsce, gdzie każdy może przyjść o dowolnej porze, to jest też wielka siła tego miejsca. Ono jest czynne każdego dnia, w których godzinach?
2: Tak, ono jest otwarte na ten moment jeszcze od godziny 11 do 19, ale już pracujemy nad tym, żeby od października było otwarte od godziny 8.15, bo taka jest po prostu potrzeba, żeby przyjść przed zajęciami czasem, kiedy ten pociąg przyjeżdża szybciej, albo kiedy właśnie nie mam co ze sobą zrobić, to jest miejsce, żeby właśnie w nim być. Ja mam takie piękne obrazki w głowie, jak młodzież, która siedzi z gitarą i ktoś by powiedział, któryś z słuchaczy naszych, no tak, to było w latach 80., 90., no dzieje się w Urban Labie. Po prostu widziałem to na własne oczy, jak uczennica liceum plastycznego ze zdolnościami muzycznymi, mając chwilę czasu dla siebie, grała na gitarze, a zrobił się z tego wieczór muzyczny i fantastyczne spotkanie młodych osób, których połączyła chwila, natchnienie, inspiracja, muzyka i kawa w zasadzie. Więc to było piękne i z tego się zrodziły pomysły, zrodziły się kolejne spotkania. Teraz już mamy scenę otwartą dla młodych artystów i każdy, kto chce, to może sobie w Urban Labie się próbować. Poszło krok dalej, nawiązaliśmy współpracę też z inicjatywy Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i możemy też działać w kierunku udostępniania przestrzeni na próby dla zespołów muzycznych. Więc jeden mały przyczynek, powstanie jakiejś potrzeby, w tym wypadku właśnie muzycznej potrzeby, powoduje od razu działanie z naszej strony, a jednocześnie zwraca uwagę na rzecz, która jest potrzebna, której szukamy.
0: A jeśli taki młody człowiek przyszedł do was i powiedział, chcę zrobić jakieś wydarzenie, happening, malować murale w Opolu albo zorganizować jakiś koncert charytatywny, to czy dostanie realne wsparcie? To znaczy, jaką podpowiedź? Na przykład zgłoś się do Fundacji Lelek Pomaga, albo zaprosimy panią z fundacji, panią Agnieszkę, która wam też trochę podpowie, jak taki wniosek czy projekt napisać.
2: Ja opowiem od strony biblioteki, a poproszę Agnieszkę od strony fundacji, jak to wygląda. Od strony biblioteki osoby zgłaszające się do Urban Labu mogą liczyć na pełne wsparcie. My też tych zgłoszeń mamy dużo i oczywiście racjonalizujemy te tematy, więc to nie jest tak, że wymyślę sobie coś dzisiaj, przyjdę i zaraz pełna ekipa będzie nad tym pracować. No, trzeba też przewartościować, trzeba się zastanowić, trzeba zbadać, ale najczęściej to jest wspierane i najczęściej szukamy sposobów realizacji. Też pamiętajmy o tym, że realizujemy projekt unijny, który ma pewne wytyczne i musimy w tych wytycznych się zawierać. Mamy też plan do 2020, końca 2028 roku, który musimy zrealizować. To jest projekt samouczący się, więc możemy wdrażać zmiany, ale wszystkie te zmiany są dyskutowane z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów czy z Ministerstwem Funduszy, więc złożony temat. Natomiast prosta historia, przychodzimy, mówimy, opowiadamy i nie boimy się tego, żeby wyjść z inicjatywą.
0: No a samo to, że taki młody człowiek dostanie informację zwrotną, ktoś go wysłucha, ktoś mu podpowie, ktoś go nakieruje, powie mu na przykład jeszcze nie teraz, albo potrzebujesz do tego projektu to i to, to jest też bardzo ważne, że ten młody człowiek czuje się widziany, wysłuchany i być może nawet jeśli jego projekt nie zostanie zrealizowany, może się dołączyć do innego projektu. Młody człowiek potrzebuje działania. To jest też taka niesamowita siła, no przez działanie się uczymy i sprawczości, i poczucia wartości. Chcemy coś robić w życiu. Człowiek stworzony jest do działania.
2: Tak. Zdecydowanie, natomiast też zwróć uwagę, że możemy mieć w sobie pełną ochotę do działania i powinniśmy mieć drogę, żeby to realizować, ale napotykamy bariery, kłody pod nogi, pojawiają się w naszym życiu z różnych źródeł, a biblioteki, instytucje kultury są takimi miejscami, które, no, zwłaszcza biblioteki, które nie mają barier finansowych w uczestnictwie, są miejscami ogólnie otwartymi, publicznymi i to sprzyja też w kierunku właśnie takiej działalności jak Urban Lab, ponieważ nie mam w głowie już zbudowanych barier, po prostu mogę tam przyjść. Od dziecka wiemy, że biblioteka jest, po prostu można do niej wejść. Biblioteka w Opolu jest tym bardziej specyficzna, bo można wejść i zrobić różne rzeczy. Ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc to też powoduje, że chętniej przychodzimy do biblioteki niż do innych miejsc, które nam się taką otwartością nie kojarzą.
0: No tak, bo każdy przecież jako dziecko był przyprowadzany do biblioteki. Ja pamiętam swoją taką małą bibliotekę w małej wioseczce, w której przez pierwsze lata życia się wychowywałam. Pamiętam panią bibliotekarkę, te rozmowy z nią, która zawsze miała czas, która potrafiła wysłuchać i rzeczywiście też kojarzy mi się biblioteka z takim poczuciem spokoju, uważności, zainteresowania, otwartości, gdzie każdy może poczuć się dobrze. No a dzisiaj też się, wiadomo, biblioteki zmieniają i rozwijają. Agnieszko, ale przychodzi taki młody człowiek i chce trochę podpytać, co można zrobić, w jaki sposób, czy fundacja może pomóc, albo nawet jak działa fundacja?
1: My działamy tak, że u nas zawsze mówimy, drzwi są otwarte, wszystkich zapraszamy, no, można przyjść, porozmawiać, zaprezentować swój pomysł, projekt, jaką się ma wizję. Będziemy starali się na to odpowiedzieć, natomiast takim, no i u nas jest bardzo prosto, wystarczy napisać do nas, skontaktować się, zadzwonić, możemy umówić się na spotkanie, porozmawiać. Także u nas, że tak powiem, również nie ma tych barier, można naprawdę śmiało dzwonić, pisać i mówić o tym, jaki się ma pomysł, jaką ma się ideę i będziemy na ten temat dalej dyskutować i szukać rozwiązań.
0: Co tobie daje działanie i praca w fundacji? Pytam, bo jesteś młodą osobą, więc też wydaje mi się, że młody człowiek, który z tobą rozmawia albo który cię słyszy, może czuć się zainspirowany.
1: Tak, jak najbardziej. Praca w fundacji jest bardzo wdzięczną pracą. Jest również oczywiście w pewnych obszarach trudna, bo jednak człowiek żyje w takiej nieświadomości wielu problemów, jakie się dzieją w społeczeństwie, jakie spotykają ludzi. Fundacja daje to, że można odpowiadać na te potrzeby. My się bardzo cieszymy, że mamy tą możliwość działania, pomagania i wspierania, bo nie każdy taką możliwość ma. Więc tak jak mówię, staramy się być bardzo otwartą fundacją na potrzeby, przyjmować wszystkich interesariuszy i próbować im po prostu po ludzku pomagać. Więc to daje na pewno dużą siłę do działania i chęć, żeby realizować jak najwięcej projektów i żeby po prostu być obecnym tutaj w Opolu i może kiedyś się rozwinąć na jeszcze inne miasta czy województwa, bo nie tylko wspieramy działania tu w Opolu, ale również i na Śląsku czy w Dolnym Śląsku, także już działamy szerzej, tych potrzeb jest bardzo wiele. I odpowiadanie na te potrzeby daje naprawdę dużo satysfakcji.
0: Fundacja pokazuje także, jak ważne jest i możliwe łączenie biznesu z działaniem społecznym. I wydaje mi się, że takie myślenie o social biznesach, o tym, że biznes jest nie tylko po to, by kapitalizować i nie tylko po to, by generować zyski, ale też wprowadzać zmiany społeczne albo widzieć te zmiany, że to jest też taki bardzo dobry wzór dla młodych ludzi, którzy też mogą inaczej patrzeć dzisiaj na rynek pracy, albo też na to, co będą w przyszłości robić.
1: Tak, dokładnie. Biznes to są oczywiście ludzie. Ludzie tworzą biznes, ludzie tworzą firmy i każdy z nas ma inne potrzeby i wymagania. Każdy z nas zmaga się z innymi trudnościami w swoim życiu, więc po prostu my jesteśmy tego świadomi i staramy się nie tylko iść stricte, że tak powiem, w biznesowym kierunku, ale również być otwartym na to, co się dzieje wokół nas, na to, co tyczy naszych pracowników i ich rodziny, z czym zmagają się ich dzieci, jakie są teraz problemy i potrzeby, więc tak naprawdę taka otwartość na drugiego człowieka była też jedną z przyczyn po prostu powstania fundacji.
0: Często rozmawiacie z młodymi ludźmi, bo przecież działacie przy różnych projektach. Jakiego miasta dzisiaj chcą młodzi ludzie? No bo te projekty i w Urban Labie i poprzez fundację Lelek Pomaga, one znacząco pokazują, że młodzi ludzie dzisiaj mogą współtworzyć kształt tkanki miejskiej, ale też swojego otoczenia. Mogą budować, no nie chcę mówić górnolotnie, ale mogą też budować takie mikrowydarzenia, które będą choćby przez social biznesy, przez zmiany społeczne, przez rozwój dostępności, przez realizację swojego potencjału, będą nieść coś dobrego, coś innego, czyli będą budować świat, w którym ci młodzi ludzie chcą żyć.
2: Co myślę, że z tych moich doświadczeń mogę powiedzieć, że młodzi oczekują miasta uważnego, uważnego na swoje potrzeby, na ich potrzeby. I to jest zauważalne w tym obszarze właśnie tych dolnych inicjatyw, gdzie dużo mamy takich rozmów właśnie o budowaniu bezpieczeństwa psychicznego. I tutaj ciekawa historia, bo pracujemy nad koncertem hip-hopowym, który będzie realizowany w przyszłym roku w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a właśnie dotyczy dobrostanu psychicznego, na które uwagę zwracają 19-20-latkowie z grupy, która do nas się zgłosiła. I to są artyści, którzy stworzyli muzykę o tej problematyce i chcą się z nią dzielić z innymi młodymi ludźmi i oczekują od nas wsparcia w tym kierunku. Otwarcia sceny, zaangażowania miasta w tym, żeby tą tematykę propagować, bo widzą po prostu braki w tym obszarze. Rozmawiamy też o takich historiach jak trasy rowerowe, ścieżki rowerowe, jak komunikacja i fantastyczne jest to, że na takie dyskusje przychodzą osoby takie jak prezydenci naszego miasta, przychodzą dyrektorzy spółek miejskich i nie tylko Interregio na przykład, i dyskutują o tym, jak wysłuchują tych młodych ludzi, no bo tu z kolei mówimy o potrzebie bycia wysłuchanym. I młodzi ludzie się pojawiają, otwierają się ze swoimi poglądami, ze swoimi potrzebami, mają szansę dotrzeć do decydentów, którzy powiedzą, też czasem wytłumaczą, bo to też jest bardzo ciekawe, że czasem szukamy nie tyle wysłuchania czy bycia zrozumianym, co zrozumienia. I potrzebujemy dostać informacje, jak ta rzecz działa, żeby wiedzieć, co mogę w niej ulepszyć, albo jak to zrozumieć, że dlaczego tak jest. I to jest fantastyczne, że na takich spotkaniach dowiadujemy się, no tak, no bo w sumie to ja myślałem, że można w ten sposób, ale to jest, no sam bym tego tak nie zrobił, bo już teraz wiem, jakie blokady, jakie przeciwności stoją na tej drodze, bo ktoś mi to wytłumaczył. I to jest budowanie takiego rozumnego społeczeństwa, które rozumie potrzeby miasta, jednocześnie jej możliwości, w jakich się obraca. Nie tak, że wszystko jest możliwe. Czasem niektóre rzeczy wymagają większego zaangażowania czy czasu. To jest dobra rzecz, która się dzieje na tych spotkaniach. No i też młodzi ludzie potrzebują miejsc do spotkań, do tego, żeby budować swoją społeczność, żeby poznawać nowych młodych młode osoby. Coraz częściej mówimy o tym, że mamy czas przebodźcowania, czas rozpadu takich podstawowych, budowania podstawowych relacji, i oni przychodzą z tym problemem też. Dlatego pozytywny odbiór Urbanlabu, bo on z automatu swoją przestrzenią odpowiada na tą potrzebę. I widzimy, że młodzi ludzie chętnie się tam spotykają. I tym chętniej, im więcej mają takiej przestrzeni zamkniętej, trochę półotwartej, żeby właśnie być ze sobą. I na to powinniśmy być uważni. I to też zgłaszają tego rodzaju potrzeby. Tego jest znacznie więcej i moglibyśmy osobną audycję na ten temat zaprezentować, natomiast myślę, że powiedziałem o tych ważnych sprawach.
0: Oczywiście odsyłamy do strony internetowej i do mediów społecznościowych, bo tam te informacje są. Jeśli słyszą nas teraz jacyś młodzi ludzie, którzy być może się przemieszczają i dojeżdżają do Opola, to też są przecież bardzo mile widziani, mogą przyjść w każdym momencie, zobaczyć najpierw z ciekawości, a potem pewnie zostaną, tak mi się wydaje. Agnieszko, z czym przychodzą młodzi ludzie? Czego potrzebują? Jak ty to widzisz?
1: Wydaje, że dla młodych ludzi tak z naszych obserwacji, co mogę powiedzieć, jest ważna ta otwartość. Otwartość na ich potrzeby, otwartość na to, żeby ich wysłuchać i dać im tą przestrzeń, w której po prostu mogą powiedzieć to, o czym myślą, o tym, co teraz jest dla nich ważne. Bo czasami nam się wydaje, że wiemy, co jest w głowach ludzi młodych, ale to nie zawsze jest to, co rzeczywiście...
2: No tak, my nie wiemy, nie? Przede wszystkim po prostu nie wiemy i musimy im dać pole do tego, żeby nam o tym powiedzieli, nie? Więc to jest taka historia.
0: No i wspaniałe jest też to, że od młodych ludzi, mówię to z perspektywy osoby w średnim wieku, też bardzo dużo się uczymy. I to jest takie niesamowite, bo żyjemy chyba pierwszy raz w historii, kiedy mamy bardzo dużo zmieniających się pokoleń, tak przynajmniej mówią psycholodzy i socjolodzy, i niesamowita siła jest tego, że możemy się razem spotykać. Urban Lab i chociażby wasz projekt Strona po Stronie z tego przykładem, bo jest zaadresowany do wszystkich, i do mężczyzn, i do młodych ludzi, i do osób starszych, gdzie razem spotykamy się i cieszymy, że jesteśmy w takim inkluzywnym gronie bardzo różnorodnych ludzi z różnymi potrzebami w bardzo różnym wieku.
2: Integrujemy społeczność też, nie? To też jest nasz cel. W Urban Labie też integrujemy społeczność lokalną, bo mamy też takie projekty międzypokoleniowe i chociażby te dotyczące ekologii i budowania tych takich naszych środowiskowych ogrodów, ogródków, upraw. No w Urban Labie można było zjeść sobie pomidory prosto z krzaka, oglądając film w cyklu tych popołudniowych spotkań z filmami organizowanych przez GSW i Lamy Opolskie, jedząc właśnie te pomidory. Dlatego, że wcześniej zasadzili je seniorzy i studenci. No i super sprawa przecież. Natomiast no, przychodziły też osoby potem plewić te grządki. Zrobiliśmy zmięty, wodę z miętą właśnie na poczęstunek podczas spotkania z Wojciechem Manem, i to było super świeże i smaczne. I to wszystko jest dziełem rąk ludzkich osób, które się zaangażowały w tą działalność. Także w tak bardzo szerokim zakresie, w tak bardzo prostym zakresie, a jednocześnie z taką dużą radością i szczęściem. I efekt jest natychmiastowy.
0: Byłoby wspaniale, gdyby więcej takich Urban Labów powstało w województwie opolskim, w każdym małym miasteczku albo w każdej wiosce, ale być może będą powstawać.
2: Pewnie, że tak. Ja też dodam od siebie, bo to jest z naszej strony, cieszymy się bardzo dużym wsparciem ze strony miasta po prostu, bo to miasto musi też chcieć otworzyć się i wysłuchać tych młodych osób i tego, jak działa taki Urban Lab, bo on jest łącznikiem między młodym pokoleniem a osobami zarządzającymi miastem, a tu mamy pełne wsparcie, więc jeżeli tak będą funkcjonować Urban Laby w innych miastach, to super, to jest sukces. Jeżeli będą istnieć same dla siebie, to staną się po prostu miejscem do przesiadywania, więc tu trzeba nie możemy stracić tego głównego celu z oczu.
0: A przecież to jest potencjał na przyszłość, bo wychowujemy młodych ludzi i budujemy świadome społeczeństwo. Warto chyba inwestować.
2: No chyba przede wszystkim właśnie w tą materię trzeba inwestować.
0: I to jest bardzo dobra puenta do naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję i za wszystkie projekty, i za naszą rozmowę i spotkanie. Zapraszamy oczywiście do tego, żeby działać, korzystać i być po prostu razem, bo to bardzo ważne.
2: I ja przy okazji dziękuję też za wsparcie Fundacji Lelek Pomaga, bo tych projektów mamy bardzo dużo i dzięki nim dzieją się fantastyczne rzeczy. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Marcin Duda, Agnieszka Lelek-Klimek byli gośćmi audycji, a ja życzę Państwu dobrego wieczoru.

0: koniec piosenki, ale początek wiadomości, a to dlatego, że zbliża się godzina 22. Zapraszam. A w wiadomościach o specjalistycznej grupie dronowej, która ma powstać w Krapkowicach. Eksperci apelują o profilaktykę przeciwko wirusowi RSV. Strzelecka policja zatrzymała pirata drogowego, który krajówką pędził z prędkością 170 km na godzinę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W Krapkowicach powstanie specjalistyczna grupa dronowa Państwowej Straży Pożarnej. Od 1 stycznia przyszłego roku tego typu jednostki będą działać w każdym województwie. Drony pozwolą strażakom spojrzeć na miejsce zdarzenia z góry, szybciej ocenić zagrożenie i lepiej zaplanować działania. Jesteśmy na finiszu tworzenia tego typu pododdziałów, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Tak naprawdę w najbliższym okresie spodziewamy się podpisu komendanta pod zasadami już tworzącymi wszystkie te grupy. W naszym województwie będzie to grupa powołana na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Z poziomu centralnego realizowany jest zakup kolokwialnie nazywanych dronowozów, ale tak naprawdę specjalistycznych samochodów dla grup dronowych.
0: Jak wyjaśnia rzecznik opolskiej straży, w przypadku naszego regionu mówimy o specjalizacji na poziomie A. Jak już ta grupa powstanie w Krapkowicach, dalej będą tworzone podobne w każdym powiecie, dodaje kapitan Nowak.
2: Docelowo każdy powiat, jeżeli mówimy tu o jednostki państwowej, w Straży Pożarnej będzie posiadało co najmniej jeden bezzałogowy statek powietrzny o klasie minimum C1, a więc będzie możliwość realizacji rozpoznania z powietrza przy użyciu tych bezzałogowych statków powietrznych.
0: A nowy samochód dronowy ma trafić na wyposażenie krapkowickiej komendy do końca roku.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Pędził 170 km na godzinę na krajówce 94. Za brawurową jazdę mieszkaniec powiatu strzeleckiego stracił prawo jazdy na pół roku i zarobił 15 punktów karnych. Podczas rutynowej kontroli prędkości na krajówce mundurowi zwrócili uwagę na Mercedesa, który poruszał się zdecydowanie za szybko, mówi aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
3: Policyjny miernik prędkości wskazał 170 km na godzinę. Z taką prędkością poruszał się kierujący osobówką, mimo że na tym odcinku drogi obowiązywało ograniczenie do 90 km na godzinę. Tym samym kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 80 km na godzinę. Za kierownicą siedział 43-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego. Tak poważne przekroczenie prędkości miało dla niego dotkliwe konsekwencje.
0: Otrzymał również mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Eksperci apelują o profilaktykę przeciwko wirusowi RSV dla wszystkich noworodków. Zakażenia wirusem są bardzo groźne dla małych dzieci. W ubiegłym roku z tego powodu hospitalizowano 15 tysięcy dzieci do drugiego roku życia, a kosztowało to 105 milionów złotych. Chorują wszystkie dzieci, także te spoza grupy ryzyka. Dlatego upowszechnianie profilaktyki jest uzasadnione, mówi profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
4: Mamy dowody na to, że szczepienia zarówno matek w ciąży, które dają odporność dzieciom, jak i immunoprofilaktyka, którą stosujemy w ograniczonym zakresie, daje nam prawie całkowitą ochronę przed infekcjami wirusem RS. Widzimy redukcję kosztów hospitalizacji w tych krajach, gdzie takie szczepienia i taka immunoprofilaktyka jest stosowana.
0: Dodajmy, z bezpłatnej szczepionki przeciwko RSV mogą skorzystać także seniorzy. I jeszcze w kontekście ochrony zdrowia, Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada dodatkowe kontrole w sektorze ochrony zdrowia. Mają one zacząć się w tym roku. Prezes urzędu Mirosław Wróblewski tłumaczy, że podobne kontrole prowadzone są od 2 lat.

0: O matko!
1: Dobry wieczór, kłania się Państwu Joanna Matlak. Zapraszam serdecznie na program O Matko. Dzisiaj moim gościem będzie położna, pani Anita Kaliciak-Stampska, a porozmawiamy o porodach domowych. Nie są one w Polsce zbyt popularne, ale zdarzają się. Pomówimy też o porodach nagłych, takich, które dzieją się w najmniej spodziewanych okolicznościach. Pytanie, co wtedy robić? O tym wszystkim już za moment. Zapraszam serdecznie.
2: Różny mam sen, samolot okej, nie szkoda mi łez tych po nocach. Listopad to zło, nucę non stop.

czasem mam dzień. Przesadzam, to wiem, lecz tęsknię, że hej, już na schodach.

się za dużo klnę. Nie mogę już znieść cichych dni. W życiu mam fart, wino do dna. Gitara gra tu po nocach. Nie dla mnie już blok, dla dzieci chcę dom.

0: teraz gdy już dzielimy na pół listopad, nagle mogę znieść.
1: I tak jak Państwu zapowiadałam, naszym gościem jest położna Anita Kalicia-Pstamska. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
1: Dzisiaj rozmawiamy o porodach domowych i porodach nagłych, ale o tych domowych najpierw chciałabym porozmawiać. Nie jest to w Polsce praktyka powszechna, bo próbowałam szukać jakichś statystyk i są takie założenia, że poród domowy to jest taki 1% wszystkich porodów w Polsce. W Holandii to wygląda zupełnie inaczej, bo tam co trzeci poród nawet odbywa się w domu. Na czym w ogóle polega taki poród domowy? Bo to, że on w domu jest, to wiemy, ale okoliczności no, są zupełnie inne. No i jakie zdanie na ten temat masz?
2: Moje zdanie osobiste to jest trochę rzucenie kija w mrowisko w tym momencie, bo szanuję położne i cenię dziewczyny, które się zrzeszają w wioskę położnym czy w grupę położnych, które decydują się na przyjęcie porodu w domu, spotykanie się z pacjentką, umówienie się na ten poród, bo do porodu, żeby domowego, to odbywa się kwalifikacja. Kwalifikacja, że to musi być ciąża fizjologiczna, że po drodze nas nic może nie zaskoczyć, chociaż wiadomo, poród to jest jedna wielka niewiadomo i wszystko nas może zaskoczyć. I te położne spotykają się prędzej z rodzącą, prawda? Kwalifikują, czy nie ma chorób współistniejących, naciśnienia, cukrzycy, jaka wielkość płodu będzie, prawda? Czy to jest pierwszy poród, czy to jest poród stan po cięciu cesarskim.
1: Także czyli zanim w ogóle do tego dojdzie trzeba zbadać, czy z pacjentką i z dzieckiem jest wszystko
2: tak,
1: w porządku.
2: Czy dane położne zdecydują się, żeby taki poród przyjąć w domu. W domu albo w miejscu wskazanym przez, bo to niekoniecznie zawsze jest dom tej pacjentki, tylko po prostu jest to miejsce,
1: które ona wybiera.
2: Wybiera, ale to też to miejsce jest wybierane z położnymi. Dlaczego? Bo tutaj się musi liczyć, żeby mieć dostęp do transferu do najbliższego szpitala. Bo jeżeli coś w tym porodzie nas zaskoczy, to co powiedziałam, dobraliśmy ciążę fizjologiczną, pacjentka młoda, zdrowa, bez obciążeń. Na przykład jest to jej pierwszy poród. Dziecko do wagi do tam powiedzmy do 4 kg, prawda? Także traktujemy, że do tego porodu przystępuje młoda, zdrowa dziewczyna i nic nas nie powinno zaskoczyć. To my nie możemy rodzić czy przyjmować tego porodu, że do szpitala mamy 50 km odległości. Dlatego to nie zawsze jest dom tej pacjentki. Jest to czasami dom wynajmowany, żeby mieć blisko transfer do najbliższego szpitala.
1: Jest określona jakaś ilość kilometrów do najbliższego szpitala?
2: Myślę, że to jest bardziej kilometry i czas transferu, no bo co z tego, że kilometry, jak my po drodze musimy
1: tak, jak
2: stać
1: można
2: między czasie,
1: pod górę,
2: prawda,
1: drogami.
2: W tym momencie i robimy ulicę, po prostu to jest bardziej liczony czas, bo jeżeli nam zwolni tętno w porodzie, prawda, albo poród fizjologiczny to są okresy porodu. Pierwszy okres porodu od jednego centymetra, znaczy regularnego rozwierania szyjki do 10 centymetrów, potem okres tępowania główki do 3 godziny, prawda? I tutaj jeżeli cokolwiek nam się w tym porodzie zaburza, ten poród nie postępuje i okazuje się, że jednak musimy transferować pacjentkę i tu ten time, czas ma znaczenie, bo teraz w Oleśnie miałyśmy takie sytuacje, że z porodów z okolic Dobrodzienia, gdzie się te porody odbywały, były pacjentki transferowane, że położna nam, ta położna, która uczestniczyła w trakcie tego porodu, to są przeważnie dwie położne, także to nie jest jedna położna, to są dwie położne, dowoziły nam tą pacjentkę, zdawały wywiad, co na jakim etapie i myśmy ten poród przejmowali i różnie się kończyło, albo był to poród zabiegowy. Poród zabiegowy to znaczy przez próżnociąg położniczy, kiedyś wakum nazywane, albo przez kleszcze, bo my też w Oleśnie mamy cudownego doktora, który przyjmuje porody przez kleszcze, są to porody zabiegowe, albo dana pacjentka musiała być na sali cięć cesarskich. Po prostu gdzieś coś na danym etapie się zaburzyło, czy zwolniło tętno płodu, czy odeszły zielone wody, albo po prostu dziecko się asynklitycznie wstawiało, że ten poród nie mógł już dalej postępować i myśmy ten poród kończyli przez cięcie cesarskie. Także takie sytuacje mamy. Także tutaj bardziej czas, że dostęp do najbliższego szpitala w sytuacji, że coś się wymyka spod kontroli, ten poród nie pójdzie dalej, albo jest stan zagrożenia matki i dziecka, to trzeba tą matkę transferować. I teraz odbywa się tak kwalifikacja, ale zobacz, może nas wszystko w tym momencie zaskoczyć. Te położne spotykają się z tą daną rodzącą. umawiają się, omawiają wszystko, omawiają poród, omawiają plan porodu, jak to wszystko ma wyglądać. I przede wszystkim też obwarowania prawne, bo potem muszą wypisać kartę urodzenia dziecka i tutaj po prostu u nas to nie hulało. I oczywiście jest to usługa komercyjna.
1: Mhm.
2: I to jest to, że w Holandii jest to systemowo rozwiązane, a w Polsce jest to usługa komercyjna.
1: Mhm.
2: I dlatego, a przede wszystkim, czy są robione statystyki? I pierwsze co, żeby cokolwiek o czymś mówić, nawet o tym 1%, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest do końca
1: procent. Ja też nie, więc tak,
2: prawda?
1: Z dużym dystansem do tego podchodzę.
2: Ale
1: co do Holandii, tu jesteśmy przekonani, bo to wiemy.
2: Mamy takie pacjentki, śląsko-opolskie jest taki, że pacjentki mamy i w Niemczech, i w Holandii. I mamy też pacjentki, które ja bezpośrednio pracuję 28 lat, to mamy, że pierwszy poród odbywał się w domu i chętnie się pytamy, jak to wyglądało, jak to jest obwarowanie prawnie, kiedy ona wzywa tą położną, prawda, w tym momencie. Trafiając do szpitala obowiązuje nasza procedura, prawda? Dlaczego ta pacjentka chce rodzić w domu? Myślę, że to jest też obalanie mitu porodówek, które były kiedyś. Bo moje zdanie, tak mówię, ja bym nie zdecydowała się, żeby przyjąć poród w domu, chyba że byłabym do tego, że da danej sytuacji, że jadę, pacjentka rodzi i ten poród muszę przyjąć, prawda? Mhm. Ale tak nie zdecydowałabym się sama osobiście, także chylę czoła tym dziewczynom. Gratuluję odwagi, bo czym dłużej pracuję na porodówce, to większą pokorę do porodówki mam. Że najbardziej czasami fizjologia potrafi zaskoczyć. Ja bym chciała zrobić w szpitalu, w którym pracuję i kocham to, co robię i pracuję 28 lat i szpitalu w Oleśnie, gdzie mamy też pojedyncze te porodówki i te poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie super sytuacja jest, że jest jedna pacjentka, jest pacjentka rodząca i położna i na terenie szpitala robimy, odzwierciedlamy tak jakby poród domowy w warunkach szpitalnych. I to jest moje marzenie i myślę, że coraz bardziej do tego dążymy i takie warunki w Oleśnie już teraz są, bo teraz...
1: Ale właśnie to jest prawda, to właśnie przenoszenie domu do szpitala.
2: Tak.
1: Muzykę można sobie włączyć, światło troszkę
2: przyciemnić.
1: Pojedyncza
2: sala,
1: stworzyć tak,
2: sali.
1: Pewne warunki.
2: Pacjentka jest ubrana swoją ubranie, zmienił się standard opieki okołoporodowej w maju. Pacjentka może spożywać posiłek. Jest osoba towarzysząca, która przy niej jest. I nie ma, że tam od 3-5 centymetrów, jak są regularne skurcze. Jeżeli pacjentka ma potrzebę, żeby ta osoba była, to jest. Dodatkowo teraz na świeżo, tak bardzo na cieplutko w Oleśnie, mamy otwarty pokój rodzinny. Co prawda jest to komercyjne, jest regulamin wynajmowania tej sali, że pacjentka po porodzie trafia na oddziale położniczym do pokoju, w którym cały czas jest łóżko też dla osoby towarzyszącej, bo nie zawsze jest to mąż, jest to partner, prawda? I może z nią być cały czas. Także w Oleśnie otwieramy to i zapraszamy, tak mówię, jutro na łamach gazety Olesko-Kluczborskiej też będziemy mieć piękny artykuł też, który wczoraj gdzieś tam tworzyliśmy, że zobaczcie, dlaczego ja to przenieść do szpitala, bo ja w razie czego mam salę cięć cesarskich.
1: Mhm. Już... Ja właśnie tak, kiedy myślę sobie o porodach w ogóle, to bardzo ważne jest tutaj to poczucie bezpieczeństwa, ale z jednej strony dla tej rodzącej, oczywiście dla maluszka, który przychodzi na świat, ale tak teraz, kiedy myślę o porodzie domowym, to myślę też o pewnym poczuciu bezpieczeństwa dla samej położnej, która ten poród przyjmuje.
2: I w punkt to powiedziałaś właśnie. No właśnie, w punkt. Bo słuchajcie, schodząc z każdego dyżuru, a czasami mamy trudne dyżury, prawda? Ja też pracuję na ginekologii, ale mówimy tu tematem o porodzie. Ja schodzę z dyżuru, nawet jak poród jest czasami trudny, to ja schodzę z poczuciem, że ja mam zdrową mamę i zdrowe dziecko. Analizuję, co ja mogłam jeszcze zrobić inaczej. Czy mogłam gdzieś podjąć taką decyzję prędzej? Czy zrobić, podłączyć zapis KTG no parę minut prędzej? Na pewne rzeczy nie mam wpływu. A zobaczcie, jestem gdzieś w domu pacjentki albo w domu w miejscu wybranym. Jest to dom oczywiście, ale czasami jest to dom wynajęty, żeby ten transfer szpitala tam był. I to wiem, że dziewczyny o to bardzo dbają. Żeby mieć transfer do najbliższego szpitala, żeby wiadomo, bo to ten czas ma znaczenie. To dlatego chylę czoła i tak mówię, chociaż kładam kij w mrowisko, bo ja osobiście bym nie podjęła się tej misji i tej roli i nigdy w życiu, a mam kontakt czasami z takimi dziewczynami, znam osobiście parę takich dziewczyn, które tak działają i są bardzo zadowolone, a ja pomimo 28 lat pracy nie zdecydowałabym się, że ja zawsze mówię, ja to chcę przenieść na warunki szpitalne, bo to idzie zrobić, to co mówiłaś, pojedynczymi salami, przyciemnionym salem, ta osoba towarzysząca, która jest, z którą rozmawiamy, jesteśmy teamem, jesteśmy zespołem, słuchajcie. Lekarz jest wzywany wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebny. My jesteśmy, także my mamy te warunki. Zobaczcie, jak się na przestrzeni lat zmieniły sale porodowe. Mhm. To nie są sale przedzielone kafelkami tylko i te łóżka takie, które wiecie, czasami teraz w muzeum idzie zobaczyć, gra muzyka, czy pendrive od pacjentki. Jeżeli pacjentka lubi aromatoterapię, aromatoterapię. Ograniczamy ilość osób będących, ale w sytuacji, jeżeli
1: jest możliwości, żeby właśnie plan porodu zrobić, poprosić o pewne rzeczy,
2: oczywiście,
1: które
2: no plan porodu to każda rodząca...
1: Nie zapomnę koleżanki, która mi opowiadała, że podczas porodu miała włączoną jakąś muzykę metalową, bo to jej pomagało.
2: I oczywiście, i to szanujemy, bo to jest wybór pacjentki, prawda?
1: No właśnie.
2: Bo my nawet w planach, czy tam jak mamy bezpłatną na terenie szpitala w Olesnie bezpłatną szkołę rodzenia, którą też jest możliwość, słuchajcie, zobaczenia porodówki. No to zobaczcie, jak my już wychodzimy do pacjentek, prawda? Wiadomo, w ramach NFZ-u poród ma bezpłatny, ale my przenosimy ten dom tak jakby do szpitala, ale mamy my też położne. Znaczy mówię o sobie w tym momencie, to poczucie bezpieczeństwa. Bo raz, że mam zapisy KTG, no KTG można sobie, położne posiadają KTG, ale w razie czego mam zespół, mam lekarza i mam salę cięć. I ja pomijam ten transfer już do szpitala w sytuacjach, prawda, gdzie różnie, no mamy statystyki dalej, co jak to się wszystko odbyło. No rzeczywiście te statystyki, no nie mamy, prawda. Mhm. Ale zobaczcie, w Holandii to hula, nie? Tak jakby przenosząc się do Holandii, ja myślę, że tam jest to systemowo bardziej rozwiązane. Ale tam też ta kwalifikacja do porodu też się odbywa na tej zasadzie, bo każde gdzieś choroby współistniejące z ciążą dyskwalifikują do tego porodu. To taki poród nie odbywa się, powiedzmy, w domu w tym momencie.
1: A jesteśmy w stanie już po porodzie, albo inaczej, czy położna ma takie same możliwości sprawdzenia jakby stanu dziecka i stanu matki już po porodzie, zarówno jak jest w domu i w szpitalu. Czy
2: tak,
1: tutaj
2: oczywiście,
1: ma...
2: bo położna to jest samodzielny zawód medyczny i my jesteśmy w dzisiejszy, znaczy cały czas jesteśmy kształcone, szkolone i nasza wiedza nie kończy się na etapie skończenia szkoły 28 lat temu, tylko non-stop podnosimy kwalifikacje i oczywiście my w pełni odpowiadamy za pacjentkę. Jeżeli mówimy o fizjologii, prawda, o fizjologii, to jesteśmy w stanie zabezpieczyć pacjentkę, a w sytuacji patologii to my to pierwszego rzutu jesteśmy przy pacjentce. Jeżeli ta pacjentka rodzi w domu, to my te wszystkie nieprawidłowości, oczywiście taki transfer może się też odbywać w czwartym okresie porodu po urodzeniu łożyska, albo jeżeli urodzenie łożyska jest trzeci okres porodu, to jest moment od urodzenia się dziecka do urodzenia łożyska. Jeżeli na tym etapie jeszcze jakiś stan zagrożenia, to taka pacjentka też... Tak, tu trzeba powiedzmy tą wiedzę też poszerzyć, że może być, że dziecko urodzimy w tym porodzie domowym, ale w trzecim okresie porodu, bo jest duży gdzieś tam krwotok poporodowy, czy problemy z urodzeniem łożyska, to my tą pacjentkę w trzecim okresie porodu też trzeba transferować.
1: No właśnie, bo to też trzeba podzielić, że poród ma różne etapy.
2: Poród ma cztery etapy. Pierwszy okres porodu, od regularnej skurczymacicy do 10 cm i rozwierania szyjki do 10 cm, drugi okres porodu 10 cm do urodzenia się płodu, urodzi się dziecko, noworodek, to mamy okres urodzenia łożyska i też patrzymy na stan pacjentki. Jest on czasowo ograniczony, jeżeli z pacjentką się nic nie dzieje, no to gdzieś tam możemy poczekać. I po urodzeniu łożyska jest ścisły okres czwartego okresu porodu, tego stanu ogólnego pacjentki. Wtedy matka karmi dziecko, przystawia do piersi i wtedy czy ta inwolucja macicy przebiega, czy nie ma, czy pacjentka dobrze się czuje, czy nie ma krwotoku poporodowego, czy nie ma tak zwanej atonii macicy po porodzie. Także położne, które decydują się na poród domu, są w pełni do tego przygotowane, ale jeżeli w sytuacji coś się wymyka spod kontroli, to taka pacjentka też może być transferowana i ona jest wtedy przyjmowana do szpitala.
1: Ale generalnie jest tak, że te wszystkie cztery etapy położna jest w stanie wykonać tak samo i w domu, i w szpitalu.
2: Wykryć nieprawidłowość i zabezpieczyć tą pacjentkę na tyle, żeby było bezpiecznie. I to wtedy te położne podejmują tą decyzję o transferze, czy one są w stanie, to jest kwestia też podania leków, podania oksytocyny, podanie pabalu, prawda, pewnych rodzajów leków, które trzeba po prostu podać. Także one decydują się położne na tego typu poród, to są w pełni na to przygotowane. Tutaj nawet nie ma dwóch zdań. Jest to samodzielny zawód medyczny. Kwestia wypisania karty urodzenia noworodka, prawda, zabezpieczenie dziecka. Przecież szczepienia czy cokolwiek się odbywa w dalszych dobach. To wtedy dziecko jest przekazywane pod opiekę POZ-ów czy położnej środowiskowej, które dana pacjentka po prostu ma wybrane w tym momencie. Tylko pacjentka za poród domowy musi się w dzisiejszych czasach sobie za to zapłacić. Jest to usługa komercyjna.
1: Zastanawiam się zawsze, kiedy myślę o porodzie domowym, nad sterylnością pomieszczenia danego. To pewnie bywa różnie, ale no właśnie, bo czy tutaj też trzeba spełniać jakieś warunki? Jak to wygląda?
2: No właśnie, pacjentka w swoim domu ma swoje bakterie, chodzi sobie kotek, prawda, biega gdzieś tam dziecko w międzyczasie. Przy fizjologii nie potrzeba żadnych sterylnych warunków. I właśnie ta pacjentka, ona jest w swoim domu, w swoim otoczeniu. Mówimy o w pełni fizjologii. Słuchajcie, toczy się wojna na Ukrainie, pacjentki rodzą wszędzie. Prawda? Zobaczcie sytuację. I ja w sytuacji, gdziekolwiek jestem w stanie ten poród przyjąć, ale nie zdecydowałabym się ja osobiście, że ktoś się ze mną umawia na poród domowy. To nie. Że ja podejmuję z koleżanką decyzję, że spotykamy się, prawda, i ja wypracowuję ten poród od zera. Nie.
1: No bo właśnie, tu jest kwestia też pewnego komfortu psychicznego, właśnie tego, że dana mamusia jest u siebie w mieszkaniu, prawda, czuje się troszkę bezpieczniej. Może to też kwestie takie psychiczne też.
2: Może dla tej mamy jest to ten
1: powodują,
2: komfort.
1: Że ona decyduje
2: tak,
1: się na poród
2: w domu. Tak, bo jest w swoim otoczeniu. Czasami może ma złe doświadczenia innego porodu gdzieś, prawda, zmedykalizowanego, prawda, w tych innych warunkach, które kiedyś rodziła. W tym momencie, że ona nie chce już w ten sposób być przedmiotowo potraktowana, prawda? Bo takie, no o tym się mówiło, prawda? Uwierzcie, naprawdę te porodówki się zmieniły. Co prawda zamykają naokoło te porodówki, no niestety, bo jest bardzo spadek porodów i to widać coraz bardziej, prawda? Także zachęcamy do rodzenia, ale czy do końca mamy na to wpływ? Chyba nie do końca nie. Właśnie może choćby tym, żeby odczarowywać te porody, że gdzieś tam decyzja o kolejnym dziecku wynikała z traumy porodowej pierwszego porodu. Prawda? W tym momencie, że dana pacjentka nie zdecydowała się. Brak poszanowania godności, medykalizacja porodów, masę ludzi, niezapewnienie takich warunków intymności, nie traktowanie, że odebranie tej pacjentki sprawczości w porodzie, nie? A zobaczcie, jak my mówimy, przyjmujemy porody, to co zawsze podkreślam, że porody się przyjmuje, a nie odbiera. To jest moje też tak, mówię, stałe hasło i tak mówię, uśmiechasz się, bo to też Ewcia Janiuk, kochana, tutaj pozdrawiam, mówię o tym, bo zobaczcie, my nie odbieramy, ta sprawczość. I może przez to, że ta pacjentka w tym domu, że ona ma tą sprawczość, prawda? My położne też wiemy bardzo dużo o patologii, prawda? Jak może się ten poród, no położnictwo to jest rzemiosło. To jest ciągłe szlifowanie. Pomimo 28 lat pracy ja ciągle uważam, że ja mało wiem. Ja ciągle. Jeszcze większą pokorę do porodówki mam niż miałam kiedyś. Bo czym więcej porodów i czasami trudniejszych porodów, ciągle może nas coś zaskoczyć, słuchajcie. Nie? Także praktyk tak powie. Dlatego spotkałam się kiedyś z dziewczynami świeżo po szkole, które zafascynowane porodami domowymi, były na misjach, prawda? No, super, chciałabym chyba kiedyś jakieś coś przeżyć po prostu, prawda? Pojechać na misję i przyjąć te porody gdzieś tam w tych krajach, żeby zobaczyć, jak to jest. Ale teraz na przykład spotykamy się spotkaliśmy się z uchodźcami, jest ich mniej, wojennymi z Ukrainy, to też one opowiadały, jak tam siostra, kuzynka rodziła w metrze, prawda? Grunt to nie przeszkadzać w fizjologii. Bo poród jest mądry. Jeżeli poród jest naprawdę, wszystko dobrze postępuje, to natura wie, co ma zrobić, prawda? Grunt to nie przeszkadza.
1: Po porodach właśnie w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, czyli tych nagłych, porozmawiamy za chwilkę.

0: przypominam, naszym gościem jest położna Anita Kaliciak-Stampska. Kiedy myślałam nad tematem, który poruszyć w kolejnej audycji, akurat tak się wydarzyło, że w telewizji był film, w którym mężczyzna zawozi kobietę do szpitala, bo gdzieś tam nagle skurcze, no i cała akcja porodowa miała miejsce i mówię, o, jest inspiracja do kolejnej audycji. No właśnie. Zdarza się tak, że ten poród nas jednak zaskoczy. No wiemy, że jest ten termin porodu, że już troszeczkę ten brzuch się obniża, więc trzeba być przygotowanym na wszystko. Ale różnie to bywa, życie pisze różne scenariusze. No właśnie, ta osoba postronna, co powinna wykonywać w pierwszej kolejności, aby tej rodzącej pomóc jak najbardziej?
1: Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Przede wszystkim, a to jest fajnie powiedzieć, nie wpadać w panikę, prawda? Bo rzeczywiście termin... Między 37 a 42 pacjentka jest w okresie porodu i może rodzić, prawda? I na ostatniej wizycie na przykład nic się nie zapowiadało, że ona urodzi w 38 tygodniu, że spokojnie jadą sobie do galerii na zakupy, prawda? Czy jadą, wracają skądś, a tu nagle akcja wody. I to tak jak mówisz, jak jest przedstawiany w mediach poród? Panika, odpływają wody, pacjentka krzyczy, tata w panice, prawda? Nie wie co i jak, co tam gdzieś tam zrobić w tym momencie. Szybki oddech, nie? Cała akcja, jakby nie wiadomo co się działo. Spokój. Ale przede wszystkim ten spokój ma wynikać znowu, jeżeli się spotkają z położną, omówią plan porodu i będą wiedzieć fizjologię porodu, to oni dużo rzeczy już my im dostarczymy, ale spotkanie się z fachowcami... Bo zobacz, nas straszą porodami. To są też takie moje, nas w mediach straszą porodami. Zobacz, panika, coś się dzieje, nie ma spokoju, prawda?
0: Tak.
1: My widzimy teraz, jak działa nasza przyszpitalna szkoła rodzenia i my dodatkowo też oprowadzamy pary po porodówce.
0: Żeby się oswoiły.
1: Oczywiście, że do nas można w Oleśnie zadzwonić, jeżeli w tym momencie nie ma na bloku porodowym pacjentki, nie przyjmujemy porodu, to my daną parę się umawiamy, prawda? I pokazujemy ją od izby przyjęć. Słuchajcie, wejście do szpitala. Mhm. Czy ktoś się normalnie zastanawia, gdzie jest wejście do szpitala? Mhm. Że drzwi są główne zamykane, słuchajcie. Potem panika, wydzwanianie, gdzie on ma podjechać, auto zostawił tutaj. Zobacz, już na tym etapie, gdzie mamy tych zakamarków, jesteśmy po remoncie, jedna winda, druga winda, prawda? Tym bardziej, że mamy w Olesie jedną windę, która wjeżdża tylko na porodówkę, a na cztery piętra szpitala to całkowicie inna winda. Mhm. Ten tatuś spanikowany, nie ma co...
0: Tak, pójdzie, prawda? Do tej innej windy, tak, więc można już...
1: I to tak mówię z ostatniej, tak mówię, ostatnio
0: oprowadzałam do szpitala,
1: parę. Tak, mówię,
0: iść.
1: Kurczę, jak fajnie, że ja tu przyjechałem, bo bym naprawdę nie wiedział, co ja mam zrobić w tym momencie, nie? Bo... Ta świadomość, jeżeli odpływają wody, czysty płyn owodniowy, to pacjentka do 2 godzin tak ma dojechać do tego szpitala. Oni
0: no właśnie,
1: nie muszą biec już od
0: ja
1: razu.
0: Ja też sama się dałam jakby, że tak powiem, nabrać, że te porody to zaraz wody i nie wiadomo, co się dzieje. Mamy jeszcze ten czas i się okazuje całkiem długi,
1: zobacz,
0: bo nawet 2 godziny.
1: Nie wynika
0: godziny.
1: To znowu wszystko z edukacji? Mhm. Edukacja. Mówimy tu o planie porodu, ale ja tak mówię, bo tak mówię, moją kolejną taką jest pasją, tak mówię i to oficjalnie mówię, chciałabym uczyć edukacji zdrowotnej, chciałabym uczyć edukacji seksualnej i ta wiedza rzetelna, która ma wypływać od fachowca, bo nas straszą porodami. Nie, w domu się nie mówi o porodach, nie? Czasami jest zmowa milczenia. I my właściwie, jeżeli się nie spotkamy z fachowcem, z położną, położną praktykiem, który czynnie, zawodowo, powiedzmy, pracuje i poszerza wiedzę tutaj w tym momencie, bo ta wiedza też musi być dostosowana pod kątem szpitala, w którym ta para będzie rodziła. Przede wszystkim, słuchajcie,
0: no
1: to
0: właśnie.
1: Musi też wynikać z tego, prawda? Bo ktoś będzie chciał mieć poród w wannie, a my w Oleśnie w szpitalu nie mamy wanny, prawda? W tym momencie. Ktoś sobie tam wymyśli coś innego i potem będzie rozczarowanie, a wy tutaj tym nie macie tego, prawda? Także zobaczcie, rodzi się, znowu wracamy do punktu wyjścia edukacji, bo jeżeli nam odpływa płyn owodniowy, czysty płyn owodniowy, pacjentka z młodą, zdrową dziewczyną, prawda? Odpływa czysty płyn owodniowy i pacjentka czuje ruchy płodu, to ona spokojnie może do 2 godzin do tego szpitala pojechać. A przede wszystkim ja zawsze pytam, żeby pacjentka na jednej z ostatnich wizyt, w ogóle te ostatnie wizyty po 36 tygodniu ciąży, jak lekarz ją bada, żeby się zapytała, jakie ona ma rozwarcie, czy jest szyjka macicy przygotowana. I to teraz ja też tak zawsze mówię, bo pacjentki chodzą. Bardzo dużo pacjentów korzysta z usług komercyjnych u ginekologów po prostu, bo tych ginekologów na NFZ jest bardzo mało, prawda, i płacą te wizyty. I ja mówię, ostatni przykład, nie? Środek nocy, pierwsza w nocy, 39 tygodni ciąży, regularne skurcze macicy, pacjentka obserwowała te skurcze od 2 godzin I ta pacjentka spotkała się z położną. Wie pani, ja obserwowałam te skurcze i one się stały mi co 7 minut. Mhm. Czy odeszły pani, czy odpłynął pani płynowodniowy? Nie, jeszcze płynowodniowy mi odszedł. Ale pytam, przedstawiam się, Anita Kaliciak-Stamska, jestem położną, będę się panią opiekować. Kiedy, kto i ostatni raz panią badał, nie? 2 dni temu badał mnie pan doktor. A ile powiedział rozwarcia? Była szyjka przygotowana? No ja nie wiem. Mhm. Ale nie pytała pani? No nie, powiedział, że wszystko dobrze. A ja mówię, pani, a to dla mnie troszeczkę by było za mało, żeby wiedzieć tyle. Mhm. Bo na przykład dla mnie jest ważne, czy ta szyjka była od kości krzyżowej, czy była skrócona, czy była zgładzona, ile miała rozwarcia. Mhm. Zgłasza mi pani skurcze co 7 teraz minut, że one były co 10, co 7 i miałabym porównanie. Zawsze pytam pacjentkę, czy mogę zbadać. Mhm. Zawsze pytam pacjentkę, zobaczcie, pozwolenie pacjentki, czy ja w tym momencie mogę panią zbadać.
0: Czyli już na samej końcówce ta nasza pacjentka, mamusia, przy tym ostatnim badaniu powinna zadać pytanie jakie?
1: Czy szyjka macicy przygotowuje się do porodu, ile ma rozwarcia?
0: Mhm. Bo i dla to jest nas na przykład informacja potrzebna naszej
1: bardzo,
0: położnej już przy.
1: Bo ja mam porównanie,
0: akcji
1: co się wydarzyło. Mhm. Że pacjentka zgłasza mi skurcze, które ona obserwowała w domu, nie odpłynął płynowodniowy, także mówię, już jest dobrze, pacjentka ma tą wiedzę, widać, że korzystała z położnej, która jej dużo tłumaczyła, ale na przykład zobaczcie, nie zapytała. I ja czasami tak mówię. Ja mówię tak troszeczkę żartem, ja mówię, że zapłaciła pani za wizytę właściwie, no i właściwie no za dużo nie wiemy.
0: I nie mamy tej informacji.
1: Ma pani rację. Mhm. Wyskoczyłam tam z iluś tam tych stów, że tak powiem, i właściwie nie mam informacji, nie? Bo ja mówię, miałabym porównanie, co z tą szyjką się wydarzyło, prawda? Jest taki moment przyjazdu do szpitala, słuchajcie, skurcze uciekają. Naprawdę jest sytuacja stresowa, sam moment przyjęcia, szukanie na przykład tej porodówki. Chyba, że ludzie wiedzą, wiesz jak to fajnie owocuje, jak ci ta para była prędzej, ja mówię o moim ośrodku, bo zawsze ten ośrodek będę chwalić, w którym pracuję tyle lat i szalenie kocham to, co robię. I ta nasza szkoła rodzenia i to oprowadzanie po porodówce i to jak wychodzimy, słuchajcie, naprzeciw tym pacjentkom i ten pokój rodzinny tak na świeżo otwarty i pierwsza pacjentka korzystała i taką fajną opinię, co będzie jutro w tej gazecie Oleskiej po prostu, żeby to poszło w świat, że takie fajne rzeczy po prostu robimy, to zobaczcie, to owocuje, prawda? Że oni już na dzień dobry mają to poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. A teraz, wie pani co, a inna pacjentka, bo na przykład trzecia w nocy, bo wiecie, porody się dzieją też, pracujemy na 12 godzin.
0: Oczywiście.
1: Też na nocy, prawda? To dziecko wybiera. Co to z poród? To jest gotowość matki dziecka do porodu. Mm-hmm. To dziecko nam decyduje i to dziecko nam zaskoczyło. To nie my wybieramy sobie termin, nie? Wie pani co, ja dzisiaj byłam u doktora tego i tego. On powiedział, że mam 2 centymetry rozwarcia i chyba ta szyjka mi się zaczyna szykować do porodu. Obserwowałam sobie skurcze. Zobaczcie już na wstępie. My już partnerujemy, nie?
0: Co za świadomość, no.
1: Świetnie, słuchajcie. I takie dziewczyny mamy coraz więcej. Mm-hmm. Uwierzcie, naprawdę, taka kawał dobrej roboty robią te położne środowiskowe i to znowu się wiedza, edukacja. No niestety są też pacjentki, ale w mniejszym już odsetku, że nie spotykają się
0: wcale. A tatusiowie?
1: Tatusiowie też uczestniczą w trakcie tych rozmów, słuchajcie, jak oni się pięknie angażują w to. W ogóle oprowadzamy parę po porodówce. Nie ma to, że tatuś jest na tych edukacjach do szkoły rodzenia. Co prawda nie lubię tego nazwy szkoły rodzenia, nie? To w tym momencie bardziej lubię, że się edukują. To słuchajcie, oni są, oni się angażują, oni zadają pytanie, on po prostu chłonie tą wiedzę całym sobą i tak mówię, zdziwieni są, że w ogóle oni nie mieli wiedzy o czymś tak. Czemu im prędzej nikt tego nie powiedział? Mhm. Że nas, i czemu ja mówię, że nas straszą porodami? Bo oczywiście nas straszą porodami. Słuchajcie, 9 miesięcy jesteśmy w ciąży, prawda? Czekamy na ten
0: masa
1: moment.
0: Masa czasu, żeby się przygotować.
1: Wiecie, ja słów też używam takich i to też tak widzę, że to pacjentki, bo to dzisiaj nawet rano przed przyjazdem tutaj do pola spotkałam. Ja dzisiaj pamiętam, jak mi pani powiedziała, że skurcze są śrubokrętem, a moje dziecko jest śrubką.
0: O proszę.
1: Porządny śrubokręt, jak będzie. My się cieszymy na porodówce, jak są skurcze, słuchajcie. Jak ja mam pacjentkę ze skurczami, prawda, to ja wiem, że ten poród postępuje, bo poród jest mądry, natura jest mądra. Wie, kiedy wybrała termin, kiedy wybrała czas i wtedy pozycje wertykalne, prysznice, prawda, rozmowa, bezpieczeństwo, ten poród postępuje, ten tata zaangażowany, prawda, masuje, nie masuje te plecy. Jest różnie, czasami pacjentka chce, żeby dotykał, a czasami starczy, żeby był. Mhm. I nic więcej, prawda? Para już sama się tam dociera w tym momencie, ale on wie, o co chodzi, podaje jej wodę, to daje jej to.
0: A taka osoba obca, gdyby znalazła się w takiej sytuacji, no podbramkowej powiedzmy, co tutaj jest ważne, na co powinna zwrócić uwagę? No pierwsze, co zadzwonić chyba po to pogotowie? Albo psa, spróbować
1: to znaczy
0: samemu.
1: Tak, że pacjentka jest sama w domu, tak? I ją coś zaskoczyło.
0: Albo wyszła.
1: Wyszła z domu.
0: Wyszła z domu.
1: Wyszła z domu.
0: Sytuacja przykładowa, wyszła do sklepu.
1: Jeżeli nie, wyszła do sklepu, prawda? Mm-hmm. To przede wszystkim...
0: Trochę wymyślamy, szanowni tak, państwo, no, ale to, różnie
1: znaczy
0: może
1: to
0: być.
1: W nazwie medycznej jest to poród uliczny. Mm-hmm. Że po prostu pacjentka wychodzi do sklepu, poważnie jest to jako procedura zapisana, poród uliczny. Że pacjentka wyszła do tak zwanego sklepu, nic się nie zapowiadało, ostatnio w badaniu nie miała wcale rozwarcia, nie szykowało się na poród, wyszła do sklepu i nagle dostała gwałtownych skurczy, prawda? I ona czuje, że ją prze. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczny poród, bo ten poród uliczny, bardzo szybki poród, jest niebezpieczny też dla matki i dla dziecka, bo mm-hmm. przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
0: Tak,
1: prawda?
0: To po pierwsze na pewno.
1: No wiadomo, jest ubrana, ten komfort, znalezienie gdzieś tego miejsca, poproszenie o pomoc. No bo teraz, oczywiście jak ją poprze i to dziecko urodzi, to musi tego ssaka, jeżeli rodzimy latem, to przede wszystkim przytulić, nie? Przecież nie ma nożyczek przy sobie. To nie odetnie pępowinę, ale nie potrzeba odcinać pępowiny, będzie w tym momencie miała poród lotosowy, prawda? No bo tak jest. No bo skąd weźmie nożyczki? Nie trzeba tej pępowiny, ten transfer, zapewnienie, no każda z nas ma telefon komórkowy, wezwanie karetki, przede wszystkim miejsca, zapewnienie tutaj poczucia bezpieczeństwa, jakieś tam stworzenie intymności, żeby tłum gapiów nam się po prostu gdzieś tam tym nie patrzył. I przede wszystkim zapewnienie ciepła temu dziecku. Prawda? Bo jeżeli rodzimy latem, no bo ssak rodzi się mokry, prawda? Mm-hmm. Paruje, a wychodzi z temperatura naszego ciała jest 36,6, 36,8. Słuchajcie, a ta różnica temperatur, zastanawialiście się kiedyś? Dlaczego na porodówce klimatyzatory zmniejszamy gdzieś tam, gdzie jest łóżko porodowe, na mniejsze parametry? No bo zobaczcie, normalna, nawet w sytuacjach emocji czy porodu, to nasza temperatura ciała jest wyższa. Płód rodzi się, prawda, z płynu owodniowego, który ma temperaturę wyższą niż temperatura otoczenia. A ten ssak nasz jest mokry i paruje. To zobaczcie, dlaczego okrycie? Słuchajcie, okrycie, zapewnienie mu ciepła, włożenie pod koszulę, prawda, mm-hmm. wezwanie karetki, czy zapewnienie transferu do szpitala w tym momencie. Nie trzeba odcinać jej pępowiny, ono może zostać z tym łożyskiem na pępowinie, mm-hmm. bo może tak być, że za chwilę to łożysko się urodzi, albo łożysko będzie w mamie, płód będzie na matce.
0: Czyli też nie bawmy się w lekarza, w jakiegoś, jakąś położną, tylko podstawowe rzeczy
1: może być
0: zabezpieczyć.
1: Płód, dziecko, które się urodzi, danie mu po prostu, oczywiście sprawdzenie, czy oddycha, czy mm-hmm. płacze, czy krzyczy, tutaj jest ważne. Zdrowy noworodek urodzi się krzyczący, to matka ma po prostu przytulić go do swojego ciała, bo daje swoje ciepło. Rozumiecie mm-hmm. to kangurowanie, dlaczego tak jest ważne?
0: No właśnie.
1: Bo my działamy jak termos.
0: Żeby dziecko się też nie czuło odłączone, to
1: oczywiście,
0: jest takie istotne.
1: To dajemy ciągłość tej opieki dziecku. Dziecko rozpoznaje zapach matki, bicie serca, jest na kangurowanie. Nie na darmo kangury noszą te płody swoje i my to odwzorujemy to. I ten przejście tego dziecka, nawet z tego porodu szybkiego, ulicznego, ono jest cały czas z matką. Mm-hmm. Ale przede wszystkim okrycie i zapewnienie mu ciepła.
0: To jeszcze tak na koniec zapytam. Tak sobie cały czas myślę, to wsparcie psychiczne w takim pierwszym spotkaniu z tą mamą rodzącą w nagłej sytuacji, co jej można mówić? Bo to jest sytuacja taka nagła, bardzo stresowa, no i różnie można reagować na zasadzie proszę mnie nie dotykać, proszę mnie zostawić, a z drugiej strony może być mama, która pierwszą lepszą osobę, prawda, gdzieś tam poprosi o pomoc i tutaj pewne wyczucie, pewna empatia, to chyba jest istotne na tym
1: i przede wszystkim zapewnienia, bo niestety wiemy, jak tak jest, że jak coś się dzieje, to tłum gapiów nam się stawia, zaczynają nagrywać, zauważyli się w dzisiejszych czasach wypadek czy cokolwiek.
0: Nagrywamy wszystko, niestety.
1: Nagrywamy osoby postronne, nie zapewniamy tej poczucia, tej takiej intymności w tym właśnie momencie, prawda? Zobacz, jak się ta mama czuła, ona była na to nieprzygotowana. Ona wyszła do tego tak zwanego sklepu, nic się nie zapowiadało na poród, jest panikowana, ta sytuacja ją samą zaskoczyła, boi się, bo na przykład mhm. to jest jej pierwszy poród, prawda? Nie wie, co ją czeka. Dodatkowo
0: strach,
1: ból,
0: może
1: strach,
0: trochę
1: ból,
0: się wstydzi.
1: Prawda? Nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, nie ma przy sobie tej mhm. bliskiej osoby. To zobaczcie, to co powiedziałaś, wykazanie takiej empatii, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie tej intymności dla mnie to jest w tym momencie ważne. Ona się boi o swoje dziecko.
0: Można kogoś poprosić, żeby przesłonił na przykład?
1: Oczywiście. To tak jak w sytuacji wypadku, prawda? Mm-hmm. Nie stójmy,
0: proszę
1: nie
0: się
1: patrzmy.
0: Rozejść, nie robić
1: oczywiście,
0: zamieszania.
1: Że zadzwonię po karetkę, zadzwonię po pomoc, prawda? Bo gdzie ona w tym momencie albo już wybrała numer do najbliższej osoby, mm-hmm. zwrócić uwagę, to ja ci pomogę, wybiorę numer.
0: Może ja zadzwonię.
1: Tak, oczywiście przykład. W tym momencie, bo ona ma skurcze, ją boli, ją to zaskoczyło. Zobaczcie, w jakim ona stanie jest w tym momencie, nie? Mhm. Nie jest to łatwa sytuacja dla takiej dziewczyny.
0: Ale rzeczywiście.
1: Kompletnie. Także ja uważam, że zapewnienie tych warunków intymności i bezpieczeństwa i otoczenie ją opieką, zapewnienie, że, bo ona się martwi o dziecko przede wszystkim, ona się mniej martwi o siebie, ona się bardziej boi w tym momencie o dziecko, prawda? Mhm. I my osoby postronne, a przede wszystkim, zobaczcie, czy nie uczy to, czy ta rozmowa, że każda z nas, gdyby była w takiej sytuacji, że idzie do sklepu i spotka kobietę rodzącą, co by w tym momencie zrobiła? Czy znowu nie sięga to, żebyśmy każdy z nas zobaczyli jakiś fajny film na mądrych stronach medycznych, prawda? Czy teraz w telewizji pokazywane, prawda, filmy z porodówek? Jak się zachować, jeżeli ja będę w sytuacji... I mi ciągle gdzieś ta wojna do głowy wchodzi, bo po tych pacjentek myśmy w tym 2020 roku i 2021 mieli bardzo dużo i tych opowieści różnego rodzaju, jak dane osoby rodziły w tym momencie, w schronach, w metrze, gdziekolwiek, prawda? Zobaczcie, co wtedy robić. On mówi, ja się bałam, żeby nie zaszkodzić, żeby jej pomóc, żeby to dziecko było zdrowe w tym momencie.
0: Tak sobie myślę, prawda? Że musimy otworzyć naprawdę głowy na różne możliwości.
1: Tak, bo nikt nawet, każdy z nas się nie zastanawiał, że pójść do sklepu może za niedługo spotkać rodzącą w porodzie szybkim, gwałtownym, ulicznym.
0: Życzymy wszystkim rodzącym wszystkiego dobrego i pani również życzę. Pani położna Anita Kaliciak-Stampska była gościem Radio Opole. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Bardzo, pozdrawiam. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Masz coś do przekazania? Zadzwoń 774-541-541. Radio Opole czeka na ciebie.
1: A teraz już godzina 23. Za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. A w nich pytamy o problemy z przetargami na popowodziową odbudowę dróg w powiecie prudnickim. Modernizacja remizu OSP w Babicach doceniona w ogólnopolskim konkursie. A ponadto będzie o kampanii Nie odbieraj sobie głosu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Są pieniądze na popowodziową odbudowę dróg, natomiast problemem powiatu prudnickiego jest sfinalizowanie niektórych przetargów. Okazuje się, że w ostatnich miesiącach firmy budowlane windują ceny. Z pozyskanych od państwa środków na odbudowę pozostały nam do zrealizowania mosty na potokach w dwóch przygranicznych wiązkach, tłumaczy wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
2: Jeden jest w trakcie przygotowywania dokumentacji i został przesunięty na rok 2027. Mówimy tu o moście w Trzebinie. Drugi most chodzi o Moszczankę. Przed podpisaniem umowy był protest, który trafi do KIO. W związku z powyższym cała procedura przetargów nam się przesunie i zawnioskowaliśmy również do ministra finansów o przesunięcie tego finansowania na rok 2027.
1: Dodajemy, w tym roku powiat prudnicki zakończy remonty dróg, które są w jego zarządzie i zostały zniszczone przez ostatnią powódź. Część tych zadań finansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Pod hasłem Nie odbieraj sobie głosu w Głównym Inspektoracie Sanitarnym rozpoczęto kampanię społeczną dotyczącą raka głowy i szyi. Za większość nowotworów w tej lokalizacji odpowiada zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, któremu można zapobiec poprzez szczepienie przeciw HPV, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: To jest przedmiotem naszej kampanii w tej chwili, aby uświadomić, że tak samo zagrożeni chorobami HPV zależnymi są chłopcy, jak i dziewczęta, mężczyźni, jak i kobiety. I w obu tych grupach powinniśmy realizować szczepienia na największą skalę, również niezależnie od wieku.
1: Objawy nowotworów głowy i szyi przypominają przeziębienie i są często bagatelizowane, podkreśla otolaryngolog profesor Karolina Dżaman.
4: Najczęściej to jest albo chrypa, albo ból gardła, czasem zaburzenia przełykania. Mogą być to również jednostronna niedrożność nosa, wszelkie owrzodzenia na skórze głowy. A takim głównym objawem, na który zwracamy uwagę, jest każdy guz w zakresie szyi i głowy, bo jest to bardzo niepokojący objaw.
1: Od 21 do 25 września w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych klinikach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Inwestycja gminy Baborów, modernizacja remizy OSP w Babicach trafiła do finałowego etapu ogólnopolskiego konkursu pod hasłem Modernizacja roku, budowa XXI wieku. Z całej Polski do konkursu wpłynęło ponad 560 propozycji, mówi Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
5: Gmina Baborów pokazała tym samym, że nie mamy żadnych kompleksów na tle całego kraju. Obok inwestycji w Warszawę, Łodzi, Poznania pojawiła się mała gmina Baborów ze swoim projektem modernizacja budynku remizy OSP Babice. Budynek bardzo malutki kiedyś, przeszedł totalną modernizację, zupełnie inaczej wygląda, łącznie z zabudową fotowoltaiki i dużą zmianą konstrukcyjną. Tak naprawdę to nie modernizacja, ale budowa od podstaw, ponieważ z tego budynku stały tylko trzy ściany. Bycie w tym gronie to jest dla nas niesamowity sukces.
1: I zmieniamy temat. Mariusz Sikora, prezes kombinatu rolnego w Kietrzu, wraca do pracy. Krajowa Grupa Spożywcza zawiesiła go w pełnieniu obowiązków kilka dni temu po wizycie niemieckiej delegacji w przedsiębiorstwie. Nadzór właścicielski miał pretensje o to, że spółka z Kietrza nie poinformowała o spotkaniu zgodnie z obowiązującymi regulacjami korporacyjnymi oraz zasadami funkcjonowania w grupie kapitałowej KGS SA. Postępowanie wyjaśniające właśnie się zakończyło i prezes Sikora został przywrócony do pracy.
0: Światowe agencje informują.
1: Administracja Donalda Trumpa zgodziła się na przekazanie Izraelowi 40 tysięcy ciężkich bomb lotniczych. Transakcja warta 2 800 000 000 dolarów ma formalnie charakter sprzedaży, ale będzie opłacana z pieniędzy amerykańskich podatników. Pakiet obejmuje bomby o wadze niemal tony. To jedna z największych dostaw amunicji dla Izraela.

0: historii.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: W nocy dużo chmur, z tych chmur może spaść deszcz, do północy miejscami mogą pojawiać się burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. A teraz jeszcze dosyć ciepło, 17,2 stopnia, tyle wskazuje radiowy termometr.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
3: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czrzewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Katia i Mariella Beck to słynne francuskie siostry, które tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów fortepianowych na świecie. Urodziły się w Bayonne we Francji i od najmłodszych lat były związane z muzyką. Pierwsze lekcje gry na fortepianie pobierały u swojej matki i pianistki. Następnie obie studiowały w konserwatorium paryskim, gdzie w 1968 roku otrzymały pierwsze nagrody. Po ukończeniu nauki zdecydowały się rozwijać przede wszystkim jako duet grający na dwóch fortepianach. Ich talent, precyzja i wyjątkowa synchronizacja szybko zwróciły uwagę publiczności i kompozytorów. Międzynarodową sławę przyniosło im m.in. nagranie Błękitnej Rapsodii George'a Gershwina. Siostry LaBeck potrafiły połączyć tradycyjną muzykę klasyczną z nowoczesnym, energicznym stylem. Dzięki temu ich występy zainteresowały nie tylko miłośników muzyki klasycznej, ale także szerszą publiczność. Współpracowały z wieloma najważniejszymi orkiestrami świata i występowały pod batutą znanych dyrygentów. Największą wartością ich wspólnej działalności jest niezwykłe porozumienie muzyczne. Gra dwóch pianistek wymaga doskonałego zgrania, ponieważ każdy dźwięk i każdy gest muszą tworzyć jedną spójną całość. Katia i Marielle osiągnęły w tym wyjątkowy poziom. Ich kariera pokazuje, że talent, ciężka praca i wzajemne zaufanie mogą stworzyć niezwykłą więź artystyczną. Siostry LaBeck pozostają ważnymi postaciami współczesnej muzyki fortepianowej i nadal aktywnie koncertują oraz nagrywają. Francis Poulenc, koncert d-moll na dwa fortepiany, grają Katia i Marielle LaBeck.

Sonata na dwa fortepiany Francisa Poulenca to jedno z najważniejszych dzieł francuskiej muzyki fortepianowej XX wieku. W wykonaniu Cathy i Mariella Beck sonata nabiera szczególnej energii i wyrazistości. Siostry tworzą niezwykle zgrany duet, a ich gra pokazuje, jak ważne w muzyce na dwa fortepiany są precyzja, wzajemne słuchanie i doskonała synchronizacja. Dwa instrumenty nie konkurują ze sobą, lecz prowadzą muzyczny dialog. Francis Poulenc, sonata na dwa fortepiany, grają Katia i Marielle Lebecq.

Skaramusz, obóz 165 B, Dariusa Miloto, pełna energii i kontrastów, suita na dwa fortepiany, skomponowana w 1937 roku. W wykonaniu Kati i Mariella Beck Skaramusz brzmi niezwykle żywiołowo i efektownie. W pierwszej części pianistki pokazują doskonałą synchronizację oraz lekkość w prowadzeniu szybkich, rytmicznych fraz. Druga część przynosi wyciszenie i bardziej liryczny charakter. Melodie przechodzą z jednego fortepianu do drugiego, tworząc wrażenie muzycznego dialogu. I część trzecia to niezwykle popularny, efektowny i rytmiczny finał oparty na brazylijskiej sambie. Grają Katia i Mariel Labek.

John Stanley był angielskim kompozytorem i organistą epoki baroku. Jego Six Concertos in Seven Parts, opus drugie, zostały wydane w 1742 roku w Londynie. Zbiór składa się z 6 koncertów instrumentalnych przeznaczonych na zespół smyczkowy z basso continuo. W utworach Stanley wykorzystuje charakterystyczne dla baroku kontrasty między partiami instrumentalnymi oraz zestawia fragmenty spokojne z szybkimi i dynamicznymi. Widoczne są wpływy włoskiego stylu koncertowego, szczególnie twórczości Corelliego czy Geminianiego. Six Concertos in Seven Parts są przykładem dojrzałej muzyki instrumentalnej XVIII wieku, pokazują znaczenie Johna Stanleya w rozwoju angielskiej muzyki barokowej. Gra w Parley of Instruments dyryguje Peter Holman.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nosem.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zientarska, kłaniam się pięknie. Dobry wieczór, to Opole, bo taka jest nazwa naszego programu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób instytucje, organizacje mogą budować przestrzeń do zmiany, ale też odpowiadać na potrzeby mieszkańców, wprowadzać takie przemiany, które będą budowały inkluzywne społeczeństwo, które będą też podnosić rozmaite umiejętności. Są dzisiaj z nami w studio Agnieszka Lelek-Klimek z Fundacji Lelek Pomaga.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: Będziemy mówić o tym, czym zajmują się Wasze instytucje, fundacje, w jaki sposób myślicie koncepcyjnie i też jakie są potrzeby, ale zanim o tym, to trochę może powiedzmy, jak Wy się poznaliście, bo to, że jesteście dzisiaj razem w studio, nie jest przypadkowe. Już wielokrotnie na antenie Radia Opole mówiliśmy o takim ciekawym projekcie, który aktualnie w Opolu trwa, który wspiera zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Powiedzmy jeszcze raz w takim razie o Waszym wspólnym projekcie Strona po stronie i o tym, jak zaczęła się Wasza współpraca.
3: Współpraca zaczęła się od tego, jak zaczyna się taka, w zasadzie każda współpraca, kiedy dyrektor czyni swoje obowiązki i poszukuje wsparcia w lokalnej społeczności, wśród lokalnych fundacji, stowarzyszeń, poszukuje również środków. No i tak się poznaliśmy, bo gdzieś po prostu przydreptałem do fundacji i fundacja wsparła bibliotekę razem z grupą Lelek i dzięki, spotkaliśmy się przy samochodzie. Tak. Mówiąc krótko, przy tym samochodzie, którym jest obrędowany Lelkiem, ptakiem mechanicznym, który podróżuje po Opolu, bo to dzięki fundacji mamy to wsparcie.
1: Macie to wsparcie, to znaczy samochód, który książki rozwozi, odwozi?
3: Tak, to jest samochód, który został nam przekazany, no i on sobie teraz podróżuje po Opolu, rozwozi książki, dostarcza, no tak naprawdę pracuje na rzecz utrzymania biblioteki filii, bo tutaj ważna informacja, myślę, że nie wszyscy z Państwa są świadomi, że biblioteka miejska to 16 jednostek w mieście i logistyka dowozu nie tylko książek, ale w ogóle utrzymania, administrowania tymi wszystkimi placówkami jest bardzo wysoko postawiona, to jest wysoka poprzeczka trudności, bez odpowiedniego transportu ciężko, no i dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie chociażby wdrażać nowe usługi, bo mówię tutaj o usłudze wygodne zwroty w całej sieci, która jest od lutego tego roku aktywna dla mieszkańców i użytkowników naszej biblioteki. Możecie Państwo oddawać książki w każdej dowolnej placówce, bo mamy więcej samochodów, które mogą je dostarczyć potem do ich macierzystych jednostek.
1: Rozmawiałam z kilkoma osobami w Opolu i mówią, że rzeczywiście to jest też taki asumpt do tego, żeby tych książek więcej wypożyczać, bo jest to bardzo, bardzo wygodne i no, widać, że to się przekłada na czytelnictwo. Samochód także reklamuje w jakimś stopniu czytanie.
3: Samochód reklamuje, bo widać na nim fantastyczną historię połączenia dwóch podmiotów po fundacji, biblioteki, instytucji i, no i działamy w tym kierunku, żeby ten samochód był widoczny. Natomiast no tak, no rzeczywiście usługa jest bardzo mocno wspierająca liczbę wypożyczanych książek, czy też zauważalność małych jednostek, bo jeżeli widzimy to już dzisiaj w statystyce, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rośnie nam teraz statystyka odwiedzin małych chwili, rosną pożyczenia w tych mniejszych ościennych jednostkach z tego powodu, że zostały one odnalezione na mapie miasta, bo już teraz nie muszę z tą wypożyczoną książką z biblioteki głównej jechać do biblioteki głównej, żeby ją oddać. Mogę ją oddać pod domem i to sprzyja rozpoznawalności naszych małych placówek. Także ta usługa temu sprzyja.
1: Wspaniale. Jak działa Fundacja Lelek Pomaga? Dlaczego ona powstała? Trwa już 2 lata jej działalność i też te osoby, które czasami być może uczestniczą w różnych akcjach w Opolu, widziały logo, widziały informacje na temat tej fundacji, ale jakie były początki?
2: Tak, fundacja działa już od ponad 2 lat. Początki było to bardzo takie naturalne założenie fundacji, ponieważ działania towarzyszyły firmie Lelek już od wielu, wielu lat. Działania pomocowe, działania wspierające instytucje tutaj na Opolszczyźnie i nie tylko. Więc powstanie fundacji było tak naprawdę krokiem, który już był długo planowany i dla nas tak naprawdę oczywisty. Teraz mając fundację jest nam po prostu łatwiej to wsparcie przekazywać, jest nam łatwiej kontaktować się ze wszystkimi organizacjami, stowarzyszeniami, jesteśmy otwarci, mamy na to czas, mamy na to przestrzeń. Także działamy od 2 lat, głównie zajmujemy się wsparciem instytucji pozarządowych, stowarzyszeń czy innych organizacji, domów dziecka, ośrodków wychowawczych. Przychodzą do nas z projektami, z pomysłami. jeśli widzimy, że te projekty będą niosły za sobą pozytywne efekty, czy przyczynią się do integracji w społeczeństwie, to z miłą chęcią, że tak powiem, stajemy się partnerem tych projektów i wspieramy po to, żeby one mogły się po prostu wydarzyć.
1: Skąd taki pomysł, żeby stworzyć taką fundację i pomagać?
2: Jest,
1: no to jest niby oczywiste, tak, tak, ale zawsze być może jest jakieś wydarzenie albo jakaś idea, która za tym stoi. Coś się stało, wydarzyło.
2: Jest mnóstwo wspaniałych inicjatyw i projektów, tak jak już mówiłam, i po prostu chcemy dać możliwość, żeby one były realizowane tutaj na Opolszczyźnie. Zależy nam na dostępności, na rozwoju, na integracji, na budowaniu świadomości. Więc są to dla nas aspekty istotne i po prostu wierzymy w to, że wspieranie tych działań ma po prostu sens i będzie to pozytywny efekt dla całej społeczności.
1: Czy fundacja ma jakieś takie swoje ulubione projekty? Wiem, że strona po stronie to jest teraz taki bardzo ważny projekt i konik, o którym też wiele się mówi, no bo on dotyczy wsparcia zdrowia psychicznego. W takich bardzo różnych formułach są i spotkania autorskie, są panele, są wykłady i też fantastyczne osoby, dobrzy specjaliści z całej Polski.
2: Tak, dokładnie. Tutaj oczywiście tych projektów jest wiele, nie mamy swoich ulubionych, bo każdy jest wyjątkowy i dotyczy innego ważnego obszaru. Natomiast jeśli chodzi o cykl Strona po stronie, jest on ważny po prostu, bo dotyka zdrowia psychicznego, a jest to istotne dla każdego z nas. Tak jak już prędzej wspominałam, jeśli chodzi o książki, to każda ma swoją stronę i każda strona jest istotna w książce, nawet jeśli zawiera tylko jedno słowo. A jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, to jest tak samo. Każda strona naszego życia ma znaczenie, wnosi jakąś wartość, więc warto poznać te mechanizmy, które się kryją za tym, jak funkcjonujemy, jak działamy, jak żyjemy, żeby po prostu było nam w tym życiu łatwiej i lepiej.
1: Jak dobieraliście tematy do tego projektu? Bo mamy i o depresji męskiej, mamy wykład na temat psychologii posłuszeństwa, mamy też radzenie sobie ze stresem, mamy neurologiczne myślenie o szczęściu, czyli jak mózg wpływa, nie koncepcje filozoficzne, ale takie uwarunkowanie biologiczne, o którym często się nie mówi. Mówi się dużo częściej o nadawaniu sensu. Mamy też o ADHD i mamy o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży. Ważne tematy, ale też nieoczywiste.
3: Bardzo różne tematy, a wszystkie wokół zdrowia psychicznego i dobrostanu, i to nam przyświecało w budowaniu tego programu. To jest taki długi proces, który rozpoczął się już dawno. Zbieraliśmy też informacje z innych tego rodzaju cykli, które były prowadzone w Polsce, są prowadzone na przykład swoją drogą, cykl w Rybniku, który już ma doświadczenie w tej materii. Tu też posiłkowaliśmy się wskazaniami z tej biblioteki. Mamy też takie własne rozeznanie. Poza tym jest rynek wydawniczy, pojawiają się nowe pozycje, które tutaj też wychodzą w odpowiednim czasie, żeby je promować. Także myślę, że to jest zlepek różnych po prostu decyzji. No i też wsparcie i oczywiście analiza wynikająca ze współpracy z Fundacją Lelek Pomaga, bo tutaj bardzo dziękuję za tą pomoc Ines Pomorskiej-Jarząb, która też podzieliła się z nami takimi wskazaniami, które jej zdaniem Fundacji są ważne. No i szukaliśmy tych autorów, szukaliśmy tych terapeutów, psychologów, których zaprosiliśmy na nasz cykl. Było ich dosyć dużo. Wiadomo, że też później życie weryfikuje, kogo jesteśmy w stanie zaprosić, to jeszcze może przyjechać, kogo zaprosimy w przyszłym roku. No i tak to się stało, że mamy 6 ekspertów i w takiej tematyce, która uważam dotyka bardzo różnych, ale ważnych tematów.
1: Jak zmienia się dzisiaj myślenie o bibliotece? No bo to już nie tylko wypożyczanie książek. Od tego, co prawda, zaczęliśmy, no bo książka to wiadomo podstawa też. Po książki przychodzimy, sama bardzo często korzystam z usług bibliotek opolskich i bardzo jestem szczęśliwa, bo nie wyobrażam sobie kupowania ogromnej ilości książek, a też sporo czytam. W bibliotece są nowości, ale biblioteka od wielu już lat stała się takim miejscem, gdzie nie tylko spotykamy się z wypożyczaniem. jest coś więcej. To są spotkania, to są warsztaty. Jak dzisiaj myśleć, czy biblioteka odpowiada na zmieniające się potrzeby mieszkańców, czy dzisiaj pełni taką funkcję trochę przypominającą dom kultury, a może nawet jakiś ośrodek integracji społecznej, bo przecież tych wydarzeń, jak popatrzę się na program Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, jest bardzo dużo i one są bardzo różne.
3: No tak, pan Terej, wszystko płynie. I biblioteki też płyną, więc jest zmian i te zmiany muszą się dziać, żebyśmy byli potrzebni, żebyśmy odpowiadali na potrzeby społeczności, w której funkcjonujemy. I jest taka konferencja w Warszawie raz do roku organizowana przez FRSI. Ona dotyczy przyszłości bibliotek. Mówimy o tym, o tym, jak będą wyglądały biblioteki za 10, za 15 lat. I tam już od dawna mówiło się o tym, że to są już centra kultury, to są jednostki, które działają na rzecz lokalnej społeczności, albo dużych społeczności regionalnych, które budują świadomość społeczną w obszarach chociażby właśnie zdrowia psychicznego i które nie tylko wspierają edukację, ale dają też rozwój. I o ten rozwój przede wszystkim w bibliotekach zawsze chodziło, bo to jest taki mianownik, który spaja tą rzeczywistość, jaka była, jaka jest. Wypożyczając książki, czytając, rozwijamy się, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze poznanie, naszą wiedzę. Dalej się rozwijamy, się w aspektach psychologicznych, chodząc na spotkania czy warsztaty, czy na całą masę innych aktywności, jaką biblioteka oferuje, czy korzystając właśnie z takich usług, które są po prostu oddaną przestrzenią do tego, żeby się tam odnaleźć i być dla siebie nawzajem i wspierać rozwój w społeczności lokalnej. Więc rozwój jest kluczowy dla funkcjonowania bibliotek. Ona ma działać na rozwój właśnie tych ludzi, dla których funkcjonuje na określonym obszarze.
1: Miejska Biblioteka Publiczna proponuje spotkania, warsztaty i różne aktywności już dla najmłodszych, kończy na osobach w sile wieku, ale czy jest jakaś taka grupa, którą najtrudniej jest włączyć do uczestnictwa?
3: Mówi się o tym, że najtrudniejszy do włączenia jest człowiek w wieku młodzieńczym, tak, czyli młodzież. I muszę powiedzieć tak, to zależy. Bo rzeczywiście, kiedy realizujemy potrzebę przynależności, ciężko mówić o tym, że będziemy ją realizować w naszym życiu, czytając książki, a nie należąc do jakichś grup, czy spotykając się z rówieśnikami. Więc ciężko wymagać, żeby ta młodzież nagle przychodziła do biblioteki i wypożyczała tony książek. Z drugiej strony, oczywiście, i to mamy spadki na wypożyczeniach w tej grupie, tak? Natomiast jeżeli wychowaliśmy sobie tych czytelników, jeżeli oni mieli kontakt z książką, jeżeli mieli kontakt z biblioteką, to wrócą do tego miejsca, kiedy przyjdzie na to czas. I wracają, i to obserwujemy, ale też z drugiej strony mamy mnóstwo działalności i mnóstwo takiej oferty, która zbliża nas do grupy ludzi młodych, no bo już teraz też to też się zmienia. Młodzież 19 czy młodzież 25 lat, to już też jest młody dorosły, ale to nawet pojawienie się tego pojęcia młody dorosły jest bardzo interesujące. A Unia Europejska mówi, że młody dorosły to jest do 35 roku życia człowiek. No więc czy on się usamodzielnił, czy się nie usamodzielnił? No milion tematów. Także myślę, że w tej grupie jesteśmy bardzo, bardzo aktywni. Też odpowiadając na potrzeby, które pojawiały się już od wielu lat w bibliotece. Też młodzi ludzie przychodzą do nas ze swoimi inicjatywami, swoimi pomysłami naprawdę na działalność nie dotyczącą nawet kultury często. I, no i działo się to. Po prostu próbowaliśmy wspierać wszystkie te wartościowe inicjatywy. Mamy teraz nową jednostkę, jest nią Urban Lab, funkcjonuje od 18 listopada i to jest najlepsze zwieńczenie tej działalności właśnie w kierunku ludzi młodych.
1: Zaraz porozmawiamy o działalności Urban Labu, ale chcę zapytać Ciebie, Agnieszko, czy zgłaszają się do Fundacji Lelek Pomaga też osoby młode, które mają swoje inicjatywy?
2: Głównie przychodzą do nas jednak jednostki, instytucje i samorządy, które gdzieś już w swoim portfolio mają wiele zrealizowanych projektów i z doświadczenia po prostu wiedzą, co może przynieść korzyść, jaki kolejny projekt czy inicjatywa. Jeśli chodzi o osoby młode, to są to głównie beneficjenci danego stowarzyszenia lub placówki, więc jak najbardziej mamy tutaj do czynienia z osobami młodszymi. Głównie są to ośrodki wychowawcze lub domy dziecka. Jeśli chodzi o tą grupę, tak jak tu wspomnieliśmy, młody dorosły, to na ten moment jest to wsparcie, tak jak mówię, beneficjentów, czy to szkół, czy to różnych fundacji, więc bardziej w tym zakresie.
1: Jeśli dostajecie bardzo dużo różnych zgłoszeń, próśb, wniosków, to czy kierujecie się jakimiś bardzo konkretnymi założeniami, to znaczy grupy wykluczone, czy jakiś bardzo konkretny temat? No bo to nie jest łatwo przecież wybrać te projekty, które będą zrealizowane, a jest dużo więcej zainteresowanych, tak sobie wyobrażam.
2: Dokładnie tak. My się głównie skupiamy tutaj, tak jak już też Pani wspomniała, i na osobach wykluczonych. Skupiamy się na tym, żeby były to projekty, które integrują społeczność. Zwracamy uwagę na to, żeby to była też dostępność, żeby to były projekty, które wnoszą realny efekt w życie jakiejś społeczności. Czy to są mamy dzieci z niepełnosprawnościami, czy to są ośrodki wychowawcze, czy to są domy dziecka. Zależy nam na realnym efekcie. Czasami są to naprawdę małe projekty, czy małe rzeczy, które finansujemy, ale wiemy, że one po prostu ułatwiają tym placówkom funkcjonowanie i wtedy po prostu staramy się pomóc i zrealizować ich potrzeby.
1: Wiem też, że bierzecie udział, to znaczy przedstawiciele Waszej fundacji są czasami zaangażowani w jakiś projekt.
2: Tak, staramy się być zaangażowani, realizujemy też oczywiście swoje projekty. Jest tego zdecydowanie mniej, ponieważ Opole się pięknie rozwija, ma naprawdę dużo wartościowych stowarzyszeń, fundacji, instytucji, które robią i starają się robić wiele dla naszej społeczności tutaj lokalnej, ale jak najbardziej, jeśli możemy, to się również sami angażujemy, mamy swoje projekty, także jak najbardziej.
1: Jakie projekty teraz wspieracie? No, strona po stronie, o tym trochę mówiliśmy. Czy są jeszcze jakieś inne, aktualne, do których możemy też zachęcić naszych radiosłuchaczy?
2: Tak, jak najbardziej. Teraz również trwa fitness dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób niewidomych, niedowidzących. Także warto śledzić też naszą stronę na Facebooku. Są tam wszystkie aktualne projekty, które wspieramy. Jesteśmy też na bieżąco, że tak powiem, z ośrodkami wychowawczymi, dla których realizujemy projekty, więc jeśli słuchają nas jakieś ośrodki wychowawcze, to jak najbardziej zapraszamy, bo jest to dobry moment, można do nas przychodzić. Mówimy, że tych potrzeb tam jest bardzo dużo.
1: Potrzeb jest bardzo dużo i potrzebna jest cały czas praca, bo tak jak tutaj zaczęliśmy od tego, że ten rozwój nasz, rozwój i potencjału, ale bycia w społeczności jest istotny, więc to jest taka praca, którą wykonuje się systematycznie, cały czas od nowa i przecież różne instytucje czy ośrodki mogłyby te cykle powtarzać co roku. No jest taka potrzeba. Urban Lab to jest miejsce bardzo ciekawe w centrum samego Opola, które funkcjonuje od listopada tamtego roku, ale to, co jest ciekawe, to przestrzeń, która tam się zadziewa, bo to jest przestrzeń, która jest otwarta na bardzo różne inicjatywy i też mieszkańcy i młodzi ludzie mogą przychodzić i te inicjatywy zgłaszać, realizować, dostają realne wsparcie. Skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego w Opolu powstało? To jest część Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3: Tak, to jest nasza filia, nasz oddział, natomiast tu muszę powiedzieć, że miasto Opole znakomicie wskazało obiekt, do realizacji projektu Urban Lab Miasto dla Młodych i to jest ta przestrzeń, którą miasto przekazało do realizacji tego projektu i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, ponieważ to jest strzał w dziesiątkę po prostu. Natomiast jak to się stało, po prostu miasto Opole wzięło udział w projekcie IRMIR-u, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i takich Urban Labów w Polsce z tego projektu mamy 8, natomiast tylko jeden jest pod skrzydłami instytucji kultury i widzimy tego ogromne zalety. Rozmawiamy też o tym na arenie krajowej, dzielimy się tymi spostrzeżeniami, jest to bardzo pozytywnie odbierane. Też każdy Urban Lab odpowiada na specyfikę swojego regionu i swojego miasta. Myślę, że dla naszego miasta to instytucja kultury, jaką jest biblioteka, była na ten moment właśnie najlepszą, żeby pokierować działalnością Urban Labu. Zresztą to widzimy na co dzień, jakie to przynosi pozytywne rezultaty rozwiązania i też obserwujemy, jak dużo osób korzysta z tej przestrzeni. Tak jak wspomniałaś, to jest z jednej strony fantastyczna przestrzeń, bo po prostu można w niej być. Wystarczy posiadać kartę do biblioteki miejskiej, zeskanować ją po przyjściu i możemy korzystać z ekspresu na kawę czy z mikrofalówki, żeby zrobić sobie szybki posiłek, może w między zajęciami, a może czekając na transport do domu. I to też powoduje, że ludzie się ze sobą spotykają, rozmawiają i przebywają w tej przestrzeni. Ona jest im oddana, ona jest też bardzo atrakcyjna, więc... Ale dla nas to jest sytuacja, w której my mamy kontakt z młodymi i możemy ich zapytać o to, co chcą robić, jak chcą się angażować, albo wdrożyć ich w różne rozwiązania, które są już procesowane. Na przykład motywator, który odbywa się popołudniami, to już my ich nie prowadzimy, tych motywatorów, nie zatrudniamy profesjonalnych prowadzących do tych spotkań motywujących dla młodych, tylko zapraszamy te osoby, które do nas przychodzą i one się się wcielają w swoją pierwszą rolę osoby prowadzącej, zdobywają doświadczenie, mają pierwszy stres sceniczny i okazuje się, że bardzo często pytają o to, kiedy mogą poprowadzić znowu taką rozmowę. No i też wartość jest dodana, bo nie my byśmy takich pytań nie zadali, jak zada ten właśnie młody człowiek w wieku 18 czy 17 lat, który to spotkanie prowadzi. Ja bym często nie wpadł na tego rodzaju ścieżki do rozmowy, a oni to robią i dodają pełną wartość do tych spotkań motywacyjnych. Na przykład, bo oczywiście jest ich znacznie więcej, tego rodzaju inicjatyw, ale też jesteśmy otwarci na inicjatywy właśnie oddolne, grup młodzieżowych, grup młodych, które w tym mieście rosną. Jesteśmy po różnych cyklach i to jest młodzież, która się angażuje, która chce znaczyć więcej w mieście, która chce działać dla swoich rówieśników i to jest najpiękniejsze w tym miejscu.
1: Czasami instytucje kultury albo instytucje oświatowe, niestety mimo tego, że bardzo chcą badać potrzeby młodych ludzi, od tych potrzeb są trochę daleko, no bo trudno jest wyważyć. No jak to zbadać? Ankietą, rozmowami, to nigdy nie jest do końca wystarczające, ale oddanie takiej przestrzeni jest taką automatyczną wręcz przestrzenią i możliwością zobaczenia, jakie te potrzeby są i też wsparcie osób dorosłych, wsparcie pedagogów, wsparcie osób, które pracują w kulturze, to też jest niewątpliwie wielka siła, no bo można powiedzieć, że ci młodzi ludzie odbywają pewnego rodzaju praktyki budowania społeczeństwa obywatelskiego czy wchodzenia na rynek pracy, bo też widziałam, że tych spotkań motywujących jest dosyć sporo z bardzo różnymi osobami i z biznesmenami, i z fotografami, i z osobami, które pracują w radiu w bardzo różnych miejscach, więc mogą bardzo realnie o różne rzeczy wypytać.
3: To jest też istotne w tym, co mówisz, że ta tematyka jest tak różnorodna. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, jak wygląda taka współpraca badawcza laboratorium Urban, jakim jest Urban Lab, ponieważ Urban Lab, sama nazwa wskazuje, to jest lab, czyli właśnie miejsce badań, również rozwoju tej tkanki miasta, która działa, oddziałowuje na osoby do 35 roku życia. I my tutaj rzeczywiście prowadzimy też takie badania z Uniwersytetem Opolskim chociażby. Analizujemy w bardzo różny sposób sytuację młodych w mieście i to jest bardzo profesjonalne. Też, no i znowu, dlaczego biblioteka się tym zajmuje? No my się okazuje, zajmujemy się tym już nie tylko od czasu Urban Labu. Wcześniej robiliśmy takie badania, na przykład użytkowników i nieużytkowników bibliotek czy instytucji kultury, czy życia społecznego i te badania były prowadzone już wcześniej. To jest tak w dalszym ciągu kontynuacja, tylko na nowym gruncie już tej naszej misji i dzielimy się tymi wynikami. To jest też fantastyczne, że nie zatrzymujemy ich dla siebie, tylko udostępniamy, więc mogą z tego korzystać, tak jak wspomniałaś, pedagodzy, nauczyciele czy inne organizacje, instytucje, które próbują właśnie zbadać temat uczestnictwa na przykład w życiu społecznym młodych. I to się rzeczywiście dzieje. I też zupełnie nie ukrywam, że to nie dzieje się w sposób jakiś trudny. Młodzi, którzy z nami współpracują, są bardzo otwarci i chętni do tego, żeby mówić o swoich potrzebach.
1: Powiedzmy, gdzie jest to miejsce? W centrum miasta, w centrum Opola, gdzie dokładnie, z jakiej przestrzeni korzysta, bo to też jest bardzo ciekawe, to nie jest oczywiste. Piękny teraz, widok na całe miasto, ale też bardzo dostępne miejsce.
3: Na styku wszystkich tak naprawdę powiązań komunikacyjnych, więc centrum przesiadkowe, Opole Główne, piętro trzecie. Wjeżdżamy windą, wchodzimy schodami jak to woli, natomiast rzeczywiście tam mamy ponad 300 metrów kwadratowych przestrzeni wewnątrz i drugie tyle na tarasie przyległym do Urban Labu. I jest to przestrzeń zaprojektowana w bardzo elastyczny sposób. Dzięki temu odbywa się kino plenerowe, dyskusje o rynku pracy, śniadania biznesowe, lunche biznesowe dla młodych, czy narodowe czytanie, więc pozwala nam prowadzić bardzo zróżnicowaną działalność, ale to też jest efekt właśnie z pracy Biblioteki Miejskiej przez ostatnie lata, bo to jest wypracowana świadomość tego, jak budować przestrzeń elastyczną do tego, żeby mogła adaptować się do zmian i potrzeb, jakie niesie ze sobą przyszłość. I biblioteki są takimi instytucjami, które są w tym wirze zmian bardzo mocno, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, kiedyś to tylko wypożyczanie książek, teraz to już centra kultury i centra społeczne. Te zmiany są bardzo szybkie i my musimy potrafić się do nich szybko adaptować. I myślę, że ta przestrzeń Urban Labu odpowiada tym potrzebom.
1: Ale to nie tylko wydarzenie, ale to przede wszystkim tak, że miejsce, gdzie każdy może przyjść o dowolnej porze, to jest też wielka siła tego miejsca. Ono jest czynne każdego dnia, w których godzinach?
3: Tak, ono jest otwarte na ten moment jeszcze od godziny 11 do 19, ale już pracujemy nad tym, żeby od października było otwarte od godziny 8.15, bo taka jest po prostu potrzeba, żeby przyjść przed zajęciami czasem, kiedy ten pociąg przyjeżdża szybciej, albo kiedy właśnie nie mam co ze sobą zrobić, to jest miejsce, żeby właśnie w nim być. Ja mam takie piękne obrazki w głowie, jak młodzież, która siedzi z gitarą i ktoś by powiedział, któryś z słuchaczy naszych, no tak, to było w latach 80., 90., no dzieje się w Urban Labie. Po prostu widziałem to na własne oczy, jak uczennica liceum plastycznego ze zdolnościami muzycznymi, mając chwilę czasu dla siebie, grała na gitarze, a zrobił się z tego wieczór muzyczny i fantastyczne spotkanie młodych osób, w których połączyła chwila, natchnienie, inspiracja, muzyka i kawa w zasadzie. Więc to było piękne i z tego się zrodziły pomysły, zrodziły się kolejne spotkania. Teraz już mamy scenę otwartą dla młodych artystów i każdy, kto chce, to może sobie w Urban Labie się próbować. Poszło krok dalej, nawiązaliśmy współpracę też z inicjatywy Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i możemy też działać w kierunku udostępniania przestrzeni na próby dla zespołów muzycznych. Więc jeden mały przyczynek, powstanie jakiejś potrzeby, w tym wypadku właśnie muzycznej potrzeby, powoduje od razu działanie z naszej strony, a jednocześnie zwraca uwagę na rzecz, która jest potrzebna, której szukamy.
1: A jeśli taki młody człowiek przyszedł do Was i powiedział, chce zrobić jakieś wydarzenie, happening, malować murale w Opolu albo zorganizować jakiś koncert charytatywny, to czy dostanie realne wsparcie? To znaczy jaką podpowiedź, na przykład zgłoś się do Fundacji Lelek Pomaga, albo zaprosimy panią z fundacji, panią Agnieszkę, która wam też trochę podpowie, jak taki wniosek czy projekt napisać.
3: Ja opowiem od strony biblioteki, a poproszę Agnieszkę od strony fundacji, jak to wygląda. Od strony biblioteki osoby zgłaszające się do Urban Labu mogą liczyć na pełne wsparcie. My też tych zgłoszeń mamy dużo i oczywiście racjonalizujemy te tematy, więc to nie jest tak, że wymyślę sobie coś dzisiaj, przyjdę i zaraz pełna ekipa będzie nad tym pracować. No, trzeba też przewartościować, trzeba się zastanowić, trzeba zbadać, ale najczęściej to jest wspierane i najczęściej szukamy sposobów realizacji. Też pamiętajmy o tym, że realizujemy projekt unijny, który ma pewne wytyczne i musimy w tych wytycznych się zawierać. Mamy też plan do 2020, końca 2028 roku, który musimy zrealizować. To jest projekt samouczący się, więc możemy wdrażać zmiany, ale wszystkie te zmiany są dyskutowane z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów czy z Ministerstwem Funduszy, więc złożony temat. Natomiast prosta historia, przychodzimy, mówimy, opowiadamy i nie boimy się tego, żeby wyjść z inicjatywą.
1: No a samo to, że taki młody człowiek dostanie informację zwrotną, ktoś go wysłucha, ktoś mu podpowie, ktoś go nakieruje, powie mu na przykład jeszcze nie teraz, albo potrzebujesz do tego projektu to i to, to jest też bardzo ważne, że ten młody człowiek czuje się widziany, wysłuchany i być może nawet jeśli jego projekt nie zostanie zrealizowany, może się dołączyć do innego projektu. Młody człowiek potrzebuje działania. To jest też taka niesamowita siła. No przez działanie się uczymy i sprawczości, i poczucia wartości. Chcemy coś robić w życiu. Człowiek stworzony jest do działania.
3: Tak. Zdecydowanie, natomiast też zwróć uwagę, że możemy mieć w sobie pełną ochotę do działania i powinniśmy mieć drogę, żeby to realizować, ale napotykamy bariery, kłody pod nogi, pojawiają się w naszym życiu z różnych źródeł, a biblioteki, instytucje kultury są takimi miejscami, które, no, zwłaszcza biblioteki, które nie mają barier finansowych w uczestnictwie, są miejscami ogólnie otwartymi, publicznymi i to sprzyja też w kierunku właśnie takiej działalności jak Urban Lab, ponieważ nie mam w głowie już zbudowanych barier, po prostu mogę tam przyjść. Od dziecka wiemy, że biblioteka jest, po prostu można do niej wejść. Biblioteka w Opolu jest tym bardziej specyficzna, bo można wejść i zrobić różne rzeczy. Ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc to też powoduje, że chętniej przychodzimy do biblioteki niż do innych miejsc, które nam się z taką otwartością nie kojarzą.
1: No tak, bo każdy przecież jako dziecko był przyprowadzany do biblioteki. Ja pamiętam swoją taką małą bibliotekę w małej wioseczce, w której przez pierwsze lata życia się wychowywałam. Pamiętam panią bibliotekarkę, te rozmowy z nią, która zawsze miała czas, która potrafiła wysłuchać i rzeczywiście też kojarzy mi się biblioteka z takim poczuciem spokoju, uważności, zainteresowania, otwartości, gdzie każdy może poczuć się dobrze. No a dzisiaj też się, wiadomo, biblioteki zmieniają i rozwijają. Agnieszko, ale przychodzi taki młody człowiek i chce trochę podpytać, co można zrobić, w jaki sposób, czy fundacja może pomóc, albo nawet jak działa fundacja?
2: My działamy tak, że u nas zawsze mówimy, drzwi są otwarte, wszystkich zapraszamy, no, można przyjść, porozmawiać, zaprezentować swój pomysł, projekt, jaką się ma wizję. Będziemy starali się na to odpowiedzieć, natomiast takim U nas jest bardzo prosto. Wystarczy napisać do nas, skontaktować się, zadzwonić. Możemy umówić się na spotkanie, porozmawiać. Także u nas, że tak powiem, również nie ma tych barier. Można naprawdę śmiało dzwonić, pisać i mówić o tym, jaki się ma pomysł, jaką ma się ideę i będziemy na ten temat dalej dyskutować i szukać rozwiązań.
1: Co tobie daje działanie i praca w fundacji? Pytam, bo jesteś młodą osobą, więc też wydaje mi się, że młody człowiek, który z tobą rozmawia albo który cię słyszy, może czuć się zainspirowany.
2: Tak, jak najbardziej. Praca w fundacji jest bardzo wdzięczną pracą. Jest również oczywiście w pewnych obszarach trudna, bo jednak człowiek żyje w takiej nieświadomości wielu problemów, jakie się dzieją w społeczeństwie, jakie spotykają ludzi. Fundacja daje to, że można odpowiadać na te potrzeby. My się bardzo cieszymy, że mamy tą możliwość działania, pomagania i wspierania, bo nie każdy taką możliwość ma. Więc tak jak mówię, staramy się być bardzo otwartą fundacją na potrzeby, przyjmować wszystkich interesariuszy i próbować im po prostu po ludzku pomagać. Więc to daje na pewno dużą siłę do działania i chęć, żeby realizować jak najwięcej projektów i żeby po prostu być obecnym tutaj w Opolu i może kiedyś się rozwinąć na jeszcze inne miasta czy województwa, bo nie tylko wspieramy działania tu w Opolu, ale również i na Śląsku czy w Dolnym Śląsku, także już działamy szerzej, tych potrzeb jest bardzo wiele. I odpowiadanie na te potrzeby daje naprawdę dużo satysfakcji.
1: Fundacja pokazuje także, jak ważne jest i możliwe łączenie biznesu z działaniem społecznym. I wydaje mi się, że takie myślenie o social biznesach, o tym, że biznes jest nie tylko po to, by kapitalizować i nie tylko po to, by generować zyski, ale też wprowadzać zmiany społeczne albo widzieć te zmiany, że to jest też taki bardzo dobry wzór dla młodych ludzi, którzy też mogą inaczej patrzeć dzisiaj na rynek pracy albo też na to, co będą w przyszłości robić.
2: Tak, dokładnie. Biznes to są oczywiście ludzie. Ludzie tworzą biznes, ludzie tworzą firmy i każdy z nas ma inne potrzeby i wymagania. Każdy z nas zmaga się z innymi trudnościami w swoim życiu, więc po prostu my jesteśmy tego świadomi i staramy się nie tylko iść stricte, że tak powiem, w biznesowym kierunku, ale również być otwartym na to, co się dzieje wokół nas, na to, co tyczy naszych pracowników i ich rodziny, z czym zmagają się ich dzieci, jakie są teraz problemy i potrzeby, więc tak naprawdę taka otwartość na drugiego człowieka była też jedną z przyczyn po prostu powstania fundacji.
1: Często rozmawiacie z młodymi ludźmi, bo przecież działacie przy różnych projektach. Jakiego miasta dzisiaj chcą młodzi ludzie? No bo te projekty i w Urban Labie i poprzez fundację Lelek Pomaga, one znacząco pokazują, że młodzi ludzie dzisiaj mogą współtworzyć kształt tkanki miejskiej, ale też swojego otoczenia. Mogą budować, no nie chcę mówić górnolotnie, ale mogą też budować takie mikrowydarzenia, które będą choćby przez social biznesy, przez zmiany społeczne, przez rozwój dostępności, przez realizację swojego potencjału, będą nieść coś dobrego, coś innego, czyli będą budować świat, w którym ci młodzi ludzie chcą żyć.
3: Co myślę, że z tych moich doświadczeń mogę powiedzieć, że młodzi oczekują miasta uważnego, uważnego na swoje potrzeby, na ich potrzeby. I to jest zauważalne w tym obszarze właśnie tych dolnych inicjatyw, gdzie dużo mamy takich rozmów właśnie o budowaniu bezpieczeństwa psychicznego. I tutaj ciekawa historia, bo pracujemy nad koncertem hip-hopowym, który będzie realizowany w przyszłym roku w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a właśnie dotyczy dobrostanu psychicznego, na które uwagę zwracają 19-20-latkowie z grupy, która do nas się zgłosiła. I to są artyści, którzy stworzyli muzykę o tej problematyce i chcą się z nią dzielić z innymi młodymi ludźmi i oczekują od nas wsparcia w tym kierunku. Otwarcia sceny, zaangażowania miasta w tym, żeby tą tematykę propagować, bo widzą po prostu braki w tym obszarze. Rozmawiamy też o takich historiach jak trasy rowerowe, ścieżki rowerowe, jak komunikacja i fantastyczne jest to, że na takie dyskusje przychodzą osoby takie jak prezydenci naszego miasta, przychodzą dyrektorzy spółek miejskich i nie tylko. tylko Interregio na przykład i dyskutują o tym, jak wysłuchują tych młodych ludzi, no bo tu z kolei mówimy o potrzebie bycia wysłuchanym. I młodzi ludzie się pojawiają, otwierają się ze swoimi poglądami, ze swoimi potrzebami, mają szansę dotrzeć do decydentów, którzy powiedzą, też czasem wytłumaczą, bo to też jest bardzo ciekawe, że czasem szukamy nie tyle wysłuchania czy bycia zrozumianym, co zrozumienia. I potrzebujemy dostać informację, jak ta rzecz działa, żeby wiedzieć, co mogę w niej ulepszyć, albo jak to zrozumieć, że dlaczego tak jest. I to jest fantastyczne, że na takich spotkaniach dowiadujemy się, no tak, no bo w sumie to ja myślałem, że można w ten sposób, ale to jest, no sam bym tego tak nie zrobił, bo już teraz wiem, jakie blokady, jakie przeciwności stoją na tej drodze, bo ktoś mi to wytłumaczył. I to jest budowanie takiego rozumnego społeczeństwa, które rozumie potrzeby miasta, jednocześnie jej możliwości, w jakich się obraca. Nie tak, że wszystko jest możliwe. Czasem niektóre rzeczy wymagają większego zaangażowania czy czasu. To jest dobra rzecz, która się dzieje na tych spotkaniach. No i też młodzi ludzie potrzebują miejsc do spotkań, do tego, żeby budować swoją społeczność, żeby poznawać nowych młode osoby. Coraz częściej mówimy o tym, że mamy czas przebodźcowania, czas rozpadu takich podstawowych, budowania podstawowych relacji i oni przychodzą z tym problemem też. Dlatego pozytywny odbiór Urbanlabu, bo on z automatu swoją przestrzenią odpowiada na tą potrzebę. I widzimy, że młodzi ludzie chętnie się tam spotykają. I tym chętniej, im więcej mają takiej przestrzeni zamkniętej, trochę półotwartej, żeby właśnie być ze sobą. I na to powinniśmy być uważni. I to też zgłaszają tego rodzaju potrzeby. Tego jest znacznie więcej i moglibyśmy osobną audycję na ten temat zaprezentować, natomiast myślę, że powiedziałem o tych ważnych sprawach.
1: Oczywiście odsyłamy do strony internetowej i do mediów społecznościowych, bo tam te informacje są. Jeśli słyszą nas teraz jacyś młodzi ludzie, którzy być może się przemieszczają i dojeżdżają do Opola, to też są przecież bardzo mile widziani, mogą przyjść w każdym momencie, zobaczyć najpierw z ciekawości, a potem pewnie zostaną, tak mi się wydaje. Agnieszko, z czym przychodzą młodzi ludzie? Czego potrzebują? Jak ty to widzisz?
2: Wydaje, że dla młodych ludzi tak z naszych obserwacji, co mogę powiedzieć, jest ważna ta otwartość. Otwartość na ich potrzeby, otwartość na to, żeby ich wysłuchać i dać im tą przestrzeń, w której po prostu mogą powiedzieć to, o czym myślą, o tym, co teraz jest dla nich ważne. Bo czasami nam się wydaje, że wiemy, co jest w głowach ludzi młodych, ale to nie zawsze jest to, co rzeczywiście...
3: No tak, my nie wiemy, nie? Przede wszystkim po prostu nie wiemy i musimy im dać pole do tego, żeby nam o tym powiedzieli, nie? Więc to jest taka historia.
1: No i wspaniałe jest też to, że od młodych ludzi, mówię to z perspektywy osoby w średnim wieku, też bardzo dużo się uczymy. I to jest takie niesamowite, bo żyjemy chyba pierwszy raz w historii, kiedy mamy bardzo dużo zmieniających się pokoleń, tak przynajmniej mówią psycholodzy i socjolodzy. I niesamowita siła jest tego, że możemy się razem spotykać. Urban Lab i chociażby wasz projekt strona po stronie z tego przykładem, bo jest zaadresowany do wszystkich, i do mężczyzn, i do młodych ludzi, i do osób starszych, gdzie razem spotykamy się i cieszymy, że jesteśmy w takim inkluzywnym gronie bardzo różnorodnych ludzi z różnymi potrzebami w bardzo różnym wieku.
3: Integrujemy społeczność też, nie? To też jest nasz cel. W Urban Labie też integrujemy społeczność lokalną, bo mamy też takie projekty międzypokoleniowe i chociażby te dotyczące ekologii i budowania tych takich naszych środowiskowych ogrodów, ogródków, upraw. No w Urban Labie można było zjeść sobie pomidory prosto z krzaka, oglądając film w cyklu tych popołudniowych spotkań z filmami organizowanych przez GSW i Lamy Opolskie, jedząc właśnie te pomidory, dlatego że wcześniej zasadzili je seniorzy i studenci. No i super sprawa przecież. Natomiast no, przychodziły też osoby potem plewić te grządki. Zrobiliśmy zmięty, wodę z miętą właśnie na poczęstunek podczas spotkania z Wojciechem Manem i to było super świeże i smaczne. I to wszystko jest dziełem rąk ludzkich osób, które się zaangażowały w tą działalność. Także w tak bardzo szerokim zakresie, w tak bardzo prostym zakresie, jednocześnie z taką dużą radością i szczęściem. I efekt jest natychmiastowy.
1: Byłoby wspaniale, gdyby więcej takich Urban Labów powstało w województwie opolskim, w każdym małym miasteczku albo w każdej wiosce, ale być może będą powstawać.
3: Pewnie, że tak. Ja też dodam od siebie, bo to jest, z naszej strony cieszymy się bardzo dużym wsparciem ze strony miasta po prostu, bo to miasto musi też chcieć otworzyć się i wysłuchać tych młodych osób i tego, jak działa taki Urban Lab, bo on jest łącznikiem między młodym pokoleniem a osobami zarządzającymi miastem, a tu mamy pełne wsparcie, więc jeżeli tak będą funkcjonować Urban Laby w innych miastach, to super, to jest sukces. Jeżeli będą istnieć same dla siebie, to staną się po prostu miejscem do przesiadywania, więc tu trzeba, nie możemy stracić tego głównego celu z oczu.
1: A przecież to jest potencjał na przyszłość, bo wychowujemy młodych ludzi i budujemy świadome społeczeństwo. Warto chyba inwestować.
3: No chyba przede wszystkim właśnie w tą materię trzeba inwestować.
1: I to jest bardzo dobra puenta do naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję i za wszystkie projekty, i za naszą rozmowę i spotkanie. Zapraszamy oczywiście do tego, żeby działać, korzystać i być po prostu razem, bo to bardzo ważne.
3: I ja przy okazji dziękuję też za wsparcie Fundacji Lelek Pomaga, bo tych projektów mamy bardzo dużo i dzięki nim dzieją się fantastyczne rzeczy. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Marcin Duda, Agnieszka Lelek-Klimek byli gośćmi audycji, a ja życzę Państwu dobrego wieczoru.

a porozmawiamy o porodach domowych. Nie są one w Polsce zbyt popularne, ale zdarzają się. Pomówimy też o porodach nagłych, takich, które dzieją się w najmniej spodziewanych okolicznościach. Pytanie, co wtedy robić? O tym wszystkim już za moment. Zapraszam serdecznie.

0: O matko!
1: I tak jak Państwu zapowiadałam, naszym gościem jest położna Anita Kalicia-Pstamska. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
1: Dzisiaj rozmawiamy o porodach domowych i porodach nagłych, ale o tych domowych najpierw chciałabym porozmawiać. Nie jest to w Polsce praktyka powszechna, bo próbowałam szukać jakichś statystyk i są takie założenia, że poród domowy to jest taki 1% wszystkich porodów w Polsce. W Holandii to wygląda zupełnie inaczej, bo tam co trzeci poród nawet odbywa się w domu. Na czym w ogóle polega taki poród domowy? Bo to, że on w domu jest, to wiemy, ale okoliczności no, są zupełnie inne. No i jakie zdanie na ten temat masz?
2: Moje zdanie osobiste to jest trochę rzucenie kija w mrowisko w tym momencie, bo szanuję położne i cenię dziewczyny, które się zrzeszają w wioskę położnym czy w grupę położnych, które decydują się na przyjęcie porodu w domu, spotykanie się z pacjentką, umówienie się na ten poród, bo do porodu, żeby domowego, to odbywa się kwalifikacja. Kwalifikacja, że to musi być ciąża fizjologiczna, że po drodze nas nic może nie zaskoczyć, chociaż wiadomo, poród to jest jedna wielka niewiadomo i wszystko nas może zaskoczyć. I te położne spotykają się prędzej z rodzącą, prawda? Kwalifikują, czy nie ma chorób współistniejących, naciśnienia, cukrzycy, jaka wielkość płodu będzie, prawda? Czy to jest pierwszy poród, czy to jest poród stan po cięciu cesarskim.
1: Także czyli zanim w ogóle do tego dojdzie, trzeba zbadać, czy z pacjentką i z dzieckiem jest wszystko
2: tak,
1: w porządku.
2: Czy dane położne zdecydują się, żeby taki poród przyjąć w domu. W domu albo w miejscu skazanym przez, bo to niekoniecznie zawsze jest dom tej pacjentki, tylko po prostu jest to miejsce,
1: które ona wybiera.
2: Wybiera, ale to też to miejsce jest wybierane z położnymi. Dlaczego? Bo tutaj się musi liczyć, żeby mieć dostęp do transferu do najbliższego szpitala. Bo jeżeli coś w tym porodzie nas zaskoczy, to co powiedziałam, dobraliśmy ciążę fizjologiczną, pacjentka młoda, zdrowa, bez obciążeń. Na przykład jest to jej pierwszy poród. Dziecko do wagi do tam powiedzmy do 4 kg, prawda? Także traktujemy, że do tego porodu przystępuje młoda, zdrowa dziewczyna i nic nas nie powinno zaskoczyć. To my nie możemy rodzić czy przyjmować tego porodu, że do szpitala mamy 50 km.

0: odległości. Dlatego to nie zawsze jest dom tej pacjentki. Jest to czasami dom wynajmowany, żeby mieć blisko transfer do najbliższego szpitala.
1: Jest określona jakaś ilość kilometrów do najbliższego szpitala?
0: Myślę, że to jest bardziej kilometry i czas transferu. No bo co z tego, że kilometry, jak my po drodze musimy stać w międzyczasie,
1: prawda,
0: w tym momencie i robimy ulicę, po prostu to jest bardziej liczony czas, bo jeżeli nam zwolni tętno w porodzie, prawda, albo poród fizjologiczny to są okresy porodu. Pierwszy okres porodu od 1 centymetra, znaczy regularnego rozwierania szyjki do 10 centymetrów, potem okres tępowania główki do 3 godziny, prawda? I tutaj, jeżeli cokolwiek nam się w tym porodzie zaburza, ten poród nie postępuje i okazuje się, że jednak musimy transferować pacjentkę i tu ten time, czas ma znaczenie, bo teraz w Oleśnie miałyśmy takie sytuacje, że z porodów z okolic Dobrodzienia, gdzie się te porody odbywały, były pacjentki transferowane, że położna nam, ta położna, która uczestniczyła w trakcie tego porodu, to są przeważnie dwie położne, także to nie jest jedna położna, to są dwie położne, dowoziły nam tą pacjentkę, zdawały wywiad, co na jakim etapie i myśmy ten poród przejmowali i różnie się kończyło, albo był to poród zabiegowy. Poród zabiegowy to znaczy przez próżnociąg położniczy, kiedyś wakum nazywane, albo przez kleszcze, bo my też w Oleśnie mamy cudownego doktora, który przyjmuje porody przez kleszcze, są to porody zabiegowe, albo dana pacjentka musiała być na sali cięć cesarskich. Po prostu gdzieś coś na danym etapie się zaburzyło, czy zwolniło tętno płodu, czy odeszły zielone wody, albo po prostu dziecko się asynklitycznie stawiało, że ten poród nie mógł już dalej postępować i myśmy ten poród kończyli przez cięcie cesarskie. Także takie sytuacje mamy. Także tutaj bardziej czas, że dostęp do najbliższego szpitala w sytuacji, że coś się wymyka spod kontroli, ten poród nie pójdzie dalej, albo jest stan zagrożenia matki i dziecka, to trzeba tą matkę transferować. I teraz odbywa się ta kwalifikacja, ale zobacz, może nas wszystko w tym momencie zaskoczyć. Te położne spotykają się z tą daną rodzącą. Umawiają się, omawiają wszystko, omawiają poród, omawiają plan porodu, jak to wszystko ma wyglądać. I przede wszystkim też obwarowania prawne, bo potem muszą wypisać kartę urodzenia dziecka i tutaj po prostu u nas to nie hulało. I oczywiście jest to usługa komercyjna. I to jest to, że w Holandii jest to systemowo rozwiązane, a w Polsce jest to usługa komercyjna. I dlatego, a przede wszystkim, czy są robione statystyki. I pierwsze co, żeby cokolwiek o czymś mówić, nawet o tym 1%, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest do końca.
1: Ja też nie, więc tak,
0: prawda?
1: Z dużym dystansem rzucamy, do tego tak, podchodzę.
0: Ale
1: co do Holandii, tu jesteśmy przekonani, bo to wiemy.
0: Bo mamy takie pacjentki, śląsko-polskie jest takie, że pacjentki mamy i w Niemczech, i w Holandii. I mamy też pacjentki, które ja bezpośrednio pracuję 28 lat, to mamy, że pierwszy poród odbywał się w domu i chętnie się pytamy, jak to wyglądało, jak to jest obwarowanie prawnie, kiedy ona wzywa tą położną, prawda, w tym momencie. Trafiając do szpitala obowiązuje nasza procedura, prawda? Dlaczego ta pacjentka chce rodzić w domu? Myślę, że to jest też obalanie mitu porodówek, które były kiedyś. Bo moje zdanie, tak mówię, ja bym nie zdecydowała się, żeby przyjąć poród w domu, chyba że byłabym do tego, że da danej sytuacji, że jadę, pacjentka rodzi i ten poród muszę przyjąć, prawda? Ale tak nie zdecydowałabym się sama osobiście, także chylę czoła tym dziewczynom. Gratuluję odwagi, bo czym dłużej pracuję na porodówce, to większą pokorę do porodówki mam. Że najbardziej czasami fizjologia potrafi zaskoczyć. Ja bym chciała zrobić w szpitalu, w którym pracuję i kocham to, co robię i pracuję 28 lat i w szpitalu w Oleśnie, gdzie mamy też pojedyncze te porodówki i te poczucie bezpieczeństwa, dla mnie super sytuacja jest, że jest jedna pacjentka, jest pacjentka rodząca i położna i na terenie szpitala robimy, odzwierciedlamy tak jakby poród domowy w warunkach szpitalnych. I to jest moje marzenie i myślę, że coraz bardziej do tego dążymy i takie warunki w Oleśnie już teraz są, bo teraz...
1: Ale właśnie to jest prawda, to właśnie przenoszenie domu do szpitala.
0: Tak.
1: Muzykę można sobie włączyć, światło troszkę
0: pojedyncza
1: przyciemnić,
0: sala,
1: stworzyć
0: tak, sali,
1: pewne warunki.
0: Pacjentka jest ubrana swoją ubranie, zmienił się standard opieki okołoporodowej w maju, pacjentka może spożywać posiłek, jest osoba towarzysząca, która przy niej jest. I nie ma, że tam od 3-5 centymetrów, jak są regularne skurcze. Jeżeli pacjentka ma potrzebę, żeby ta osoba była, to jest. Dodatkowo teraz na świeżo, tak bardzo na cieplutko w Oleśnie, będzie, mamy otwarty pokój rodzinny, Co prawda jest to komercyjne, jest regulamin wynajmowania tej sali, że pacjentka po porodzie trafia na oddziale położniczym do pokoju, w którym cały czas jest łóżko też dla osoby towarzyszącej, bo nie zawsze jest to mąż, jest to partner, prawda? I może z nią być cały czas. Także w Oleśnie otwieramy to i zapraszamy, tak mówię, jutro na łamach gazety Olesko-Kluczborskiej też będziemy mieć piękny artykuł też, który wczoraj gdzieś tam tworzyliśmy, że zobaczcie, dlaczego ja to przenieść do szpitala, bo ja w razie czego mam salę cięć cesarskich.
1: Ja właśnie tak, kiedy myślę sobie o porodach w ogóle, to bardzo ważne jest tutaj to poczucie bezpieczeństwa, ale z jednej strony dla tej rodzącej, oczywiście dla maluszka, który przychodzi na świat, ale tak teraz, kiedy myślę o porodzie domowym, to myślę też o pewnym poczuciu bezpieczeństwa dla samej położnej, która ten poród przyjmuje.
0: I w punkt to powiedziałaś właśnie. No właśnie, w punkt. Bo słuchajcie, schodząc z każdego dyżuru, a czasami mamy trudne dyżury, prawda? Ja też pracuję na ginekologii, ale mówimy tu tematem o porodzie. Ja schodzę z dyżuru, nawet jak poród jest czasami trudny, to ja schodzę z poczuciem, że ja mam zdrową mamę i zdrowe dziecko. Analizuję, co ja mogłam jeszcze zrobić inaczej. Czy mogłam gdzieś podjąć taką decyzję prędzej? Czy zrobić, podłączyć zapis KTG no parę minut prędzej? Na pewne rzeczy nie mam wpływu. A zobaczcie, jestem gdzieś w domu pacjentki albo w domu w miejscu wybranym. Jest to dom oczywiście, ale czasami jest to dom wynajęty, żeby ten transfer szpitala tam był. I to wiem, że dziewczyny o to bardzo dbają. Żeby mieć transfer do najbliższego szpitala, żeby wiadomo, bo to ten czas ma znaczenie. To dlatego chylę czoła i tak mówię, chociaż składam kij w mrowisko, bo ja osobiście bym nie podjęła się tej misji i tej roli i nigdy w życiu, a mam kontakt czasami z takimi dziewczynami, znam osobiście parę takich dziewczyn, które tak działają i są bardzo zadowolone, a ja pomimo 28 lat pracy nie zdecydowałabym się, że ja zawsze mówię, ja to chcę przenieść na warunki szpitalne, bo to idzie zrobić, to co mówiłaś, pojedynczymi salami, przyciemnionym salem, ta osoba towarzysząca, która jest z którą rozmawiamy, jesteśmy teamem, jesteśmy zespołem, słuchajcie. Lekarz jest wzywany wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebny. My jesteśmy, także my mamy te warunki. Zobaczcie, jak się na przestrzeni lat zmieniły sale porodowe. To nie są sale przedzielone kafelkami tylko i te łóżka takie, które wiecie, czasami teraz muzeum idzie zobaczyć, gra muzyka, czy pendrive od pacjentki. Jeżeli pacjentka lubi aromatoterapię, ograniczamy ilość osób będących, ale w sytuacji, jeżeli
1: też ma możliwości, żeby właśnie plan porodu zrobić, poprosić o pewne rzeczy,
0: oczywiście,
1: które są
0: no plan
1: istotne.
0: Porodu to każda rodząca...
1: Nie zapomnę koleżanki, która mi opowiadała, że podczas porodu miała włączoną jakąś muzykę metalową, bo to jej pomagało.
0: I oczywiście, i to szanujemy, bo to jest wybór pacjentki, prawda?
1: No
0: bo my nawet w planach, czy tam, jak mamy bezpłatną na terenie szpitala w Oleśnie bezpłatną szkołę rodzenia, którą też jest możliwość, słuchajcie, zobaczenia porodówki. No to zobaczcie, jak my już wychodzimy do pacjentek, prawda? Wiadomo, w ramach NFZ-u poród ma bezpłatny, ale my przenosimy ten dom tak jakby do szpitala, ale mamy my też położne, znaczy mówię o sobie w tym momencie, to poczucie bezpieczeństwa. Bo raz, że mam zapisy KTG, no KTG można sobie, położne posiadają KTG, ale w razie czego mam zespół, mam lekarza i mam salę cięć. I ja pomijam ten transfer już do szpitala w sytuacjach, prawda, gdzie różnie, no mamy statystyki dalej, co jak to się wszystko odbyło. No rzeczywiście te statystyki, no nie mamy, prawda. Ale zobaczcie, w Holandii to hula, nie? Tak jakby przenosząc się do Holandii, ja myślę, że tam jest to systemowo bardziej rozwiązane. Ale tam też ta kwalifikacja do porodu też się odbywa na tej zasadzie, bo każde gdzieś choroby współistniejące z ciążą dyskwalifikują do tego porodu. To taki poród nie odbywa się powiedzmy w domu w tym momencie.
1: A jesteśmy w stanie już po porodzie, albo inaczej, czy położna ma takie same możliwości sprawdzenia jakby stanu dziecka i stanu matki już po porodzie, zarówno jak jest w domu i w szpitalu. Czy
0: tak,
1: tutaj
0: oczywiście,
1: ma...
0: bo położna to jest samodzielny zawód medyczny i my jesteśmy w dzisiejszy, znaczy cały czas jesteśmy kształcone, szkolone i nasza wiedza nie kończy się na etapie skończenia szkoły 28 lat temu, tylko non-stop podnosimy kwalifikacje i oczywiście my w pełni odpowiadamy za pacjentkę. Jeżeli mówimy o fizjologii, prawda, o fizjologii, to jesteśmy w stanie zabezpieczyć pacjentkę, a w sytuacji patologii to my pierwszego rzutu jesteśmy przy pacjentce. Jeżeli ta pacjentka rodzi w domu, to my te wszystkie nieprawidłowości, oczywiście taki transfer może się też odbywać w czwartym okresie porodu po urodzeniu łożyska, albo jeżeli urodzenie łożyska jest trzeci okres porodu, to jest moment od urodzenia się dziecka do urodzenia łożyska, jeżeli na tym etapie jest jakiś stan zagrożenia, to taka pacjentka też, tak, tu trzeba powiedzmy tą wiedzę też poszerzyć, że może być, że dziecko urodzimy w tym porodzie domowym, mhm, ale w trzecim okresie porodu, bo jest duży gdzieś tam krwotok poporodowy, czy problemy z urodzeniem łożyska, to my tą pacjentkę w trzecim okresie porodu też trzeba transferować.
1: No właśnie, bo to też trzeba podzielić, że poród ma różne etapy.
0: Poród ma 4 etapy. Pierwszy okres porodu, od regularnych skurczy macicy do 10 cm i rozwierania szyjki do 10 cm, drugi okres porodu 10 cm do urodzenia się płodu. Mhm. Urodzi się dziecko, noworodek, to mamy okres urodzenia łożyska i też patrzymy na stan pacjentki. Mhm. Jest on czasowo ograniczony, jeżeli z pacjentką się nic nie dzieje, no to gdzieś tam możemy poczekać. I po urodzeniu łożyska jest ścisły okres 4 okresu porodu, tego stanu ogólnego pacjentki. Wtedy matka karmi dziecko, przystawia do piersi i wtedy czy ta inwolucja macicy przebiega, czy nie ma, czy pacjentka dobrze się czuje, czy nie ma krwotoku poporodowego, czy nie ma tak zwanej atonii macicy po porodzie. Mhm. Także położne, które decydują się na poród domu, są w pełni do tego przygotowane, ale jeżeli w sytuacji coś się wymyka spod kontroli, to taka pacjentka też może być transferowana, mhm, i ona jest wtedy przyjmowana do
1: szpitala. Ale generalnie jest tak, że te wszystkie 4 etapy położna jest w stanie wykonać tak samo i w domu, i w szpitalu.
0: Wykryć nieprawidłowość i zabezpieczyć tą pacjentkę na tyle, żeby było bezpiecznie. Mhm. I to wtedy te położne podejmują tą decyzję o transferze, czy one są w stanie, to jest kwestia też podania leków, podania oksytocyny, podanie pabalu, prawda, pewnych rodzajów leków, które trzeba po prostu podać. Mhm. Także one decydują się położne na tego typu poród, to są w pełni na to przygotowane. Tutaj nawet nie ma dwóch zdań. Jest to samodzielny zawód medyczny. Kwestia wypisania karty urodzenia noworodka, prawda, zabezpieczenie dziecka, przecież szczepienia czy cokolwiek się odbywa w dalszych dobach. Mhm. To wtedy dziecko jest przekazywane pod opiekę POZ-ów czy położnej środowiskowej, które dana pacjentka po prostu ma wybrane w tym momencie. Tylko pacjentka za poród domowy mówi się w dzisiejszych czasach sobie za to zapłacić. Mhm. Jest to usługa komercyjna.
1: Zastanawiam się zawsze, kiedy myślę o porodzie domowym, nad sterylnością pomieszczenia danego. To pewnie bywa różnie, ale no właśnie, bo czy tutaj też trzeba spełniać jakieś warunki? Jak to wygląda?
0: No właśnie, pacjentka w swoim domu ma swoje bakterie, chodzi sobie kotek, prawda, biega gdzieś tam dziecko w międzyczasie. Przy fizjologii nie potrzeba żadnych sterylnych warunków. Mhm. Właśnie ta pacjentka, ona jest w swoim domu, w swoim otoczeniu. Mówimy o w pełni fizjologii. Słuchajcie, toczy się wojna na Ukrainie, pacjentki rodzą wszędzie. Prawda? Zobaczcie sytuację. I ja w sytuacji, gdziekolwiek jestem w stanie ten poród przyjąć, ale nie zdecydowałabym się ja osobiście, że ktoś się ze mną umawia na poród domowy. Mhm. To nie. Że ja podejmuję z koleżanką decyzję, że spotykamy się, prawda, i ja wypracowuję ten poród od zera. Mhm. Nie.
1: No bo właśnie, tu jest kwestia też pewnego komfortu psychicznego, właśnie tego, że dana mamusia jest u siebie w mieszkaniu, prawda, czuje się troszkę bezpieczniej. Może to też kwestie takie psychiczne też.
0: Może dla tej mamy jest to ten
1: powodują,
0: komfort,
1: że ona decyduje się na poród
0: w swoim otoczeniu. Czasami może ma złe doświadczenia innego porodu gdzieś, prawda, zmedykalizowanego, prawda, w tych innych warunkach, które kiedyś rodziła w tym momencie, że ona nie chce już w ten sposób być przedmiotowo potraktowana, prawda? Bo takie, no o tym się mówiło, prawda? Uwierzcie, naprawdę te porodówki się zmieniły. Mhm. Co prawda zamykają naokoło te porodówki, no niestety, bo jest bardzo spadek porodów i to widać coraz bardziej, prawda? Także zachęcamy do rodzenia, ale czy do końca mamy na to wpływ? Chyba nie do końca nie. Właśnie może choćby tym, żeby odczarowywać te porody, że gdzieś tam decyzja o kolejnym dziecku wynikała z traumy porodowej pierwszego porodu. Prawda? W tym momencie, że dana pacjentka nie zdecydowała się. Brak poszanowania godności, medykalizacja porodów, masę ludzi, niezapewnienie takich warunków intymności, nietraktowanie, że odebranie tej pacjentki sprawczości w porodzie, nie? A zobaczcie, jak my mówimy, przyjmujemy porody, to co zawsze podkreślam, że porody się przyjmuje, a nie odbiera. To jest moje też tak, mówię, stałe hasło i tak mówię, uśmiechasz się, bo to też Ewcia Janiuk, kochana, tutaj pozdrawiam, mówię o tym, bo zobaczcie, my nie odbieramy, ta sprawczość. I może przez to, że ta pacjentka w tym domu, że ona ma tą sprawczość, prawda? My położne też wiemy bardzo dużo o patologii, prawda? Jak może się ten poród, no położnictwo to jest rzemiosło. Mhm. to jest ciągłe szlifowanie. Pomimo 28 lat pracy ja ciągle uważam, że ja mało wiem. Ja ciągle. Jeszcze większą pokorę do porodówki mam niż miałam kiedyś. Bo czym więcej porodów i czasami trudniejszych porodów, ciągle może nas coś zaskoczyć, słuchajcie. Mhm. Nie? Także praktyk tak powie. Dlatego spotkałam się kiedyś z dziewczynami świeżo po szkole, które zafascynowane porodami domowymi, były na misjach, prawda? No super, chciałabym chyba kiedyś takie coś przeżyć po prostu, prawda? Pojechać na misję i przyjąć te porody gdzieś tam w tych krajach, żeby zobaczyć, jak to jest. Ale teraz na przykład spotkaliśmy się z uchodźcami, jest ich mniej, wojennymi z Ukrainy, to też one opowiadały, jak tam siostra, kuzynka rodziła w metrze, prawda? Grunt to nie przeszkadzać w fizjologii. Bo poród jest mądry. Jeżeli poród jest naprawdę, wszystko dobrze postępuje, to natura wie, co ma zrobić, prawda? Grunt to nie przeszkadza.
1: Po porodach właśnie w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, czyli tych nagłych, porozmawiamy za chwilkę.

0: przypominam, naszym gościem jest położna Anita Kaliciak-Stampska. Kiedy myślałam nad tematem, który poruszyć w kolejnej audycji, akurat tak się wydarzyło, że w telewizji był film, w którym mężczyzna zawozi kobietę do szpitala, bo gdzieś tam nagle skurcze, no i cała akcja porodowa miała miejsce i mówię, o, jest inspiracja do kolejnej audycji. No właśnie. Zdarza się tak, że ten poród nas jednak zaskoczy. No wiemy, że jest ten termin porodu, że już troszeczkę ten brzuch się obniża, więc trzeba być przygotowanym na wszystko. Ale różnie to bywa, życie pisze różne scenariusze. No właśnie, ta osoba postronna, co powinna wykonywać w pierwszej kolejności, aby tej rodzącej pomóc jak najbardziej?
1: Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Przede wszystkim, a to jest fajnie powiedzieć, nie wpadać w panikę, prawda? Bo rzeczywiście termin między 37 a 42 pacjentka jest w okresie porodu i może rodzić, prawda? I na ostatniej wizycie na przykład nic się nie zapowiadało, że ona urodzi w 38 tygodniu, że spokojnie jadą sobie do galerii na zakupy, prawda? Czy jadą, wracają skądś, a tu nagle akcja wody. I to tak jak mówisz, jak jest przedstawiany w mediach poród? Panika, odpływają wody, pacjentka krzyczy, tata w panice, prawda? Nie wie co i jak, co tam gdzieś tam zrobić w tym momencie. Szybki oddech, nie? Cała akcja, jakby nie wiadomo co się działo. Spokój. Ale przede wszystkim ten spokój ma wynikać znowu, jeżeli się spotkają z położną, omówią plan porodu i będą wiedzieć fizjologię porodu, to oni dużo rzeczy już my im dostarczymy, ale spotkanie się z fachowcami. Bo zobacz, nas straszą porodami. To są też takie moje, nas w mediach straszą porodami. Zobacz, panika, coś się dzieje, nie ma spokoju, prawda?
0: Tak.
1: My widzimy teraz, jak działa nasza przyszpitalna szkoła rodzenia i my dodatkowo też oprowadzamy pary po porodówce.
0: Żeby się oswoiły.
1: Oczywiście, że do nas można w Oleśnie zadzwonić, jeżeli w tym momencie nie ma na bloku porodowym pacjentki, nie przyjmujemy porodu, to my daną parę się umawiamy, prawda? I pokazujemy ją od izby przyjęć. Słuchajcie, wejście do szpitala. Mhm. Czy ktoś się normalnie zastanawia, gdzie jest wejście do szpitala? Mhm. Że drzwi są główne zamykane, słuchajcie. Potem panika, wydzwanianie, gdzie on ma podjechać, auto zostawił tutaj. Zobacz, już na tym etapie, gdzie mamy tych zakamarków, jesteśmy po remoncie, jedna winda, druga winda, prawda? Tym bardziej, że mamy w Oleśnie jedną windę, która wjeżdża tylko na porodówkę, a na 4 piętra szpitala to całkowicie inna winda. Mhm. Ten tatuś spanikowany, nie ma co...
0: Tak, pójdzie, prawda? Do tej innej windy, tak, więc można już...
1: I to tak mówię z ostatniej, tak mówię, ostatnio
0: oprowadzałam do szpitala,
1: parę. Tak, mówię,
0: iść.
1: Kurczę, jak fajnie, że ja tu przyjechałem, bo bym naprawdę nie wiedział, co ja mam zrobić w tym momencie, nie? Bo ta świadomość, jeżeli odpływają wody, czysty płyn owodniowy, to pacjentka do 2 godzin tak ma dojechać do tego szpitala. Oni
0: no właśnie,
1: nie muszą biec już od razu.
0: Ja też sama się dałam jakby, że tak powiem, nabrać, że te porody to zaraz wody i nie wiadomo, co się dzieje. Mamy jeszcze ten czas i się okazuje całkiem długi,
1: zobacz,
0: bo nawet 2 godziny.
1: Nie wynika
0: godziny.
1: To znowu wszystko z edukacji? Mhm. Edukacja. Mówimy tu o planie porodu, ale ja tak mówię, bo tak mówię, moją kolejną taką jest pasją, tak mówię i to oficjalnie mówię, chciałabym uczyć edukacji zdrowotnej, chciałabym uczyć edukacji seksualnej i ta wiedza rzetelna, która ma wypływać od fachowca, bo nas straszą porodami. Nie, w domu się nie mówi o porodach, nie? Czasami jest zmowa milczenia. I my właściwie, jeżeli się nie spotkamy z fachowcem, z położną, położną praktykiem, który czynnie, zawodowo, powiedzmy, pracuje i poszerza wiedzę tutaj w tym momencie, bo ta wiedza też musi być dostosowana pod kątem szpitala, w którym ta para będzie rodziła. Przede wszystkim, słuchajcie,
0: no
1: to
0: właśnie.
1: Musi też wynikać z tego, prawda? Bo ktoś będzie chciał mieć poród w wannie, a my w Oleśnie w szpitalu nie mamy wanny, prawda? W tym momencie. Ktoś sobie tam wymyśli coś innego i potem będzie rozczarowanie, a wy tutaj tym nie macie tego, prawda? Także zobaczcie, znowu wracamy do punktu wyjścia edukacji, bo jeżeli nam odpływa płyn owodniowy, czysty płyn owodniowy, pacjentka jest młodą, zdrową dziewczyną, prawda? Odpływa czysty płyn owodniowy i pacjentka czuje ruchy płodu, to ona spokojnie może do 2 godzin do tego szpitala pojechać. A przede wszystkim ja zawsze pytam, żeby pacjentka na jednej z ostatnich wizyt, w ogóle te ostatnie wizyty po 36 tygodniu ciąży, jak lekarz ją bada, żeby się zapytała, jakie ona ma rozwarcie, czy jest szyjka macicy przygotowana. I to teraz ja też tak zawsze mówię, bo pacjentki chodzą. Bardzo dużo pacjentów korzysta z usług komercyjnych u ginekologów po prostu, bo tych ginekologów na NFZ jest bardzo mało, prawda, i płacą te wizyty. I ja mówię, ostatni przykład, nie? Środek nocy, pierwsza w nocy, 39 tygodni ciąży, regularne skurcze macicy, pacjentka obserwowała te skurcze od 2 godzin I ta pacjentka spotkała się z położną. Wie pani, ja obserwowałam te skurcze i one się stały mi co 7 minut. Mhm. Czy odeszły pani, czy odpłynął pani płynowodniowy? Nie, jeszcze płynowodniowy mi odszedł. Ale pytam, przedstawiam się, Anita Kaliciak-Stamska, jestem położną, będę się panią opiekować. Kiedy, kto i ostatni raz panią badał, nie? 2 dni temu badał mnie pan doktor. A ile powiedział rozwarcia? Była szyjka przygotowana? No ja nie wiem. Mhm. Ale nie pytała pani? No nie, powiedział, że wszystko dobrze. A ja mówię, pani, a to dla mnie troszeczkę by było za mało, żeby wiedzieć tyle. Mhm. Bo na przykład dla mnie jest ważne, czy ta szyjka była od kości krzyżowej, czy była skrócona, czy była zgładzona, ile miała rozwarcia. Mhm. Zgłasza mi pani skurcze co 7 teraz minut, że one były co 10, co 7 i miałabym porównanie. Zawsze pytam pacjentkę, czy mogę zbadać. Mhm. Zawsze pytam pacjentkę, zobaczcie. Pozwolenie pacjentki, czy ja w tym momencie mogę panią zbadać.
0: Czyli już na samej końcówce ta nasza pacjentka, mamusia, przy tym ostatnim badaniu powinna zadać pytanie jakie?
1: Czy szyjka macicy przygotowuje się do porodu, ile ma rozwarcia?
0: Mhm. Bo i dla to jest nas, na przykład, informacja potrzebna naszej położnej już przy akcji
1: porodowej. Ja mam porównanie, co się wydarzyło. Mhm. Że pacjentka zgłasza mi skurcze, które ona obserwowała w domu, nie odpłynął płynowodniowy, także mówię, już jest dobrze, pacjentka ma tą wiedzę, widać, że korzystała z położnej, która jej dużo tłumaczyła, ale na przykład, zobacz, nie zapytała. Ja czasami tak mówię, ja mówię tak troszeczkę żartem, ja mówię, że zapłaciła pani za wizytę właściwie, no i właściwie no co dużo nie wiemy.
0: I nie mamy tej informacji.
1: Ma pani rację. Mhm. Wyskoczyłam tam z iluś tamtych stów, że tak powiem, i właściwie nie mam informacji, nie? Bo ja mówię, miałabym porównanie, co z tą szyjką się wydarzyło, prawda? Jest taki moment przyjazdu do szpitala, słuchajcie, skurcze uciekają. Naprawdę jest sytuacja stresowa, sam moment przyjęcia, szukania na przykład tej porodówki. Chyba, że ludzie wiedzą. Wiesz, jak to fajnie owocuje, jak ta para była prędzej, ja mówię o moim ośrodku, bo zawsze ten ośrodek będę chwalić, w którym pracuję tyle lat i szalenie kocham to, co robię. I ta nasza szkoła rodzenia, i to oprowadzanie po porodówce, i to jak wychodzimy, słuchajcie, naprzeciw tym pacjentkom, i ten pokój rodzinny tak na świeżo otwarty, i pierwsza pacjentka korzystała, i taką fajną opinię, co będzie jutro w tej Gazecie Oleskiej po prostu, żeby to poszło w świat, że takie fajne rzeczy po prostu robimy, to zobaczcie, to owocuje, prawda? Że oni już na dzień dobry mają to poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. A teraz, wie pani co, a inna pacjentka, bo na przykład trzecia w nocy, bo wiecie, porody się dzieją też, pracujemy na 12 godzin.
0: Oczywiście.
1: Też na nocy, prawda? To dziecko wybiera. Co to z poród? To jest gotowość matki dziecka do porodu. Mm-hmm. To dziecko nam decyduje i to dziecko nam zaskoczyło. To nie my wybieramy sobie termin, nie? Wie pani co, ja dzisiaj byłam u doktora tego i tego. On powiedział, że mam 2 centymetry rozwarcia i chyba ta szyjka mi się zaczyna szykować do porodu. Obserwowałam sobie skurcze. Zobaczcie już na wstępnie. My już partnerujemy, nie?
0: Co za świadomość, no.
1: Świetnie, słuchajcie. I takie dziewczyny mamy coraz więcej. Mm-hmm. Uwierzcie, naprawdę, taka kawał dobrej roboty robią te położne środowiskowe i to znowu się wiedza, edukacja. No niestety są też pacjentki, ale w mniejszym już odsetku, że nie spotykają się.
0: A tatusiowie?
1: Tatusiowie też uczestniczą w trakcie tych rozmów, słuchajcie, jak oni się pięknie angażują w to. W ogóle oprowadzamy parę po porodówce. Nie ma to, że tatuś jest na tych edukacjach do szkoły rodzenia. Co prawda nie lubię tego nazwy szkoły rodzenia, nie? Tu w tym momencie bardziej lubię, że się edukują. To słuchajcie, oni są, oni się angażują, oni zadają pytanie, on po prostu chłonie tą wiedzę całym sobą i tak mówię, zdziwieni są, że w ogóle oni nie mieli wiedzy o czymś, tak? Czemu im prędzej nikt tego nie powiedział? Mhm. Że nas, i czemu ja mówię, że nas straszą porodami? Bo oczywiście nas straszą porodami. Słuchajcie, 9 miesięcy jesteśmy w ciąży, prawda? Czekamy na ten
0: moment. Masa czasu, żeby się przygotować.
1: Wiecie, ja słów też używam takich i to też tak widzę, że to pacjentki, bo to dzisiaj nawet rano przed przyjazdem tutaj do pola spotkałam. Ja dzisiaj pamiętam, jak mi pani powiedziała, że skurcze są śrubokrętem, a moje dziecko jest śrubką.
0: O proszę.
1: Porządny śrubokręt, jak będzie. My się cieszymy na porodówcach, są skurcze, słuchajcie. Jak ja mam pacjentkę ze skurczami, prawda, to ja wiem, że ten poród postępuje, bo poród jest mądry, natura jest mądra. Wie, kiedy wybrała termin, kiedy wybrała czas i wtedy pozycje wertykalne, prysznice, prawda, rozmowa, bezpieczeństwo, ten poród postępuje, ten tata zaangażowany, prawda, masuje, nie masuje te plecy. Jest różnie, czasami pacjentka chce, żeby dotykał, a czasami starczy, żeby był. Mhm. I nic więcej, prawda? Para już sama się tam dociera w tym momencie, ale on wie, o co chodzi, podaje jej wodę, to daje jej to.
0: A taka osoba obca, gdyby znalazła się w takiej sytuacji, no podbramkowej powiedzmy, co tutaj jest ważne, na co powinna zwrócić uwagę? No pierwsze, co zadzwonić chyba po to pogotowie? albo psa, spróbować
1: to znaczy
0: samemu.
1: Tak, że pacjentka jest sama w domu, tak, i ją coś zaskoczyło.
0: Albo wyszła.
1: Wyszła z domu.
0: Wyszła z domu. Sytuacja przykładowa,
1: wyszła do sklepu, prawda? Mhm. To przede wszystkim...
0: Trochę wymyślamy, szanowni państwo, ale różnie
1: znaczy
0: może
1: to
0: być.
1: W nazwie medycznej jest to poród uliczny. Mhm. Że po prostu pacjentka wychodzi do sklepu, poważnie jest to jako procedura zapisana, poród uliczny. Że pacjentka wyszła do tak zwanego sklepu, nic się nie zapowiadało, ostatnio w badaniu nie miała wcale rozwarcia, nie szykowało się na poród, wyszła do sklepu i nagle dostała gwałtownych skurczy, prawda? I ona czuje, że ją prze. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczny poród, bo ten poród uliczny, bardzo szybki poród, jest niebezpieczny też dla matki i dla dziecka, bo przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
0: Tak,
1: prawda?
0: To po pierwsze na pewno.
1: No wiadomo, jest ubrana, ten komfort, znalezienie gdzieś tego miejsca, poproszenie o pomoc. No bo teraz, oczywiście jak ją poprze i to dziecko urodzi, to musi tego ssaka, jeżeli rodzimy latem, to przede wszystkim przytulić, nie? Przecież nie ma nożyczek przy sobie. To nie odetnie pępowinę, ale nie trzeba odcinać pępowiny, będzie w tym momencie miała poród lotosowy, prawda? No bo tak jest. No bo skąd weźmie nożyczki? Nie trzeba tej pępowiny, ten transfer, zapewnienie, no każda z nas ma telefon komórkowy, wezwanie karetki, przede wszystkim miejsca, zapewnienie tutaj poczucia bezpieczeństwa, jakieś tam stworzenie intymności, żeby tłum gapiów nam się po prostu gdzieś tam tym nie patrzył. I przede wszystkim zapewnienie ciepła temu dziecku. Prawda? Bo jeżeli rodzimy latem, no bo ssak rodzi się mokry, prawda? Paruje, a wychodzi z temperatura naszego ciała jest 36,6, 36,8. Słuchajcie, a ta różnica temperatur, zastanawialiście się kiedyś? Dlaczego na porodówce klimatyzatory zmniejszamy gdzieś tam, gdzie jest łóżko porodowe, na mniejsze parametry? No bo zobaczcie, normalna, nawet w sytuacjach emocji czy porodu, to nasza temperatura ciała jest wyższa. Płód rodzi się... Prawda, z płynu owodniowego, który ma temperaturę wyższą niż temperatura otoczenia. A ten ssak nasz jest mokry i paruje. To zobaczcie, dlaczego okrycie? Słuchajcie, okrycie, zapewnienie mu ciepła, włożenie pod koszulę, prawda? Wezwanie karetki, czy zapewnienie transferu do szpitala w tym momencie. Nie trzeba odcinać jej pępowiny, ono może zostać z tym łożyskiem na pępowinie, bo może tak być, że za chwilę to łożysko się urodzi, albo łożysko będzie w mamie, płód będzie na matce.
0: Czyli też nie bawmy się w lekarza, w jakąś położną, tylko podstawowe rzeczy
1: może być
0: zabezpieczyć.
1: Płód, dziecko, które się urodzi, danie mu po prostu, oczywiście sprawdzenie, czy oddycha, czy płacze, czy krzyczy, tutaj jest ważne. No, zdrowy noworodek urodzi się krzyczący, to matka ma po prostu przytulić go do swojego ciała, bo daje swoje ciepło. Rozumiecie to kangurowanie, dlaczego tak jest ważne?
0: No właśnie.
1: Bo my działamy jak termos.
0: Żeby dziecko się też nie czuło odłączone, to
1: oczywiście,
0: jest takie istotne.
1: To dajemy ciągłość tej opieki dziecku. Dziecko rozpoznaje zapach matki, bicie serca, jest na kangurowanie. Nie na darmo kangury noszą te płody swoje i my to odwzorujemy to. I ten przejście tego dziecka, nawet z tego porodu szybkiego, ulicznego, ono jest cały czas z matką. Ale przede wszystkim okrycie i zapewnienie mu ciepła.
0: To jeszcze tak na koniec zapytam. Tak sobie cały czas myślę, to wsparcie psychiczne w takim pierwszym spotkaniu z tą mamą rodzącą w nagłej sytuacji, co jej można mówić? Bo to jest sytuacja taka nagła, bardzo stresowa, no i różnie można reagować na zasadzie proszę mnie nie dotykać, proszę mnie zostawić, a z drugiej strony może być mama, która pierwszą lepszą osobę, prawda, gdzieś tam poprosi o pomoc i tutaj pewne wyczucie, pewna empatia, to chyba jest istotne na tym
1: i przede wszystkim zapewnienia, bo niestety wiemy, jak tak jest, że jak coś się dzieje, to tłum gapiów nam się stawia, zaczynają nagrywać, zauważyli się w dzisiejszych czasach wypadek czy cokolwiek.
0: Nagrywamy wszystko, niestety.
1: Nagrywamy osoby postronne, nie zapewniamy tego poczucia, tej takiej intymności w tym właśnie momencie, prawda? To zobacz, jak się ta mama czuła, ona była na to nieprzygotowana. Ona wyszła do tego tak zwanego sklepu, nic się nie zapowiadało na poród, jest panikowana, ta sytuacja ją samą zaskoczyła, boi się, bo na przykład to jest jej pierwszy poród, prawda? Nie wie, co ją czeka. Dodatkowo
0: strach,
1: ból,
0: może
1: strach,
0: trochę
1: ból,
0: się wstydzi.
1: Prawda? Nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, nie ma przy sobie tej bliskiej osoby. To zobaczcie, to co powiedziałaś, wykazanie takiej empatii, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie tej intymności dla mnie to jest w tym momencie ważne. Ona się boi o swoje dziecko.
0: Można kogoś poprosić, żeby przesłonił na przykład?
1: Oczywiście. To tak jak w sytuacji wypadku, prawda? Nie stój,
0: proszę
1: nie
0: się rozejść, nie robić
1: oczywiście
0: zamieszania.
1: Że zadzwonię po karetkę, zadzwonię po pomoc, prawda? Bo gdzie ona w tym momencie albo już wybrała numer do najbliższej osoby, zwrócić uwagę, to ja ci pomogę, wybiorę numer.
0: Może ja zadzwonię.
1: Tak, oczywiście w tym momencie, bo ona ma skurcze, ją boli, ją to zaskoczyło. Zobaczcie, w jakim ona stanie jest w tym momencie, nie? Mhm. Nie jest to łatwa sytuacja dla takiej dziewczyny.
0: Ale rzeczywiście.
1: Kompletnie. Także ja uważam, że zapewnienie tych warunków intymności i bezpieczeństwa i otoczenie ją opieką, zapewnienie, że, bo ona się martwi o dziecko przede wszystkim, ona się mniej martwi o siebie, ona się bardziej boi w tym momencie o dziecko, prawda? Mhm. I my osoby postronne, a przede wszystkim, zobaczcie, czy nie uczy to, czy ta rozmowa, że każda z nas, gdyby była w takiej sytuacji, że idzie do sklepu i spotka kobietę rodzącą, co by w tym momencie zrobiła? Czy znowu nie sięga to, żebyśmy każdy z nas zobaczyli jakiś fajny film na mądrych stronach medycznych, prawda? Czy teraz w telewizji pokazywane, prawda, filmy z porodówek? Jak się zachować, jeżeli ja będę w sytuacji... I mi ciągle gdzieś ta wojna do głowy wchodzi, bo po tych pacjentek myśmy w tym 2020 roku i 2021 mieli bardzo dużo i tych opowieści różnego rodzaju, jak dane osoby rodziły w tym momencie, w schronach, w metrze, gdziekolwiek, prawda? Zobaczcie, co wtedy robić. On mówi, ja się bałam, żeby nie zaszkodzić, żeby jej pomóc, żeby to dziecko było zdrowe w tym momencie.
0: Tak sobie myślę, prawda? Że musimy otworzyć naprawdę głowy na różne możliwości.
1: Tak, bo nikt nawet, każdy z nas się nie zastanawiał, że pójść do sklepu może za niedługo dopiero spotkać rodzącą w porodzie szybkim, gwałtownym, ulicznym.
0: Życzymy wszystkim rodzącym wszystkiego dobrego i pani również życzę. Pani położna Anita Kaliciak-Stampska była gościem Radio Opole. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego,
1: bardzo, pozdrawiam. Dobranoc.
0: Dobranoc.